0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Zacznę od tego, co za oceanem. Iga Świątek wywalczyła awans do finału w Toronto. Po trzech setach pokonała Ukrainkę Elinę Switolinę 6-3, 1-6, 6-3. To ważne zwycięstwo, bowiem po raz pierwszy w tym sezonie Polka wystąpi w finale turnieju rangi WTA. Po raz pierwszy od ponad roku pokonała rywalkę z pierwszej dziesiątki rankingu po trzysetowym boju. Finał zaplanowano na dziś, na pierwszą w nocy. O tytuł w Kanadzie powalczy z Jeleną Rybakiną lub Coco Gauff. Ten mecz trwa właśnie. A teraz wróćmy do tego, co wczoraj wieczorem było tematem numer jeden. Po raz pierwszy od 27 lat w kontynentalnej Europie można było zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Zjawisko było najlepiej widoczne w Islandii i w północnej Hiszpanii, ale częściowe zaćmienie wystąpiło m.in. w Polsce. Jak zaćmienie widzieli warszawiacy, pytała ich o to nasza reporterka Klaudia Kowalczyk.
1: Widziałam, jak już właśnie kawałek księżyca przysłania od prawej strony słońce i no już tak powoli będzie zachodzić.
2: No ale taki tyci.
1: Tak, malutki właśnie, ale już będzie coraz większy, coraz będzie się powiększał. Nie jestem aż tak obeznana właśnie, ale interesują mnie właśnie takie, no takie doświadczenia.
3: Pamiętam właśnie 27 lat temu, w 1999, no, jak pracowałam. No i teraz powiedziałam, no też muszę zobaczyć tutaj, bo to nie wiadomo kiedy, jak. A lubię się też również, nie tylko pasjonuję lotnictwem, które uprawiałam amatorsko, ale również i właśnie takimi zaćmieniami, astronomią, właśnie spadającymi gwiazdami.
0: Wspomniane spadające gwiazdy można oglądać nieco dłużej. Perseidy cieszyć oczy będą jeszcze do końca przyszłego tygodnia. Teraz w serwisie kącik ekonomiczny. Wydawać by się mogło, że polska gastronomia odradza się po pandemii. Jak podaje Rzeczpospolita, po raz pierwszy w historii liczba miejsc gastro przekroczyła w Polsce 100 tysięcy. Tylko w tym roku przybyło ich około 3 tysięcy. Mowa m.in. o standardowych restauracjach, ale najszybciej rośnie segment dostaw jedzenia online i food trucków. Jednocześnie klienci coraz mocniej pilnują wydatków. Ponad 40% Europejczyków ogranicza wydatki na restauracje i kawiarnie. Jak czytamy, Polacy szczególnie często wybierają tańsze opcje i rezygnują z dodatków takich jak napoje czy desery. Od sportu zaczęliśmy sportem, więc zakończmy. Przenieśmy się do Birmingham na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na dystansie 110 metrów przez płotki. Mistrzem Europy został Szwajcar Jason Joseph, a srebrny medal wywalczył Francuz Jusquot Mate. Przepraszam za te kalectwo. We wcześniejszych środowych finałach Anita Włodarczyk była czwarta, jej Aleksandra Śmiech ósma w rzucie młotem, a Maksymilian Szwed zajął szóste miejsce na 400 metrów. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Lepiej się przyznaj, Hela, czy oglądałaś wczoraj zaćmienie i noc Perseidów, no ja za tobą taka aktywna.
6: Tutaj na piątą być i oglądać no, zaćmienie.
5: No dokładnie, no wiesz, no można się poświęcić raz chyba, nie?
6: Tak, to są relacje naszych drogich kolegów i koleżanek.
7: Poza tym, co tu oglądać, jak tu i tak nic nie widać.
6: Właśnie, dlaczego nie odsłoniliście okienek?
5: Tu z tej perspektywy faktycznie.
6: Lubicie się tak gnieździć, tak w piwnicznych warunkach?
5: Nie zdążyliśmy.
6: Wiesz, ja już cię wyręczę, Ksenio, tłumacz.
5: No dobrze, to ja Państwu opowiem o pogodzie, a Hela w tym czasie zrobi nam światło. O, tak. Powiem. No dobrze, proszę Państwa, poranek rześki, miejscami wręcz chłodny. Na wschodzie i południowym wschodzie termometry pokazują około 8 stopni, w rejonach podgórskich nawet 6-7. Na zachodzie i północy jest łagodniej, około 13, ale nad morzem jeszcze cieplej, więc z pewnością cieszą się ci, którzy wypoczywają nad Bałtykiem. Parasole można dziś zostawić w domu, czwartek będzie suchy, pogodny, najwięcej słońca na zachodzie, na wschodzie trochę więcej chmur, ale padać nie będzie. W ciągu dnia od 19 stopni na północnym wschodzie, około 23 ma być w Warszawie, 25 w Krakowie, we Wrocławiu podobnie, 27 w Zielonej Górze i to dziś najcieplejszy punkt na naszej mapie. Wiatr ma być słaby, głównie ze wschodu, czyli poranek z czymś czymś cieplejszym pod ręką się przyda, ale po południu będzie już naprawdę bardzo przyjemnie.

0: The Verve i 9 minut po godzinie 6. Miasto dopiero się budzi. Pierwsza kawa pewnie już w filiżankach, w kubkach albo w czym tylko Państwo chcą. Gdzieś ktoś właśnie być może wychodzi z psem, ktoś inny próbuje jeszcze wynegocjować kilka minut z budzikiem.
1: Ja bym ponegocjował chętnie.
0: A my, nie będziemy negocjować, a my otwieramy czwartkowy poranny teatr

0: Teatr wyobraźni. Rzecz jasna. Naszej i państwa. Jan Janczyk.
1: I Ksenia Maciszczak, dzień dobry. Nie jesteśmy oczywiście sami i nie będziemy sami z państwem. Do godziny 10:00 program realizuje Franek Wójcicki i Wiktoria Wichrowska. Za telefony odpowiada, a skoro tak, no to bardzo proszę, 224-280-280. Mogą państwo porozmawiać z Wiktorią, a my chętnie dalej w świat te państwa słowa dotyczące tego wszystkiego, co będzie się tutaj działo przez najbliższe 4 godziny. Będziemy w świat puszczać, ale można także do nas pisać.
0: Nowy.świt@nowyświat.online i oczywiście naszą skrzynkę pocztową mamy już otwartą, więc będziemy się wczytywać w to, co państwo do nas przyślą. No i oczywiście nasze media społecznościowe państwu polecamy, grupę patronacką, ale nasz radiowy fanpage też proszę odwiedzić tam. Jesteśmy, nawet już zdążyłam się z państwem przywitać.
1: No ty taka szybka.
0: Od tego zaczynam.
1: Ja zaczynam od kawy, chociaż dzisiaj... Taka właściwie niekonieczna była, dlatego że na rowerze przyjechałem. To mało zaskakujące może. Jestem już obudzony, tak, bo jakoś tak wydawało mi się, że no, połowa sierpnia powinno być ciepło, prawda? Jednak ta pogoda taka niewskazująca.
0: No, rześko, ale tak. Wiesz co, idzie w stronę ciepła, czyli idzie w dobrą stronę, a poza tym, wiesz co, nic tak nie budzi jak poranne słońce, a był naprawdę piękny wschód.
1: No to prawda.
0: Więc można się już obudzić, a kto nieobudzony, to dobudzić kawą, albo proszę zostać z nami po prostu. Postaramy się do godziny 10:00.

0: The Bamboos, Keep Me In Mind. Państwo nas też w pamięci mają i witają się z nami najróżniejszymi fotografiami. Mieliśmy taką rozmowę, że ciekawe głównie koty tutaj z jakiegoś powodu się pojawiają.
1: To mnie zawsze fascynuje w poranku, dlatego że spodziewałabym się takich fotografii z porannych spacerów, ale nie z kotami. Raczej z czworonożnymi.
0: Koty się same wyprowadzają, tak.
1: Ale wiesz co, ale tutaj się chyba żadne koty nie wyprowadzają, tylko raczej... Boję się to powiedzieć, bo jest 16 minut po godzinie 6. Nie utuliliśmy ich jeszcze do snu. Mam taką nadzieję, ale rozumiem, że właśnie próbują negocjować.
0: No tak.
1: Że jeszcze 10 minut, ale tak naprawdę z tych 10 minut pewnie się zrobi jakaś godzina.
0: Jak nie więcej. Ale nie tylko swoimi przyjaciółmi czworonożnymi państwo się z nami witają. Pan Tomek oczywiście niezawodnie na temat tego, co działo się wczoraj i o czym też dziś będziemy mówić całkiem niedługo, czyli fotografia, tak zwana czapka Krasnela nad Krosnem, czyli to, co ze słońca zostało, a raczej to, czego nie zostało.
1: Jeżeli chcieliby państwo tak troszeczkę więcej usłyszeć, to zapraszamy po godzinie 7:00 będzie relacja Klaudii Kowalczyk i oczywiście na państwa relacje też będziemy czekać. Ale a propos prognozy pogody, to wybacz, ale bardzo mi się podoba ta mapa, którą państwo zamieścili w naszej grupie patronackiej. Papcie, bambosze, kapcie, pantofle, ciapy, co tutaj, laczki jeszcze mamy. A jak się u was mówi, pytanie, kapcie?
0: Kapcie, no u mnie, nie, u mnie chyba pantofle.
1: Pantofle?
0: Pantofle były,
1: aha,
0: no.
1: Okej, okay, dobrze.
0: Małopolska. Ale to być może...
1: Małopolska, Podkarpacie, także pantofle.
0: Tak,
1: no to
0: tak,
1: przy okazji mogą... O czym my rozmawiamy jest, przepraszam, który dzisiaj?
0: 13 sierpnia,
1: a my o jakiś... O jakiś
0: Tak, no zawsze można ten konflikt wynieść na nowy poziom i zacząć się zastanawiać, bo to też takie regionalne, czy na dwór, czy na pole. Ja na pole. A ty?
1: Ja na dwór.
0: Ty na dwór. No dobrze. To przy tym w takim razie zostajemy i zerkamy od razu na dobry początek dnia do kalendarza. No i to będzie takie wspomnienie piętrowe. 32 lata temu odbył się festiwal Woodstock 94.

0: wspomnienie i kalendarium piętrowe, bo ten Woodstock z roku 94 odbywał się i tu trochę będzie komplikacji. W 25. rocznicę festiwalu Woodstock z roku 69, czyli tego oryginalnego,
1: od
0: którego
1: faktycznie.
0: Tak jest, wszystko się zaczęło. Kto tam w tym 94 występował? Joe Cocker, The Cranberries, Red Hot Chili Peppers i oni oczywiście, czyli Green Day.
1: I to wszystko pamiętasz?
0: Tak, wszystko z pamięci. Cały rozkład godzinowy też mam w pamięci.
1: To bardzo dobrze, bo właśnie teraz nieco rozkładowo poczęstujemy państwa, ale wiesz co, tak pomyślałam sobie, że trochę jesteśmy niegrzeczni. No bo tak, przedstawiliśmy siebie, przedstawiliśmy Franka, przedstawiliśmy Wiktoria, przecież razem z nami na pokładzie jeszcze Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Paweł Orlikowski, no i Patryk Ramiega.
0: Patryk Ramiega, za sprawą którego właśnie, tenże Woodstock wspominamy.
1: Dokładnie, muzykę do dzisiejszego programu, dzięki której oczywiście będą państwo mieli miły czwartkowy poranek, więc zespół w komplecie, kawa mamy nadzieję też, a ponieważ nie samą muzyką człowiek żyje od rana, to sprawdzimy teraz, czym będziemy państwa budzić, zaciekawiać, może czasem nawet trochę prowokować. A zaczniemy od czegoś bardzo współczesnego. Dlaczego nawet hobby coraz częściej przestaje być po prostu hobby? Bieganie ma poprawiać wyniki, czytanie ma rozwijać, gotowanie ma wyglądać jak z restauracji, a odpoczynek najlepiej, żeby był jeszcze produktywny?
2: Więc wtedy mi nie szkoda jakieś tam 700-800 zł na buty do biegania.
3: Jest trend, żeby takie działalności profesjonalizować w cudzysłowie, czy też nadawać im jakiś status, jakąś rangę.
0: Na tej profesjonalizacji też niewątpliwie pomagają bardzo media społecznościowe. Kacper Badura postanowił sprawdzić, kiedy tę zwykłą przyjemność zaczęliśmy zamieniać w kolejny projekt samodoskonalenia i dlaczego rzeczy, które mogłyby nas po prostu cieszyć, czasami przestają wystarczać, jeśli nie można się nimi pochwalić, zmierzyć postępów albo dodać im odrobinę profesjonalizmu. Odpowiedź na to pytanie jeszcze w tej godzinie.
1: A po siódmej przeniesiemy się nieco wyżej. Noc Perseidów za nami, zaćmienie słońca również, więc sprawdzimy, co tak naprawdę udało nam się zobaczyć i co przegapiliśmy, kiedy niebo znowu urządziło nam niezły spektakl.
4: Nie zasłaniamy widoku słońca, gdyż zaczęło się powoli zaćmienie.
5: Pamiętam, wszyscy przerwali wtedy pracę, wszyscy do okien i stłuczone szkła te ciemne od butelek.
0: Mniej więcej o 7.30 Klaudia Kowalczyk opowie, co działo się wczoraj nad naszymi głowami i kiedy warto znowu wpatrywać się w niebo.
1: Pewnie państwa zaskoczymy. Znaczy warto to już za rok niecały, nie wiem, czy sprawdzałeś,
0: Tak,
1: Janku,
0: sprawdzałem i sprawdzałem też.
1: Częściowo,
0: tak,
1: oczywiście.
0: Ten kolejny raz to sobie jeszcze trochę poczekamy. Tak.
1: Eliksir młodości albo długowieczności, nieśmiertelności będziemy musieli zafundować. Kto wie, kto wie. A po 8.00 zejdziemy z nieba bardzo mocno na ziemię i to polityczną. Z profesor Danutą Plecką zastanowimy się, czy w Polsce da się zbudować partię silniejszą od nazwiska jej założyciela. I co właściwie wybieramy przy urnie? Program, szyld, a może jednak człowieka. Punktem wyjścia będzie oczywiście przyszłość Polski 2050, ale zapytamy też, jak w tej układance odnajduje się Mateusz Morawiecki i czy w polskiej polityce można wyrosnąć ponad partię, z której się pochodzi.
0: O 8.30 Ostra Gra, czyli sport w Radiu Nowy Świat z Klaudią Kowalczyk. Klaudia pewnie opowie o emocjach, których akurat trudno szukać w polityce, chociaż no, zobaczymy, bo na Klaudię to wiadomo, jak to z nią jest. Zawsze można na nią liczyć. No,
1: podobnie jak na rudą papugę, która dostarcza nam prawnych emocji z kolei. A dziś temat poważny. Z mecenas Anitą Swachą porozmawiamy o tym, gdzie kończy się rodzicielski błąd, czy chwilowa nieuwaga, a zaczyna rażące zaniedbanie obowiązków i kiedy wkracza już prawo karne. Punktem wyjścia oczywiście, być może się państwo domyślają, będzie dramatyczna sytuacja z Łomży. To sprzed kilku dni 4-letnia dziewczynka wypadła z okna na 5. piętrze, a jej życie uratowała reakcja sąsiadów. Matka dziecka spała w mieszkaniu. Według informacji przekazanych przez policję była pod wpływem alkoholu. Zapytamy więc nie tylko, co jej może grozić, ale jak prawo ocenia granice między tragedią, nieszczęśliwym wypadkiem, a odpowiedzialnością rodzica.
0: Paręnaście minut później wybierzemy się na północ i to małe zaskoczenie, chociaż dziś ja w roli podwójnej wyjątkowo. Zabierę państwa dzisiaj śladami Alvara Aalto, czyli no, chyba można spokojnie powiedzieć wybitnego fińskiego architekta, jednego z najważniejszych dwudziestowiecznych także projektantów. Aalto Works, czyli realizacje Alvara Aalto, wpisane zostały niedawno na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No i to będzie też pretekst, żeby porozmawiać o tym, kiedy architektura przestaje być po prostu budynkiem, czymś ładnym, co możemy także dotknąć, a zaczyna opowiadać historię miejsca, epoki i ludzi, którzy w niej żyją, a także staje się takim miejscem odpoczynku i ucieczki od tego, co Alvara Aalto nazywał czasami takim bardzo kostropatym życiem, któremu naprzeciw powinna wychodzić architektura i sprawiać, że nam się po prostu żyje lepiej.
1: To będzie ciekawy punkt, niewątpliwie. A na koniec oczywiście Paweł Orlikowski i finanse osobiste. Co tam nam Paweł przygotował, to oczywiście jeszcze niech przez chwilę pozostanie tajemnicą. No i to właściwie będzie ostatni punkt na naszej mapie czwartkowego poranka, ale niecałe 4 godziny przed nami, także będzie się działo.

0: Woodstock to jeszcze z takich rzeczy związanych z rocznicami, rocznica urodzin tym razem Jamesa Morrisona. Mówić która, czy nie mówić? A, powiem, 42. Młody chłopak.
1: No jasne, taką rocznicę to możemy podawać, chociaż kiedyś uśmiechnęłam się, zdaje się, że w popołudniowym programie przy okazji pozdrawiam naszą patronkę, która napisała, że obchodzi, ja tak zrozumiałam, że obchodziła urodziny tylko do 30 roku życia, to się okazuje, że to nie do końca tak, po prostu każdego roku obchodzi 30 roku urodziny. No tak. Więc to można prawda. I w ten sposób. Przy okazji oczywiście pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, tych, którzy już chwalą się, że pobiegane, tych, którzy chwalą się, że już jakiś dystans rowerowy pokonany, a jest 6:30, no to naprawdę szacun, przyjemności i uszanowanie. Panie Piotrze, oczywiście odwzajemniamy i pozdrawiamy Pana bardzo, bardzo serdecznie. Szczególnie, że za chwilę porozmawiamy sobie o tym, czy przypadkiem nie przestaliśmy umieć być amatorami w pewnych życiowych dyscyplinach. Tak po prostu robić coś dla frajdy, bez wyniku, bez porównywania się, bez potrzeby zamieniania każdej pasji w mały projekt rozwojowy. No bo tak, biegamy, no to pewnie przydałby się zegarek, jakaś aplikacja, plan treningowy, no bo przecież jak, trzeba się pochwalić. Robimy zdjęcia, no to zaraz pojawia się myśl o lepszym aparacie, być może lepszym telefonie, bo przecież dzisiaj telefonem robimy większość zdjęć, a potrzebujemy coraz lepszych obiektywów. Pieczemy chleb, no dobrze byłoby go pokazać światu. Najlepiej, w najlepszym świetle. A przecież hobby z definicji miało być czymś, co robimy dlatego, że sprawia nam przyjemność. No to dlaczego coraz częściej zamieniamy je w kolejne takie pole do samodoskonalenia? I czy potrafimy jeszcze robić coś tak po prostu przeciętnie, ale z ogromną radością? No to proszę się pochwalić. 224-280-280 i przy okazji nie dać zasnąć Wiktorii na dyżurze telefonicznym. Oczywiście Wiktoria zameldowała się, że jest, że czeka na telefony od Państwa, a my czekamy na słowo pisane.
0: Nas też można pilnować, żebyśmy tutaj nie posnęli. nowy.świt@nowyświat.online w tej i nie tylko w tej sprawie czekamy na Państwa wiadomości.

0: Ja już się obudziłam, nie wiem jak ty.
1: Mhm. No, tak, tak. Idźmy dalej.
0: Może państwa zapytamy w takim razie, chociaż właściwie mam wrażenie, że niektórych nie trzeba pytać, no bo skoro państwo piszą, kibicują, pozdrawiają, chwalą się swoimi osiągnięciami, to
1: kotami
0: właśnie...
1: też.
0: Na przykład tym, co trzymają w zagrodzie.
1: Mhm. Ja widziałem to. Tak.
0: O, widzisz, to bardzo ładne, bardzo mi się podoba, naprawdę nie wpadłabym, panie Jacku. Dobre, dobre. Na co będzie do 10? Ta zagroda będzie nam się, rozumiem, z każdą godziną powiększać. No dobrze. No tak. Także już koty mamy, stworzonko z porożem też, no to czekamy na ciąg dalszy oczywiście pod naszym numerem telefonu, ale także w naszej skrzynce wyczekujemy listów od państwa. Tymczasem idziemy pobiegać. Do parku, czy po prostu już na zawody?
1: A to ważne, bo trzeba się będzie tym pochwalić później.
0: I myślisz, że jak nie będziemy mieć odpowiednich butów, to nie będzie się czym pochwalić?
1: No. No nie będzie ładnego kadru, nie będzie to ładnie wyglądało w obrazku.
0: No właśnie, sądząc po strojach, coraz częściej ubieramy się, ćwiczymy, czy publikujemy zdjęcia rodem z profesjonalnych sesji. Ćwiczysz? Pobierz aplikację. Malujesz? Wstaw zdjęcie na Instagrama. Biegasz? Zacznij od truchtu, a za kilka miesięcy pobiegniesz maraton. No to Kacper Badura zapytał przechodniów, czy mają jakieś pasje i ile tak naprawdę te pasje kosztują.
2: Muzyka, reggae dub. Tak naprawdę. Dla mnie od 40 lat.
3: Czasem staram się biegać, spacerować, chodzić na różne zajęcia, ale też, zwłaszcza jak mamy te wszystkie garminy i różne gadżety do trakowania wszystkich naszych sukcesów albo nawet niesukcesów, ale na szczęście, czy może nie na szczęście, nie jestem częścią tego trendu, bo ja bardziej się stresuję, że ja zaczynam robić rzeczy, żeby mieć dobre wyniki, ale dobre według kogo też. Więc odstawiłam te wszystkie dodatkowe apki, po prostu, żeby czerpać przyjemność z samego po prostu hobby.
4: Uwielbiam biegać, jakoś tłumaczę sobie to, że w złej baletnicy przeszkadza zarąbek u spódnicy, więc wtedy mi nie szkoda jakieś tam 700-800 zł na buty do biegania. Tu na szczęście tylko w tym, żaden rower, gdzie te koszty sięgałyby no już takich kolosalnych kwot, cierpię na pracoholizm, więc na szczęście jest to bieganie. Głównie dlatego, żeby wybiegać stres.
5: Dzisiaj niemal każdą pasję możemy sprofesjonalizować, bo wreszcie mamy szeroki wybór sprzętu, ośrodków i trenerów. Wskazywał parę dni temu na naszej antenie przewodnik górski Maciej Ciesielski.
6: Przez ostatnie lata też się bardzo zmienił turysta, no podniósł nam się jakby poziom życia. Jak ja zaczynałem się wspinać, to bardzo często wspinałem się na sprzęcie własnej roboty, który robiliśmy gdzieś tam z kolegami. Teraz jest właściwie dostęp do najlepszych produktów. Nie ma w Polsce problemu, żeby kupić sobie najlepszy sprzęt, ciuchy, i ludzi na to stać, i ludzie też rozumieją, że potrzebują mieć dobry sprzęt.
5: A dzisiejsze warunki pasują idealnie. Mamy zegarki, które wszystko mierzą, poradniki, grupy, wreszcie media społecznościowe, gdzie lubimy chwalić się sukcesami. Tylko czy przypadkiem nie zapomnieliśmy o tym, jak być amatorem? Zapytałem o to psycholog, profesor Mirosławę Huflejt-Łukasik z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Dla wszystkich, którzy coś robią, chcą robić w sposób, który jest najlepszy w ich rzeczywistości. Dla części osób to, że będą sprawdzać swoje osiągi na bieżąco, może być tym, co postrzegają jako najlepszy sposób uprawiania ich zainteresowań, jakiejś aktywności, a dla innych osób najlepsze może być to, że na to nie będą zwracać uwagi. Natomiast na pewno jest też tak, że ludzie są bardziej świadomi znaczenia dla zdrowia naszego fizycznego, ale też dla naszego umysłu. Nasza aktywność fizyczna pomaga też naszemu umysłowi, opóźnia wszystkie procesy starzenia umysłu, demencję, więc to jest ważne. Tu jest jakby kilka rzeczy, to znaczy jedno to jest to, co dla nas jest to najlepsze. Drugie to jest dbałość o zdrowie, tam gdzie osoby są świadome tego zdrowia. A trzecie to jest taki trend, że jakaś część osób lubi pochwalić się, pokazywać innym, co robią w swoim życiu prywatnym.
5: Najlepiej mieć na punkcie swojego hobby małą, ale jednak obsesję, o czym psycholog dr Łukasz Prysiński.
8: Jest trend, żeby takie działalności profesjonalizować w cudzysłowie, czy też nadawać im jakiś status, jakąś rangę, jakąś ekskluzywność. I to jest ta jedna odnoga i to będzie postępować zdecydowanie. Natomiast druga odnoga to jest to, że są ludzie, to jest mniejszość, którzy z każdej swojej działalności chcą zrobić działalność do ściany, na maksa, do spodu, począwszy od tego, jak się ubierają, a skończywszy na tym, gdzie muszą zajść, dokąd dojść, czy ile podnieść, ile przebiec. To jest to bycie w ciągłym ruchu i rywalizacji, ale to dotyczy ludzi o specyficznej osobowości. Bo mówi się, że motywacja to jest łagodna forma obsesji. W związku z tym, im ktoś jest bardziej obsesyjny, tym dalej zajdzie i będzie bardziej profesjonalny. ależ we wszystkim, w polityce, w biznesie. A co to znaczy być obsesyjny? Obsesja to jest silna, często natrętna myśl. Czyli ktoś, kto nie jest w stanie wyrzucić z siebie pewnej myśli, czyli ciągle o czymś myśli, dużo robi w tym kierunku, prawda? U niektórych on się chorobliwie zamienia w kompulsję i wtedy dochodzimy do jakichś tam zaburzeń, natomiast u tych, którzy pozostają w równowadze, nie mogą wyrzucić jednej myśli z siebie, chce być najlepszy. I tacy ludzie są najlepsi.
5: W końcu nie liczy się wynik pokazany na zegarku, a nasze samopoczucie, zdrowie i to wszystko, co czyni życie bardziej znośnym. Od książek i filmów, po na przykład przebiegnięcie maratonu. Jeszcze rano, przed pracą. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Maratonu może Państwo ze sobą nie mają, ale już jakąś część niektórzy mają ze sobą.
1: Tak.
0: Dystansu oczywiście, może nieco krótszego. Ale mnie się to bardzo spodobało. Nie wiem, Janku, jak tobie, że motywacja to jest łagodna wersja obsesji.
1: To jest bardzo ładnie powiedziane. Co Państwo na ten temat sądzą, myślą? Jak to wygląda u Państwa w życiu? Także bardzo chętnie się dowiemy. nowy.świt@panowyświat.online albo telefonicznie 224-280-280. Wiktoria Wichrowska czeka. Można sprawdzić, czy nie śpi na przykład. No i oczywiście można też sprawdzić naszą czujność w facebookowej grupie.

0: Edwin Starr i 6:46. Widzę, że wiele rzeczy robią Państwo jednak dla siebie. Między innymi pani Ania chwali się w naszej grupie patronackiej. Ja jestem taką osobą, która dla siebie robi rzeczy w swoim tempie i nie czuję potrzeby chwalenia się wszystkim na Facebooku. Czytam dla siebie, ćwiczę dla siebie. Zdjęcia z wycieczek wrzucam na Facebook bez siebie, tylko po to, żeby za jakiś czas mi je przypomniał. Kwestia zdjęć, pani Aniu, to jest na osobną dyskusję, bo ja też je wrzucam i czasem nawet ze sobą, ale robię to tylko dlatego, że łatwiej mi jest później odszukać, jeżeli czegoś szukam.
1: Ale kotem pani Anna się pochwaliła.
0: Ale kot to nie jest zdjęcie, mój drogi, z wakacji, więc tutaj możemy jakiś wyjątek zrobić. A co, wakacyjny ten kot? Nie, no nie wiem. A chociaż może.
1: Koty są zawsze wakacyjne.
0: No, to tak, zgodzę
1: nie,
0: się.
1: Nie, on jest wakacyjny, ja patrzę na niego.
0: Tak. Wiesz co, on cały czas negocjuje z poduszką, mam wrażenie. No dobrze, 6:46, wrócimy do tego tematu, obiecujemy Państwu, ale poszeleścimy troszkę, co? To znaczy ty poszeleścisz, bo ja elektronicznie przejrzałam dzisiaj prasę i dużo artykułów faktycznie jest zbieżnych z tym, co w prasie analogowej, ale nieczęsto się to zdarza. Czasem pojawiają się takie artykuły, które są tylko w wersji elektronicznej, czasem tylko w wersji analogowej, dlatego dzisiaj z Jankiem się troszkę podzieliliśmy rolami. To ja zacznę od Gazety Wyborczej i tematu, który może dotykać naprawdę ogromnej liczby osób. O tym Państwo słyszeli już wczoraj. Hakerzy wykradli dane około 19 milionów Polaków z systemu pewnej firmy medycznej. Mowa o 2,5 terabajta danych. Ja sobie tego nie mogę wyobrazić w ogóle. Numer PESEL, ale też informacjach o receptach, lekach. To chyba jest bardzo niepokojąca informacja, bo z takiej bazy można wyczytać nie tylko kim jesteśmy, ale czasem także na co się leczymy, proszę Państwa. Adam Hertle, specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego, radzi, warto szczególnie teraz uważać na podejrzane telefony, SMS-y, e-maile, bo skradzione dane mogą posłużyć do różnych oszustw, a oszuści dzięki temu mogą być też bardzo przekonywujący. O, w sprawie hobby właśnie list nadszedł. Nie zdążyliśmy wyciszyć naszych laptopów, zaraz to naprawimy. Także proszę Państwa, bądźmy czujni w tych najbliższych dniach, a rozmowa z panem Adamem na stronie 6 Gazety Wyborczej. Także bardzo Państwu czołówkę i nie tylko czołówkę Gazety Wyborczej polecamy.
1: Jeśli wydaje się Państwu, że mnie to nie dotyczy, nas to nie dotyczy, to absolutnie nie, bo to taka ciekawostka, pewnie nie jestem jakoś szczególnie tutaj oryginalny, ale ja nie, że padłem, czy mógłbym potencjalnie paść ofiarą, ale to się zdarza i naprawdę czasami te maile są konstruowane, które trafiają do naszych skrzynek w tak sprytny sposób, że chwila nieuwagi, coś szybko popatrzymy, no i można stać się ofiarą takiego oszustwa, bo nasze dane gdzieś w świecie się pojawiły. No tak, ja miałem szeleścić, to po gramaturze poznajemy, że to Rzeczpospolita.
0: Ja ci mogę pomóc.
1: Da, ale to już inna gramatura, to jest coś innego. W Rzeczpospolitej nikłe nadzieje na poprawę. Amerykańsko-izraelska wojna z Iranem zepchnęła na boczny tor skutki krwawej konfrontacji w Gazie, miejscu, gdzie rozpoczęła się obecna spirala przemocy na Bliskim Wschodzie. To z tematów światowych. No, niedawno mowa była o tym, że plan Donalda Trumpa będzie musiał poczekać, bo ten plan, założenia opublikowane niedawno przez Radę Pokoju zakładają utworzenie wielu organów administracji z palestyńskim rządem, ale to nie do końca podoba się Izraelowi. Cały ten plan został odrzucony przez premiera Netanyahu, któremu szczególnie nie podoba się to, że w jego ocenie ma obecnie do czynienia z falą pogłosek o słabości Izraela i o wycofywaniu się jego sił na wszystkich frontach. No i też krytykuje zamierzenia amerykańskiej administracji zmierzającej do zakończenia wojen i w Gazie, i w Libanie oraz z Iranem bez zgody Izraela. Czyli ręka w rękę, ale jednak nie do końca ta współpraca się tak dobrze im układa.
0: No to ja jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej zaglądam, bo moją uwagę zwrócił artykuł dotyczący zdrowia psychicznego. Latem dzieci częściej dzwonią do telefonu zaufania. Wakacje nie rozwiązują problemów, czasem wręcz je uwidaczniają. Najczęściej młodzi ludzie mówią o zdrowiu psychicznym, relacjach z rówieśnikami i trudnościach w domu. Czyli szkoła się kończy, a stres niestety nie zawsze jedzie na wakacje. No a wakacje się już kończą, proszę Państwa, także proszę też zwrócić uwagę na różne zachowania młodych ludzi, bo tam często kryją się różne dziwne, niepokojące rzeczy. Także bądźmy czujni. No i jeszcze Rzeczpospolita pisze o nowych zasadach pracy podczas upałów, a kolejny upalny weekend przed nami. Dlatego ten artykuł zwrócił moją uwagę. Od przyszłego roku mają się pojawić konkretne temperatury graniczne. Wyobraź sobie, Janku, przy 28 stopniach w pomieszczeniu pracodawca będzie musiał reagować, a przy pracy fizycznej na zewnątrz granica ma wynosić 32 stopnie. Jest jednak ciekawy haczyk. Przepisy przewidują wyjątki technologiczne. Innymi słowy, będzie gorąco, ale czasem ustawodawca uzna, że technologia ma jeszcze gorzej. Bardzo mi się to podoba.
1: Bardzo mi się spodobały te temperatury graniczne, bo tak w pierwszym odruchu pomyślałem sobie, że nie może być wyżej niż, to znaczy mówimy pogodzie, o nie, tak, tam 40 to już nie, na pewno nie będzie.
0: Nie no, 32 no, na zewnątrz szacun.
1: No to tak, to jak najbardziej. Tak, tak.
0: To co zdąży jeszcze fakt? Ulubiona prasa galaktyczna?
1: Ależ oczywiście, że
0: i tutaj
1: tak.
0: Coś dla młodych kierowców. Od września na nowych kierowców ma obowiązywać absolutne zero alkoholu w okresie próbnym. Jakby to oczywiste nie było. Do tego surowsze zasady dla osób łamiących zakazy prowadzenia. No i akurat tutaj hasło z pierwszej strony jest wyjątkowo proste. Jeśli prowadzisz, zero naprawdę ma znaczyć zero.
1: A w fakcie także o dzikich tańcach w krzakach to temat okładkowy. No a jeśli byliby Państwo zainteresowani, to właściwie dlaczego nie?

0: Żona mówi, że wszystko, co robię, to robię byle jak. No i coś w tym jest, bo na przykład dzisiaj dolewałem mleczka do kawy, dolałem byle jak, no i mi się rozlało. No to wziąłem byle jaką szmatkę, powycierałem byle jak i byle gdzie odłożyłem. I żona mówi, czy ja mam z tego jakąś przyjemność? A ja mówię, no mam. Byle jaką. To tak a propos perfekcyjności, której mi brakuje we wszystkim, wie pani.
1: Cudowny pan
2: Marek. I o to chodzi, jako tako na 30% i można tak żyć.
1: Bardzo dziękujemy, panie Marku, za przekonanie, że nie wszystko musi być perfekcyjne, chociaż znam takich, którzy naprawdę perfekcyjnie by to wszystko powycierali. I ściereczka też perfekcyjnie natychmiast do prania.
2: I przyjemność też by mieli z tego perfekcyjną, najwyraźniej. Bywater Call, we swim, to na 4 minuty przed godziną 7. Obudziłaś się już?
1: Ja jestem obudzona od samego początku. Mhm. A
2: ja
1: ty?
2: Po prostu mierzę wszystkich moją miarą własną. No tak. Tak, ja jestem w procesie jeszcze, powiedzmy, że
1: wstałem.
2: Tak jest, negocjuję. A co z tego będzie, to zobaczymy.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Marcin Romanowski złożył wniosek o wydanie listu żelaznego. Potwierdził to już jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski. Do wniosku dołączono oświadczenie, że Romanowski przebywa poza terytorium Unii. Korespondencja do sądu wskazuje, że przesyłkę nadano z Naddniestrza separastycznego. Dobrze mówię, Ksenia? Dobrze. Separastycznego regionu Mołdawii, który pozostaje pod silnymi wpływami rosyjskimi. W tej korespondencji Romanowski miał zobowiązać się do stawienia na każde wyzwanie wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że ten list żelazny otrzyma. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, pytany o prawdopodobieństwo wydania takiego listu, mówił wczoraj tak.
1: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę. Nie powinno się nagradzać podejrzanego, który w innym przypadku byłby tymczasowo aresztowany, tym, że udało mu się uciec. Powinno zachodzić prawdopodobieństwo tego, że podejrzany się rzeczywiście będzie stawiał i nie będzie utrudniał postępowania.
0: To słowo to separatystyczne. Przypomnę, Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i manipulowanie konkursami finansowanymi z tego właśnie funduszu. Zmieniamy temat. Gigantyczny wyciek danych polskich pacjentów może dotyczyć nawet 19 milionów osób. Atak hakerski wymierzony był w systemy firmy MrDR, jednego z dużych dostawców elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ponowił apel o zastrzeżenie swojego numeru PESEL w aplikacji mObywatel. Służby sprawdzają, kto stoi za atakiem i jaki miał cel.
2: A dane są tak wrażliwe, jak nie tylko PESEL, imię, nazwisko czy adres, ale dane dotyczą leków, które były wystawiane, recept, które były wystawiane, chorób, które mogły być ewentualnie wskazywane jako problem, czy diagnozy, która została w jakiś sposób postawiona. Korelacja tych danych sama w sobie jest na tyle niebezpieczna, że państwo zostało postawione, a pracuje nad tym od weekendu, w taki stan krytyczny, który ma odpowiadać za bezpieczeństwo każdego obywatela.
0: Mówił wicepremier w TVN24, zapowiadając, że niebawem rząd ma zapewnić nam możliwość sprawdzenia, czy nasze dane również zostały wykradzione. Zaćmienie słońca przykuło uwagę Europejczyków. Księżyc zasłonił słońce osobom obserwującym niebo w Islandii i północnej Hiszpanii. Przysłonione słońce mogliśmy z kolei obserwować w Polsce.
3: Czerwona kulka jest dlatego, ponieważ obserwujemy ten obiekt przez filtry, a poza tym ten filtr pozwala nam obserwować to słońce, jego chromosferę, czyli atmosferę słońca, przez co jeżeli pani się przyjrzy, to będzie widać takie subtelne zmiany na słońcu. I to są filamenty, widać wybuchy koronalne, widać granulacje, jeżeli się dokładnie przyjrzeć.
0: Mówił Maciej Galasiak z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Na pełne zaćmienie w Polsce niestety nie ma co liczyć. Nastąpi ono bowiem dopiero w 2135 roku. Ale są powody, by obserwować niebo w tym najbliższym czasie. Jeszcze do końca przyszłego tygodnia na nocnym niebie obserwować będzie można Perseidy. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Czyli możemy liczyć, Helu, tylko musimy jakiś eliksir długowieczności wypić.
0: Można liczyć w dosłownym tego słowa znaczeniu.
6: To ponad setki.
5: No to liczmy w takim razie. No dobrze, jeśli wyglądają państwo przez okno z pytaniem, czy to jeszcze lato, czy może już jakiś powiew jesieni, to odpowiedź brzmi tak. Rano coś cieplejszego warto mieć, ale po południu to już zdecydowanie mniej warstw, a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że jedna wystarczy. Czwartek ma być spokojny, pogodny. Na zachodzie praktycznie bezchmurnie i w centrum i na wschodzie pojawi się trochę chmur, ale żadnego deszczu nie będzie. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie, w Suwałkach około 19 stopni, w Białymstoku 21, Warszawa. Tutaj synoptycy prognozują maksymalnie 23 stopnie. Poznań i Kraków 25, Szczecin 26, a najcieplej dziś w Zielonej Górze 27 stopni. W samej stolicy sporo słońca. Umiarkowane zachmurzenie, wiatr słaby ze wschodu i z północnego wschodu. Mówiąc krótko, dzień bardzo dobry do wszystkiego, co można planować na zewnątrz. Bez upału, bez deszczu i z dużą porcją słońca.

0: The Doors i 8 minut po godzinie 7 rozpoczynamy oficjalnie drugą godzinę czwartkowego porannego spotkania.
1: Nowy świt.
2: To, a tak, przepraszam.
0: Bardzo proszę.
2: Tak, nie? Mogę? Tak, dobrze. To jeśli akurat wstają państwo, akurat teraz zazdrościmy, to przypominamy albo informujemy 224-280-280. Mogą państwo się z nami kontaktować w taki sposób, bądź pisać nowy.świt@nowyświat.online.
0: Kilka minut przed godziną 7 pan Marek udowodnił przede wszystkim, że Wiktoria Wichrowska nie śpi i jest do państwa dyspozycji. Będzie się wsłuchiwać do godziny 10 w państwa głosy, a my cały czas wczytujemy się w to, co państwo piszą. Między innymi pani Elżbieta napisała w sprawie zaćmienia. Wyobraź sobie wczorajszego, że cała Europa oglądała, a ona przegapiła. No cóż, poczekam na to całkowite. Mam nadzieję, że będzie widoczna z mojego balkonu, a te okulary do obserwacji zamówię już dzisiaj, żeby nie zapomnieć. Panie Elżbieto, do całkowitego zaćmienia to będzie pani musiała troszkę poczekać i faktycznie zakupić być może eliksir młodości albo długowieczności, ale lepsza informacja jest taka, że to częściowe zaćmienie pojawi się za niecały rok?
2: Tak, chyba
0: 2 sierpnia, albo za chwilę jeszcze sprawdzę, upewnię się, żeby państwa nie wprowadzić w błąd w przyszłym roku, także będzie jeszcze co oglądać.
2: Ale to czekanie na całkowite zaćmienie, to będzie takie naprawdę długie czekanie, ale to nie jest nieuzasadnione, bo ja parę dni temu czytałem taki artykuł o człowieku, który bardzo tak przezornie 14 lat przed tym teraz zaćmieniem zarezerwował sobie miejsce w hotelu na Islandii, żeby mieć możliwie najlepszy widok.
0: Na Islandii? Tak jest. No dobrze.
2: 14 lat to jest tutaj słowo klucz, właściwie ta liczba. No nie jest to takie imponujące jak 100 ponad, ale...
0: No tak, robi wrażenie, bo przyznam szczerze, że wcześniej robiło na mnie wrażenie, że niektórzy z rocznym, z 2-letnim wyprzedzeniem rezerwowali sobie już wakacje w Hiszpanii właśnie po to, żeby tam spędzić ten czas i zaćmienie obserwować. No to absolutnie pobiłeś mnie.
2: No tak, 14 lat, a rok...
0: Czy dwa.
2: Czy dwa, tak. No, ale kto wie, może państwo tak, no nie wiem czy na 100, ale na 20, 30, może 50. Jak państwo myślą, oczywiście o zaćmieniu słońca jeszcze w tej godzinie będziemy mówić.

0: A to Manam i Tęcza i 15 minut po godzinie 7. Pan Dominik, troszkę uśmiechając się w stronę Heleny, separatystyczny, trudny wyraz.
1: I od teraz będę się stresował, czy będę potrafił to dobrze wypowiedzieć.
0: Ale napisał pan Dominik, że Helena zrobiła panu dzień. Nie z pomyłki, ale ze sposobu. Cudo, wspaniałe. No, radio rządzi się swoimi prawami. Szczególnie to na żywo takie pomyłki się zdarzają, a wyrazy trudne bywają. To muszą państwo wiedzieć i właściwie, no, co tu dużo mówić, każdemu z nas się zdarza.
1: Tak jest, najgorsze są nazwiska zawsze, a w szczególności te zagraniczne. Znaczy to jest dosyć
0: może tak oczywiste. Zawsze podziwiam naszych redaktorów sportowych, nie łamią sobie języka jednak na różnych nazwiskach.
1: Tak, to co najgorszego się może zdarzyć, to węgierski sportowiec. To jest nie do pobicia. Ale to tak na marginesie tego wszystkiego, o czym tutaj państwo piszą. Mówiliśmy, właściwie ja powiedziałem, że taki byłem zaskoczony trochę tym, jak to rzeźko było rano, jak jechałem tutaj na rowerze do naszego radia.
0: A ja nawet coś o jesieni wspomniałam i chyba państwo tym tropem poszli.
1: Właśnie podłapali to.
0: Tak, ale muszę ci, Janku, przyznać, że ja sama kilka dni temu złapałam się na tym, że wychodząc na taras o poranku, myślę sobie, niby słońce, niby ciepło, wszystko w porządku. Ale jest już coś takiego w powietrzu, czego nie potrafię określić, ale być może to jest kwestia światła, a być może większej wilgotności. Nie wiem, na czym to polega, ale pomyślałam sobie, idzie jesień.
2: Po czym poznaję, że już jesień? No drzwi do piekarni zamknięte były. Nie w sensie na klucz, tylko po prostu zamknięte na klamkę. W ogóle cię są zawsze otwarte.
1: I to są takie detale właśnie, których na ogół nie zauważamy do momentu, w którym nie jest już za późno, czyli właśnie zamknięte drzwi do piekarni, to światło, które trzeba trochę wcześniej włączyć, czy rano, czy...
0: Dzień coraz krótszy.
1: Tak.
0: Troszeczkę nam ucieka, tak niepostrzeżenie nawet.
1: Pierwsze liście spadające z drzew.
0: Zaczynają się pojawiać brązowe, kolorowe już liście, gdzie nie, gdzie. Ale oczywiście mogą państwo nam pomóc tutaj tę jesień odkrywać. Po czym poznać, że właśnie ta jesień jakoś tak, może jeszcze niepewnym krokiem, ale jednak zmierza w naszą stronę.
1: Tak, 224-280-280 albo nowy.świt@nowyświat.online. To Bonobo i J. Crooks, czyli jeden z naszych singli tygodnia.

0: Pani Anna pisze, żebyśmy nie wywoływali jednak tego słowa na J, bo jeszcze usłyszy i naprawdę przyjdzie. Nie wiem, czy nie jest za późno.
1: Ja myślę, że już jest w drodze, a wnioskuję po jednym z moich krzaków, który robi się taki bardzo kolorowy i wczesną jesienią.
0: Będzie szedł spać niedługo.
1: I wyobraź sobie, że już się pierwsze czerwone liście pojawiają. I to zwiastuje jesień. Ale pani Agnieszka jeszcze w naszej grupie pisze, że w Londynie suchych liści jest pełno od prawie 2 miesięcy, ani kropli deszczu. Wszędzie trawa żółta, kwiaty szybko przekwitają. A dziś podobno 38 stopni. 38 w Polsce nie widziałam na weekend, ale w okolicy 35 to będzie i muszą się państwo na to przygotować.
0: Czyli jeszcze jednak nie jesień, tylko lato cały czas.
1: No przynajmniej ten najbliższy weekend, ale wiesz co, próbuję sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek w okolicy 15 sierpnia było inaczej. Mam wrażenie, że akurat połowa sierpnia jest takim najcieplejszym czasem sierpnia.
0: Tak, nie, ja myślę, że to po prostu kwestia tego trochę mojego doświadczenia porannego, które, bo ja też jestem taką osobą, że wystarczy mi jakieś najmniejsze niepowodzenie, kamyczek pod nogą, ja od razu zaczynam właśnie myśleć o tych najgorszych scenariuszach, typu jest chłodno, tam 10 stopni, bo mniej więcej tyle było, jak
1: jechałem. Jesień idzie.
0: No, czyli jesień już w ogóle nic nas dobrego nie czeka. Do zobaczenia lato ponownie za rok.
1: Ale jesień bywa piękna, złota,
0: oczywiście,
1: kolorowa,
0: że tak. Pod warunkiem, że to nie jest pogodą. Ten właśnie deszczowy listopad zimny,
1: szarobury,
0: paskudny, tak.
1: Chociaż na deszcz się nie obrażamy, żeby była jasność, proszę państwa, bo mamy świadomość, jak bardzo tej wody potrzebujemy. W kwestii perfekcyjności jeszcze państwo piszą do nas, między innymi pani Asia, że dla przyjemności robi większość rzeczy, bo inaczej nie potrafi. Biega, jeździ na rowerze, pływa również na desce. Wyłącznie dla przyjemności. I to pani Asia w naszej grupie podkreśla. Trenowałam całe młode życie zawodowe, a teraz od kilku lat robię to dla zdrowia fizycznego, psychicznego. Mam zegarek, mam dobry sprzęt, ale dla siebie nie mam potrzeby pokazywania go wszędzie. Teraz tylko przyjemność, radocha, obsesja sprawiania sobie przyjemności. To tak w nawiązaniu oczywiście do tego, co państwo usłyszeli w relacji Kacpra.
0: Jeden z naszych słuchaczy też pisze, dziś moje hobby to majsterkowanie w drewnie. Kiedyś chciałem to spieniężyć i sobie dorobić, lecz niestety każdy chciałby za pół darmo. Teraz robię to dla siebie i dla odprężenia. Ciekaw jestem, właściwie my ciekawi jesteśmy, bo rozmawialiśmy o tym trochę poza anteną. Kto z państwa tak dla przyjemności oglądał to zaćmienie słońca, bo ja tak patrząc wczoraj w media społecznościowe, to mam wrażenie, że 3/4 moich znajomych dla przyjemności, ale też dla pochwalenia się to zaćmienie.
1: Ale przyznać trzeba, że talent duży państwo mają w fotografowaniu, bo niektóre zdjęcia naprawdę robią wrażenie. I czym my byśmy się tutaj zajmowali o poranku, gdyby nam państwo oczywiście nie podsyłali tych pięknych fotografii? No, któż z nas nie lubi oglądać, podglądać? Ale wiesz co, ja też to dlatego robię. Wracając do pani Ani, która pisała, że zdjęcia z wakacji owszem, ale bez siebie. Ja czasem z sobą również, ale właśnie po to, żeby później łatwo było je odnaleźć, znaleźć, kiedy akurat zechcę wrócić wspomnieniami do pewnych momentów, które już dawno za mną. Ale z drugiej strony ja też bardzo lubię opisywać fotografie. Nie wiem, Janku, czy ty właśnie po to, żeby też państwu pokazać, że są takie miejsca, które warto odwiedzić, do których warto zajrzeć. Być może przed czymś państwa przestrzec, albo nawet zaskoczyć. Kto wie, kiedy kogo do czego zainspiruje.
0: Albo uchronić od zapomnienia, jeśli chcą państwo uchronić od zapomnienia ten wczorajszy widok zaćmionego słońca, to oczywiście proszę także się z nami kontaktować, bo już całkiem niedługo nieco więcej na ten temat będziemy mieli do powiedzenia.

0: i nikt nie wie, co powiedzieć, prawda? Tak się trochę refleksyjnie zrobiliśmy z tą jesienią, ale to nie, no przecież jeszcze dużo czasu jest, prawda?
1: No trochę mają nam państwo nawet za złe. Jaka jesień? O czym wy mówicie? Jest środek lata. Ja bym nawet dodała, że ostatni miesiąc.
0: No to prawda, tak.
1: Ale jeszcze od pani Izy mamy wiadomość. Drodzy umilacze poranków, macie rację mówiąc, że idzie jesień, ponieważ wczoraj zauważyłam po raz pierwszy sejmik szpaków, czyli rozumiem, że takie gromady szpaków. Także miejmy nadzieję, że będzie prawdziwa polska jesień. No ja tę złotą, taką kolorową bardzo lubię.
0: No ja też zdecydowanie bardziej wolę od tej burej polskiej listopadowej, ale jak widać zdania są podzielone, to znaczy niektórzy mówią, że tak, jesień rzeczywiście już za pasem, a inni, a absolutnie nie, a tak w ogóle to wszystko wasza wina, bo już powiedzieliście to słowo
1: najlepsze. Jesteśmy najlepszy. W sierpniu, a już listopad oberwał, no jak mogłeś, wiesz co, ale listopad też był. No ja wiem, że ten listopad tam no, z reguły.
0: Dobra, możemy bliżej, październik nawet.
1: Październik przeważnie złoty i ładny jest. Jeżeli chodzi o listopad, to chyba trudniej o to, ale przypominam ci, że początek listopada bywa naprawdę jeszcze.
0: Nie, to prawda. Piękny. Tak. Mhm. Tak, jak najbardziej.
1: No dobrze, a gdyby chcieli państwo prawdziwego ptaka zobaczyć i właściwie to pogłówkować, pozastanawiać się, cóż to takiego, to polecamy fotografię Klaudii Kowalczyk w grupie patronackiej. Ale tak mówiąc całkiem poważnie, czerwona kula w teleskopie słonecznym. Gdyby nie mieli państwo dość wczorajszego zaćmienia i nocy Perseidów, to naprawdę polecamy. I w ogóle polecamy naszą grupę patronacką, polecamy nasz fanpage, bo naprawdę częstują nas państwo od rana pięknymi fotografiami. Jesteśmy zachwyceni. Gdyby nie to, że nie możemy, to powiedziałabym, że możemy sobie zachować, zachomikować najładniejsze, a później gdzieś za parę lat do nich wrócić, a na pewno będzie jeszcze okazja najbliższa za niecały rok.
0: No tak, ale to najlepiej wraca się jednak moim zdaniem do własnych fotografii. Oczywiście oglądanie tych czyichś też jest bardzo miłe, sympatyczne i przyjemne, ale to co zobaczyliśmy na własne oczy i własnymi oczami, no to zawsze moim zdaniem cieszy najbardziej.
1: W moim telefonie zostanie.
0: A w moim też.

0: Steaming Stellites i 7:34. No to co, pora nieco więcej opowiedzieć Państwu o tym, co wczoraj się
1: działo. No tak,
0: że
1: tak zapowiadamy i nie możemy dotrzeć do tego zaćmienia, ale to już chyba ten moment.
0: Tłumy mieszkańców w całym kraju obserwowały wczoraj niezwykłe zjawisko astronomiczne. Głębokie, częściowe zaćmienie Słońca nad polskim horyzontem wywołało naprawdę ogromne poruszenie. Widowisko było jednak wyjątkowo krótkie, bo trwało niespełna godzinę i zakończyło się wraz z zachodem Słońca. A co się działo w Centrum Nauki Kopernik, to teraz opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.
2: Powoli po lewej stronie zaczyna być widać, przepraszam Panią bardzo, przepraszam Państwa, nie zasłaniamy widoku Słońca, gdyż zaczęło się powoli zaćmienie.
3: Tak, zarąbiste.
2: Widzisz to? To też
4: odwraca, nie? Widziałam, jak już właśnie skrawek księżyca przysłania od prawej strony Słońce. I no już tak powoli będzie zachodzić.
5: No ale taki tyci.
4: Tak, malutki właśnie, ale już będzie coraz większy, coraz bardziej będzie się powiększał. Nie jestem aż tak obeznana właśnie, ale interesują mnie właśnie takie doświadczenia.
6: Zaćmienie Słońca, mówiąc najprościej, to jest cień księżyca rzucany na Ziemię. Tomasz Drela, Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Księżyc jest oczywiście dużo mniejszy niż Słońce, ale jest dużo bliżej. I tak się szczególnie złożyło, że ta wzajemna relacja wielkości Słońca i Księżyca i odległości od Ziemi sprawia, że te dwa ciała niebieskie, Słońce i Księżyc, obserwowane z Ziemi, są niemal tej samej wielkości. A to sprawia, że Księżyc jest w stanie w całości zasłonić Słońce i wtedy takie zjawisko nazywamy całkowitym zaćmieniem Słońca. Co wbrew pozorom nie jest wcale zjawiskiem rzadkim. Zaćmienia Słońca zdarzają się nawet kilka razy w roku, no ale nie z każdego miejsca na Ziemi są widoczne.
7: I tutaj nad Europą trochę musieliśmy na to poczekać.
6: Ostatnie tak głębokie zaćmienie Słońca z Polski było widoczne w roku 1999.
8: O godzinie to miało miejsce o godzinie 12:00. Pamiętam, wszyscy przerwali wtedy pracę, wszyscy do okien i stłuczone szkła, te ciemne od butelek i wszyscy to obserwowaliśmy. Także to było to niesamowite i to pamiętam właśnie 27 lat temu, w 1999, no, jak pracowałem. No i teraz powiedziałem, no też muszę zobaczyć tutaj, bo to nie wiadomo kiedy, jak. A lubię się też również, nie tylko pasjonuję lotnictwem, które uprawiałem amatorsko, ale również i właśnie takimi zaćmieniami, astronomią, właśnie spadającymi gwiazdami.
2: Maciej Galasiak, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Czerwona kulka jest dlatego, ponieważ obserwujemy ten obiekt przez filtry, żebyśmy właśnie nie uszkodzili sobie Słońca. A poza tym ten filtr pozwala nam obserwować to Słońce, jego chromosferę, czyli atmosferę Słońca, przez co jeżeli pani się przyjrzy, to będzie widać takie subtelne zmiany na Słońcu. I to są filamenty, widać wybuchy koronalne, widać granulacje, jeżeli się dokładnie przyjrzeć. No ale to wszystko po prostu wymaga dokładniejszego spojrzenia. Jeżeli rzeczywiście rzucimy okiem na kilka sekund, zobaczymy tylko kulkę. Innym sposobem jest, żeby widzieć dokładniej i więcej elementów, to jest tak zwane zerkanie. Jak zerkamy, to aktywujemy w oku inne obszary, które będą widziały dokładniej.
7: No to Słońce to jest to nasze życie, stąd my też jesteśmy, nie?
2: No tak, bez Słońca, no i generalnie oddziaływania planet w Układzie Słonecznym nie byłoby możliwości do stworzenia życia na Ziemi.
0: Ale tak ku pokrzepieniu oczywiście wczorajsze zjawisko było jedynie przedsmakiem tego, co czeka nas za ponad 100 lat, bo całkowite zaćmienie Słońca będzie widoczne w Polsce dopiero 7 października 2135 roku. No to co, pozostaje nam zdrowo się odżywiać, unikać stresu, mieć głęboką nadzieję, że ZUS zdąży do tego czasu podnieść wiek emerytalny.
1: No i jeszcze sportu trochę.
0: Tak, oczywiście.
1: Prawda? Dla zdrowia, niekoniecznie, żeby się chwalić. Podoba mi się to, że poznałem trochę lepiej kategorię zerkania, bo zawsze mi się wydawało, że zerkanie to jest tak po prostu rzucić okiem, a okazuje się, że to ma całkiem swoje nawet uzasadnienie w tej konkretnej sytuacji, że jest to proces dużo bardziej skomplikowany, niż by się mogło wydawać. Znaczy aktywujący inne obszary, jak to ładnie rozmówca Klaudii powiedział.
0: No wiesz, no niektórzy zerkali, bo jak nie miałeś przez co patrzeć, zobacz, ta no, tłuczona tak. butelka się pojawia tutaj w tej relacji. Faktycznie 99 rok, ja to nawet pamiętam i faktycznie to była godzina 12 i naprawdę ludzie wychodzili. Tłukli butelki to raz, no bo wiesz, no trzeba było przez coś oglądać, nie? Kto tam w 99 roku miał jakieś okulary, chociaż chyba były, no nie przesadzajmy też z drugiej strony, ale te butelki faktycznie, które się tutaj pojawiają, wywołały uśmiech na mojej twarzy, bo ja też to naprawdę pamiętam. 99 rok, ha, ha, ha.
1: Teraz mamy możliwości już zupełnie inne, więc proszę o tym pamiętać za te 100 lat ponad. Tak, to się na pewno nie zestarzeje.

0: Bruk Kombi 7.43. Państwo wspominają to zaćmienie słońca z 99 roku. Pani Barbara między innymi napisała, że okulary wtedy były. Kupowało się jeszcze czasopisma papierowe, a do nich właśnie były dodawane okulary na zaćmienie. No, pani Barbaro, może tak było, ale akurat to mi w pamięci nie zostało. Zostały te butelki, ale może to po prostu było bardziej spektakularne.
1: A dyskietki?
0: Tak, pan Paweł właśnie napisał, że kiedyś zaćmienie obserwowało się przez dyskietki. Pamiętam, że przez płyty CD jeszcze, co niektórzy, ale to chyba dla naszych oczu niezdrowo, więc proszę pamiętać na kolejne zaćmienie, ale nie to za 100 lat całkowite, ale proszę pamiętać, że już częściowe za niecały rok, bo 2 sierpnia.
1: Piszą państwo też będę się tego trzymał, tak, o jesieni. Ja swój przydział lata chętnie oddam za dodatkową porcję jesieni. Dobrze, no nie wiem, możemy się wymienić.
0: Dobrze, tutaj
1: jakoś
0: tutaj
1: się
0: team
1: dogadamy.
0: Lato, team
1: tak.
0: Jesień, proszę dodawać, które pory roku życzyliby sobie państwo, by trwała jak najdłużej. O, może tak.
1: Ja jeśli będę dobrze przekonany, to jestem skłonny się wymienić.
0: Czyli zostać przy lecie?
1: Tak.
0: Pół roku wystarczy?
1: Tak, okej. Okay. Dyskutujmy.
0: Ja nawet dłużej. Ale jesieni oczywiście nie oddajemy. Natomiast pan Paweł jeszcze do nas napisał, że jeżeli chodzi o znaki jesieni, to bardzo proszę, dzisiaj rano na Kaszubach mgły i sejmikujące ptaki. Proszę bardzo, ptaki się pojawiają po raz kolejny. Czyli coś z tą jesienią jest, proszę państwa, na rzeczy.
1: No tak, a jeśli chodzi o znaki jesieni, takie może nieco mniej oczywiste niż te drzwi do piekarni zamknięte, tak, ptaki i tego rodzaju rzeczy, to jeszcze jest jedna taka bardzo ważna oznaka jesieni.
2: Pani prowadząca powiedziała, że liście zmieniają kolor na jesień, a dla mnie jesień przychodzi wtedy, kiedy odtwarzam po raz pierwszy piosenkę Olka Gratowskiego Jesień idzie. Tak, z najlepszego dla was w Nowym Radiu.
0: Bardzo dziękujemy nowym starym, ale absolutnie jesteśmy nowi i młodzi wciąż.
1: No tak, no i teraz nie zgadną państwo zapewne, co się wydarzy. Wiadomo co. Tak, przyjdzie?
0: Przyjdzie,
1: dobrze. No a potem też tylko Last Christmas, potem walentynki, wiosna, no i znowu będziemy mieć lato.

0: Jesień idzie.
1: Idzie, nie ma na to rady. Tak, tak, tak.
0: No niestety, żebyśmy nie wiem jak zaklinali tutaj rzeczywistość i przedłużali lato, to jesień kiedyś nadejdzie. Ale bardzo nas ubawił wcześniej wpis pani Magdaleny, która napisała, że zawsze ją fascynuje. Jak to jest, że po zimie robi się 15-18 stopni i już jest ciepło i zakładamy krótkie ubrania, a jak zbliża się jesień i jest znowu 15-18 stopni, to już długie spodnie i kurtki. No i co ty na to?
1: Tak, ale chyba to jest jednak zdrowsze, to znaczy to 15-18 stopni i długie spodnie, kurtki, cieplejsze ubrania niż to, co robimy wiosną czy takim wczesnym latem, bo oczywiście to jest ten głód ciepłej, słonecznej pogody, ale jednak te temperatury, no w szczególności po zimie, nie jesteśmy do nich raczej przyzwyczajeni i dosyć łatwo się można przeziębić.
0: A może to po prostu taki klasyczny pogodowy syndrom sztokholmski. Nasz mózg po prostu po kilku miesiącach mrozu traktuje to 15 stopni jak taki darmowy bilet na Ibizę, a po upałach traktuje tę samą temperaturę jak początek epoki lodowcowej.
1: Może być też i tak, to jest Ibiza na miarę naszych skromnych możliwości. Mówię oczywiście o Polsce, bo te 15 stopni, no to tam wiadomo jak nawet 18 optymistycznie patrząc.
0: Pani Patrycja napisała, zapachniało powiewem i jesieni, ale to zupełnie nie było planowane, pani Patrycjo. Proszę nam wybaczyć, ja nawet nie wiem skąd się ta jesień wzięła.
1: Tak, to no właśnie to się samo zrobiło. To właściwie można zrzucić winę na mnie, bo to ja zacząłem trochę od tego roweru i od tych 10 stopni rano i tego, że
0: rzeźko.
1: Rzeźko, tak, i że już trzy warstwy musiałem mieć na sobie zamiast dwóch, a najchętniej to bym w ogóle z jedną tylko przyjechał i w krótkich spodenkach, a tu tak się nie dało. No i to wszystko, znaczy dać się zawsze da, to wiadomo.
0: Nie wiem, czy twój aparat mowy by to wytrzymał o poranku.
1: Tak, no ale to, że się da, to chyba nie zawsze znaczy, że warto.
0: Pan Tomek napisał, kochani, to zagrajcie jeszcze Last Christmas i będziemy mieli to z głowy.
1: Nie, no to już mówiłem, tak, do po ósmej jesteśmy dogadani. Jak będę dostatecznie mocno sprowokowany, to myślę, że tutaj różne rzeczy jeszcze się mogą wydarzać. A na razie jednak Love Spells.

0: 7.53 pan Hubert napisał, że okropnie marudzimy o tej jesieni. Nie, my nie marudzimy, my stwierdzamy fakt, tylko ona już jest w drodze do nas. No a kiedy zapuka na dobre do naszych drzwi, pożyjemy, zobaczymy bezradnie. Mówiąc, jeszcze jeden wpis z grupy patronackiej. Dla mnie jesień zaczyna się po jeździe, zaczyna się wtedy, kiedy po jeździe na rowerze muszę wziąć ciepły prysznic zamiast chłodnego. O!
1: O, czyli mamy już drzwi do piekarni i ciepły prysznic. No, no tak.
0: Także oznak jesieni nam przybywa. No to do 10 pewnie zdążymy taki poradnik zrobić. Po czym poznać jesień?
1: Jak rozpoznać jesień? Tak, mówiliśmy o zaćmieniu sporo w tej godzinie. My wybiegamy w przyszłość głównie, to znaczy albo o ten rok do częściowego,
0: albo o 100 lat.
1: Ale zadzwonił do nas słuchacz, który pamięta jeszcze, uwaga, uwaga, lata 50., kiedy też było zaćmienie słońca. No i tutaj te metody ochrony oczu były no, już zupełnie inne.
2: W 1954 roku było zaćmienie słońca w Polsce, miałem wtedy 4 lata. Moje starsze rodzeństwo, brat i siostra, robili ochronę dla oczu. I to wyglądało w ten sposób, że się tupło szybę, zwykłą szybę, na mniejsze kawałki i te kawałki się okapcało nad świeczką. Świeczka była pod spodem i te szybki się robiły ciemno od płomienia świecy. I przez te szybki zaćmione oglądaliśmy zaćmienie słońca. To mi tak utkwiło w pamięci, bo ja byłem bardzo mały.
0: No i to był sposób na ochronę oczu, bo samo szkło to być może za mało.
1: Za mało. Wychodzi na to, że każde zaćmienie ma swoją technologię ochrony oczu.
0: Ryzykuję stwierdzenie, że wtedy nie dodawano okularów do prasy drukowanej no tak. na zaćmienie.

0: Tym mniej wszyscy próbują ustalić, co właściwie zasłoniło to światło później Perseidy, bo o nich właściwie nie wspominaliśmy jeszcze. Mnóstwo błysków, każdy efektowny, każdy trwa kilka sekund, no i zaraz pojawia się następny. A w polityce bywa podobnie. Są tematy, które nagle zasłaniają wszystkie inne i są polityczne spadające gwiazdy. Nazwiska, deklaracje, nowe inicjatywy, które przez chwilę są wszędzie. Tylko które z nich rzeczywiście zostają z nami na dłużej? I właśnie za chwilę z tego spoglądania w niebo zejdziemy sobie na ziemię, a właściwie na polską scenę polityczną, gdzie też ostatnio nie brakuje zjawisk, które warto uważnie obserwować. A więcej o nich porozmawiamy z profesor Danutą Plecką, politolożką z Uniwersytetu Gdańskiego. To już za kilka minut.
1: The Stranglers na koniec tej godziny. Po godzinie 8 wracamy, a jeszcze przed 8, a właściwie punktualnie o 8. Tak to się język plącza o poranku. Helena Wnorowska i serwis informacji.

Jest ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Helena Wnorowska. Po krótkotrwałej przecenie kilkunastu, dwudziestu paru groszy na litrze w stosunku do zeszłego tygodnia, teraz należy przygotować się na kolejne zwyżki na stacjach paliw. W przypadku oleju napędowego możliwy jest powrót powyżej 8 zł za litr, a benzyna może kosztować co najmniej 7,50, tak prognozują analitycy.

0: ta tendencja nam się odwraca. Problemy chociażby zaopatrzeniowe rynków światowych, jeśli chodzi o olej napędowy, są odczuwalne, także niestety idziemy w górę, w hurcie i co za tym idzie również pewnie w detalu. Rząd z całą pewnością przygląda się tematowi możliwości interwencji bardzo bacznie, mówi o tym kilkakrotnie, już pojawiała się zapowiedź nawet konkretnego terminu, że to byłaby druga połowa sierpnia. Mam wrażenie, że do tego tematu trzeba będzie wrócić, bo jednak wszystkie przesłanki, które były brane pod uwagę jako powód wprowadzenia pakietu CPN, one nadal są w mocy, czyli cały czas widzimy wysokie ceny związane z problemami w regionie Zatoki Perskiej.
1: Mówił Jakub Bogucki za petrol.pl. Dziś na Zatoce Gdańskiej wodowanie ORP Wicher, pierwszego z trzech nowoczesnych polskich okrętów programu Miecznik. Nazwa okrętu Wicher kojarzy się z siłą, ruchem i nieustanną potęgą morza. Fregata, która ma stać się największą i najbardziej nowoczesną jednostką marynarki wojennej do służby, wejdzie za około 3 lat. Wczoraj odbyła się uroczystość chrztu jednostki z udziałem prezydenta i premiera.
2: My, dwaj gdańszczanie, pełniący dość ważne urzędy w naszej ojczyźnie, z pełnym przekonaniem mówimy nie tylko te święte słowa niech żyje Polska, ale też niech żyje Gdynia. Gdynia, miasto z morza i z marzeń.
3: Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach i to tak bardzo trzeba docenić.
1: Teraz w serwisie informacje dla tych, którzy planowali dziś wrócić ze swojego urlopu we włoskiej Katanii na Sycylii. Nic z tego, w związku ze wzmożoną działalnością Etny, regionalne lotnisko wstrzymuje odloty i przyloty jeszcze dłużej. Zakaz obowiązuje do 2 w nocy. To kolejna taka decyzja w tym tygodniu. Od 8 sierpnia w Katanii odwołano już blisko 700 lotów. Z Katanii nie wrócą raczej Państwo rowerem, ale rowerem można przejechać się Włódzkiem w ramach naszego Tour de Slezak. Zapisy trwają do końca tygodnia, są jeszcze wolne miejsca, mówi patron wydarzenia Slezak, Klaudiusz Slezak.
4: Jedziemy z Łodzi do Sulejowa, świetnie się bawimy. Nawet nie musisz mieć roweru, żeby w tym uczestniczyć. Będzie fajna zabawa. Zabierz znajomych, rodzinę, kogo chcesz.
1: Rajd odbędzie się 5 i 6 września. Jedziemy z Łodzi do Sulejowa i z powrotem. Trasa liczy po 70 km w każdą stronę, łącznie 140 km w 2 dni. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Poranek, jak już ustaliliśmy, chłodny, ale im dalej w dzień, tym cieplej, czyli lepiej. Padać nigdzie nie powinno, a zachmurzenie będzie albo małe, albo umiarkowane. Najzimniej, no oczywiście na polskim biegunie zimna, czyli w Suwałkach 19 stopni, nieco cieplej w Koszalinie, Białymstoku i Lublinie. Tam solidarnie po 21 stopni, w Katowicach 25, w Poznaniu 26, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 27 stopni.

0: Depeszów w naszym radiu i w porannej czwartkowej audycji Nigdy Dość. 7 minut po godzinie 8. Tymczasem Państwa wspomnienia dotyczące obserwacji zaćmienia Słońca płyną cały czas.
1: Widziałam całkowite zaćmienie Słońca w 1999 roku. Byliśmy wtedy z rodziną na wczasach na Węgrzech, w Siofok. Tam było to centralne zaćmienie, trwało ponad 4 minuty i wtedy w McDonaldzie dodawali okulary takie specjalne. I myśmy właśnie pozyskali takie okulary specjalne w McDonaldzie, tylko nie pamiętam, czy dodawali do kanapek, czy trzeba było kupić. Tego już nie pamiętam. I przez te okulary oglądaliśmy zaćmienie Słońca nad Balatonem w 1999 roku.
2: To jeszcze pytanie, czy te okulary były jadalne potem?
0: A ja chciałam zapytać, do czego jeszcze dodawano okulary, bo ja tego kompletnie nie pamiętam, ale bardzo dziękujemy za to wspomnienie. Okulary, butelka, co tam się jeszcze pojawiało? Dyskietka płyta była. CD. Przez co jeszcze można było oglądać zaćmienie Słońca?
3: Takie wspomnienie z 99 roku. Wtedy oglądałem zaćmienie przez lunetę. Tyle, że nie bezpośrednio, bo by to było zabójcze, tylko obiektyw był skierowany na Słońce, okular na kartkę papieru i wszystko było bardzo wyraźnie widać, to znaczy kontury, no bo już szczegółów na tarczy Słońca się nie dało zobaczyć, ale fazy zaćmienia były bardzo dobrze widoczne i nieszkodliwe dla oka.
2: No to najważniejsze.
4: Nowy świt.
0: 9 minut po godzinie 8. No dobrze, to obiecałam zejście na ziemię i schodzimy na ziemię. Razem z nami profesor Danuta Plecka, politolożka Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, pani profesor.
5: Dzień dobry państwu.
0: Chociaż nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, czy pani profesor oglądała zaćmienie Słońca.
5: Nie, tego zaćmienia Słońca nie oglądałam, ale to w 99 oglądałam.
0: I przez co pani je obserwowała, proszę się przyznać?
5: Przez okulary na południu Niemiec.
0: A, okej, okay, rozumiem. Czyli to nie były okulary z McDonald's i nie były to okulary dodawane do prasy. Z tego, co pamiętają nasi słuchacze, no naprawdę, jestem pod wrażeniem tej pamięci, chociaż ja tłuczone szkło i butelki też sama pamiętam. No dobrze, pani profesor, ale my dzisiaj się umówiłyśmy nie na rozmowę o zaćmieniu, chociaż o zaćmieniu częściowo też, ale pewnym zaćmieniu w polityce. Ale na początek, jeżeli pani profesor pozwoli, to chciałabym zacząć od zdania profesor Ewy Łętowskiej o ministrze Macieju Berku, bo w mediach społecznościowych pani profesor napisała: nie powinno się stawiać doskonałego prawnika i przyzwoitego człowieka w fałszywym położeniu, proponując mu nieodpowiednią, bo odbierającą część niezbędnej wiarygodności rolę. To oczywiście był

0: Tacy, przyzna pani profesor, mocne słowa, a pytanie do pani profesor, czy rzeczywiście nawet najlepszy kandydat może być złym kandydatem ze względu na okoliczności, w jakich jest powoływany. Oczywiście muszę dodać, że to na razie jest medialna informacja, że minister Maciej Berek ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego, ale gdyby ta informacja się potwierdziła?
1: Znaczy moim skromnym zdaniem zgadzam się w 100% z panią profesor Ewą Łętowską. Natomiast moim skromnym zdaniem ta informacja została wypuszczona jako balon próbny.
0: Mam takie...
1: Żeby zobaczyć reakcję społeczną, reakcję środowiska prawniczego, bo jeżeli dojdzie do tego, że pan minister Maciej Berek stanie się formalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to obawiam się, że z tego kryzysu Koalicja Obywatelska, z tego kryzysu wizerunkowego się nie podniesie. I to będzie gorszy kryzys, jeszcze większy kryzys niż ten, który był związany z całą aferą wokół Szpitala Południowego. I już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że w okolicznościach związanych ze Szpitalem Południowym czy ze szpitalem w mieście Miastko winę zrzucono na lekarzy, na ich brak uczciwości, na ich chęć zarabiania dużych pieniędzy, a przecież odpowiedzialność za kierowanie tymi jednostkami ponoszą politycy. I teraz jak wytłumaczyć, jak hejtować siebie samego? W jaki sposób? Pan premier Donald Tusk już wie, że to jest nieszczęśliwa kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i ja myślę, że za chwilę pojawi się dementi i politycy wycofają się z tego rakiem, dlatego że tutaj warto również przywołać profesora Matczaka, który powiedział, nie po to przez 8 lat mówiliśmy o patologiach w wymiarze sprawiedliwości, żeby ci, na których głosowaliśmy, a obiecali, że zmienią te patologie, patologie pogłębiali. Jeżeli Berek wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, pani redaktor, to ten Trybunał Konstytucyjny, przepraszam za wyrażenie, już będzie zaorany, bo to znaczy, że każda siła polityczna patrzy na niezależną instytucję mniejszościową, bardzo istotną dla demokracji liberalnej, bo będącą kagańcem dla polityków przede wszystkim, ta instytucja zostanie zniszczona doszczętnie, bo to znaczy, że jest to instytucja będąca tylko i wyłącznie łupem dla polityków.
0: Pani profesor, ja nie mam wątpliwości. Dokładnie pomyślałam o tym samym, co pani profesor przed chwilą powiedziała, że jest to taki balonik wpuszczony w stronę nas, dziennikarzy i opinii publicznej i sprawdzimy, jak opinia publiczna na tego newsa zareaguje. Ale jeżeli taka propozycja się pojawiła, to może tu problem jest większy. Po latach upartyjnienia instytucji różnych, politycy próbują je odpartyjniać własnymi ludźmi. I tak koło się zamyka, niezależnie od opcji, na którą byśmy patrzyli.
1: Oczywiście, pełna zgoda pani redaktor. No mamy bardzo upartyjnione to życie publiczne i trójpodział władzy, który jest takim jednym z głównych elementów demokracji liberalnej, politycy mają za nic. No najważniejsze, żebyśmy my byli przy władzy, żebyśmy przy tej władzy trwali i mówi się, że partie polityczne powstają po to, żeby zdobyć i utrzymać władzę w celu realizacji swoich pomysłów, swoich projektów, ale chyba już jesteśmy na takim etapie, że te partie polityczne powstają po to, żeby sprawować władzę dla samej władzy i od czasu do czasu stworzyć taką ułudę, że coś robimy dla podniesienia jakości życia społecznego. Tak mniej więcej to wygląda i nie dotyczy ta uwaga tylko i wyłącznie Polski.
0: No to bardzo się cieszę, że nawiązała pani do partii politycznych, bo być może w Polsce problemem już nie są też zbyt silne partie, ale również to, że coraz więcej zależy od konkretnych nazwisk. No bo spójrzmy na przykład na taką Polskę 2050. Partię stworzył Szymon Hołownia, dziś prowadzi ją Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Czy partia zbudowana wokół jednego człowieka może przeżyć polityczne odejście tego człowieka na drugi plan?
1: To są w ogóle ciekawe wątki, jeżeli chodzi o Polskę 2050, no bo przecież jeszcze do niedawna pełna nazwa tego ugrupowania brzmiała Polska 2050 Szymona Hołowni. No i tego Szymona Hołowni, Szymon Hołownia oddał walkowerem, można powiedzieć. I teraz się ocknął, no bo tak, no w ONZ-cie go nie chcą. żona na emeryturze, więc pomysłu na siebie chyba jako polityk, jako dziennikarz, były dziennikarz, chyba już pan Szymon Hołownia nie ma, więc wróciłby do korzeni i jednak dołączył tego Szymona Hołownię do tej Polski 2050. To było ugrupowanie, które, jeżeli pani redaktor pozwoli, w trzech zdaniach przypomnę, powstało z zaplecza politycznego Szymona Hołowni jako osoby, która zajęła trzecie miejsce, czyli miejsce na podium w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Jego największym marzeniem życiowym było zostać prezydentem w 2025 roku. I ten cały projekt powstał po to i dlatego. I Szymon Hołownia nigdy tego nie ukrywał, że wszystkie urzędy, wszystkie cele, jakie sobie postawił w polityce, miały go doprowadzić do tego sukcesu, żeby mógł urzędować w tak zwanym dużym pałacu.
0: Mm-hmm.
1: Ale nie udało się, nie udało się, a Polska 2050 to już jest, poparcie ma w granicach błędu statystycznego w tej chwili.
0: A myśli pani, że wyborca Polski 2050 potrafi dziś jednym zdaniem powiedzieć, po co ta partia istnieje i czym różni się tak naprawdę, no chociażby od Koalicji Obywatelskiej?
1: Trzeba być bardzo zakochanym w Polsce 2050, żeby powiedzieć, że ta partia polityczna nie powstała i nie istniała, czy nie istnieje dla Szymona Hołowni.
0: No,
1: naprawdę trzeba być zakochanym w Polsce 2050.
0: No bo ja tak sobie myślę, że jeżeli Polska 2050 będzie lojalnym koalicjantem, no to gdzieś tam nam się będzie rozpływać w tej koalicji, którą mamy obecnie. Jeżeli zacznie mocno od Donalda Tuska i od Koalicji Obywatelskiej odróżniać się, będzie oczywiście oskarżana o rozbijanie koalicji, co się też dzieje na naszych oczach, nie ma co ukrywać. No i teraz się zastanówmy, czy mała partia rządząca musi czasem zaszkodzić własnemu rządowi, żeby sama mogła politycznie przeżyć?
1: Znaczy, ja mam wątpliwości, czy ktokolwiek, którykolwiek z polityków Polski 2050 był w którymkolwiek momencie lojalny w stosunku do koalicji rządzącej. I tu mam bardzo poważne wątpliwości co do tego, bo pani ministra Pełczyńska-Nałęcz nie ukrywała swojej niechęci zarówno do Donalda Tuska, jak i do całej tej koalicji rządzącej. Szymon Hołownia nigdy nie ukrywał swojej niechęci i takiego pragmatycznego włączenia się w tą koalicję rządzącą, a już apogeum jego niechęci mogliśmy obserwować w trakcie wyborów prezydenckich, gdzie jego własne ambicje były ważniejsze nad dobrem koalicji rządzącej, no i nad tym, co ta większość Polaków zdecydowała w 2023 roku, dokonując takiego, a nie innego wyboru. Ale jeżeli patrzymy na teorię partii politycznych z takiego politologicznego punktu widzenia, to małe partie, które wchodzą w skład koalicji czy parlamentarnych, czy koalicji rządzących, jakkolwiek je nazwiemy, one mogą współdziałać i odróżniać się ładnie, tak bym to określiła. Wszyscy wiemy, że Polska 2050, czy klub, jak tam się nazywa, Henik-Kloski Centrum,
0: tak.
1: Są to ugrupowania, które są potrzebne, żeby mieć zaplecze w postaci większości parlamentarnej dla realizacji jakichś tam celów założonych przez tą koalicję rządzącą, ale no, z przykrością stwierdzam, że Polska 2050 nie wyróżnia się ładnie. I wyróżnia się w taki sposób dosyć, powiedziałabym, agresywny. W tej chwili to, bo też musimy sobie powiedzieć jasno, Polska 2050 nie ma szansy podnieść się z tego upadku, do którego doprowadzili sami politycy tego ugrupowania.
0: Nawet gdyby Szymon Hołownia chciał wrócić.
1: Absolutnie nie, bo już, wie pani, ta ułuda, którą dali się zwieść wyborcy 2050 w 2023 roku, tego już nie ma, to się rozwiało. Proszę zobaczyć, poparcie na poniżej 1% w tej chwili notuje Polska 2050, więc to nie jest sytuacja, z której, nie wiem, Szymon Hołownia mógłby to ugrupowanie podnieść na poziom, powiedzmy, nawet 6% poparcia czy przekroczenia progu wyborczego. Ja wiem, że być może Być może oczywiście, bo ja nie jestem, jak gdyby nie rozmawiam z Szymonem Hołownią na ten temat, więc nie jestem tutaj uprawniona, ale tak jak obserwuję, to być może wydaje się panu Szymonowi Hołowni, że jest w stanie powtórzyć sukces Donalda Tuska, który zrezygnował ze swoich funkcji w partii w wymiarze europejskim i postanowił wrócić do Polski i podniósł ówczesną Platformę Obywatelską z takiego coraz niższego poparcia społecznego, tam chyba na poziomie 12 czy 13% wtedy się to odbywało. No i mówiliśmy o tym, że przyjechał Tusk na białym koniu i wygrał wybory w 2023 roku. Ale Donald Tusk jest wytrawnym politykiem, jest politykiem zawodowym, człowiekiem, który uprawia politykę od bardzo wielu, wielu lat, zdobył doświadczenie w wymiarze międzynarodowym, czyli posiada takie cechy, których Szymon Hołownia nie posiada. Więc Szymon Hołownia nie ma szansy na to, żeby odbudować swoją pozycję w polityce i odbudować poparcie dla Polski 2050.
0: No to zaraz przejdziemy do tego, co jest największym zagrożeniem w takim razie dla współczesnych partii, ale to jeszcze z drugiej strony dopytam, bo Mateusz Morawiecki ma chyba odwrotny problem. Nie musi udowadniać, że partia może przeżyć swojego twórcę. On być może chce udowodnić, że polityk może przeżyć partię, która go stworzyła.
1: Mamy tutaj trochę inną sytuację, dlatego że Morawiecki budował struktury partii, która jeszcze nie ma nazwy, a jest w tej chwili ruchem społecznym. Budował te struktury od wielu, wielu miesięcy i budował je z bardzo silnym zapleczem, które wręcz go namawiało do wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości. On celował, mówimy oczywiście tutaj popularnie, w harcerzy, czyli tych, którzy są w wieku 40, 50 lat, wiedzieli o tym, że ten zakon porozumienia centrum znajdujący się w Prawie i Sprawiedliwości nigdy nie dopuści ich do głosu, że Prawo i Sprawiedliwość, które przechyla się w stronę skrajnej prawicy, nie będzie pozyskiwało wyborców. I tutaj mamy do czynienia zupełnie z innym zjawiskiem. I w ogóle Morawiecki świetnie wchodzi w buty tej centroprawicy nowoczesnej chadecji, którą proponował Hołownia, jeżeli chodzi o ideę. Ale pani redaktor, ja nie wykluczam koalicji pomiędzy panami.
0: Też się
1: Ja nie
0: spodziewam tego.
1: wykluczam. Ja nie
0: Absolutnie.
1: wykluczam tutaj koalicji pomiędzy Szymonem Hołownią a Mateuszem Morawieckim i Kosiniakiem-Kamyszem, bo to są politycy mówiący tym samym językiem, jeżeli chodzi o realizację jakiejś tam idei w polityce. Oczywiście dalecy od tego jesteśmy, bo polityka jednak jest grą interesów, a nie realizacją idei, ale powiedzmy, że odwołują się do tych samych wartości.
0: No to czego my wyborcy chcemy, pani profesor? Chcemy silnych partii albo coraz bardziej silnych polityków? A może dzisiaj partia po prostu staje się opakowaniem dla nazwiska?
1: Wszystkiego po trochu. Kojarzy mi się cały czas po głowie, mi chodzi taka anegdota, którą pozwolę sobie Państwu przytoczyć, kiedy Lech Wałęsa został prezydentem w 1990 roku i oczywiście działał i funkcjonował jako prezydent wówczas w innej rzeczywistości prawnej, ale uznajemy go za demokratę, prawda? Bo to jednak on doprowadził, czy Lech Wałęsa jest takim symbolem osoby, która do przemian 89 roku w dużym stopniu doprowadziła, ale powiedział wtedy takie znamienne słowa, że wszystkie te partie trzeba by było rozwiązać i wprowadzić demokrację. No nie ma demokracji bez partii politycznych. Czy partia staje się opakowaniem dla polityków? W pewnym sensie staje się opakowaniem dla polityków, tylko musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia w tej chwili z partiami wyborczymi, czyli z takimi partiami, którym nie zależy na członkostwie i składkach, bo tu są świetnie doposażone z budżetu państwa, ale to są partie, którym zależy na tym, żeby uzyskać mandat, legitymizację do sprawowania władzy. Inna sprawa, co z tą władzą robią. I w mojej ocenie w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której ta władza jest przejmowana dla samej władzy. To jest zabawa polityków skupionych w partiach politycznych, natomiast mająca niewiele niewielkie znaczenie dla podnoszenia jakości naszego życia.
0: No właśnie,
1: to
0: czyli idzie się do partii politycznej dla władzy, a nie po to, żeby zrobić coś dobrego dla kraju. Zresztą, nie wiem jak pani profesor, ale ja dawno nie słyszałam takiego zdania, że chcę wstąpić do jakiegoś ugrupowania, chcę wstąpić do partii politycznej, bo chcę zrobić coś dobrego. W ogóle takie argumenty się w przestrzeni publicznej nie pojawiają.
1: Nie, nie ma wielkich projektów, nie ma wielkich pomysłów, nie ma kół zamachowych, po prostu trwanie dla samego trwania. Wczoraj mieliśmy chrzest jednostki bojowej w Gdyni, a się okazuje, że ona zostanie wdrożona dopiero za 3 lata do działalności, że się tak wyrażę. No to po co ta cała pompa?
0: A,
1: Po to, żeby
0: właśnie.
1: Na siebie uwagę, odwrócić uwagę od czego innego, bo już na przykład i Donald Tusk, i jego zaplecze polityczne, i pani ministra zdrowia wie, że pomysły, którymi nas raczą w przestrzeni publicznej dotyczące ochrony zdrowia, są nietrafione.
0: No to co jest największym zagrożeniem w takim razie dla partii politycznych? Króciutko, pani profesor, mamy ostatnią minutkę.
1: Nie ma zagrożenia dla partii politycznych, bo bez partii politycznych nie ma demokracji przedstawicielskiej, więc partie będą trwały, one się będą przeobrażały, ale one będą nadal funkcjonowały w przestrzeni publicznej. Partie i politycy wchodzący w skład partii politycznych będą mieli się dobrze.
0: Ależ puenta naszej rozmowy. Profesor Danuta Plecka, politolożka Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję pani profesor za spotkanie.
1: Ja również dziękuję.
0: I dobrego dnia. Dziękujemy i odwzajemniamy oczywiście. A na naszym zegarze 8:26.

0: Ewa Kocjus ma 30, a państwo rozpisali się, przez co jeszcze można oglądać zaćmienie słońca. Wyobraź sobie, że przez zdjęcie rentgenowskie pojawia się w państwa
1: trzeba je mieć. Od tego trzeba zacząć.
0: Oczywiście, ale jeżeli masz, to proszę bardzo, pomysł jest, jeżeli nie masz akurat niczego innego pod ręką. 224-280-280.
2: Pamiętam, że bardzo dobrze się do niego przygotowałem. Rozstawiłem sobie statyw, aparat. Nakręciłem na ten aparat, prawda, wszystko co miałem, 135 obiektyw i taki wydłużający konwerter. A teraz było pytanie wcześniej, czym się przyćmiewało to słońce, żeby nie raziło w oczy. Otóż taki mój własny patent, taki kawałek rurki na koniec obiektywu z wyciętą taką ramką i tam wkładałem naświetlone klisze. Jedno, dwie, trzy, w zależności od tego, żeby było ciemniej, jaśniej, prawda, i można było w ten sposób to słońce regulować. No i pochwalę się, zdjęcia z tego zaćmienia mam do dziś wywołane, ładnie leżą sobie w szufladzie.
1: Co patent, to bardziej pomysłowy.
0: Prawda, ale od razu tutaj fotografia analogowa mi przychodzi do głowy. Chyba właśnie zatęskniłam. Nie wiem jak państwo. No dobrze, ale ciekawe, przez co Klaudia Kowalczyk oglądała zaćmienie słońca, choć już o zaćmieniu pewnie mniej będzie opowiadać, chyba że jakimś sportowym, a i takie mogłoby się zdarzyć.
3: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
0: Noc z pewnością u Klaudii była krótka. Cześć Klaudio, dzień dobry. Czy
4: dzień dobry.
1: Słyszysz? Dzień dobry, cześć.
4: Perseidy, tak, były grane i zaćmienie słońca. Pytaliście przez co? No to więc przez koronator, czyli specjalny teleskop, który pozwala na obejrzenie tego, co dokładnie jest na słońcu. Więc nie dość, że widziałam zaćmienie, to jeszcze takie plamy na słońcu, nie da się ukryć, które mają przeróżne znaczenie, bo właśnie to są dziury, to są wyrzuty. Ładnie, ładnie było. To nie da się ukryć, ale można to też obserwować na co dzień, pewnie gołym okiem.
0: I bardzo dziękujemy za piękną fotografię, którą mogą państwo podziwiać w grupie naszej patronackiej. Naprawdę, Klaudia mówi prawdę teraz.
4: Tak, tak, to jest po prostu zrzut, tak jakby zrzut ekranu z tego koronatora, to co widać dokładnie, zupełnie inaczej wygląda ten obraz, no bo słońce nie jest białe, słońce jest czerwone. Wracając do sportu, bo tutaj też mamy powody do zadowolenia, Polska ma na koncie 3 medale po 3 dniach Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Wspominaliśmy już o srebrze Ewy Swobody, o srebrze Pii Skrzyszowskiej, no ale możemy dopisać po wczoraj brąz Jakuba Szymańskiego na 110 metrów przez płotki. Gratulujemy. Natomiast jeśli chodzi o inne dyscypliny, no to tutaj mniej szczęścia. Anita Włodarczyk zajęła 4. miejsce w finale rzutu młotem. Tu zabrakło do medalu 51 centymetrów, no ale wiemy, że Anita to już chciałaby na pewno przekazać pałeczkę dalej komuś zdolnemu. Aleksandra Śmiech była 8. Dzień wcześniej, we wtorek, natomiast Paweł Fajdek zajął 5. miejsce w młocie. Tutaj też było bardzo blisko. Natomiast dziś szanse. Sesja poranna z udziałem Polaków to kwalifikacje skoków wzwyż. Tutaj zwróćmy uwagę na Marię Żodzik. Mamy także kwalifikacje rzutu oszczepem mężczyzn oraz pierwszy w tych mistrzostwach start Natalii Bukowieckiej. Półfinał na 400 metrów tuż przed godziną 14. Wieczorem natomiast, przepraszam, bieg finału, finał biegu na 3000 metrów z przeszkodami, aż z 3 Polkami i ewentualny finał mężczyzn na 800 metrów z Filipem Ostrowskim. Mistrzostwa potrwają do niedzieli 16 sierpnia, więc
0: jest co oglądać.
4: Szans bym upatrywała i widziałam taką dyskusję bardziej u kobiet, bo jeśli zwrócicie uwagę, czy na Igrzyska Olimpijskie, czy na ostatnie mistrzostwa, niezależnie w zasadzie od tego, kto startuje, to raczej panie z Polski przywożą medale. Jest na to większa szansa niż panowie. Chciałabym kiedyś przeliczyć ten stosunek, na ile właśnie medalów pani przypada krążków przywiezionych przez panów. Oczywiście to nie jest żadna moja złośliwość, tylko zauważenie pewnej korelacji, że to jednak sport pań mimo tego przez lata nie był aż tak doceniany, czy też oglądany, czy też nadal nie jest aż tak wynagradzany, to jednak panie tutaj rządzą. No a w piłce nożnej GKS Katowice wygrał rewanż z HPL-em Tel Awiw 2-1, no ale odpadł w dwumeczu To jest pierwszy z polskich klubów pożegnany w tej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Tymczasem cztery mecze o awans do rundy play-off europejskich pucharów przed nami. Na początek Górnik Zabrze z Ferencvaroszem. Zabrzanie gonią stratę 0-1 z pierwszego meczu i wcale nie są na straconej pozycji. Potem Ferencvaros wcale nie był taki dobry. Pamiętamy z przed tygodnia. W razie awansu czeka Trabzonspor, turecka drużyna, a przegrany gra o Ligę Konferencji z AS Monaco. No to będzie trudne spotkanie potencjalne dla przegranego. Ciekawie zapowiada się także spotkanie w Szwecji. Hammarby podejmie Raków Częstochowe po bezbramkowym remisie właśnie w Częstochowie, więc tutaj każda bramka będzie na wagę złota. No ale Lech Poznań próbuje dotrzeć na Wyspy Owcze. Co też okazuje się nieprostym zadaniem, bo na lotnisko jedyne w tym państwie trudno dolecieć. Mgła przeszkadza piłkarzom. Próba została podjęta o godzinie 8. Czy się skończyła? Nie sprawdziłam. Na pewno dowiemy się, bo taki mecz musiałby zostać nieco opóźniony. Planowany jest na 19:30. Lech broni skromnej zaliczki 1-0 na tej trudnej, sztucznej murawie na Wyspach Owczych. Prosto na pewno nie będzie, a takie przeboje przy locie nie pomagają. A na samym końcu największa nadzieja. Największa nadzieja, bo chyba nikt się nie spodziewał, chyba sami piłkarze i trener Siemieniec nie spodziewali się, że Jagiellonia Białystok wygra przy Słonecznej z Rangers i strzeli wszystkie trzy gole, bo tam skończyło się 2-1, jedna z bramek była samobójcza. No a teraz trzeba się zaprezentować w Szkocji, bo Jagiellonię nazwali kibice zespołu ze Szkocji takim hasłem, bo wiecie, jest dużo losowych literek i jest dość trudna nazwa, no więc można się pośmiać, że to taki zespół, co się nazywa, jakby to było hasło do komputera, czy gdzieś tam do routera.
1: Wygenerowane losowo jeszcze w dodatku.
4: No właśnie. No więc Jagiellonia, czy Jagiellonia Białystok dzisiaj zagra o awans do dalszej, do ostatniej rundy w zasadzie walki o Ligę Europy. Wystarczyłoby tylko obronić, ale można jeszcze coś się strzelić. A na dokładkę Karabach Agdam podejmie Dynamo Kijów. Polski bramkarz Mateusz Kochalski podsumował pierwsze spotkanie. Tak, posłuchajmy.
5: Nie pomyśli wynik, ale mam nadzieję, że w rewanżu będziemy bardziej skuteczni i wygramy, bo jak się przegrywa, to ciężko mówić, że się grało lepiej. Ale moim zdaniem naprawdę dzisiaj graliśmy zdecydowanie lepiej. Dynamo wychodziło z kontrami tak naprawdę i w większości to my kreowaliśmy grę, no ale wiadomo, na końcu liczą się gole, kto ich strzeli więcej, także no, trzeba to poprawić w następnym meczu i mam nadzieję, że uda się odwrócić wynik.
4: Jedną bramkę stracili Azerowie i jedną bramkę mają do nadrobienia, żeby mecz rozpoczął się od nowa. Pytanie, czy Mateusz Kochalski zostanie, bo meczyki piszą o tym, że jeśli Karabach nie zagra w pucharach, czyli odpadnie po tym spotkaniu, no to Kochalski może wrócić do Polski i polski klub nie będzie musiał płacić tak zwanego odstępnego. Ja rozmawiałam z Mateuszem, który zresztą z Lublina jest, bo w Lublinie grał Dynamo, tam była cała jego rodzina, no i w tej rozmowie wybrzmiewała ta tęsknota za Europą, za rodziną. Oczywiście podkreślał, że no, ciężko mówić z domu, bo jest znany, ale dla Azerów liczyła się tylko Liga Mistrzów i tylko puchary, a ta liga ichniejsza to tak średnio, tam nie chodzą już wielkie tłumy, no wobec czego wydaje mi się, a szczególnie kiedy Mateusz odpowiedział pomidor na jedno z dość ważnych pytań, czy chciałby się przenieść i wrócić do Europy, pobrzmiewa mi tutaj razem z tymi oczywiście takimi tak zwanymi rakietami próbnymi, tak, wystrzeliwanymi przez niektóre portale sportowe, wybrzmiewa mi to i pachnie mi to powrotem do Polski. Obym się nie myliła, no bo wiadomo, zawsze bliżej rodziny, no to lepiej dla takiego piłkarza, który za rodziną tęskni. Wracając do samego sportu, tenis. Iga Świątek awansowała do finału WTA 1000 w Toronto, pokonując w trzysetowym, ponad dwugodzinnym meczu Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3. Mecz zaczął się z opóźnieniem z powodu deszczu dopiero o pierwszej w nocy, no ale to nie przeszkodziło Idze pokonać Ukrainkę. Dziś w finale Świątek zagra z Jeleną Rybakiną. To i pierwszy finał od blisko roku, a równolegle w Cincinnati rusza główna drabinka. Hubert Hurkacz nie zagra, bo jego rywal się wycofał. Czekam na kolejnego, ale zobaczymy Magdalinet, która otworzy turniej z Eleną Gabrielą Russe. A Kamil Majchrzak zmierzy się z kwalifikantem. W razie awansu czeka go Kasper Rud. Iga Świątek jeszcze gra w Toronto, więc wiadomo, że nie będzie grała w Cincinnati, natomiast razem z Mają Chwalińską po prostu mają wolne losy w pierwszej rundzie. Tak to wygląda. Mamy także mistrzostwa w pływaniu. Reprezentacja Polski ma już na koncie 4 medale po 4 dniach, a dziś w finale walczy Justyna Kozan 400 metrów stylem zmiennym. W eliminacjach miała najlepszy czas. Zawody trwają także do niedzieli. Czy mogłabyś, Kseniu, zapodać nam piernikowy serwis sportowy?
0: No nie mogłabyś, bo masz zamknięty, ale rozumiem, że ty masz.
4: No mam, myślałam, że tutaj się podzielimy jakoś rolami. Dobrze.
0: No masz, jak zamknęłam akurat, a teraz zanim znajdę, to ty szybciej opowiesz.
4: Pan Włodzimierz pisze. W sobotę w Rydze odbyła się 8. runda żużlowego Grand Prix. Wygrał ją Bartosz Zmarzlik, a drugie miejsce zdobył zawodnik KS Toruń Robert Lambert, który w klasyfikacji generalnej zajmuje 3. miejsce, a inny zawodnik toruńskiego klubu, Patryk Dudek, miejsce 5. W nowym sezonie twarde pierniki wzmocni były koszykarz Legii Warszawa, Maksymilian Wilczek, a do ich pierwszego meczu pozostało 51 dni. Do pierwszego występu Katarzynek w nowym sezonie 44, a stalowe pierniki wznowią rozgrywki już za 33 dni. Kurczę, szkoda, że nie 55 w przypadku koszykarzy, bo zaczęłabym się niepokoić, że te liczby muszą coś oznaczać i że tutaj mamy jakąś boską interwencję w Toruniu. Tak, my też życzymy miłego dnia i przechodzimy do żużla, bo to już no, rozstrzygnięcia przed nami. Do spotkania do końca fazy zasadniczej w żużlowej Ekstralidze. No i tak, najciekawszy moment to ten na granicy play-offów i play-downów, czyli kto zagra o medale, a kto zagra potencjalnie o spadek. Zagra czy pojedzie, Motor Lublin podejmie u siebie Unię Leszną. No i tutaj, jeśli Motor by wygrał, zgarnąłby pewną pulę, nie musiałby się już za bardzo martwić tym następnym spotkaniem z GKM-em Grudziądz, ale wiemy, że drużyna na czele, której jeździ Bartek Zmarzlik, jest zdolna w tym sezonie do wszystkiego, także do przegranej u siebie, czego nie pokazywała od lat, że nie ma rzeczy pewnych, bo tutaj między GKM-em Grudziądz a Motorem Lublin są 3 punkty. To dużo i niedużo, a to jest właśnie ta granica. No wiadomo, Grudziądzanie na pewno chcieliby wjechać o medale, powalczyć, do czego nie przyzwyczaili w ostatnich latach swoich kibiców. W Koszalinie natomiast trwa memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej o Puchar Prezydenta Koszalina. To jest taki turniej przygotowawczy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy. Polki z trenerem Stefano Lavalinim wygrały już 2 mecze. Jeden z Ukrainą, 3-0 i dokładnie takim samym stosunkiem setów z Francją. Dziś w ostatnim dniu turnieju zagrają z Włoszkami. Obie drużyny mają komplet zwycięstw, więc to w zasadzie taki mały finał memoriału, można powiedzieć. To spotkanie dzisiaj o godzinie 14. To tyle, jeśli o wydarzenia sportowe, ale jeśli macie jakieś pytania, jesteście bardzo ciekawi, na przykład Janie, może byś chciał się dowiedzieć więcej o Hammarby, drużynie szwedzkiej, pozostaję do dyspozycji.
1: No widzisz, ty mówisz Janie, ja mówię ja tak, ale to może sobie zostawimy na inne spotkanie, bo jak najbardziej i cieszą mnie też te wyspy owcze. Choć, no właśnie, czy dolecą. Mm-hmm. A pan emocje jeszcze, prawie jak sportowe.
0: A pan Michał jeszcze z drobną poprawką dotyczącą...
4: Samo zwycięstwo z Unią nie wystarczy, ja wiem, natomiast zaliczam, że chociaż punkt z Grudziądza Motor by wywiózł. Tak. Albo Grudziądz gdzieś te punkty zgubi po drodze, bo też nie jestem przekonana, że tutaj się uda komplet punktów obu drużynom zdobyć, że gdzieś tu będzie podział. Chociaż Grudziądz jedzie z Włókniarzem Częstochowa, Włókniarzowi w tym sezonie punktu się nie udało zdobyć.
0: No to jeszcze z króciutką poprawką od pana Michała dotyczącą lekkiej atletyki. Filip Ostrowski nie pobiegnie w finale biegu na 800 metrów. Odpadł w półfinale mimo nowego rekordu życiowego. Napisał pan Michał. To tak w nawiązaniu do tego, o czym opowiadałaś. Klaudia Kowalczyk, bardzo ci dziękujemy za całą noc właściwie pracy, można powiedzieć, ale z Klaudią jeszcze się państwo spotkają w popołudniowym programie. Dzięki, dobrego dnia.
4: Dziękuję.

0: Ruda papuga.
1: Czyli mecenas Anita Swacha już razem z nami w studiu. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Troszkę pędzimy jak zawsze w tej godzinie, ale już chyba zdążyliśmy państwa przyzwyczaić do tego, że najpierw polityka, później sport, a później prawo. Pani mecenas, troszkę już zapowiadaliśmy wcześniej, ale chcielibyśmy zacząć od sytuacji, która budzi w ostatnich dniach ogromne emocje. Pijany rodzic zasypia, małe dziecko zostaje bez realnej opieki i tylko dzięki reakcji innych nie dochodzi do tragedii. W internecie oczywiście natychmiast pojawiają się komentarze: odebrać prawa rodzicielskie. Czy jedno takie zdarzenie może rzeczywiście wystarczyć, żeby rodzic stracił władzę nad dzieckiem?
2: To jest trochę tak jak z tymi jednorazowymi interwencjami, awantura w domu i czy to jest od razu kwestia tego, czy to sprawca przemocy, czy rzeczywiście jedna interwencja, tak? Proszę państwa, zazwyczaj bada się historię tej rodziny, tak? Jeżeli to jest rzecz, zdarzyła się jednorazowo, absolutnie bezkrytycznie do tego podchodzę i uważam, że nie powinna w życiu się zdarzyć, tak? Ale jeżeli to jest rzeczywiście jednorazowa sytuacja, od razu takiego drastycznego ruchu ze strony sądu nie będzie. Nie możemy się od razu spodziewać, że jeżeli to jest rzeczywiście tak, że to się wydarzyło jeden, jedyny raz, to natychmiast będzie to najbardziej kategoryczne rozwiązanie, czyli odebranie władzy rodzicielskiej. Oczywiście natychmiast pojawi się kwestia ograniczenia tej władzy i teraz pytanie, czy przez nadzór kuratora, czy być może poprzez zobowiązanie do podjęcia jakiejś terapii. Jest bardzo dużo dróg, które mogą się tutaj pojawić, natomiast nie możemy stracić z oczu jeszcze jednej rzeczy, bo sam fakt, że to się wydarzyło, to jest oczywiście z punktu widzenia wychowawczego karygodne. Absolutnie tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Ale poza tym skutkiem rodzinnym, opiekuńczym, to tak naprawdę my tu mamy kwestię odpowiedzialności karnej. Bo to nie jest tylko sprawa tego, że ktoś nie dopilnował dziecka i nic. My mamy przepis, który mówi o tym, że osoba, która jest odpowiedzialna za opiekę nad inną osobą, a tutaj ewidentnie mamy taki przypadek, mama versus dziecko, i naraził tą osobę poprzez działanie lub zaniechanie. Co znaczy zaniechanie? Niedopilnowanie po prostu, tak? Na utratę życia lub zdrowia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. To podlega odpowiedzialności karnej. To jest pozbawienie wolności nawet. Także to jest bardzo poważna sytuacja, tak? I teraz kwestia tego, tam z internetów wynika, że tam tak poziom alkoholu to był bodajże 0,7,
1: tak? Tak, 0,7. Mhm.
2: Oczywiście to jest niedopuszczalne, tylko znowu, my musimy wiedzieć, co się w tej rodzinie działo. Ja jestem pod wrażeniem tej reakcji sąsiadów i wierzę rzeczywiście w nas, sąsiadów, i w tej interwencję, bo rzeczywiście no to
1: tak,
2: się zadziało na szczęście, tak, bo mogło być różnie i takie też przypadki się przecież historycznie zdarzały, tak? Swoją drogą mała spryciara, ona przeszła bodajże na drugi balkon i to sąsiadującego mieszkania. No to jest w ogóle niewiarygodne. Natomiast my musimy mieć jako rodzice wyobraźnię. Bo to, że nam się wydaje, że to dziecko jest małe, że ono jest takie jeszcze nieporadne, to zupełnie nie znaczy, że to dziecko sobie tak może nie poradzić. Natomiast jeżeli będziemy mieli dane co do tego, co to jest za rodzina, czy tam był już MOPS, czy była policja, czy były jakieś skargi na tą mamę, czy ci sąsiedzi coś też wcześniej widzieli. Nie wiemy nic na razie i trudno dywagować, czy to już jest ten etap, gdzie te prawa będą odebrane, ale na pewno będzie sąd rodzinny się tym zajmował.
1: No dobrze, bo my potocznie mówimy odebrać prawo rodzicielskie, ale prawo rozróżnia ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej. To co właściwie musi się wydarzyć, żeby sąd wybrał najdalej idące rozwiązanie, czyli pozbawienie rodzica?
2: Jest pewna gradacja, tak, jeśli chodzi o to. I w sądach zazwyczaj zaczyna się od ograniczenia. Mhm. Zawieszenie to jest wówczas, gdy czasowo nie możemy tej władzy sprawować. Rozmawialiśmy już o tym, bo na przykład leczymy się psychiatrycznie i idziemy do szpitala na dłuższy okres czasu, tak, i nie możemy sprawować tej władzy, a ta władza ma służyć dzieciom. Albo na przykład w przypadku, gdy jedno z rodziców trafia do zakładu karnego na wiele, wiele lat, no wiadomo, że nie można wówczas tej władzy sprawować i takie funkcjonowanie dziecka może przez to cierpieć. Mamy wtedy zawieszenie.
1: I wtedy dziecko trafia do pieczy zastępczej?
2: No to musieliby w parze wspólnie i pospołu iść do tego zakładu karnego.
1: Ale
2: rodzice.
1: Jeżeli jest jeden rodzic na przykład, no to wtedy
2: no
1: rozumiem,
2: to że oczywiście drugi rodzic przejmuje opiekę, tak? Szukamy też tej, oczywiście, szukamy też tego wsparcia w najbliższej rodzinie, dziadkowie, ciocie, takie w kręgu, które jest najmniej drastyczne dla dziecka, tak? Bo już odebranie do pieczy zastępczej czy do domu dziecka to już jest taki najbardziej drastyczny ruch dla dziecka. Natomiast jeśli chodzi o to odebranie władzy rodzicielskiej, to na pewno musi być gradacja, a w drastycznych przypadkach, na przykład takiej przemocy, gdzie rzeczywiście jest znęcanie albo takie zaniedbanie, które rzeczywiście może skutkować utratą życia i zdrowia i niejednorazowe, tylko wielokrotne, może dojść do takiej sytuacji, że ten rodzic zostanie tej władzy pozbawiony. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być przez długoletnie zaniedbanie również, tak? Jeżeli mamy sytuację niealimentacji, nieopiekowania, zniknięcia z horyzontu i tak dalej, i tak dalej.
1: Tylko czy prawo odróżnia jeden dramatycznie skrajny, nieodpowiedzialny incydent od sytuacji, w której, no nie chcę tego powiedzieć, tak, ale zaniedbanie jest sposobem, tak, życia rodziny?
2: A oczywiście, że tak. No, proszę Państwa, o czym my rozmawiamy za każdym razem, jak ja u Was jestem? O dowodach. O tym, że my musimy iść do sądu, jeżeli z takim wnioskiem idziemy. Albo jeżeli taka sprawa będzie, bo to są sprawy też, które są wszczynane z urzędu, z zawiadomienia, albo policji, albo MOPS-u, tak? Albo szkoły, przedszkola, placówki. I wówczas, jeżeli my idziemy do sądu, albo zgłaszający, wnioskujący o pozbawienie czy ograniczenie władzy znajduje się w sądzie, to on naprowadza dowody na to, na te swoje twierdzenia. Czyli my mamy historię rodziny, tak, że tu były takie interwencje, tu były takie wsparcia, tu były takie terapia, tu były takie, że tak powiem, wyciąganie ręki w stronę tej rodziny i dalej nic. I to jest podstawa do tego, żeby interweniować. Jeżeli jest to taka sytuacja, bywają takie rzeczy, no jesteśmy tylko ludźmi, tak, że no coś się wydarzyło, miałam po prostu jakieś drastyczne zdarzenie w pracy, w domu, w związku, napiłam się wina, zasnęłam i to się wydarzyło, nie spodziewam się, żeby sąd powiedział, jednorazowa historia, od razu odbieramy dziecko. To by było za daleko idące.
1: No tak, ale tak jak pani mecenas powiedziała, to nie oznacza, że matka nie poniesie żadnych konsekwencji.
2: Oczywiście, to już zupełnie inna historia, oczywiście.
1: Co się wydarzyło. No dobrze, ale kodeks mówi o rażącym zaniedbaniu obowiązków. I to pojęcie brzmi przeważnie dość poważnie i tak ostro, ale i nie ostro, bo właściwie w praktyce sądowej co może być uznane za rażące zaniedbanie?
2: Ja miałam takie przypadki pozbawienia władzy rodzicielskiej, gdzie niealimentacja trwała od lat, ojciec nie miał żadnego kontaktu. I to nasza władza rodzicielska to nie są tylko prawa, ale przede wszystkim obowiązki, tak? Ułożenie na utrzymanie, utrzymywanie relacji, opieka nad tym dzieckiem. Jeżeli ja wybieram nową drogę życia, idę, znikam, nie płacę, nie interesuję się, w ogóle nie łożę na utrzymanie tego dziecka, ani nie sprawuję tej pieczy osobistej, nie mam je w życiu, no to jest rażące zaniedbanie władzy rodzicielskiej. I to jest podstawa do tego, żeby sąd rzeczywiście tej władzy pozbawił, ale też teraz jest naprawdę zmiana na przestrzeni lat i ja zauważam w sądzie tą jednak gradację i to dawanie szans tym rodzicom niewiodącym, że nawet jeżeli nie interesowałeś się, ale po latach chcesz się zacząć interesować, to masz szansę wrócić do tego życia dziecka. Oczywiście, jeżeli nie jest to sprzeczne z dobrem dziecka, bo nie jesteś przemocowcem, bo jesteś przemocowcem czy osobą, która naraża na niebezpieczeństwo
1: to dziecko. A zdanie dziecka jest tutaj ważne?
2: Zdanie dziecka oczywiście, że jest ważne, tylko myśmy też już o tym rozmawiali, że wielokrotnie jest to tak. Przede wszystkim dziecko się skleja tak mentalnie też z rodzicem, z którym mieszka. Jeżeli cały czas tam ma tłoczone do głowy i jest rzeczywiście...
1: Że jedno z rodziców jest B.
2: Tak, oczywiście. To też się w pewien sposób staje pełnomocnikiem rodzica, z którym mieszka i to jest bardzo krzywdzące. A po drugiej stronie osi jest znowu ta bezwarunkowa miłość do rodzica, tak? I każde dziecko, tak jak ostatnio na sali sądowej sąd tłumaczył obu stronom, ja chyba zostanę sędzią, naprawdę, to jest misja.

0: może być podstawą do odebrania praw rodzicielskich, ograniczenia tych praw, czy w jakikolwiek sposób to się może przełożyć na opiekę nad dzieckiem.
1: Ależ oczywiście. W pierwszej kolejności to sąd nas zobowiąże do podjęcia terapii. Ograniczyć nam można władzę rodzicielską poprzez zobowiązanie do konkretnego działania. Na przykład podjęcie terapii od uzależnień, tak? Albo na przykład podjęcie warsztatów kompetencji rodzicielskich, bo czasami bywa tak, że się rodzice nie potrafią skomunikować i trzeba ich obydwoje wysłać, żeby ich ktoś nauczył. Uczył, tak?
0: Dopytam o jedną rzecz, bo ona jest niezwykle ważna. Mówimy o rodzinie, kiedy małżonkowie pozostają w związku obojętnie, czy małżeńskim, czy jakimkolwiek innym, bo ja wiem, że takie sytuacje następują, ale przeważnie po rozstaniu, po rozwodach, tak? Kiedy jeden rodzic grozi drugiemu i mówi tak, jeżeli się nie ogarniesz, nie weźmiesz się za siebie, to ograniczę ci prawo rodzicielskie, tak? Ale w sytuacji związkowej, kiedy mieszkamy pod jednym dachem?
1: To powiem państwu więcej, to ten, co pije i ten, co nie pije, może dostać się ograniczenie władzy rodzicielskiej, dlatego że ty, tolerując to, co robi twój mąż i na przykład czy żona i to, że to szkodzi twojemu dziecku, też się przyczyniasz i w pewien sposób narażasz to swoje dziecko. W związku z tym to obydwoje rodziców mogą być zobowiązani do takiej terapii. Mimo, że mieszkają w jednym domu, są razem, ale coś nie funkcjonuje w tej rodzinie. I wówczas instytucje, na przykład szkoła, do której chodzi dziecko i mówi tak, niewyspany jestem, bo tata przyszedł w nocy, pił i zrobił awanturę. Szkoła zawnioskuje o wgląd w sytuację rodziny i po jednej stronie stołu stanie szkoła, a po drugiej stronie obydwoje rodzice, ten pijący i ten niepijący, bo my mamy obowiązek chronić nasze dziecko. Jeżeli mój mąż czy moja żona ma problem z uzależnieniem, to ja muszę reagować. Dlatego pamiętajcie państwo, że to nie jest tak, że ona temu winna, czy on temu winien. Obydwoje państwo staniecie po stronie tych, do których sąd będzie sprawdzał i których sąd może skierować na terapię uzależnień. Może zobowiązać do tego, żeby był nadzór kuratora i żeby kurator sprawozdania co tydzień składał sądowi, czy co miesiąc z tego, co się w tej rodzinie dzieje, czy się poprawia, czy nie, pod rygorem dalszych kroków. To znaczy, jeżeli tak nie, no to możemy się spodziewać, że będą dalsze kroki i gradacja tego ograniczenia władzy.
0: Bardzo dziękuję pani mecenas za wyjaśnienie tych kwestii. Żałuję, ale musimy postawić kropkę. Niemniej pięknie dziękuję za wizytę w studiu. Mecenas Anita Swacha, jak zawsze w poranny czwartkowy poranek.
1: Tak jest, jak co czwartek.
0: W naszym studiu.
1: Tak jest.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo i życzę państwu miłego dnia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Helena Wnorowska. Maciej Berek ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. O możliwym kandydowaniu byłego ministra w kancelarii premiera na stanowisko sędziego informują od wczoraj media, po tym jak ten odszedł z rządu. Ta kandydatura to jeszcze nic oficjalnego. Jak komentowała na naszej antenie profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, jej zdaniem ta informacja została wypuszczona celowo, żeby zbadać reakcję społeczną i reakcję środowiska prawniczego.
1: Bo jeżeli dojdzie do tego, że pan minister Maciej Berek stanie się formalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to obawiam się, że z tego kryzysu Koalicja Obywatelska, z tego kryzysu wizerunkowego się nie podniesie. W okolicznościach związanych ze Szpitalem Południowym czy ze szpitalem w mieście Miastko, winę zrzucono na lekarzy, na ich brak uczciwości, a przecież odpowiedzialność za kierowanie tymi jednostkami ponoszą politycy. I teraz jak hejtować się samego.
0: Czy Maciej Berek będzie kandydował na stanowisko sędziego Trybunału, czy

0: To tylko plotka, o tym oficjalnie ma poinformować dziś premier Donald Tusk. W Warszawie szykuje się wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia ma to być największy pokaz w historii polskiego wojska, m.in. z udziałem myśliwców F-35. Ma rozpocząć się w sobotę w samo południe, mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
1: F-35, który po raz pierwszy w polskich barwach przeleci w czasie defilady tutaj w Warszawie. Pilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM i Merops Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji.
0: W związku z defiladą już od jutra mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu. Wyłączona z ruchu zostanie część Powiśla. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i podróżujących transportem publicznym. Niektóre linie autobusowe i tramwajowe zostaną skierowane na objazdy. Przypomnę, również 15 sierpnia równolegle w Gdyni i w Gdańsku odbędzie się parada morska z udziałem ponad 20 jednostek pływających. Udział wezmą też sojusznicy Polski, m.in. z Estonii, Litwy czy Szwecji. A na koniec jeszcze wyniki nowego sondażu. Czy były prezydent Andrzej Duda powinien wrócić do czynnej polityki? SW Research zapytało o to Polki i Polaków. Blisko 2/3 tego nie popiera. Odpowiedziało w ten sposób 61% badanych. Przychylna mu jest co piąta osoba, 18,8%. Drugie tyle, 19,7%. Nie ma zdania w tej kwestii. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Czwartek przyniesie nam stabilną i bardzo przyjazną aurę w każdym regionie kraju. Słońca nikomu nie zabraknie, a w dodatku temperatura spadnie do bardzo komfortowego poziomu. To nie będzie spiekota na pewno. W Warszawie i w Gdańsku do 23 stopni. W Toruniu, pozdrawiamy pana Włodzimierza, do 24. W Krakowie, moim Krakowie 25, czyli Kraków na razie górą, ale mamy też korespondencję z nie mniej ważnej Jazgarzewszczyzny. Pan Rajmund donosi 18 stopni i jak pisze słuchacz, jak to mówią Włosi, bella fresca. No świeżo też się za moment i u nas zrobi, za moją nie będę ukrywał sprawą, ale to sobie zostawimy na za chwilę.

0: No dobrze, pomruczeliśmy sobie wspólnie Smyslowic.
1: A... Leciłaś sobie? Mhm. A głupie pytam, przecież słyszałem.
0: Mam nadzieję, że państwo nie. 7 minut po 9, no to czas start, ostatnia godzina.
2: Nowy świt.
0: A co miałeś z muzyki?
1: Wiesz co, ta długa chwila milczenia świadczy o tym, że nie chcę się dzielić tym. A nie, tak zupełnie poważnie, to chyba coś takiego nawet całkiem dobrego.
0: Mm-hmm. No. Ja nawet bardzo dobrego, ale nie wiem, czy
1: ja miałbym bardzo, no tak, ja miałbym bardzo dobrego, być może gdybym, albo inaczej, gdybym miał to właśnie coś bardzo dobrego, to teraz zajmowałbym się muzyką, ale od tej strony twórczej, a nie od tej związanej z opowiadaniem o niej.
0: Mm-hmm.
1: Tak. Bo wiesz, jak to jest, że wszyscy dziennikarze muzyczni to są niespełnieni muzycy. Tak, taka jest teoria.
0: Po raz pierwszy słyszę o takiej teorii.
1: No, okej, okay, dobrze. No to,
0: dobrze,
1: to
0: ale
1: bardzo
0: czegoś
1: proszę,
0: nowego
1: zaznajomiłaś się
0: z naszego poranka. 8 minut po godzinie 9. No dobrze, to za chwilę o czymś zupełnie innym będziemy państwu opowiadać, a właściwie ty będziesz opowiadał. Mhm. A chcesz się pochwalić już, czy za chwilę?
1: Tak, no właśnie, musimy to zrobić jakoś sprytnie i sprawnie, bo na ogół jestem gościem, a
0: ale
1: dzisiaj jestem gościem we własnym programie. Znaczy wspólnym, przepraszam cię bardzo. Ale tak, bardzo cieszy mnie ta decyzja Komitetu UNESCO, Światowego Dziedzictwa Komitetu, który obradował w lipcu w Korei Południowej, wpisał to historyczne, modernistyczne Centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa. I będziemy dowodzić, że Bałtyk nadal łączy, tak jak to powiedziałem parę tygodni temu, bo po drugiej stronie Bałtyku, właściwie po drugiej stronie Zatoki Botnickiej, też podobne rzeczy się wydarzyły właśnie w lipcu w trakcie tego posiedzenia w Korei Południowej i będzie to kwestia fińska.
0: Mam w ogóle nadzieję, że czwartki zapamiętają państwo jako czwartki łączące.
1: A nie dzielące.
0: Na przykład.

0: rzuca nas mocno po całym świecie, bo to Kalifornia, trochę Kalifornia Honey Drops.
1: Chociaż przeniesiemy się w inną
0: do Finlandii. Tak, do Finlandii, a jeszcze nawiążę do Gdyni, bo mnie naprawdę bardzo cieszy ta decyzja. Ja uważam, że Gdynia jest jednym z, no nie wiem czy do życia, ale do takiego zobaczenia naprawdę najfajniejszych i najbardziej imponujących polskich miast. No i ta decyzja komitetu UNESCO to jest takie już namacalne, o ile można tak powiedzieć, potwierdzenie tego, że ta gdyńska architektura i cały w ogóle układ urbanistyczny są dobrem o wyjątkowej wartości i skali dla całego świata. Pamiętam, że w zeszłym roku po literackim Sopocie, na którym byliśmy też z audycją naszą międzynarodową, cały nasz świat, zrobiłem sobie taki prezent i zostałem na weekend właśnie w Gdyni, żeby ją sobie zwiedzić i odświeżyć, bo byłem tam ostatni raz paręnaście lat temu.
1: Właśnie zachęcasz mnie do tego, żeby
0: odwiedzić. Tak, żeby wrócić.
1: Ostatnio zrobiliśmy taką naszą radiową sondę. Wiesz co, czasem najprostsze pytania dają najciekawsze odpowiedzi. Gdybyś nie musiał, nie musiała mieszkać w Warszawie, to zamieszkałabyś gdzie? No i oczywiście, wiesz, ja się spodziewałam, że no dobrze, Wrocław, Kraków. I wyobraź sobie, że najwięcej odpowiedzi?
0: Gdynia.
2: No tak.
0: Ja albo Gdynia, albo Wrocław. Nie, chyba jeszcze nie podjąłem tej
1: Kiedyś
0: decyzji.
1: Bardzo chciałam we Wrocławiu, ale wiesz co, jak odwiedzę Gdynię właśnie po tych kilku latach, to być może zmienię zdanie.
0: Mnie to też może czeka, bo w zeszłym roku, no właśnie mówiłem o tym, że to był taki mój pobyt. W sobotę wprawdzie było bardzo zimno, ale za to w niedzielę okropnie padało. Także być może czeka mnie powrót.
1: Musisz to powtórzyć.
0: Być może czeka mnie właśnie powrót na północ. A dlaczego?
1: W ten weekend.
0: No tak.
1: Zaglądam do prognoz pogody. To znaczy, jeżeli ci zależy na tym, żeby było w miarę sucho.
0: No tak.
1: To polecam.
0: No dobrze, ale dlaczego my tak tyle o tej Gdyni? Oczywiście, bo jest ładna, ale też na tej samej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znalazły się tak zwane Alto Works. To jest 13 projektów realizacji Alvara Aalto, fińskiego architekta, ale też jego partnerek, nie tylko takich w pracy, ale i życiowych, Aino i Elisy. I ważne moim zdaniem, żeby też o nich pamiętać, bo razem współtworzyli całe biuro projektowe Aalto. Alvar Aalto był no, bardzo cenionym architektem za swoje przede wszystkim takie podejście bardzo ludzkie, humanistyczne do architektury. Ja mówiłem jeszcze po godzinie 6, że on tak mawiał, że to życie nasze czasami bywa brutalne, takie chrobawe i być może właśnie architektura jest tym, co może nam je nieco ułatwiać. Zadaniem architekta, tak mówił, jest nadać życiu bardziej delikatną strukturę. I wydaje mi się, że to zdanie jego znakomicie podsumowuje to, w jaki sposób i on projektował i w ogóle myślał o projektowaniu, w jaki sposób podchodził do architektury modernistycznej. Ja o tym mówię dlatego, że był jednym z najbardziej wpływowych, znanych, ale wpływowych przede wszystkim architektów tego nordyckiego ruchu modernistycznego. A czym są te Alto Works, o których mówię, które od niedawna są wpisane na listę UNESCO? To są budynki, realizacje, czasem jest ich więcej, czasem mniej. Powiemy o tym za moment. Rozsiane po całej Finlandii, więc w zasadzie nie ma wymówki, żeby odpuścić sobie zobaczenie jakiejś, choćby jednej pozycji z tej listy. Przykład dwudziestowiecznego ruchu modernistycznego i odpowiedzi na szerokie potrzeby społeczne, tak czytamy na stronach UNESCO. Bardzo mocno ta cała jego architektura była zakorzeniona w fińskiej tradycji w ogóle budowlanej, to znaczy dużo korzystania z form organicznych, no i także z materiałów dostępnych na miejscu, czyli z drewna, którego wiadomo w Finlandii jest pod dostatkiem. I to bardzo mocno było widać w jego, nie tylko tych projektach, które znalazły się na liście tych 13 wybranych, ale także i innych, także tych z okresu jeszcze wcześniejszego, pierwszego, po studenckiego, kiedy to był jedną z takich twarzy funkcjonalizmu wówczas w Finlandii. Więcej o samym Alvarze Aalto to jutro, bo mogę powiedzieć, że jeśli po poranku nie zasnę, a szanse na to są, oceniam, takie dosyć nieduże, to jutro ukaże się podcast Extra Plus poświęcony jego postaci właśnie, jego życiorysowi, bo my możemy go oczywiście za sprawą i listy UNESCO, jego projektów i też tego, że no, siłą rzeczy stał się jakoś tam rozpoznawalny także w Polsce, bo wiele mediów o tym informowało. Natomiast to jest ciekawa postać, dlatego że to jest również weteran wojenny, o czym może tak trochę mniej myślimy, dlatego że jego życie, w szczególności te lata młodzieńcze studiów, przypadały na okres no, walki o niepodległość w Finlandii. On zresztą był obywatelem dwóch państw w sumie, bo urodził się w Wielkim Księstwie Finlandii, a umierał już w Wolnej Republice Finlandii, więc więcej na temat Alvara Aalto jutro w podcaście Ekstra Plus Skandynawskim Tropem. A dziś jeden taki wybór, bo zastanawiałem się, jak o tym opowiedzieć, o tej architekturze, bo to jest trudne w sumie, prawda? Mamy jakieś realizacje, budynki.
1: No właśnie, bo mnie jeszcze jedna rzecz tutaj w tym wszystkim zaintrygowała, bo przecież Aalto projektował nie tylko budynki, ale właściwie całe to doświadczenie człowieka w przestrzeni, czyli światło, meble, detale od drewna właśnie przed chwilą wspominałeś. Czy myślisz, że właśnie dlatego ta jego architektura tak dobrze się starzeje, bo jest bardziej o człowieku niż o samym efekcie?
0: Tak, i on zresztą, te elementy, które wchodziły w skład jego realizacji, czyli już nie tylko bryła sama, ale też i wnętrze, on projektował wazy, nawet taka słynna waza, ten model chyba nazywał się Savoy, jeśli dobrze pamiętam, ale to ma może mniejsze znaczenie. To było pomyślane od A do Z, komplet. I to jest w ogóle, tak mi się wydaje, specyfika nordycka. Bardzo mocno to w Danii było swego czasu widać. I dlatego też pewnie z wielu tych przestrzeni, bo to już trzeba mówić o całych przestrzeniach, jak na przykład o Sunili, o której za moment słów parę, z nich się dobrze korzysta, w nich się dobrze żyje, bo często te obiekty, one funkcjonują do dzisiaj. Dlatego, że no właśnie zostały pomyślane od A do Z. To znaczy, tam nie ma jakiegoś elementu miejsca, przestrzeni, momentu, który jest przypadkowy. I tak jest z tą wspominaną już dwukrotnie Sunilą, czyli takim osiedlem mieszkaniowym, który powstał w Kotce, to jest na wybrzeżu Zatoki Fińskiej. I to było osiedle mieszkaniowe dla pracowników fabryki celulozy, która mieściła się nieopodal. Koniec lat 30. I to nie było pomyślane w taki sposób, że będą to jakieś, powiedzmy, no mówiąc może nieładnie, baraki, w których się tam umieści tych pracowników. Oni sobie będą pracować, pewnie będzie jakaś rotacja. Przeżyją chwilę, prawda? Ale to nie chodzi o to, żeby przeżyć, tylko żeby żyć. No i właśnie, żeby to nasze życie, tak jak mówił Alvaro Aalto, miało bardziej delikatną strukturę. Sunila jest w ogóle jego największym przedsięwzięciem, na którym też chyba najlepiej widać to, w jaki sposób on myślał o projektowaniu, w jaki sposób projektował. To założenie jest jednym z najbardziej rozbudowanych. To są różnego rodzaju budynki usługowe, to są bloki oczywiście szeregowe, rezydencja dyrektora tejże fabryki. No sauny, oczywiście jesteśmy w Finlandii, to musi być. I to całość tej, nie wiem, dzielnicy osiedla raczej była już na etapie projektu pomyślana jako właśnie takie kompletne środowisko życia dla pracowników tego zakładu przemysłowego. I to właśnie ten aspekt wyróżniał nie tylko ten projekt, ale w ogóle projekty Alvara Aalto na tle innych, ówczesnych nawet, przedsięwzięć. I pod tym względem to naprawdę wyprzedzał swoją epokę. Też dlatego, że ten projekt, podobnie jak i wiele innych, były podporządkowane nie człowiekowi, tylko naturze. To znaczy, one wpisywały się w krajobraz ten zastany. Podobnie było i w sumie nadal jest, bo to miejsce nadal działa. Dodam jeszcze, że Sunila po 90 latach nadal działa. To znaczy, tam mieszkają ludzie. Ponad 1000 osób tam mieszka, żyje. Trochę zazdroszczę, nie ukrywam. A wracając do tego korzystania z form naturalnych, Paimio, czyli budynek sanatorium, wtedy kiedy on powstawał w latach 30., to był budynek dla pacjentów chorych na gruźlicę. Tam przyjeżdżali się, leczyli. I tutaj znów to sanatorium miało być nie tylko szpitalem, ale miało być, jak on to określał, Alvar Aalto, takim kompletnym instrumentem medycznym, który będzie przedłużeniem leczenia, terapii. Ustawiony jest ten budynek na osi północ-południe, więc jest stały, ciągły, właściwie przez większą część dnia dostęp do naturalnego światła. On wpada do wnętrz przez duże okna oczywiście. Ponadto bliskość lasu, która zachęca, czy zachęcała wtedy raczej kuracjuszy do do korzystania z jego uroków, no i przede wszystkim do oddychania tym powietrzem leśnym, wysoko nasyconym tlenem, co też z ich perspektywy pewnie osób chorych na gruźlicę było bardzo, bardzo ważne. I to są tylko takie przykłady może tych dwóch jego realizacji. Ja w grupie facebookowej naszej załączę link do strony UNESCO, gdzie można sobie zobaczyć, jak wyglądały te jego projekty, realizacje i właściwie jak wyglądają nadal, bo one, tak jak powiedziałem, funkcjonują cały czas. I tak się wydaje, taką mam refleksję, że tak dużo teraz się mówi, że no, trzeba wrócić do tej natury, przyrody, że jednak to, co jej odebraliśmy, powinniśmy oddać. Ja nie jestem pewien, czy on wyprzedził pod tym względem swoją epokę, bo on jednak niczego nie zabierał, ale on wpisywał projekty, budynki, całe założenia architektoniczne w ramy właśnie tego świata naturalnego, zastanego, i być może też dlatego to wygląda tak pięknie.
1: No właśnie, to może na tym polega właśnie fenomen dobrej architektury, że po latach nie trzeba jej tłumaczyć, nadal działa, nadal służy ludziom, nadal coś w nas porusza.
0: Dodam jeszcze, że Alvar Aalto opracowywał też plany generalne zagospodarowania przestrzennego dla różnych miast. On później nieco w swoim życiu, w latach 50., 60. głównie zajmował się przestrzenią publiczną. To były ratusze, budynki użyteczności publicznej i tak dalej. No i między innymi centrum miasta Rovaniemi, to jest jego projekt, czyli stolica, znaczy stolica właściwie, miasto rodzinne Świętego Mikołaja. No to już trudno chyba o bardziej fińskiego architekta.
1: Niesamowita jest to opowieść. Czy to znaczy, że na naszych oczach ta młoda architektura zaczyna się starzeć na tyle, żebyśmy zobaczyli w niej dziedzictwo?
0: Ta nasza, no właśnie, to też jest taka może przykra w sumie puenta, bo w latach 60. on trochę się wycofał z życia publicznego. Był zawsze taką osobą bardzo aktywną, często zabierającą głos. No, ale właśnie zarzucano mu trochę, po pierwsze, takie bardzo elitarne podejście do architektury i tkwienie już wtedy, mentalnie jeszcze w latach 20., 30. XX wieku, a to były czasy, które wymagały trochę innego podejścia i rządziły się też innymi potrzebami. Znaczy, między innymi taką architekturą, która no, będzie ładna, w porządku, ale przede wszystkim będzie dawała na przykład miejsca mieszkania, co w Szwecji sąsiedniej przez Zatokę Botnicką było swego czasu dużym problemem. I on się trochę wtedy wycofał, natomiast jednak nie dał za wygraną i cały czas projektował. I te jeszcze duże jego realizacje to cały czas były lata 60. no i początek 70. A na marginesie w tym roku mija w ogóle 50 lat od jego śmierci.
1: O czym powiedzieliśmy na początku. Chyba, ale być może niektórzy z Państwa tego nie usłyszeli. A ja tak sobie pomyślałam, właśnie słuchając całej tej opowieści, że skoro na jednej liście spotyka się Aalto i Gdynia, no to może czasem warto spojrzeć na te budynki dookoła nas, na tę naszą codzienność.
0: Natomiast warto się zatrzymać na pewno. Tak, warto się zatrzymać na pewno i czasami w takich prostych rzeczach, które mijamy na co dzień, można dostrzec naprawdę piękne rzeczy.
1: O czym opowiadał Państwu Jan Janczy. Bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo Ci też dziękuję, ale jeszcze nie będę się zbierał. Pozwolę sobie tutaj do 10:00.
1: Absolutnie, ja Cię nie puszczę tutaj do godziny 10:00. Musimy tutaj zostać w duecie.
0: No a skoro właśnie jeszcze jesteśmy przy Finlandii, to ja nie odpuszczę absolutnie tej okazji, żeby nie wspomnieć, chociażby nie powiedzieć o moim absolutnie ulubionym chyba fińskim muzyku, czyli Jimim Tenorze.

0: Ach, jak pięknie wybrzmiało. 9:31 już na naszym zegarze. To pani Anna, jeszcze a propos fińskiej architektury. Zachwyca mnie to, jak nadal potrafią szanować swoje dziedzictwo i czerpać z niego, czego wspaniałym przykładem jest nowy budynek firmy Stora Enso w Helsinkach. Czekam na nowy podcast z niecierpliwością jako wielka fanka kultury i sztuki Finlandii. No to już jedną słuchaczkę masz.
1: Mm-hmm. Czyli teraz nie mogę zaspać. No, muszę go poskładać.
0: Na to no, wygląda. Tak. I jeszcze a propos Gdyni oczywiście, pan Michał z tymi sądami, a propos najlepszego miejsca do życia i wysokiej pozycji Gdyni, to zalecam ostrożność. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że magistrat sam sobie te rankingi zamawiał. To niedobry magistrat, ale tak bardzo
1: poważnie. I mi się żyje dobrze, no.
0: Niewątpliwie, skoro jeszcze stać ich na to, żeby takie rankingi zamówić. Panie Michale, ale my oczywiście nie na podstawie tych sondaży, czy też rankingów wybraliśmy Gdynię jako miejsce do życia. Po prostu Gdynia wielu z naszych redakcyjnych kolegów bardzo się podoba.
1: Choć też trzeba dodać, że oczywiście zobaczyć miasto, pomieszkać w nim chwilę, a mieszkać tak, mieszkać na stałe,
0: tak,
1: to są dwie różne rzeczy.
0: Wakacje. Tak, to też prawda,
1: tak,
0: oczywiście.
1: No to warto, nie, warto.
0: Ale możemy
1: pamiętać
0: taką sondę między naszymi słuchaczami zrobić. Gdyby nie mieszkali państwo w mieście, miejscowości,
1: tam, gdzie państwo mieszkają,
0: tak, to mieszkaliby państwo gdzie i dlaczego? 224 280 280 nowy.świt@nowyświatonline.

0: Man Woman Chainsaw to z naszej płyty tygodnia. No właśnie, ciekawi jesteśmy, jak to z państwem jest i z tym miejscem zamieszkania. No bo czasami jest tak, że wcale nie wybieramy go dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy, bo na przykład praca albo coś innego, prawda?
1: Kiedyś było nawet takie powiedzenie, że żyjemy tam, gdzie pracujemy. Mhm. No bo wiadomo, że żeby żyć, to trzeba mieć jakieś środki do utrzymania. Ale wiesz co, otworzyłam sobie rankingi, tak z czystej ciekawości a propos tych sondaży, o których pan Michał chyba wspominał. Najlepsze miasta na świecie. Wyobraź sobie, żeby nie było tak łatwo do życia. Jakie byś obstawił?
0: Ja bym powiedział chyba Kopenhaga, dlatego że wiem, że ona gdzieś jest.
1: Haha, jest druga. Na pierwszym miejscu Wiedeń. Od lat uznawane za najlepsze miasto do życia na świecie według ekonomist. Oczywiście za sprawą, uwaga, opieki zdrowotnej, edukacji i transportu. Kopenhaga rzecz jasna na drugim miejscu. Europejski lider ekologii, świetnych warunków pracy i balansu między życiem prywatnym a zawodowym. A na trzecim miejscu?
0: No nie wiem.
1: Porto.
0: Porto, o proszę.
1: Pierwsze miejsce w Europie jako najlepsze miejsce do życia dla, uwaga, pokolenia Z z uwagi na klimat, koszty i atmosferę. No i oczywiście jest jeszcze Melbourne i Sydney, typowe kierunki poza Europą, doceniane za styl życia i warunki klimatyczne. A jeżeli chodzi o Polskę, no to może sami państwo się pochwalą, a jeżeli nie pochwalą, to zacytuję. Za chwil kilka.
0: A to Porto mnie bardzo ucieszyło, ja tak się tutaj dość mocno uaktywniłem, kiedy to usłyszałem, bo byłem w Porto jakiś rok temu, może z małym kawałkiem w maju i muszę ci powiedzieć, że do dzisiaj wspominam tę wizytę, tamten wyjazd. Absolutnie wspaniałe miejsce.
1: A widzisz, to ja akurat w Porto nie byłam. Lizbona piękna, absolutnie państwu polecam, a do Porto nie dojechałam, ale wszystko przede mną.
0: A to ja z kolei w Lizbonie nie byłem, czyli nic nie szkodzi, bo się uzupełniamy.

0: The Pointer Sisters i 9.40 na naszym zegarze. Gdybym nie mieszkał w Toruniu, to przeniósłbym się do Wrocławia, a potem szybko wrócił do Torunia. To pan Włodzimierz oczywiście. Panie Włodzimierzu, ale nie uzasadnił pan dlaczego, ale liczymy na to, że jeszcze pan zdąży do godziny 10. Oczywiście pan Włodzimierz zgadza się, że Lizbona wspaniała, a w Polsce to z kolei pan Paweł, oczywiście Poznań najlepszy do życia za rowerowość, otwartość, kompaktowość, bliskość, uwaga, Mosiny.
1: I tutaj no i państwo... mamy właśnie, państwo podłapali to, mamy pana Marcina. Wszelkie polskie czy światowe rankingi miast nie prezentujące Mosiny na pierwszym miejscu są niewiele warte.
0: I tego państwo nie słyszeli, ale nawet chciałam się założyć z Janem, że pan Marcin będzie pierwszy, który obstawi, że najlepszym miejscem do życia w Polsce jest Mosina. Ale uwaga, pojawia się jeszcze komentarz pani Ewy dotyczący najgorszego miejsca do życia. I uwaga, są to Międzyzdroje. Swoją drogą moglibyśmy się zastanawiać, czy ktoś mieszka w Międzyzdrojach, no czy właśnie. Tylko wakacje tam spędza. Ale jeżeli państwo nas właśnie słuchają w Międzyzdrojach i chcieliby nam opowiedzieć, dlaczego tam państwo mieszkają i jak się mieszka, to absolutnie zapraszamy do kontaktu 224-280-280.
1: Albo nowy.świt@nowyświat.online.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. W górę i w dół. Cenowy roller coaster na rynku paliw trwa. Z jednej strony mamy informacje o tym, że średnio dziennie przez cieśninę Ormus przepływa około 9 milionów baryłek ropy, to dane z ostatniego tygodnia, a w niedzielę to nawet podobno udało się przetransportować 20 milionów baryłek, co jest poziomem mniej więcej równym sprzed wybuchu konfliktu z końca lutego. Ten tydzień, a właściwie nawet koniec poprzedniego, przyniósł jednak wzrost cen hurtowych już gotowych paliw. Teraz konsumujemy jeszcze te po obniżonych cenach, dlatego średnia cena paliw w tym tygodniu spadła o kilkanaście do nawet blisko 30 groszy na litrze, ale nie oznacza to, że za chwilę nie będzie drożej albo że ceny nie zostaną na obecnym poziomie na dłużej. Rząd ma pewien nowy pomysł, ale o tym na końcu. Dla całego kraju, jak wyliczają analitycy Petrol.pl, średnia cena diesla spadła w ciągu tygodnia do 8 zł i 9 groszy za litr. To 13 groszy w dół. Oczywiście mówimy o średnich cenach. Z kolei jeśli chodzi o benzynę 95, to jest cena 7 zł i 29 groszy za litr, 26 groszy w dół. Jednocześnie rozjazd cenowy między tymi paliwami pogłębił się z 67 do 80 groszy. Wynika to z faktu, że rafinerie nie nadążają z produkcją oleju napędowego. Po prostu benzyna jest bardziej dostępna, dlatego jest tańsza. Diesel, przez to, że jest bardziej oszczędny, stał się najbardziej popularnym paliwem samochodowym, przez to jest go po prostu mniej, a właściwie go brakuje i to właśnie przez to, mimo że to mniej oczyszczone paliwo, od bezołowiówki jest droższy. Nam w Polsce brakuje średnio 30% zapotrzebowania, czego nie wyprodukują rafinerie, trzeba ściągać z innych rynków. No ten rosyjski rzecz jasna jest zamknięty, sankcjonowany, więc dostawy z innych regionów po prostu windują ceny. Rząd, choć zapowiada, że trzyma rękę na pulsie w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN na koniec wakacji, tak naprawdę, i to już chyba nie po cichu i skrycie, tylko oficjalnie, liczy na samoregulację rynku. No, ewentualnie z drobną pomocą Orlenu, czyli ustalanie z takich stawek na stacjach, a wcześniej takich cen hurtowych w Orlenie, żeby po prostu obniżki były odczuwalne dla kierowców bez żadnego rozporządzenia. Czy się uda? Zobaczymy, zostało kilka dni. Jednak pojawił się jeszcze inny wątek. Możliwość ograniczenia skokowych zmian cen na stacjach paliw. Chodzi o tak zwany efekt rakiety i pióra. Gdy ceny ropy czy paliw rosną na światowych rynkach, ceny na stacjach jak kosmiczna rakieta, niemal błyskawicznie idą w górę. Ale gdy ceny tej samej ropy czy paliw na światowych rynkach spadają, ceny na stacjach spadają jak to piórko, niezwykle wolno i subtelnie. Dlatego padła zapowiedź o możliwym wprowadzeniu ograniczenia takiego efektu. Ustawowo. Czyli najpierw musi się zgodzić na to parlament, a potem prezydent. Ale tu chyba nie byłoby jakichś problemów. Tropem Niemiec można pójść, gdzie są limity tygodniowe, jeśli chodzi o takie podwyżki, albo innych krajów wspólnoty, które mają różne rozwiązania. Jak to zwykle w rządzie bywa, trwają analizy, a ich efekty zapewne poznamy wkrótce.

0: Matt Berninger i 9.54. A propos, gdzie jest najlepsze miejsce do życia? Pani Halinka napisała do nas, na pewno nie Wrocław, jest za ciasny, przez to za głośny, za ciężki do przejechania, kradnie czas i przyprawia o ból głowy. Gdynia jest bardzo okej. Biorę w ciemno, ale chyba nie wszyscy są tego samego zdania.
1: Nie no, samorząd jest na pewno to wyznanie.
0: No, więc... samorząd tak, ale tutaj taki list się pojawił, że ktoś się wyprowadził z Gdyni do Monachium ze względu na pogodę. Tylko jak myślisz, co...
1: No właśnie, co to znaczy?
0: Co to znaczy przez to pogodę? Za gorąco, za zimno, czy za wilgotno?
1: Dziś już tego nie wyjaśnimy, natomiast wyjaśniła się, a właściwie została wyjaśniona kwestia toruńska przez pana Włodzimierza na pytanie, dlaczego akurat Toruń jak najbardziej na tak. Pisze pan Włodzimierz, myślę, że podobnie jak w wypadku Mosiny, nic nie trzeba uzasadniać, to jest oczywiste.
0: No to jeszcze pan Marcin w sprawie Mosiny, że z najnowszych osiągnięć wolne miejsca w samorządowym żłobku, wolne miejsca w samorządowym przedszkolu integracyjnym, czy otwarcie centrum opiekuńczo-mieszkalnego, które zapewni wsparcie dorosłym osobom z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Prawda, że pięknie?
1: Pięknie. No i najlepsze jest to, że dzieje się to nie w Warszawie, tylko także poza stolicą.
0: To prawda. A jeżeli chodzi o wspomniane miasta rankingowe, to oczywiście Poznań jako lider opłacalności, oferujący najlepszy stosunek zarobków do cen mieszkań. Pozycja numer jeden, Kraków pozycja druga. Warszawa na miejscu trzecim.
1: No, czyli Kraków wyżej.
0: Bezkonkurencyjne miejsce do rozwoju kariery zawodowej i biznesu, choć wiąże się z najwyższymi kosztami życia. No i na czwartym miejscu, takie poza podium, ale jednak ważne, Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, najwyżej oceniane pod kątem estetyki, bliskości natury i ogólnego szczęścia mieszkańców.
1: A jakoś mnie to

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnarowska. Zaczniemy od dramatycznych doniesień z Kolumbii. 265 osób zginęło, blisko 500 uznaje się za zaginione w następstwie trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w poniedziałek. Prezydent Abelardo de la Espriella ogłosił wczoraj 3 dni żałoby narodowej oraz stan wyjątkowy w gospodarce. Trzęsienie dotknęło 25 872 rodziny, 53 816 osób. Zginęło 265 osób, rannych zostało prawie 3,5 tysiąca. Nasze główne wysiłki skupiają się na osobach zaginionych. W tym celu działamy ze wszystkich sił i korzystamy również z pomocy międzynarodowej, która zaczyna docierać do Kolumbii.
1: Valiéndonos de la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia.
0: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4, do którego doszło w tym tygodniu w Kolumbii, było najsilniejszym w tym kraju od 2000 roku. A teraz w serwisie Ukraina. Lipiec był najkrwawszym miesiącem dla tamtejszej ludności cywilnej od kwietnia 2022, tak wynika z danych ONZ. Jak mówił Wołodymyr Zełenski, 1/10 obecnych zapasów USA wystarczyłaby, aby powstrzymać wszystkie rosyjskie ataki rakietami balistycznymi, a 5% wystarczyłoby, aby Ukraina przetrwała zimę. W tym roku mamy 2,5 razy mniej pocisków przechwytujących niż w 2025. Rosja używa miesięcznie 2 razy więcej pocisków balistycznych niż wcześniej. Prowadzę rozmowy, spotykam się.

0: I dzwonię do wszystkich, ciągle próbuję wymienić coś na pociski. Mówił Zełenski w CNN. Wspomnę jeszcze o doniesieniach dziennika Gazety Prawnej. Jak czytamy, administracja Zełenskiego przygotowuje się do naprawy wizerunku Ukrainy w Polsce. W tym celu wynajęła zewnętrzną agencję zajmującą się PR-em. A na koniec wracamy do Polski. Gigantyczny wyciek danych polskich pacjentów może dotyczyć nawet 19 milionów osób. Atak hakerski wymierzony był w systemy firmy MyDR, jednego z dużych dostawców elektronicznej dokumentacji medycznej. Służby sprawdzają, kto stoi za atakiem i jaki miał cel. Jak mówił dla Wirtualnej Polski wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, przyczyną był prawdopodobnie błąd ludzki.
1: Ktoś po prostu kliknął jeden link za dużo, no i to spowodowało reakcję łańcuchową, której finałem było dobranie się przestępców do jakichś plus minus 2 terabajtów danych. NASK analizuje tę sytuację z publikacji znowu w specjalistycznych portalach. Wynika, że to może być jakiś Hindus. Analiza językowa, języka jakim się posługują ci przestępcy w korespondencji, pokazuje służbom, że może to być ktoś właśnie z tamtego regionu świata.
0: Mówił Michał Gramatyka, jak przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Niebawem rząd ma zapewnić nam możliwość sprawdzenia, czy nasze dane również zostały w tym ataku wykradzione. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
3: Wybory osobiste.

Niedziela, która zdarzyła się w czwartek. Tak parafrazując tytuł książki Mariusza Szczygła. Tylko u niego była środa, a nie czwartek. Ale u nas w to czwartkowe przedpołudnie niedziela, Sunday grupy The Cranberries. Powiem Państwu, wspaniale co jakiś czas wraca się do ich pierwszych nagrań, do ich pierwszych płyt. Mimo upływu czasu te dźwięki są wciąż jak taki plaster dla duszy. I na mnie działają bardzo, ale to bardzo kojąco. Mam nadzieję, że tym ukojeniem, chociaż w jakiejś niewielkiej części, udało mi się z Państwem podzielić. Dzień dobry. Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Debiutanckim albumem The Cranberries, fragmentem debiutanckiego albumu The Cranberries zaczęliśmy, a za chwilę nieco więcej energii doda nam grupa St. Paul and the Broken Bones. I to będzie wykonanie na żywo, choć nie koncertowe, a zarejestrowane podczas specjalnej sesji zespołu, która odbyła się w studiu Southern Grooves w Memphis.

Nagrań z tej sesji live jest zdecydowanie więcej i Paul Janeway i spółka wydali je wszystkie w formie płyty Live at Southern Grooves. Mało skomplikowany i generalnie wszystko mówiący tytuł. 10 utworów naszpikowanych szybkim tempem z kapitalnym wokalem Paula, także nic tylko brać, częstować się i słuchać. Szczególnie wtedy, gdy potrzebujemy zastrzyku energii. Matt Ross Spank, amerykański producent, jest założycielem i szefem studia Southern Grooves. Natomiast ja teraz kilka słów o innym producencie. Choć akurat w jego przypadku zawsze bardziej pasowało mi słowo wizjoner, a nie producent. William Orbit. Kompozytor, DJ, producent muzyki elektronicznej. W ubiegłym tygodniu rodzina poinformowała o jego śmierci. Współpracował z wieloma artystami. Był odpowiedzialny m.in. za gigantyczne sukcesy Blur, All Saints, Madonny oczywiście. No do tego jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym na chwilę zatrzymać się przy solowej twórczości Orbita i dać Państwu dowód na to wizjonerstwo, o którym mówiłem. Dowód na wizjonerstwo i niezwykłą wszechstronność. Sięgniemy po jego drugi album, Strange Cargo, i w ramach dwóch z jednego wybrzmią dwa instrumentalne utwory kompletnie od siebie różne. Pierwszy bardzo spokojny, nostalgiczny, a drugi ze zdecydowanie większym kopem i tam usłyszą Państwo pianino, organy, syntezatory, dźwięk rozbijanego szkła nawet się pojawia, aranżacyjny majstersztyk. A to wszystko w głowie, a później w studiu Williama Orbita urodziło się już w latach 80.

Wizjoner. No przecież mówię, że wizjoner. The Secret Garden i Fire and Mercy, dwa fragmenty płyty Strange Cargo z 1987 roku. To William Orbit solo. Ale jak wspomniałem, w zbiorowej świadomości przede wszystkim zapisał się jako producent płyt popularnych i uwielbianych artystów. Szczególnie lata 90. to był złoty okres tej jego współpracy z innymi artystami. Nie byłoby płyty 13 grupy Blur, gdyby nie William Orbit. Nie byłoby wielu przebojów zespołu All Saints, gdyby nie William Orbit. Nie byłoby jednak przede wszystkim, moim zdaniem, jednego z najważniejszych i najlepszych albumów w historii popkultury. I ja wiem, że mam tendencję do wyolbrzymiania i do używania górnolotnych porównań, ale płytę Ray of Light Madonny, płytę wyprodukowaną przez Williama Orbita, uważam za arcydzieło. I wcale nie mam tutaj na myśli tych największych przebojów z tego albumu, czyli Frozen czy Power of Goodbye, a te mniej znane powszechnie utwory.

Sky Fits Heaven. Madonna w doskonałych, wizjonersko-producenckich rękach Williama Orbita. Doskonale pamiętam ciarki, gdy pierwszy raz słuchałem albumu Ray of Light 28 lat temu i takie poczucie, że ta muzyka, że te aranżacje wyprzedzają swój czas. A wstawki na żywej perkusji wplecione w utwór Sky Fits Heaven uwielbiam do dziś. I bardzo, bardzo żałuję, że już więcej William Orbit nie podzieli się z nami swoim niezwykłym talentem. Pan Baxter teraz przejmie antenę. Pan Baxter w nieco innej wersji.

Alpha Dog to jeden z utworów z ostatniej, ubiegłorocznej płyty Baxtera Dury'ego. Producent tego albumu, Paul Epworth, postanowił stworzyć nowe, swoje wersje piosenek z tej płyty. No, chciał po prostu, żeby było jeszcze bardziej tanecznie. Co przyznają państwo, wyjątkowo mu się udało. Tańca ciąg dalszy, ale już w zupełnie innym stylu i tempie.

Zdecydowanie za mało w swoim repertuarze ma tak żywych utworów jak Sky Islands, bo głównie są to jazzowo-swingowe klasyki, co nie zmienia faktu, że Diane Reeves wokalistką wybitną jest. I kropka. W audycji jeszcze kropki nie stawiamy, ale deczko zwolnimy.

Tantos ojos para no ver nada. Tak wiele oczu, a jednak nic nie widzą. Tak poetycko zatytułowała ten utwór grupa Telewizor, zespół z Nikaragui. Wszyscy słuchacze poniedziałkowych kącików Latino już doskonale ten zespół znają, bo pojawił się niedawno ze swoją twórczością. Nieco mocniejszy fragment wtedy wybrałem, bo Telewizor to zespół grający przede wszystkim utwory instrumentalne.

David Stobener i Marco Braun, duet So Soon. Nasi sąsiedzi z Niemiec. Bardzo podoba mi się to, jak panowie bawią się formą i ile w tym wszystkim jest emocji. Single The Pace zabrzmiał, a to utwór zapowiadający drugi album grupy So Soon, który ukaże się soon, niebawem, bo w październiku. Ale zanim październik, to jeszcze lato. I niech będzie, i niech trwa.

Jak lato to Jasmine Lacey. Jej twórczość, jej głos to dla mnie taka kwintesencja pogodnej, ciepłej muzyki, idealnej na połowę sierpnia. A to były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki. Dziękujemy za ostatnie wspólne 50 minut. Kolejne nasze spotkanie tradycyjnie za tydzień, także proszę sobie zanotować, że jesteśmy umówieni. A na koniec znów, mam nadzieję, porwę Państwa trochę do tańca rusałek nawet. Envy z najnowszej płyty Wyszy Mory na zamknięcie. Bardzo dużo elektroniczno-klubowo pulsujących dźwięków jest na tym albumie. Nic, tylko tańczyć.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. 3% tyle wyniosła inflacja w lipcu według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Potwierdził się tym samym wcześniejszy, tak zwany szybki szacunek GUS. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8%. Wzrost cen w Polsce nadal pozostaje w stosunkowo niskim, na niskim poziomie i mieści się w celu Narodowego Banku Polskiego. Około 50-osobowa grupa zamaskowanych kiboli górnika Zabrze zaatakowała gości jednej z pizzerii w mieście. Powodem ataku było to, że w środku siedzieli kibice z Węgier, którzy przyjechali na mecz. Mówił w TVN24 aspirant Sebastian Wijok z policji w Zabrzu.
1: W tej restauracji miała znajdować się grupa obywateli Węgier. W momencie, kiedy zobaczyli tą grupę pseudokibiców, zabarkadowali się w tej restauracji w obawie przed tą grupą na zewnątrz. W tym momencie ta grupa pseudokibiców próbowała wejść do środka. Ta restauracja została obrzucana różnymi przedmiotami. Miała ta grupa też użyć ręcznych miotaczów gazów łzawiących. Na miejsce zostały skierowane niezwłocznie wszystkie dostępne patrole.
0: Nie wiadomo, czy ktoś został zatrzymany. Jedna osoba, gość z Węgier, została poszkodowana. Szacowane są w tej chwili straty materialne. Cud w Kolumbii. Pod gruzami zawalonego budynku w mieście Pereira odnaleziono żywą kobietę, która spędziła tam 36 godzin. Kobieta została przewieziona do szpitala i wciąż walczy o życie. Według władz akcje poszukiwania ocalałych po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi wchodzą w ostatni etap. Agencja EFE podkreśliła, że pierwsze 72 godziny po kataklizmie uznawane są za kluczowe, ponieważ szanse na odnalezienie są wówczas największe. Akcję ratowniczą podjęto po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4, które nawiedziło zachodnią część Kolumbii w poniedziałek rano. Dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi wynosi 265 ofiar śmiertelnych i blisko 500 zaginionych. Według kolumbijskiej służby geologicznej było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w XXI wieku. Kamienice zamiast sali kinowej, a ruchome obrazy zamiast tradycyjnego ekranu. 18 i 19 września we Wrocławiu odbędzie się Kino Mural, festiwal sztuki nowych mediów, który już po raz ósmy zamieni miejskie ściany w wielkie ekrany. Co nowego czeka widzów? O tym mówił na naszej antenie.

0: mnie dyrektor festiwalu Bartek Bartos.
1: Jest kilka nowości, kilka eksperymentów, cały czas szukamy czegoś nowego, no bo sztuka nowych mediów właśnie ma to do siebie, że ona przenika przez różne dziedziny sztuki, więc mamy twórców i teledysków, i instalacji audiowizualnych, filmowców, eksperymentatorów. Często są to też nawet naukowcy, którzy sięgają po takie narzędzia właśnie jak na przykład AI i tworzą bardzo ciekawe projekty.
0: Podczas kinomuralu widzowie sami wybierają trasę i kolejność oglądania prac. W tym roku swoje prace pokaże około 70 artystów z ponad 20 krajów. Wśród nich będzie berliński artysta Olivier Latta, znany m.in. z czołówki serialu Rozdzielenie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś słonecznie i bezdeszczowo. Najwyższe temperatury w zachodnich województwach, gdzie wynoszą one 26-27 stopni. W centralnej i południowej części Polski, w tym w stolicy, Krakowie, czyli też stolicy, czy Poznaniu, termometry wskażą bardzo komfortowe 23-25 stopni. Najchłodniej nad morzem 19-20 stopni. Niebo w większości Polski bezchmurne lub z lokalnym niegroźnym zachmurzeniem, no i przyjemne uczucie orzeźwienia, bo słaby, umiarkowany wiatr ze wschodu.

0: Antony Szmierek, Rock and the Calm Place, to na początek dziś.
1: W środku dnia.
0: Franek Wójcicki i Jan Niebudek mówią Państwu dzień dobry. Waszmościom i wszystkim damom też oczywiście mówimy dzień dobry. Dlaczego tak się zwróciłem do Państwa? No, zaraz się to wyjaśni. Na razie Neapol w roli głównej, a z Neapolu New Genea.

People of the Moon to New Genea i 11 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, dzisiaj w roli głównej Piastowie, krwawa dynastia. Zaraz Państwo się o tym sami przekonają. Wasz mościowie i waćpanie i waćpanny. Dlaczego tak się do Państwa zwróciłem? No właśnie w sumie nie wiem, trochę ahistoryczne to określenie, bo to jest, szybko sprawdziłem, z XVI wieku. Waszmość, tak wtedy zaczęto mówić. No i Piastowie już nie piastowali, już nie byli na polskim tronie ówcześnie, no bo to przecież wszystko na Kazimierzu Wielkim się kończy, aczkolwiek jeszcze Piastowie żyli. Książę Jerzy Wilhelm zmarł w listopadzie 1675 roku. To tytułem wyjaśnienia i małego sprostowania, a za chwilę będziemy rozmawiać o Piastach, ale też trochę, co tu kryć, o przemocy. Z Mariuszem Sampem.

0: kwadrans po godzinie 11, to oczywiście Manam. No a z nami już, mam nadzieję, Mariusz Samb. Dzień dobry.
1: Dzień dobry szanownemu panu. Witam.
0: Szanownemu panu, dobrze. Nie wasz mościowi i tak dalej. Nie wać panowi, czy wać panu właściwie powinno się powiedzieć, tylko szanownemu panu to już będzie wszystko się zgadzało. Mariusz Samb, doktor historii, pisarz, publicysta, popularyzator historii. No i w najnowszej książce Kryminalne dzieje Piastów no właściwie pokazuje pan doktor krwawą historię tych ponad czterech wieków panowania dynastii piastowskiej. I chciałbym zapytać, czy krew, przemoc, oczy wyłupione i te i różne inne części ciała, których na potęgę ówcześnie pozbawiono, czy to były rzeczy, które w dynastii Piastów działy się jakoś częściej niż choćby w innych dynastiach z naszego regionu? Tylko regionem się zajmijmy.
1: Mhm. Wydaje mi się, że nie można tutaj mówić o jakiejś szczególnej naturze Piastów, o takim genie okrucieństwa przekazywanym z ojca na syna. Według mnie bardziej tutaj chodziło o naturę średniowiecznej władzy. W dynastii Piastów bowiem wielu mężczyzn mających prawo albo przynajmniej aspiracje do tronu, ich było po prostu bardzo dużo. I tak naprawdę te konflikty sukcesyjne, które raz po raz trawiły Polskę, one były na tamtym etapie dziejowym czymś normalnym i nie dało ich się tak naprawdę uniknąć.
0: No i czasami kiedy trzeba stawką, było...
1: Tak. Tak. Kiedy stawką było całe państwo, przeciwnika tak naprawdę nie wystarczyło pokonać. Trzeba było sprawić, aby nigdy już więcej nie wrócił do gry, gdy chodzi o tą politykę. No i dlatego właśnie oślepiano, więziono, wypędzano, czasem wręcz zabijano tych właśnie przeciwników. Zbrodnia mogła być takim samym narzędziem polityki jak bitwa, małżeństwo dynastyczne czy jakiś tam układ z sąsiadem. Piastowie, jeśli chodzi o ich tutaj brutalność, nie byli pod tym względem jakimś wyjątkiem na tle Europy. Podobne rzeczy przecież działy się u czeskich Przemyślidów, węgierskich Arpadów, ruskich Rurykowiczów, czy angielskich Plantagenetów, czy u naszych zachodnich sąsiadów, czyli saskich Ludolfingów. Natomiast Piastowie zaskakują w tym aspekcie przez skalę i różnorodność tych historii. Mamy, jak wspominałem, oślepienia, trucizny, porwania, egzekucje, duszenie, tortury i różny taki amalgamat tych zbrodni. Natomiast w mojej książce nie chciałem powiedzieć, że oto galeria jakichś potworów, zwyrodnialców, tylko że oto ludzie, którzy budowali państwo metodami, których dzisiaj nie zaakceptowalibyśmy raczej, a które były w tamtych czasach po prostu normą. Dajmy taki przykład, że taki chorobry potrafił na przykład bezwzględnie zlikwidować opozycję, a jednocześnie stworzył taką potęgę państwową, co zwieńczył koroną królewską w 1025 roku. Czyli mówiąc w wielkim skrócie, była to norma w ówczesnych państwach, no i Polska Piastów nie była pod tym kątem jakimś tutaj wyjątkiem.
0: Czyli po prostu chorobry był zdolnym politykiem, aczkolwiek czy to nie jest trochę tak, że od niego jednak powiedział pan o tym, że nie było jakiegoś genu przemocy,
1: tak.
0: Ale czy nie jest tak, że jednak od chorobrego coś takiego no, się zaczęło, że na przykład dzieci płacą za czyny albo za grzechy, jak kto woli, rodziców?
1: Tak, po części nawet można tak powiedzieć, bowiem tutaj Bolesław Chorobry, tutaj przypomnijmy, że wypędził swoją macochę Ody po śmierci Mieszka I, nastąpiło w 992 roku, wespół z przyrodnimi braćmi, bo oni temu realnie zagrażali, jeśli chodzi o sukcesy w państwie piastowskim, a przy tej okazji Bolesław Chorobry też oślepił dwóch możnych, Przybywoje i Odelena. Zbyt dużo o tych faktach nie wiemy, ale wiemy, że rzeczywiście się one wydarzyło i to jest bezsporne. Dzięki temu, to co zrobił właśnie Chorobry, szybko usunął konkurencję i skupił w swoich rękach niepodzielną władzę, której już nie oddał nikomu aż do swojej śmierci, czyli w 1025 roku. Tutaj, jeśli chodzi o tego Chorobrego, można powiedzieć, że w jego przypadku ta brutalność była najczęściej taka wyrachowana, taka taki racjonalizm polityczny przez to przemawiał. Chrobry nie był raczej takim człowiekiem, który zabijał, bo chciał, zabijał, bo musiał. I właśnie to było też podyktowane tymi czasami, w których żył. Po prostu wtedy zabijano się i tutaj nie miano wobec przeciwników sentymentu.
0: I to też był wymiar, powiedzielibyśmy może trochę współczesnym językiem, taki terrorystyczny, to znaczy taka przemoc miała pokazać, no nie tylko być kierowana w stronę tak, samych to było takie... ofiar, ale to był też sygnał dla wszystkich innych, prawda?
1: Tak, tak, że jak ktoś podniesie rękę, no to ta ręka niestety zostanie zlikwidowana. Czyli wszyscy, to był jasny przekaz dla teoretycznych czy potencjalnych buntowników, że jeśli podniosą rękę, no to zostaną jej pozbawieni, tak mówiąc dosadnie.
0: Ostatnio rozmawiając z Markiem Węcowskim o czasach zupełnie innych, o czasach antyku, rozmawialiśmy sporo o źródłach. Skąd my wiemy, skąd możemy się domyślać, jak to wyglądało? No i jeżeli chodzi o czasy piastowskie, to takim źródłem, ale źródłem, do którego należy podchodzić ze wszechmiar krytycznie i mnóstwo zastrzeżeń przyłożyć do tego, są kroniki, prawda?
1: Dokładnie, nie tylko kroniki. Tak naprawdę jeszcze mamy tutaj, jeśli chodzi o ten obszar, w którym ja się poruszałem, czyli jakieś utwory hagiograficzne, ale też roczniki, czyli jakieś tam krótkie zdania, krótkie urywki, które pozwalają nam uściślić chociażby chronologię. Ale przede wszystkim, tutaj, jak pan wspomniał, to kroniki z tego naszego takiego podwórka piastowskiego.
0: Tietmar, Galanonim, Wincenty
1: Kadłubek, Jan Długosz, wielu innych, tak? Tak, i każdy z tych kronikarzy miał swoją manierę pisania, patrzył na sposób, na rzeczywistość swoimi oczami, różne cele też przyświecały podczas pisania tych ich dzieł i na to wszystko trzeba mieć uwagę, bo nie tylko co dane źródło powiedział, ale też musimy odpowiedzieć sobie na inne pytania. Kto to napisał, kiedy, dla kogo,
0: kto
1: i
0: płacił,
1: dlaczego właśnie w taki, a nie inny sposób. Tutaj na przykład fantastycznym przykładem jest wspomniany przez szanownego pana kronikarz Saski Tietmar, żyjący w latach 975-1018, pisał on właśnie w czasach panowania Bolesława Chrobrego i dzięki niemu wiemy wiele rzeczy o tym naszym władcy, późniejszym królu, a których notabene polskie źródła nie zanotowały albo zbyt lapidarnie. Wiemy, że ten Tietmar nie przypadał za Bolesławem i bardzo chętnie przypisywał mu złe intencje. Jeśli więc na przykład opisuje fakt, na przykład jakieś oślepienie przeciwnika, traktujemy to bardzo poważnie. Jeżeli natomiast zaczyna tłumaczyć, co Chrobry od początku planował, trzeba już zachować w tym względzie jakąś większą ostrożność. Albo na przykład taki Galanonim, to już w ogóle inny problem. Pisał on bowiem na dworze Bolesława Krzywoustego, czyli na początku XII stulecia i widać to chociażby przy sprawie biskupa Stanisława. Gal pisał o tej sprawie tak, 3 dekady później i tak naprawdę mógł jeszcze znać ludzi pamiętających ten konflikt i z tego też powodu napisał, co napisał. Napisał nadzwyczaj mało i oszczędnie. Jego przekaz jest naprawdę bardzo lakoniczny. Po prostu Gal nie chciał się narazić przede wszystkim Krzywoustemu, który był synem brata, który skorzystał tak naprawdę na śmierci Bolesława Szczodrego, który właśnie tak nosi na życie tegoż biskupa Stanisława. I tak można dalej tych innych kronikarzy tutaj wymieniać i okoliczności, w których powstawały te ich opisy.
0: No ale zasada jest ta sama, zachowujemy zasada zawsze towarzysząca studiom historycznym i w ogóle w nauce obecna krytyki, czy krytycyzmu wobec źródeł, pamiętania o tym.
1: Tak,
0: wracamy,
1: tak,
0: panie doktorze, do rozmowy za chwilę, jeżeli pan pozwoli, a na razie Pink Floyd.

0: Pink Floyd i Breathe. 27 minut po godzinie 11, a z nami Mariusz Samp, autor książki Kryminalne dzieje Piastów. No i to jest taka książka, to są te stulecia, kiedy spotkamy różne postaci bardzo. Spotkamy właściwie i osoby, które są zdolnymi politykami z jednej strony, ale z drugiej strony zdaje się, że gdzieś ta przemoc też w nich jest niejako, jako rodzaj odpowiedzi na bieżące wydarzenia, takiej tej pierwszej odpowiedzi tego, co robię, kiedy coś się dzieje. No to przemoc w takim razie. No ale właśnie, tak jak powiedziałem, zdolni politycy również i umiejący być może jakoś tę przemoc ukierunkować tak, żeby ona jednak pełniła pewną rolę. Zapewne można to o Chrobrym powiedzieć. Ja mam więcej ulubionych bohaterów tutaj. Oczywiście tutaj Konrad Mazowiecki, Łokietek również. Ale ja bym chciał, żebyśmy może porozmawiali, jeżeli pan pozwoli, o kobietach, bo jest tutaj taka jedna postać, właściwie są dwie postaci, o których można to powiedzieć, przynajmniej dwie, ale jedna, którą wprawdzie pan cytuje, to nie jest pana określenie, że Agnieszka to jest Lady Macbeth, prawda?
1: Tak, tak.
0: Ale tak mówiono o niej. To znaczy tak, mówili tak historycy oczywiście.
1: Tak można o niej powiedzieć. Jest taka piastowska Lady Macbeth. I tutaj no, ona dała się mocno we znaki po prostu naszym władcom. Nazywano ją też Tygrysicą. Nie ulega w tym miejscu wątpliwości, że była nader ambitna i aktywnie uczestniczyła w polityce. Popierała swojego męża, czyli Władysława Wygnańca, w walce z jego braćmi, po śmierci Bolesława III Krzywoustego. I tą jej ambicję i tą aktywność w polityce widzimy chociażby w przypadku Piotra Wostowica. Ona odegrała tutaj taką niechlubną dosyć rolę, tutaj trawestując te wszystkie przekazy źródłowe, którymi tutaj dysponujemy w tej sprawie i mówiąc krótko, to właśnie z jej podłuszczenia Piotra Wostowica porwano, oślepiono, a wcześniej uznało go za zdrajcę. Tak naprawdę Piotr Wostowic był tutaj niewygodny dla Władysława Wygnańca i tutaj małżonka wspierała Władysława w jego poczynaniach, co zresztą później skończyło się dla nich dość tragicznie, mówiąc w skrócie, bowiem w 1146 roku musieli rejterować z Polski, uciekli do Niemiec i tam już umarli na obczyźnie i mówiąc w wielkim skrócie, to knucie Agnieszki w tym wypadku no, pokazało, że słabo się skończyło, tak?
0: Ale nie skończyło się w tym przypadku no, wyrokiem śmierci, prawda? Na przykład
1: nie, w tym wypadku nie.
0: Wygnanie też było tutaj zdecydowanie, czy tak. Zmuszenie do wyjazdu też było taką opcją. Tak. A skoro pan wspomniał o Agafii, tak. Bo to też druga postać interesująca.
1: Tak, to jest żona osławionego Konrada Mazowieckiego i ona podobnie jak Agnieszka wspierała męża w jego poczynaniach. Przy czym tutaj trochę źródła nam kręcą. Jedne mówią właśnie, że uczestniczyła w tych zbrodniach, drugie, że nie. I tu trzeba odsączać tą taką prawdę od fałszu. Widać to chociażby w przypadku kaźni Jana Czapa, to jest scholastyka, który tutaj wychowywał synów Konrada Mazowieckiego. Tutaj Kronika Wielkopolska. Jakoś nie... która powstała 100 lat po tej całej kaźni. Ona nie wspomina, aby Agafia uczestniczyła w tej zbrodni. Natomiast już późniejsze źródła jej przypisują udział w tym zabójstwie. Przypomnijmy, że Jana Czaple wychłostano, następnie powieszono, a jakby tego było jeszcze mało, już jak skonał, to jeszcze raz powieszono. Tutaj Konrad Mazowiecki chciał przestraszyć swoich oponentów, że podobna kara może spotkać każdego, kto tam będzie z nim chciał wojować. Przypomnijmy, że Konrad Mazowiecki to jest ten książę, który walczył przez całe życie. Praktycznie nie zsiadał z konia aż do swojej śmierci w 1247 roku. W tym akurat wypadku tutaj mocno dały mu się wyznaki zmagania o Kraków. A tutaj Jan Czapla, no trochę mu, mówiąc wprost, przeszkadzał, bo tutaj związał się niejako po części z przeciwnikami Konrada i spotkało go taka, a nie inna kara.
0: Ale Konrad Mazowiecki to oczywiście też ten książę, któremu zawdzięczamy zakon krzyżacki niejako, prawda?
1: Tak, tak, ale to jest jakoś tam przy okazji. Tutaj, natomiast ja w swojej książce te zbrodnie opisywałem właśnie w kontekście Jana Czapli, też niejakiego Krystyna, którego nazywano tarczą Mazowsza, a którego uduszono, no bo tutaj nie spodobał się Konradowi Mazowieckiemu. No i takich podobnych historii możemy w mojej książce przeczytać więcej.
0: To czy możemy jeszcze ewentualnie w dwóch zdaniach, jeżeli się da, no bo różnie się mówi o tym, co wydarzyło się w Gąsawie. Listopad 1227 roku. Mówiło się wiec w Gąsawie, mówiło się także krwawa łaźnia w Gąsawie.
1: Tak, tak. A właśnie wtedy, czyli w listopadzie 1227 roku do Gąsawy przybyli ówcześni książęta polscy, możni, biskupi, czyli taka cała śmietanka. Chciano właśnie wtedy rozwiązać najistotniejsze konflikty polityczne trawiące tę epokę. Wiemy ze źródeł, że rankiem 24 listopada tego roku napastnicy uderzyli na obradujących książąt. Część z nich wcześniej odjechała, ale ci, co zostali, no to spadł ich marny los. Na przykład takiego Henryka Brodatego, czyli księcia śląskiego, poważnie raniono. Natomiast jeszcze mniej szczęścia miał Leszek Biały, który, gdy widział napastników, próbował uciec, a wcześniej zażywał kąpieli. Udało mu się wprawdzie wskoczyć na konia, próbował uciec, ale no niestety za daleko nie uciekł, bowiem siepacze dopadli go w drodze, Marcinkowie, mówiąc ściśle, i tam go zabili. Jeśli chodzi o tych siepaczy, to tutaj źródła raczej jednoznacznie wymieniają dwóch mężczyzn, a więc Władysława Odunica i Świętopełka Gdańskiego, którzy byli rywalami Leszka Białego. Czyli był to taki typowy mord polityczny, taki jeden z najsłynniejszych w dobie rozbicia dzielnicowego.
0: Chciałoby się zapytać o to, jak na Piastów wpływała chrystianizacja, no bo to przecież była także w sensie politycznym westernizacja, prawda? Natomiast czy to ciążenie ku zachodowi oznaczało, że przemocy będzie mniej od teraz, czy że będzie je więcej? No przypomnę tylko, że no mamy krucjaty przecież właściwie w podobnym czasie, do XIII wieku od XI, więc dokładnie na czasy Piastów to przypada, więc z tą przemocą różnie bywało raczej.
1: Tak, według mnie nie nastąpiło raczej coś takiego, że Mieszko przyjął chrzest i od następnego dnia jakoś polityka zrobiła się bardziej... Tak, bardziej łagodna. Chrystianizacja według mnie raczej stopniowo zmieniła reguły gry politycznej. Władca nadal mógł być brutalny, ale pojawiła się taka instytucja, która powiedziała mu, że jeśli przekroczyłeś granicę, to my mówimy stop. I właśnie tą instytucją był Kościół, który w średniowieczu, i to nie tylko polski, no, odgrywał niebagatelną rolę, jeśli chodzi o rozgrywki polityczne. Tutaj świetnym przykładem tego działania Kościoła jest chociażby już wspomniany Konrad Mazowiecki, już po tej kaźni Jana Czapli. Kościół obłożył tegoż Konrada ekskomuniką, a następnie na jego ziemię nałożono interdykt. Konrad musiał się ukorzyć, przebyć pokutę i zadośćuczynić. I dopiero wtedy, mówiąc tak kolokwialnie, wrócił do żywych. Podobnie zresztą było w przypadku do Bolesława Krzywoustego, który krwawo rozprawił się ze swoim przyrodnim bratem Zbigniewem, którego okaleczył, a następnie zmarł.
0: No ale też musiał... tak. spory też miały miejsce oczywiście na linii władza-kościół. No, o Stanisławie nie musimy wspominać, ale jest też ta historia biskupa płockiego Wernera, prawda?
1: Tak.
0: Który zostaje zamordowany.
1: Tak, został zamordowany i tutaj naprawdę przerażające sceny się działy. To właśnie przypadły na czasy Bolesława IV Kędzierzawego, syna Bolesława Krzywoustego. Tutaj podłoże tego konfliktu nie jest zbytnio znane, ale wiemy jak skończył. Naprawdę jak na tamte czasy to co się z nim stało, czyli ta jego śmierć na stosie, gdzie spłonął jak pochodnia, tak, no to naprawdę, kto czytamy w źródłach, no to ciarki aż przechodzą. Więc tutaj biskupi, którzy jakoś sprzeciwiali się władcom, no niektórzy kończyli fatalnie. Nie wszyscy, ale niektórzy tak. Na przykład biskup Stanisław Szczepanowa, czy tutaj Werner.
0: No i co się działo dalej? Sprawa docierała do papieża?
1: W tym wypadku, z tego co pamiętam, to nie. Natomiast jeśli chodzi o Piastów Śląskich, bo i też mamy takie przypadki, w przypadku Bolesława Rogatki, to wiemy, że podczas jego zatargu z duchowieństwem, tutaj sprawa aż dotarła, aż do stolicy apostolskiej, nawet próbowano przeciwko niemu zorganizować krucjatę, ale książę, rozumiejąc, że tutaj ona rzeczywiście może dojść do skutku, to po prostu poszedł po rozum do głowy i ustąpił i ukorzył się, mówiąc tak w wielkim skrócie, i ostatecznie krucjaty nie było.
0: Można
1: ale
0: zatem...
1: takie plany były.
0: Tak jest. Można zatem przeczytać historię Piastów także poprzez historię przemocy, ale jednak myślę, że nadal otrzymamy solidną porcję wiedzy o historii politycznej tego czasu, oczywiście z zastrzeżeniami, żeby krytycznie podchodzić do tego, co czytamy. No bo to jest właściwie, no, myślimy, że dokładnie tak to wyglądało. To jest efekt jakiegoś konsensusu historyków, to jest efekt lat badań. No i krytyki tych źródeł, które mamy do dyspozycji. Zresztą właśnie o tych źródłach powiedzieliśmy, o kronikach, ale to są jakieś dokumenty czasami, prawda?
1: Tak,
0: to są
1: tak,
0: no, to, co odnaleziono, jakieś fragmenty murów,
1: to wszystko,
0: mieczy.
1: Czym dysponujemy, tak. No, nie ma tego za dużo, no ale tutaj można to na różne sposoby interpretować i to jest właśnie w cudzysłowie najfajniejsza zabawa, bo tutaj można na różne sposoby te źródła odczytywać. W zależności od aparatu krytycznego, którym dany historyk dysponuje i wiedzą.
0: Doktor Mariusz Samp, autor książki Kryminalne dzieje Piastów, był gościem Radia Nowy Świat. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.

Keep It Dark to Genesis oczywiście i Kwadrans do godziny 12. Kryminalne dzieje Piastów to jest książka autorstwa Mariusza Sampa. O tej książce właśnie rozmawialiśmy. A to Ezra Collective. A ja.

12 minut do południa to Ezra Collective i Only Love, a teraz artystka, która do tej płyty ostatnio wraca na koncertach.

A ta płyta to oczywiście Granda, z niej pochodzi utwór KO, czyli knockout po prostu. Brodka w trasie, Brodka gra Grandę. Tak, dobrze powiedziałem. 8 minut do godziny 12, a teraz Nilufer Jania gra Call It Love.

Tak jest. Nilferiania, Call It Love. No a my już kończymy tę pierwszą godzinę. Trochę krwawą, co tu kryć. No i po 12 się słyszymy.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Skradzione dane milionów pacjentów nie są wystawione na sprzedaż i nie są elementem żadnej gry, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Pytany, czy wiadomo, jak doszło do wycieku z platformy MyDoktor, przekazał, że służby pracują nad tym, aby rozpracować grupę cyberprzestępców.
1: Jeżeli ktokolwiek z polskich obywateli ma wątpliwości, czy jego dane są w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek wyciekły, w każdym innym wycieku, to na stronie Bezpieczne Dane może je sprawdzić. Każda osoba powinna w Polsce mieć zastrzeżony numer PESEL. Można to zrobić w mObywatelu, można zrobić to w Urzędzie Miasta. To jest bardzo banalna sprawa. W mObywatelu kilka sekund, do urzędu trzeba pojechać, można podpisać oświadczenie. Czekamy na informacje państwowe, kiedy dane z wycieku będą dostępne do sprawdzenia w Bezpiecznych Danych.
0: Platforma MyDoktor, z której wyciekły dane blisko 19 milionów pacjentów, w nowym komunikacie przekazała, że przejęte informacje mają prawdopodobnie charakter archiwalny, pochodzą z 2024 roku oraz lat wcześniejszych i mogą nie obejmować wszystkich klientów MyDoktor, ani wszystkich ich pacjentów, czytamy w oświadczeniu. Tragedia w Tatrach. Na Orle i Perci doszło do śmiertelnego wypadku. Z rejonu tego najtrudniejszego szlaku turystycznego w górach spadła młoda turystka. Najprawdopodobniej wędrowała po Tatrach sama. Spadła z bardzo dużej wysokości, ponad 200 metrów. Jedyna elektrownia atomowa w Rumunii rozpoczęła proces wyłączania drugiego, ostatniego reaktora. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która jest niezbędna do chłodzenia siłowni. Pierwszy reaktor zamknięto z tego samego powodu pod koniec lipca. Nie podano, kiedy praca reaktorów ma być wznowiona. Z powodu wysokich temperatur i braku opadów poziom wody w Dunaju jest alarmująco niski zarówno w Rumunii, jak i w krajach sąsiednich. Również na Węgrzech ograniczono pracę jedynej w kraju elektrowni atomowej w Paksu. Moc zmniejszyła również jedyna elektrownia atomowa w Słowenii. Meta, firma będąca właścicielem Facebooka i Instagrama, twierdzi, że od czasu wprowadzenia w Australii pierwszego na świecie zakazu dotyczącego kont nastolatków usunęła ich już ponad 750 tysięcy. Firma podała, że wykorzystuje sztuczną inteligencję do znajdowania wskazówek sugerujących, że konto może należeć do osoby poniżej 16 roku życia, takich jak wzmianki o klasach szkolnych lub obchodach urodzin. Zapowiedziała też dalsze działania w obliczu możliwej interwencji regulacyjnej. Ten krok następuje, gdy Australia egzekwuje swoją ustawę o bezpieczeństwie online, która weszła w życie ponad pół roku temu, w związku z obawami dotyczącymi wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci. Rząd zaproponował podwojenie maksymalnej kary za nieprzestrzeganie przepisów do 99

0: 5 milionów dolarów australijskich. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Dziś słonecznie, to za sprawą wyżu Ralf, który jest nad Polską. Najchłodniej dziś nad morzem, a najcieplej na zachodzie Polski. Najcieplej oznacza 27-29 stopni, najchłodniej 20 stopni, nie tylko nad morzem zresztą, ale także Suwalszczyzna i Podhale, no a w centrum około 23-24 stopni. Zatem taka pogoda przed nami. W nocy oczywiście ma się ochłodzić.

0: No to Violet Grohl oczywiście i Bug in the Cake. 7 minut prawie po południu.
1: W środku dnia.
0: No i rozpoczynamy drugą godzinę. W tej godzinie nie będzie krwawo, ale będzie sporo o Marilyn Monroe i Miltonie Greenie. Ale to za kilka chwil.

A to Bakar i A Girl Like You, utwór znany, ale tutaj trochę inaczej. 9 minut po godzinie 12. Teraz pan R i pani Sylwia H. KMKZ. Znają państwo ten utwór?

Tak jest, KMKZ, Sylwia Hutnik i Pan R, proszę Państwa. A Sylwia Hutnik, mam nadzieję, że nikogo nie zaskoczyła tutaj, no bo przecież pankiem się jest, albo pankuwą. No i zresztą wszyscy pewnie znający biografię Sylwii Hutnik, wiedzący, że na przykład no, audycja w Radiu Nowy Świat to jest ważny element biografii, ale na przykład też bardzo ważny jest Zimny Maj w jej życiu, a więc zespół, którego była wokalistką. Ten utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, Pan R, ukazał się 1 sierpnia roku bieżącego.

Eric shoves them in his pockets i walk it off 17 minut po godzinie 12, a za chwilę będziemy już zapraszać do Wrocławia na wystawę Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Milton Green, ale nie tylko on na tej wystawie, bo Marilyn, stuletnia Marilyn jest ikoną wszechczasów.

0: Jasmine Lacey, Sweetest Season, 20 minut po godzinie 12, a teraz z nami już Monika Łuszpak-Skiba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kuratorka, jedna z kuratorek właściwie wystawy Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. To jest, rozumiem, cytat z Miltona Greena.
1: Nie, to jest cytat z Davida Lyncha z serialu Twin Peaks.
0: Okej.
1: Okay. A dokładnie z słynnej sceny w Czerwonym Pokoju, kiedy specjalny agent Dale Cooper po raz pierwszy spotyka bohaterkę serialu, Laurę Palmer. Spotyka ją w swoim śnie.
0: Które jest jeszcze... pierwowzorem Merlin, prawda?
1: Tak, jest. I spotyka ją w swoim śnie, nie jest jeszcze... widzi ją po raz pierwszy, więc zadaje jej pytanie, czy jesteś Laurą Palmer? Na co ona odpowiada, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu.
0: Tak jest.
1: To jest taka poetycka wskazówka wprowadzona w serialu śledztwie. Jednocześnie oczywiście dosyć mroczna, ponieważ jeszcze na tym etapie w serialu widzowie nie wiedzą, że Laura Palmer zmarła z tymi rękami związanymi do tyłu. No i dla nas, przyznam, że to było takie jednak trochę celowe, żeby tym tytułem uprzedzić publiczność, o czym jest ta wystawa. Że jest to wystawa o Marilyn Monroe, która funkcjonuje w naszej świadomości trochę jak taki obraz amerykańskiego snu, ale ten amerykański sen jest w tym przypadku pozorny. Im więcej się dowiadujemy, tym bardziej wikłamy się w taką dosyć mroczną tajemnicę.
0: Marilyn można było także poznać poprzez, na przykład poznać poprzez spektakl Krystiana Lupy kilkanaście lat temu. Sandra Korzeniak w Teatrze Dramatycznym w Warszawie z tą postacią się zmierzyła. Tam pojawia się postać inspirowana Miltonem Greenem, pojawia się tam Paula Strasberg, później jeszcze wiele innych postaci się pojawia i to jest rodzaj takiego no też spotkania trochę w zaświatach gdzieś tam z Marilyn Monroe, ale właśnie wszystkie te nieoczywistości jej osobowości są wydobywane, rzec można. Bardzo ciekawą historią w kontekście tej wystawy, zanim właśnie od tego cytatu z Lyncha wyszliśmy, prawda? Ale zanim powiemy, co dalej, no to sama ciekawa historia wiąże się już z tym, jak zdjęcia Miltona Greena znalazły się we Wrocławiu.
1: Tak, oczywiście do tego również nawiązuje ten tytuł, ponieważ jest to,
0: piękna
1: tak,
0: historia.
1: Również historia dość kontrowersyjna, owiana atmosferą skandalu. Te zdjęcia były zakupione w powiązaniu trochę z aferą FOZU, czyli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, ale tak jak wspomniałam, no analogicznie to jest taka historia, którą bardzo trudno jest odtworzyć i im bardziej próbujemy to zrobić, tym trudniej jest odróżnić prawdę od fałszu. Więc tak samo.
0: Fakty są takie, że Wrocław jest właścicielem, bo miasto Wrocław jest właścicielem dużej kolekcji zdjęć Miltona Greena.
1: Tak, ich
0: relacja, tak jest. Ich relacja jest relacją legendarną. Byli przyjaciółmi, wiele sesji wspólnych fotograficznych, ale też właśnie no, taki rodzaj otwarcia się Marilyn przed nim po prostu.
1: Tak, ale myślę, że też warto od razu trochę skorygować tą wizję, że jest to archiwum Marilyn Monroe, ponieważ tam również na wystawie pokazujemy nie tylko zdjęcia samej aktorki, ale też innych, czy przyjaciół Miltona Greena, czy innych gwiazd dawnej ery Hollywood, Marlene Dietrich, czy Grace Kelly. Więc to od razu tak próbujemy też korygować, że to nie jest archiwum Marilyn Monroe. I jeśli mogę jeszcze wrócić też do wcześniejszego wątku, że to nawiązanie do Davida Lyncha też nie jest przypadkowe, dlatego że tak jak pan redaktor wspomniał, Marilyn Monroe w pewnym sensie była pierwowzorem postaci Laury Palmer, ponieważ no, nie wszyscy wiedzą, że David Lynch zapoznał się z Markiem Frostem, współtwórcą serialu Twin Peaks, kiedy obaj panowie zostali zaproszeni przez studio filmowe do tworzenia scenariusza w oparciu o biografię Marilyn Monroe autorstwa Antonego Summersa. I ten film nie został zrealizowany z powodów, również z powodów politycznych i tutaj podejrzeń skierowanych w stronę braci Kennedy. No i rok później, po tym rozpoczęciu współpracy, zaczęli pracę nad scenariuszem Twin Peaks. Więc tam jest naprawdę wiele wątków, które postać Laury Palmer i Marilyn Monroe łączy.
0: Tak jest. To powiedzmy teraz, co na wystawie przed nami, no bo już wiemy o tej warstwie fotograficznej, natomiast ciekaw jestem. Ja niestety nie zdążyłem na wystawę. Byłem na Nowych Horyzontach we Wrocławiu, ale nie zdążyłem wystawy obejrzeć. Bardzo nad tym boleję. Natomiast wiem, że no ważną jej częścią jest dialog. Dialog z ikoną, z ikonami właściwie współczesnych artystów, osób właściwie artystycznych.
1: Tak, tak. Pokazujemy pracę współczesnych osób artystycznych. Pozwolę sobie je może od razu wymienić. To jest Arvida Bystrom, Eli Cortinas, Anna Victoria Dziennitz, Alison Jackson, Martina Menegon, Bora, Paulina Pawłowska, Erin Robinson, Marta Rosler, Gregor Różański, Bert Stern oraz Łukasz Stokłosa. Bert Stern to jest akurat fotograf, autor zdjęcia, które nie pochodzi, nie jest autorstwa Miltona Greena, który również pokazujemy na wystawie, a pochodzi z kolekcji Sylwii Piotra Krupów. I jest to właśnie dialog tych osób, prac tych osób artystycznych z wybranymi przez Łukasza Różnicę z archiwum zdjęciami. I część wybranych artystek właśnie nieprzypadkowo pracuje głównie z własnym wizerunkiem, który cyfrowo modyfikuje. I to jest właśnie Arvida Bystrom, Martina Menegon i Erin Robinson.
0: A w takim razie, co ich interesuje w Merlin, która jest no ikoną ikon, którą poznajemy jako pewną personę. Tu się znowu posłużę może odwołaniem do Krystiana Lupy i tego spektaklu. No nie poznajemy Normy Jean, prawda? Tylko Merlin, tylko kreację.
1: Akurat na wystawie pokazujemy też jeszcze jedno zdjęcie, nie autorstwa Miltona Greena, bo te zdjęcia Greena, które pokazujemy, są głównie stworzone między 55 a 56 rokiem, a mamy też taką jedną starszą fotografię, która nie ma dokładnej daty. Opisujemy ją jako pochodzącą z lat między 45 a 50. I to jest właśnie fotografia, która pokazuje jeszcze Norma Jean Mortenson, jeszcze Marilyn Monroe przed tą kreacją własnego wizerunku, przed operacjami plastycznymi, przed domalowanym pieprzykiem, przyczernionym właściwie, bo ten pieprzyk był tylko dużo mniejszy.
0: Nie usłyszymy głosu, ale głos też przecież był elementem kreacji Merlin.
1: Tak, dokładnie. Więc takie zdjęcie również na wystawie się znajduje. I myślę, że to tak jakby oczywiście punktem wyjścia była postać Merlin, ale szybko tym głównym tematem właśnie stał się bardziej wizerunek, kreowanie, zawłaszczanie komercyjne tego wizerunku i wszystkie też współczesne narzędzia, którymi się posługują osoby artystyczne, których prace współczesne pokazujemy, czy też odniesienia do przemocy medialnej, kultury social mediów, influencerów, deepfake'u. I myślę, że takim właśnie głównym motywem, który prowadzi nas przez tą wystawę, jest napięcie między tym, co prawdziwe, a tym, co nieprawdziwe. I może dla przykładu opowiem trochę o pracy Arvidy Bystrom, zatytułowanej Biblically Accurate Babe. Jest to taka praca, która pochodzi z serii In the Clouds, w której artystka używała aplikacji Undress Me do rozbierania swoich zdjęć, często też swoich starszych zdjęć, swoich bardziej archiwalnych zdjęć. W związku z tym tworzyła dzięki narzędziom cyfrowym swoje nagie ciało, ale ciało nieprawdziwe i dodatkowo sprzedawała je, wystawiała je na sprzedaż na takich portalach podobnych do OnlyFans i z tego powstał cały projekt artystyczny, gdzie też nie sama artystka, nie sama Arvida, tylko bot wyszkolony na rozmowach z nią prowadził rozmowy z osobami, które były zainteresowane zakupem tych zdjęć, które zgłaszały różne pretensje, że prawdopodobnie to nie jest ona, czy zadawały jej pytania. Więc to jest jakby tego rodzaju narracja.
0: No tak, a więc od takich mechanizmów, które pewnie wszyscy znamy z mediów, z tak zwanych mediów społecznościowych, gdzie wszyscy kreują na potęgę swój wizerunek, a więc tam jest ta właśnie persona tworzona przez człowieka, a prawdziwy człowiek siedzi i tak nie wygląda na przykład, jak tam jest w mediach społecznościowych. Czy takie prace właśnie, o których Monika Uszpak-Skiba wspomniała, wystawę gorąco polecamy, wystawę Raz jeszcze, nie cytat z Miltona Greena, tak jak ja myślałem, a to cytat z Lyncha. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. 15 lipca wtedy została wystawa otwarta, a do prawie końca października będzie można ją oglądać. Krupa Art Foundation to jest wrocławski rynek, prawda? Wszystko się zgadza?
1: Tak, oczywiście. Serdecznie zapraszamy na wystawę.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

A to rozmowa Łony i Webera. Proszę Państwa, za półmetkiem audycja się znalazła właśnie. Teraz Grace Bowers and the Hodge. Patrz po prostu. Patrz, no to właśnie Hodge, patrz. Get on now.

Grace Bowers, The Hodgepodge i Get On Now. No a proszę Państwa, już od jutra będzie można oglądać w kinach w Polsce słynne historie równoległe, film Ashgara Faradiego, laureata Oscara, między innymi za film Rozstanie, słynnego irańskiego twórcy. No i cóż o tym filmie można powiedzieć? Ja go już widziałem. Film oczywiście inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, cyklem dekalog, chociaż tych filmów ma być więcej. Pomysł jest taki, pomysł, którego autorem jest Maciej Musiał, młody polski aktor.

dużo do zaoferowania tych rzeczy dobrych, więc powiem tyle, że to jest kino zwariowane, kino odważne, ale zarazem jest to film, który gdzieś niestety grzęźnie, gdzieś się dłuży, gdzieś tu czegoś jest w nim za dużo. Może jest za dużo próby patrzenia kieślowskim przez Faradiego na przykład. Może to wszystko trochę zamienia się w jakąś piękną, ale jednak porażkę. No ale jest to kino też zarazem bardzo atrakcyjne, świetnie zagrane. Plejada gwiazd francuskiego kina z Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, czyli Vincent Cassel'em na czele, ale nie tylko oni tutaj grają świetnie. No i gdzieś te postaci, te historie, co one sobie nawzajem robią, jak to wszystko fabularnie się rozwija. No tutaj jest naprawdę zbyt dużo przepięknych rzeczy, by można było ten film łatwo skreślić. Więc ja gorąco zachęcam do tego, by go zobaczyć, chociaż no, nie jest to kino pozbawione wad, ale to jest kino, do którego na pewno chce się wrócić. Historie równoległe i myślę, że wrócimy też do tego filmu w przyszłym tygodniu, no bo będziemy zapraszać na Omasza Kieślowski, kolejną edycję do Sokołowska.

Ej, Maria, nie myśl tyle. Maria Peszek i 14 minut do godziny 13. Po 13 między innymi, proszę państwa, oj, zaraz Grzegorz, to będzie dla nas zadanie, wiesz, że będziemy musieli sobie dobrać.

brać jakieś utwory do tej opowieści. Opowieści o, proszę Państwa, opowieść nie dziwnej treści, ale opowieść będzie o autotune. Więc co my tam znajdziemy? Czy są takie utwory, w których Państwo autotune akceptują na przykład? Tak się zastanawiam. Tak, że ktoś na zasadzie pewnej zabawy tego używa, ale dobra, zobaczymy. Może nie zagramy niczego z autotunem, jak nie znajdziemy czegoś strawnego. Tak czy inaczej, teraz opowieść o autotunie po 13 autorstwa Zuzy i Wendy dodam, dopowiem i też Olga Bobienko opowie o tym, co w kinach przed nami. A teraz Evidence EU.

9 minut do godziny 13 i to znaczy, że także coraz bliżej już do koncertów w Poznaniu.

to Kim Gordon. No i proszę Państwa, cóż, słyszymy się po godzinie 13, a to jeszcze z Roberto.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Policja wysłała wniosek do mołdawskich służb w celu ustalenia miejsca pobytu Marcina Romanowskiego, przekazało RMF. Polskie służby wystąpiły również z prośbą o pomoc w jego ściganiu. Śledczy starają się ustalić, czy poszukiwany były wiceminister sprawiedliwości za czasów PiS przebywa w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, prorosyjskiej republice na terytorium Mołdawii, bo właśnie stamtąd nadał wniosek o wysłanie listu żelaznego do Sądu Okręgowego w Warszawie. Nawet dożywocie może grozić trzem młodym mężczyznom w wieku od 18 do 20 lat, którzy w Jaworznie oblali łatwopalną cieczą i podpalili swojego 17-letniego kolegę. Co ciekawe, w ten sposób świętowali jego urodziny. Nastolatek, mimo że doznał poważnych obrażeń, zdołał samodzielnie dotrzeć do domu. Mama chłopaka powiadomiła służby o zdarzeniu. Mówiła w TVP Info Olga Kowalska-Mościńska z prokuratury w Jaworznie.
3: W wyniku samego zdarzenia doznał on bardzo rozległych oparzeń ciała, zarówno pierwszego, drugiego, jak i trzeciego stopnia, które objęły 46% powierzchni jego ciała, co stanowi rzeczywiście taką ilość, która w bezpośredni sposób zagrażała jego życiu. Pokrzywdzony przez kilka dni przebywał w stanie śpiączki farmakologicznej, natomiast został już z niej wybudzony i za zgodą lekarzy możliwym dzięki temu stało się wykonanie czynności procesowych z nim, to znaczy przesłuchanie go w charakterze pokrzywdzonego.
2: Prokuratura nie przekazała informacji o motywach działania sprawców. Złożyli oni wyjaśnienia, ale nie przyznają się do stawianych im zarzutów, a chodzi o usiłowanie zabójstwa lub podżeganie do zabójstwa. Poważne kłopoty piłkarzy Lecha Poznań. Jak donosi Eurosport, drużyna mistrzów Polski nie może dotrzeć na Wyspy Owcze, żeby rozegrać rewanżowy mecz w eliminacjach Ligi Europy. Wczoraj lądowanie na Wyspach uniemożliwiła gęsta mgła, dziś również. Samolot z piłkarzami Lecha na pokładzie doleciał dziś jedynie do Bergen w Norwegii i czeka na poprawę pogody. Pozostajemy w kontakcie z UEFA w sprawie dokładnej godziny oraz terminu rozegrania meczu, poinformował klub z Wielkopolski, a mecz zaplanowany jest na 19:30, lecz jego rozegranie wydaje się mało prawdopodobne. W najbliższy poniedziałek ruszają zapisy na czwarty zlot fanek i fanów jawności organizowany przez sieć obywatelską Watchdog Polska. To dwa dni rozmów o dostępie do informacji, kontroli obywatelskiej i wyzwaniach, z którymi mierzą się osoby patrzące władzy na ręce. Zaprasza Agnieszka Podgórska z Watchdog Polska.
4: To wydarzenie skierowane do wszystkich osób, które interesują się przejrzystością, jawnością życia publicznego, patrzą władze na ręce, korzystają z dostępu do informacji publicznej. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie www.sieciobywatelska.pl.
2: Czwarta edycja zlotu fanek i fanów jawności organizowanego przez sieć obywatelską Watchdog 26 i 27 września. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Dziś pogodnie i bez opadów. Temperatury od 20 stopni nad morzem i w górach przez 24 w centrum, a najcieplej dziś 27-29 stopni na zachodzie. W nocy bezchmurne niebo w całej Polsce, ale spadki temperatury.

7-9 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich, około 11-13 w centrum, a nad morzem za to, jak to zwykle bywa, najcieplej w nocy 15-16 stopni.

0: Stuck in the Middle to Green Tea Peng i 7 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę. W tej godzinie będziemy patrzeć, co też przed nami w kinach. No już o jednym filmie trochę powiedziałem, ale zachęcam zdecydowanie do wyrobienia sobie własnej opinii. A naprawdę wysyłając, czy też mówiąc Państwu, idźcie zobaczyć Historie równoległe, nie chcę zrobić Państwu nic złego, wręcz przeciwnie. No ale o pozostałych filmach opowie Olga Bobienko, za to później coś bardzo niewdzięcznego, niewdzięczny temat, a może wdzięczny właśnie przez to, czyli autotune i jego wykorzystanie w muzyce rozrywkowej, ale po kolei wszystko.

To Swim Deep in Dreams Alive, utwór numer 2 w tej godzinie. 11 minut po godzinie 13. Teraz Anna Frangu, Electric Fish i powoli patrzymy w kierunku kina.

Tak jest, kwadrans po godzinie 13. Za chwilę Olga Bubienko już i o tym, co znajdziemy w kinach, co tam na nas czeka i kto tam na nas czeka. Na razie jednak jeszcze Michael Stipe i koledzy R.E.M. Night Swimming.

0: anybody else see that weird light last night?
1: What weird light?
0: The wind was blowing all crazy.
2: Wskutek tajemniczego wydarzenia ulica Dębowa zostaje oddzielona od przedmieść i przeniesiona w nieznane miejsce. Tam, w zupełnie obcej okolicy, rodzina Platów szybko przekonuje się, że aby przetrwać, musi trzymać się razem. Koniec ulicy Dębowej w reżyserii Davida Roberta Michela. Od jutra w kinach.
3: L'autre jour, je l'ai revue. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard.
2: W poszukiwaniu inspiracji do nowej powieści Sylwii zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemniczą, piękną przyjaciółkę. Kiedy Sylwii zatrudnia do pomocy w codziennych obowiązkach młodego Adama, nie spodziewa się, że wkroczy on tak zdecydowanie w życie jej i obserwowanych przez nią braci. Historie równoległe wyreżyserował Asghar Farhadi. Do zobaczenia w kinach od jutra.
4: I just want to find like a good guide to finding true love on the least romantic night of the year. We're gonna go slow. We're gonna make good choices.
2: Owen i pełna nadziei romantyczka Ali mogą być jedynymi singlami w mieście, którzy szukają czegoś więcej niż przelotnej przygody. W momencie ich poznania od razu pojawia się między tym dwojgiem niemała iskra, tylko że całą sytuację komplikuje seria pomyłek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Błądząc po mieście, Owen i Ali odkrywają, że to, czego pragną najbardziej, jest bliżej niż im się wydaje. Tylko jedna noc w reżyserii Willa Glacka. Od jutra w kinach.
1: I'm listening. There's truth. And there's lies. And everything. And I'm here to tell you. What's the truth?
2: King jest pszczelarzem z powołania i muzykiem. Po latach rozłąki spotyka przybraną córkę, co sprawia, że chce odbudować tę relację i przekazać jej tajniki pszczelarskiego rzemiosła i prowadzenia pasieki. Gdy wydaje się, że oboje mają szansę na nowy początek, ktoś brutalnie niweczy ich plany, a mężczyzna traci wszystko, co budował przez lata. Wszyscy moi wrogowie wyreżyserował Andrew Patterson. Do zobaczenia w kinach od jutra.

Frozen Charlotte to nowa płyta Jacka White'a. No a na niej też taki właśnie banknot dolarowy. 25 minut po godzinie 13. A propos banknotów, mogą się one przydać, proszę Państwa, jeżeli chcieliby Państwo zrobić zakupy, zaopatrzyć się w nowe rzeczy w naszym sklepie. Shop, Nowy Świat Shop, tak można go znaleźć, ale można też go znaleźć po prostu na naszej stronie nowyświat.online. Pojawiły się na przykład nowe koszulki, które nasi dzielni redaktorzy reklamują, modelami są. Aczkolwiek koszulki są dla wszystkich płci, jakby to powiedział klasyk, więc niezależnie od tego, kim jesteśmy, kim się czujemy, to koszulka będzie okej. No i są też torby szmaciane, również są dla wszystkich płci przewidziane, natomiast Kasia Oklińska tutaj torbę prezentuje w naszym filmiku. W ogóle tutaj zawsze jak pojawia się coś nowego w sklepie, to zawsze ktoś zostaje wyłowiony z naszego tłumku radiowego i powstaje sesja, więc może kiedyś ja też w czymś, chyba już występowałem nawet. Nie pamiętam teraz dobrze. 26 minut po 13. Halina. To jest nowość od Ani Szlagowskiej.

Ania Szlagowska, jedna z naszych ulubionych artystek młodego pokolenia. Utwór Halina. No i słychać także, że z Nowego Sącza jest to dziewczyna. Halina, Ania też. 30 minut niespełna do zakończenia naszej audycji, więc sklep Radia Nowy Świat zaprasza, proszę Państwa, torby, koszulki, uzupełniona rozmiarówka, więc wszyscy znajdą coś dla siebie. A teraz wybierzemy się do Dublina.

Fontaines DC, Here's the Thing. No i 20 kilka minut jeszcze do godziny 14. Za chwilę będziemy, a właściwie Zuza i Wenda opowie Państwu trochę o po prostu o środku artystycznym, jakim dzisiaj jest autotune, no ale mocno polaryzuje on publiczność, to pewne, zwłaszcza jeżeli wchodzi i używany jest przez artystów z gatunków muzycznych, w których do tej pory go nie było. Może tak oględnie powiem. Natomiast Olga Bobienko wcześniej opowiadała nam o repertuarach filmowych, co przed nami w ten weekend. No i tak się składa, ponieważ nie wspomniała o teatrze, w teatrach. No jednak sierpień, powiedzmy, że jest tym czasem, kiedy premier nie ma co oczekiwać, ale artyści wracają już do sal prób, no i rozpoczynają się prace nad spektaklami, które będzie można oglądać jesienią. I tak właśnie takie wiadomości z Teatru Narodowego. 10 października, proszę Państwa, premiera Orestei, no a to przedstawienie z zespołem Narodowej Sceny przygotuje legendarny reżyser, pracujący już w Polsce kilka razy w Starym Teatrze w Krakowie, w TR Warszawa, Luc Perceval. Na scenie m.in. Danuta Stenka, Jan Frycz i Aleksandra Justa.

All Mine i Portishead. Tuż przed tym, jak usłyszymy Zuzę i Wendę, to znaczy Zuzę za chwilę i Autotune za chwilę, chciałem nawet Zuzę namówić do tego, żeby mówiła z Autotune w tym materiale, ale jednak na szczęście mnie nie posłuchała. Nia Smith, Personal, to teraz, a za chwilę już w roli głównej polaryzujący jak nic publiczność muzyczną, czy też słuchaczy po prostu, inaczej mówiąc, Autotune w opowieści Zuzy i Wendy.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych efektów we współczesnej muzyce. Autotune kojarzy się z popem, rapem i charakterystycznym elektronicznym brzmieniem wokalu, ale pierwotnie miał pozostać praktycznie niezauważalny. Powstał po to, by delikatnie poprawić nieczystości intonacyjne i sprawić, że wokal brzmiał naturalnie i czysto. Jak więc narzędzie studyjne stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych efektów muzyki?

Autotune został opracowany przez firmę Antares i zaprezentowany w 1997 roku. Jego twórcą był Andy Hildebrand, inżynier wykorzystujący wcześniej algorytmy do analizy danych sejsmicznych podczas poszukiwań złóż ropy naftowej. Te same metody zastosował do analizowania wysokości dźwięku ludzkiego głosu, tworząc program, który automatycznie korygował fałszujące nuty.

punktem zwrotnym okazał się rok 1998 i przebój Believe, Cher. Producent celowo ustawił autotune na maksymalnie szybkie korygowanie dźwięku, uzyskując charakterystyczny, robotyczny efekt. Utwór stał się światowym hitem, a wielu słuchaczy zastanawiało się, w jaki sposób osiągnięto tak niezwykłe brzmienie. Od tego momentu autotune przestał być wyłącznie narzędziem do korekcji, stał się także środkiem wyrazu artystycznego.

kolejnych latach efekt zaczął pojawiać się w coraz większej liczbie nagrań. T-Pain uczynił z niego swój znak rozpoznawczy, a później wykorzystywali go m.in. Kanye West na albumie 808's Heartbreak, Future czy Travis Scott.

Dziś autotune jest standardem w produkcji muzycznej, często działa niemal niezauważalnie, ale bywa też świadomie eksponowany jako element stylu wykonawcy. Jednak popularność autotuna od początku budziła kontrowersje. Krytycy zarzucali, że technologia ukrywa brak umiejętności wokalnych i odbiera muzyce autentyczność.

Co ciekawe, autotune wzbudzał emocje również poza światem popu i hip-hopu. Dobrym przykładem jest zespół The Strokes. Na albumie The New Abnormal z 2020 roku wykorzystano wyraźnie słyszalny autotune, między innymi w utworze At The Door. Dla części fanów było to odważne rozwinięcie charakterystycznego stylu zespołu, a dla innych zbyt duże odejście od surowego gitarowego brzmienia, z którego The Strokes byli znani od początku kariery. Pokazało to, że nawet po 20 latach od powstania autotune wciąż potrafi wywołać gorące dyskusje. Trudno wyobrazić sobie współczesną muzykę bez autotuna. Dla jednych jest symbolem kreatywności i nowych możliwości produkcyjnych, dla innych dowodem na utratę naturalności w muzyce. Niezależnie od opinii, jedno pozostaje pewne. Od premiery Believe po współczesne hity rapu, popu i rocka autotune na stałe zmienił sposób nagrywania i odbierania muzyki.

Do you believe in love after autotune, proszę Państwa? To może w ten sposób. Ale tutaj przed nami Instant Crush, Daft Punk i Julian Casablancas z The Strokes właśnie. No i on, no i autotune również wystąpi.

Julian Casablancas na gościnnych występach u Daft Punk na ich płycie Random Access Memories i taki oto utwór Instant Crush. No właśnie, jakoś u Daft Punk autotune brzmi dobrze i chyba jest na swoim miejscu. Po prostu jednak potrzebujemy być może tego podziału na gatunki jednak. Kończymy audycję za chwilę jeszcze a propos francuskiej sceny muzycznej. Wczoraj pożegnanie Kawińskiego odbyło się, no i wszyscy najwięksi się stawili. Przyprowadzono także jego słuczkę imieniem Jaws, czyli szczęki. Piękna, wzruszająca ceremonia, ale też na, jak to w Paryżu bywa, na dużym luzie wszystko to się odbyło. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Wcale nie odebrało to powagi całej ceremonii. Pożegnaliśmy zatem Kawińskiego. Jeszcze nie raz będziemy do jego twórczości wracać, ale kończymy też audycję dzisiejszą, proszę Państwa. Część redaktorstwa wybiera się, zdradzę, do Poznania na koncerty w ramach Bittersweet Festiwalu. No a to jest na koniec jeszcze akurat jeden z moich ulubionych utworów artystów z Montrealu pochodzących, czyli grupy Arcade Fire. Put Your Money on Me. Do usłyszenia.

Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura wycofała oskarżenie wobec radnego i członka zarządu powiatu radomszczeńskiego Wojciecha Ślusarczyka z PSL dotyczące znieważenia Karola Nawrockiego i jego żony. Chodzi o mem ze Szrekiem. Tak o powodach takiego kroku mówiła w TVN24 Dorota Bzowska z prokuratury w Radomsku.
3: Wnioskowałam o zwrot sprawy do prokuratury, aby jeszcze raz się nad tą sprawą pochylić. Dostrzegłam błędy w ocenie materiału dowodowego i błędy w interpretacji treści opinii lingwistycznej i to chcieliśmy wyjaśnić w toku postępowania przygotowawczego. No niestety sąd się nie przychylił, dlatego też cofnęliśmy akt oskarżenia.
2: Kilkanaście dni po zaprzysiężeniu Nawrockiego radny z Radomska w swoich mediach społecznościowych zamieścił grafikę przedstawiającą jego żonę jako księżniczkę z dopisanym pytaniem „A Szrek gdzie?”. I to miało zdaniem prokuratury znieważyć Nawrockich. Bandycki napad kiboli górnika Zabrze na klientów pizzerii w centrum miasta. Około 50-osobowa zamaskowana ich banda zdemolowała lokal, bo przebywali w nim kibice z Węgier, którzy przyjechali na mecz. Tak o napaści mówił w TVP Info właściciel zniszczonej pizzerii.
4: Wiele stolików wyrzucali stolikami, kamieniami, które są przed wejściem. Te kamienie pobijały się wręcz w ściany, jak to można zobaczyć, jaka to jest siła. Baliśmy się także o naszych klientów, bo były to osoby postronne z dziećmi. Z tego co wiem, to nikt nie ucierpiał, ale moje dorosłe dziewczyny były roztrzęsione.
2: Policja analizuje nagrania z monitoringu, bo nikogo na miejscu nie zatrzymała. Jeden gość z Węgier został poszkodowany. Szacowane są w tej chwili straty materialne. Dobre wieści z Teatru Muzycznego w Łodzi. Twórcy pierwszej polskiej inscenizacji broadwayowskiego musicalu Kraina Lodu Disneya skompletowali obsadę spektaklu. Było z czego wybierać, bo swoje zgłoszenia nadesłało ponad 500 kandydatów, mówi Tadeusz Kapicz, reżyser spektaklu.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zgłosiło się tak wiele fantastycznych osób i mogliśmy rzeczywiście wybierać spośród najlepszych i najbardziej doświadczonych nazwisk w tym kraju. Daje nam to nadzieję na to, że nasza łódzka wersja Krainy Lodu będzie stała na bardzo wysokim poziomie aktorskim, wokalnym, tanecznym, osobowościowym.
2: Reżyser zapowiada potrójną obsadę głównych ról w musicalu, a premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu przyszłego roku. Sprzedaż biletów online i w kasie teatru rozpocznie się już 18 sierpnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.

0: jak najbardziej.
1: Dzień dobry Państwu, kłania się oczywiście Artur Barciś. Tak zaczęliśmy trochę nietypowo, bo najpierw powinien być dżingiel, a potem dopiero piosenka, ale ponieważ tematem dzisiejszej audycji będzie między innymi serial Rancho, to tak zacząłem tym motywem, który część z Państwa zapewne dobrze zna. I troszeczkę o nim chciałbym powiedzieć, no bo okazja jest szczególna. Ja zazwyczaj w moich audycjach staram się nie promować swoich produkcji, ale tym razem uznałem, że mogę to zrobić, dlatego że przedwczoraj skończyłem zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. A przy okazji tych zdjęć wydarzyło się coś niezwykłego, ponieważ na plan Rancha przyjechał sam premier Donald Tusk, co wywołało niezwykłą zupełnie falę komentarzy, również bardzo, bardzo negatywnych. Dowiedziałem się od Czarka Żaka, że również negatywnych skierowanych do mnie. Ja o tym nie wiedziałem, dlatego że ja i to jakby można przekazać dalej. Ja nie czytam komentarzy. Nie czytam, ponieważ wiem, że pośród tych sympatycznych większość to są rzeczy bardzo, bardzo negatywne. Czytam tylko te życzenia na przykład, których dostałem mnóstwo z okazji moich urodzin, ponieważ wczoraj skończyłem 70 lat. I z tej okazji dostałem mnóstwo życzeń. Nie będę, można sobie sprawdzić na moim fanpage'u w internecie, który się nazywa Barcislandia. Tego jest bardzo dużo i część tych życzeń przeczytałem, ale nie jestem w stanie przeczytać wszystkich, bo ich było tam ponad 5000, więc nie mam po prostu na to czasu, szczególnie, że musiałem się przygotować do dzisiejszej audycji. I tak się zastanawiałem, jaki temat wybrać na dzisiejszy dzień. No i właśnie sobie pomyślałem, że skoro Rancho jest takim serialem, który stał się czymś więcej niż tylko opowieścią o jakiejś wsi Wilkowyje na Podlasiu, to może po prostu dzisiaj poświęcę całą audycję kultowym serialom. Serialom komediowym. Bo Rancho takim właśnie jest. Zastanawiam się, na czym polega ta kultowość serialu. No bo jeżeli coś jest otoczone kultem, no to powinno być coś wyjątkowego, coś absolutnie niezwykłego. Nie wiem, czy serial telewizyjny, jeszcze komediowy, zasługuje na takie miano. No ale mówi się, że Rancho stało się serialem kultowym. Trochę jest w tym chyba prawdy, bo zdjęcia skończyliśmy do ostatniego, 10 sezonu ponad 10 lat temu, a serial jest ciągle oglądany na okrągło. W niektórych domach idzie jeden odcinek po drugim. Ludzie znają nawet poszczególne kwestie wypowiadane w tym serialu, a nawet cytują mnie czasami. Cytują mnie, czyli postać, którą grałem, czyli Arkadiusza Czerepacha, takiego polityka ze wsi, który ma wielkie, wielkie ambicje i nawet śniło mu się, że będzie szefem NATO. No ale powoli dopiął swego. No i to też nie jest jakaś wielka tajemnica, że w tym ostatnim, 11 sezonie gram premiera Polski. No i stąd właśnie prawdziwy premier Polski przyjechał na plan, no i się zaczęło. Było bardzo sympatycznie, od razu Państwu mówię, pan premier był bardzo miły. My też staraliśmy się być mili. Powiedziałem tylko, żeby nie szedł w moje ślady, ponieważ ja gram polityka bardzo paskudnego, a w tym ostatnim, 11 sezonie wyjątkowo paskudnego. Więc stąd była moja uwaga. To tyle tytułem wstępu. Może teraz trochę o ranczu zaczęliśmy zdjęcia dokładnie 12 lipca. Od 12 lipca 1900, teraz mam to zanotowane wszystko, 1996 roku, albo się pomyliłem. Nie, 2006 roku. I tak co rok, aż do 2016 roku mieliśmy zdjęcia do rancza. Bardzo proszę, możecie Państwo do mnie pisać, dlatego że ja znalazłem oczywiście wiele różnych kultowych seriali komediowych, również zagranicznych, ale muzyka tam jest dosyć oszczędna, czołówki są bardzo krótkie, więc chętnie dzisiaj sobie z Państwem porozmawiam, podaję adres artur.barcis@nowyświat.online. O, bardzo proszę. Możecie też Państwo pytać o różne rzeczy. Bardzo chętnie na nie odpowiem. Akcja serialu, jeszcze może tak dwa słowa o serialu. Odbywa się w takiej wsi, fikcyjnej wsi, która się nazywa Wilkowyje na Podlasiu, ale stosunkowo niedaleko, tak w centrum, trochę bliżej Mazowsza, niedaleko Radzynia Podlaskiego oczywiście. No i opowiada historię takich mieszkańców, którzy przechodzą przemianę z takiej wsi zapyziałej przez rewolucję, ponieważ zamieszkuje w tej wsi Amerykanka polskiego pochodzenia, która tam odziedziczyła dworek. I tak się to toczy. Nie będę opowiadał treści, no bo to chyba nie ma sensu, natomiast skąd się wzięła ta kultowość? No właśnie stąd chyba, że scenariusz tego serialu był czymś więcej niż tylko zwykłą opowieścią o jakiejś wsi. To była opowieść i ciągle jest opowieść o Polsce, o nas samych, o Polakach, o naszych przywarach, o naszych wadach narodowych, o naszych zaletach, o różnych aspektach naszego życia, ale opowiedziana w wersji, w formie komediowej, w formie życzliwej, zabawnej i pewnie dlatego nawet ten Arkadiusz Czerepach, którego gram, jak to się mówi, szuja, ale swoja. I nie zostałem znielubiany przez widzów. Bardzo często spotykam ich na ulicy, czy gdzieś w galerii handlowej, czy na zakupach i spotykam się zawsze z wielką sympatią. Więc konwencja rancha właśnie spowodowała, że możemy to wszystko przyjąć. Muzykę napisał Krzysimir Dębski, reżyserował Wojtek Adamczyk, a znakomity scenariusz napisał Robert Bruter, to jest pseudonim Andrzeja Grębowicza, który już niestety odszedł od nas 5 lat temu, i Jerzy Niemczuk pierwsze 4 sezony również pisał. Główne role gra Cezary Żak, i to jest rola podwójna, bo gra brata bliźniaka. Jeden z braci jest wójtem właśnie w tej wsi, a drugi jest proboszczem w tej wsi. Z biegiem czasu jeden awansuje, drugi awansuje. Skończyło się na tym, że wójt został prezydentem Polski w 10 sezonie, na końcu 10 sezonu, a proboszcz biskupem. Powiedziałem panu premierowi, że kiedy kręciliśmy 10 sezon Rancha i ten ostatni odcinek, w którym wójt Wilkowyj zostaje prezydentem Polski, to wtedy wydawało nam się to bardzo nieprawdopodobne. Nawet kiedy przeczytałem scenariusz, to sobie pomyślałem, Boże, no przesadzili, no gdzie, kto uwierzy w taką bajkę, że wójt, który już jest szefem partii, może wygrać wybory prezydenckie. No teraz to już się nie wydaje takie nieprawdopodobne, że prezydentem Polski może być ktoś taki. Albo na przykład prezesem Orlenu. To tyle tytułem wstępu. Gdybyśmy mieli jeszcze jakąś muzyczkę z serialu Rancho, to możemy teraz przypomnieć coś miłego, żeby jeszcze się w tym klimacie wykąpać. Bardzo proszę.

No i tak to właśnie w tym naszym ranczu było. Taka mi się anegdota przypomniała, bo kiedy serial zaczął być już bardzo, bardzo popularny, to na plan do Wilkowej, czyli do Jeruzala, tak się nazywa ta wieś, przyjeżdżało mnóstwo, mnóstwo ludzi. Wieś zyskała miano takiej Mekki, do której przyjeżdżała cała Polska i w sklepie, przed którym była ławeczka z tymi mędrcami, którzy tam wygłaszają te swoje mądrości. W tym sklepie można było kupić wino, marki wino, który się nazywa Mamrot. I jak pamiętam, jak wtedy ten właściciel tego sklepu wpadł na taki pomysł, żeby sprzedawać tego Mamrota, to kosztował 2,50, a teraz kosztuje, zdaje się, 10 zł. No wszystko jedno, no inflacja, no dobrze. Ale pamiętam, że tak staliśmy, czekaliśmy na ustawienie świateł i to chyba był trzeci czy czwarty sezon i podszedł do nas taki autochton mieszkający tam w tym Jeruzalu, taki człowieczek. Ewidentnie widać, że jak zdjęć nie było, to przesiadywał na tej ławeczce pod sklepem i podszedł do nas i mówił: powiem panom, pane aktory, że w tym waszym serialu to jest dokładnie tak samo jak u nas. Tylko nieśmiesznie. Taka anegdota mi się przypomniała. Niestety nie mogę odpisywać na Państwa maile, ponieważ nie mogę się zalogować do mojej poczty. Ja jestem antytalentem w takich sprawach technicznych i nie chcę mi to wejść. Ale zaraz Grześ Muranowicz, którym tutaj jest moim realizatorem, zaraz powiedział, że coś poradzi. A wszystko dlatego, że miałem urodziny i od żony dostałem nowy laptop. No i właśnie taki kłopot. Tamten był zupełnie dobry, chociaż stary bardzo i należało mi się, ale, no ale jak się ma nowy laptop, to wszystko działa inaczej. I działa albo nie działa wcale. I na przykład poczta Radia Nowy Świat mi nie działa. No dobrze, może się coś uda poradzić. Na razie przechodzimy do następnych kultowych seriali. Kultowych oczywiście według mnie. Każdy z Państwa ma pewnie może jakiś inny wybór. Dla mnie jednym z takich kultowych seriali, które oglądałem i bardzo, bardzo polubiłem, seriali komediowych, był serial Przyjaciele, The Friends. Amerykański serial komediowy został stworzony przez Davida Crane'a oraz Martę Kaufman i wyprodukowany przez, zresztą nieważne przez kogo wyprodukowany, ze współpracy z Warner Bros. Dla stacji NBC. Rozpoczął emisję takim odcinkiem pilotażowym, jak to często się robi, 22 września 1994 roku, a zakończył swoją działalność po 10 latach, dokładnie tak jak Rancho, tylko że my jeszcze dokręciliśmy teraz 6 odcinków. W 2004 roku. Skończyło się, potem jeszcze były jakieś takie dogrywki, jakieś takie spotkania. W sumie 236 odcinków. To są krótkie odcinki, każdy trwa po 22-23 minuty. I no bo tak to jest, to się nazywa sitcom, czyli taki serial, który zazwyczaj jest kręcony przy udziale publiczności, podobnie jak nasze Miodowe Lata. O Miodowych Latach też oczywiście wspomnę. Opowiadał o życiu 6 przyjaciół mieszkających na Manhattanie w Nowym Jorku i to byli Ross Geller, czyli David Schwimmer, Rachel Green, Jennifer Aniston, Monica Geller, Courtney Cox, Chandler Bing, Matthew Perry i Joel Tribbiani, Matt LeBlanc, a także potem Phoebe Buffley, czyli Lisa Kudrow. Oni wszyscy zrobili wielkie kariery, również filmowe. Ale oczywiście na pewno myślę, że Państwo pamiętacie ten serial, często do niego wracamy, bo po prostu jest znakomity to poczucie humoru i
ten styl. To może temat tytułowy z serialu Przyjaciele, The Rembrandts.

No i to taki motyw, który pamiętamy bardzo dobrze, bo tych odcinków było dosyć sporo. A ile? Zaraz sprawdzimy. No nie zapisałem. No trudno. Jest, mam pocztę. Mam już pocztę i już mogę Państwa cytować. A, pani Bożena z życzeniami z Białegostoku. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Pani Bożena razem z córką Kasią. Wszystkiego dobrego. No, bardzo dziękuję. Tych życzeń dostałem bardzo dużo, a każde są bardzo cenne, bo to, to dobrze, jak ludzie sobie dobrze życzą. Pan Mateusz, wierny fan mojej audycji, zdziwił się, co to za początek audycji. No tak, właśnie, już teraz już pan wie. No tak, życzenia. Bardzo dziękuję panie Jacku. I co tu jeszcze? Jeśli mowa o serialu komediowym, no to Latający cyrk Monty Pythona, no nie musi mi pan tego polecać, panie Jacku. Oczywiście, że będzie dzisiaj Latający cyrk Monty Pythona, ale na razie inny angielski serial, który też moim zdaniem jest bardzo, bardzo kultowy. Bardzo mnie zdziwiło, że było tak mało odcinków. Gdzieś to miałem zapisane, ale właśnie już nie wiem, gdzie to zapisałem. To serial pod tytułem Co ludzie powiedzą. Pamiętacie Państwo na pewno. Serial komediowy, którego główna bohaterka, Hyacinta Bouquet, chce prezentować się jako znacznie zamożniejsza i należąca do wyższej klasy społecznej niż jest w rzeczywistości. No tylko, że to robi tak nieudolnie, że to jest potwornie śmieszne, ponieważ to jest, kiedy aktorka czy aktor gra tak bardzo serio tę swoją nieporadność, to jest właśnie to o to właśnie chodzi. Ona jeszcze ma obsesję na punkcie savoir-vivre i swojego męża, powolniaka, cały czas tam karci. No bardzo to jest wspaniały serial. Jeżeli, nie, to niemożliwe, żeby ktoś nie widział, no ale może młodzi ludzie na przykład nie widzieli tego serialu. No to koniecznie. Prawa do Emmy. A właśnie, każdy odcinek emitowany przez BBC przyciągał przed telewizorów 13 milionów widzów. No to tam, w Anglii oczywiście, bo to nie jest to jakaś bardzo imponująca liczba, bo Miodowe Lata też ściągały taką publiczność, że tak się nieskromnie wyrażę. A prawa do emisji sprzedano na całym świecie 1000 razy. Zasłużenie. No to posłuchajmy. Temat tytułowy z serialu Co ludzie powiedzą?

O, właśnie taki króciutki wstęp. Grzesiek mi tu zwrócił uwagę, że Powolniak to oczywiście nie był mąż Hiacynty, tylko chyba zięć czy sąsiad, jakoś tak. Mężem był Ryszard. Tak, oczywiście, że tak. W rolach głównych wystąpili Patrycja Rutledge i Clive Swift, no właśnie ten mąż. To do następnego serialu kultowego, moim zdaniem, przechodzimy. To jest serial pod tytułem Teoria Wielkiego Podrywu. Taki wybrałem tytuł. Mam nadzieję, że Państwo podzielają moje zdanie. Emitowany od 2007 do 2019 roku. Historia dwóch takich studentów z wykształcenia fizyków, znaczy oni się tam studiowali fizykę i no, bardzo, bardzo, bardzo inteligentnych i posiadających ogromną wiedzę, na przykład o nieuchronnym przyciąganiu czarnej dziury, a kończywszy na skomplikowanej budowie atomu, i to wszystko było bardzo precyzyjnie w głowach poukładane, ale jeśli złożyć te atomy w kobietę, to zaczynają się problemy i to rozumowanie nagle się kończy. Zresztą no, sami my, mężczyźni, tego doświadczamy wielokrotnie. Na przykład moja żona, jak jedzie samochodem i widzi zielone światło, to zwalnia. Ja przyspieszam, żeby zdążyć przejechać na zielonym świetle, a ona zwalnia, bo może się zapalić pomarańczowe przecież. No ale przynajmniej nie ma żadnych stłuczek ani wypadków. Kobiety chyba mają rację. I ta kobieta to jest Penny ze wszystkimi atomami na właściwym miejscu. Piękna, taka seksowna kobieta, która wprowadza się do mieszkania naprzeciwko. No i nagle wszechświat Leonarda i Sheldona zaczyna się rozszerzać niezwykle. W rolach głównych wystąpili Jim Persons, John Galecki, jakieś polskie nazwisko, ale sprawdziłem, nie ma tam. Jego ojciec był amerykańskim chyba marynarzem czy lotnikiem i może był w Europie. Nie wiem tego. I Kaley Cusco. No to może teraz Bare Naked Ladies. To jest czołówka serialu Teoria Wielkiego Podrywu.

Bęk. Pan Hubert napisał, że Powolniak nie był mężem Hiacynty. No tak, tak, ja już to poprawiłem, ale pan chyba to napisał wcześniej. Bardzo, ale dziękuję za czujność. Od pani Elżbiety Mośko dostałem bardzo sympatyczną informację a propos tej niemożności obsługi poczty. Bo pani Ela przytacza taką anegdotę, że w Krakowie pewnego razu do czekających na wejście na spektakl do Teatru Słowackiego wyszedł poważny pan i oznajmił, że dzisiaj spektaklu nie będzie, bo pan Sztur i pan Trela mieli wczoraj imieniny. I nikt nie miał żadnych pretensji. Wszyscy podeszli do tego faktu ze zrozumieniem. No nie wiem, no może w Krakowie, tak. Wczorajszy spektakl Słonecznych Chłopców w Och Teatrze się odbył. Nawet dostałem wielki bukiet kwiatów, a cała publiczność zaśpiewała mi 100 lat, ponieważ mój wspaniały partner Czarek Żak poinformował o tym, że to właśnie dzisiaj kończę 100 lat. Bardzo było miło. Zapraszam Państwa na ten spektakl. Zresztą do Krakowa również w sobotę gramy w Krakowie Słonecznych Chłopców. Jeszcze pan Mateusz Piecyk coś mi tu odpisał. A że wspaniały ten początek z tym motywem muzycznym. No bo pan, jak się domyślam, wielbiciel Rancza, czy nie? No nie wiem. Pan mówi, że stał w kolejce po obiad. I zjadł wyrazy. No dobrze, panie Mateuszu. No to jedziemy dalej. Następny serial. Ja ciekaw jestem, czy państwo podzielają mój wybór, bo to jest mnóstwo tych. Dla jednych są kultowe, a dla innych nie. No nie wiem. No dla mnie takim kultowym, komediowym serialem był serial The Office, czyli Biuro. I najpierw była wersja angielska od 2002 do 2000 rok tylko grali i było stosunkowo mało sezonów. Znaczy dwa sezony tylko i tylko 14 odcinków było tego serialu. Świetny, znakomity. To jest historia takiego biura, w którym tam oni się zajmują handlem, papierem czy jakimiś takimi rzeczami i w tym biurze jest strasznie głupi szef i taki pracownik, który stara się tam jakoś z tego wybrnąć. Pierwszy raz wtedy zobaczyłem Martina Freemana, znakomitego aktora, który potem przecież zrobił wielką, wielką karierę. Sally Brenton i Lucy Davis między innymi grali w tej angielskiej wersji. Twórcami jednej i drugiej wersji, bo mówię również o tej amerykańskiej, potem powstała wersja amerykańska, gdzie tych odcinków było dużo więcej, 214. Ricky Gervais i Steven Merchant. Wersja amerykańska miała, tak, jak powiedziałem, 214 odcinków, a zamiast Martina Freemana wystąpił Steve Carell, który też potem zrobił wielką karierę. Pamiętacie Państwo The Morning Show? No a teraz Booster jest. Przecież na streamingu można sobie obejrzeć. Jenna Fischer i John Krasiński. To też wielka kariera. Oni wszyscy zaczynali tam właśnie w tym ofisie. John Krasiński, obejrzałem do niedawno właśnie serial Jack Ryan. Taki przygodowy, kryminalny serial. A wcześniej jeden z najwspanialszych horrorów, jakie ja lubię horrory, to jest ten film pod tytułem Ciche Miejsce, gdzie no, nie wolno się odezwać, bo wyskakują jakieś stworki potworne i one reagują na dźwięk, bo nie mają oczu. No a tu kobieta rodzi. Jak tu rodzić bez dźwięku? A, no tak właśnie. Taki horror. No to posłuchajmy muzyki z filmu The Office. To jest chyba ta wersja, tak, to jest wersji amerykańskiej, bo tej angielskiej nie znalazłem. Jay Ferguson napisał tę muzykę.

Powstała też polska wersja serialu Biuro. I ja przyznam się, że jej nie widziałem, ale są w Polsce fani tego serialu. Nie wiem, czy on już się stał kultowym, ale ten amerykański czy angielski z całą pewnością. No i jeszcze kolejny serial komediowy. On jest taki komediowy, trochę przez łzy, ale są sytuacje bardzo zabawne. Jeden z moich ulubionych w ogóle seriali, jakie widziałem w życiu. Nie wiem, czy Państwo podzielą moje zdanie. Shameless. Shameless w Polsce to było jeszcze zatytułowane Niepokorni. 10 lat był prezentowany. Od 2011 do 2021 roku, a twórcą tego serialu był Paul Abbott. W rolach głównych wystąpili William H. Macy, Emmy Rossum, Jeremy Allen White. No w tej chwili to, no William H. Macy to zawsze był gwiazdą, znaczy w momencie, kiedy grał w tym serialu, był już bardzo znanym aktorem, znakomitym aktorem, rewelacyjnym aktorem, to jest coś wspaniałego. Emmy Rossum to jest córka, a może ja powiem, o co tam chodzi. Chodzi o to, że jeśli ktoś z Państwa nie oglądał tego serialu, to koniecznie trzeba do tego zajrzeć, bo to jest, przynajmniej pierwsze sezony były znakomite. Potem się robiło coraz tak, no to jest też powiew świeżości. No jak się ogląda serial o takiej patologicznej rodzinie, bo to jest patologiczna rodzina z Chicago, zdaje się, która z tych dzieci jest sporo, jest tylko ojciec, który jest alkoholikiem i oni ciągle nie mają pieniędzy, wyciągają jakieś pieniądze z opieki społecznej, ciągle ta opieka przychodzi i sprawdza. Różne rzeczy trzeba ich oszukiwać i przeróżne sposoby, łącznie z babcią, która umarła, a ciągle biorą za nią emeryturę. No i przeróżne, sam zasiłek, przeróżne historie. Wspaniały serial, tyle że, jak mówię, czasami przez łzy, bo mieć takiego ojca, o którego te dzieci się ciągle potykają, bo on ciągle leży pijany i śpi, nie chodzi do pracy, tylko właśnie jakieś zasiłki i one się potykają o niego jako coś zupełnie naturalnego, bo zawsze taki był, zawsze tam leżał albo wstawał, no to szedł gdzieś, a potem znowu, więc te małe dzieci, tych dzieci jest sporo, tam jest chyba czwórka czy piątka części adoptowanych. No i tym wszystkim zajmuje się ta Fiona, czyli Emmy Rossum. Świetna aktorka, znakomita. Bardzo to jest zabawne. Dzieciom nie pomaga też matka, która odeszła od rodziny. Wcale nic dziwnego, no, prawdę mówiąc. Cały ciężar spada właśnie na tę Fionę, która sobie radzi jak tylko może. Tam jeszcze spotyka faceta, którym się zakochuje, no i takie różne tam. Nie będę opowiadał treści, ale zadanie jest bardzo trudne, no ale przez to też bardzo, bardzo, bardzo zabawne. To może dwa utwory z tego serialu. To może teraz pierwszy. High Strong.

No, pamiętamy to przecież bardzo dobrze. Tak sobie wszedłem na ten mój fanpage na Facebooku i no to jest bardzo wzruszające. 69 665 kciuków do góry. To jednak miłe bardzo. I 6112 życzeń, wśród których są pewnie takich, żebym ty Żydzie i tak dalej, ale ja mówię, no nie czytam programowo, już jakiś czas temu przestałem czytać i bardzo mi z tym dobrze, ale za wszystkie życzenia bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pani Hania, która wypoczywa sobie na wakacjach wraz z siostrą, bardzo dziękuję za seriale i że to drugi polski serial po wojnie domowej z lat tak dawnych, a jednak tak aktualnych jak Rancho. I że w tej wsi, w której przebywa, Węglewice, a nie węgle wyje. Też jest ławeczka przed sklepem, ale mamrota nie ma w sklepie. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę miłych wakacji. To jeszcze jeden utwór z serialu Shameless. Nic Państwo nie piszecie o tym serialu. Może nie oglądaliście. To koniecznie musicie obejrzeć. Ta piosenka jest zatytułowana La Strada.

No i tak, polecam Państwu The Shameless. No i kolejny serial też, który, nie wiem, czy on jest kultowy, ale dostał wiele, wiele nagród i mnie się bardzo podobał, ale może dlatego, że jestem aktorem, a to jest serial komediowy, kryminalny, ale o aktorach. A właściwie głównym bohaterem nie jest aktor, tylko taki facet, który wrócił gdzieś tam z Afganistanu, czyli żołnierz były, który nie wie, co ze sobą zrobić. Jego wujek, który jest dosyć czarnym charakterem, wykorzystuje go jako płatnego zabójcę. Serial ma tytuł Barry. Na pewno Państwo słyszeli o tym serialu. Było, nie wiem ile było odcinków, ale był emitowany od 2018 do 2023 roku, czyli jeszcze stosunkowo niedawno. I to jest przykład takiego dzieła filmowego, które powstało z potrzeby. Ponieważ jego twórcą jest aktor Bill Hader, który nie czekał na to, aż do niego zadzwonią i zaproponują mu rolę, tylko sam napisał scenariusz, wyreżyserował to i zagrał główną rolę. Oprócz niego to też jest taki przykład aktora, o którym nigdy nie słyszałem, a potem zobaczyłem i zachwyciłem się, jak facet gra. No coś wspaniałego. Już starszy pan Henry Winkler gra takiego starego aktora, który założył szkołę aktorską, taką bardzo prostą szkołę, tam maleńka scenka i parę krzeseł. No i, ale jednocześnie rżnie takiego był, że to on, co on nie grał, z kim on tam nie był i tak dalej. Na planie jakich filmów przebywał, potem się okazuje, że właściwie statystował i żadnej kariery nie zrobił. Ale serial jest świetny, bardzo zabawny i te odcinki nie są długie, tak po pół godziny. No i on po prostu przypadkowo ma tam zamordować jakiegoś aktora, ale trafia, nie zabija go, tylko po prostu spodobała mu się ta szkoła i postanawia zostać aktorem i spróbować swoich sił. I ten świat mu się bardzo, bardzo spodobał. Polecam Państwu. 4 sezony, 32 odcinki, a muzykę napisał David Wingo.

No i tak, teraz mamy taki problem, że albo się zmieścimy w tej godzinie, albo się nie zmieścimy i Grzesiek Muranowicz będzie tu bardzo teraz kombinował, bo mówił, albo zapowiesz bardzo szybko, albo musimy się przerzucić na następną godzinę. To ja szybko zapowiadam serial Fleabag. Od 2016 do 2019 roku z Phoebe Waller-Bridge. To jest podobnie jak ten Bill Hader. Też odtwórczyni głównej roli i pomysł na serial. Proszę bardzo.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wybuch w porcie w Rotterdamie w Holandii. Co najmniej jedna osoba zginęła, jest wielu rannych, podają tamtejsze media. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana, a w sprawie trwa śledztwo. Lokalne media powiadomiły, że do eksplozji doszło przy zbiorniku gazu. Pracował tam przy kilku rurociągach zespół konserwacyjny. Niewykluczone więc, że w trakcie tych prac mogło dojść do awarii. Nic nie wskazuje na to, że w procesie wycieku danych 19 milionów Polaków z platformy MyDoktor uczestniczył podmiot zewnętrzny, czyli spoza Polski, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnił, że skradzione dane milionów pacjentów nie są wystawione na sprzedaż i nie są elementem żadnej gry.
3: Jeżeli kogokolwiek dane tam są, to trzeba zastrzec PESEL i mieć świadomość, że te dane w taki sposób nie będą wykorzystane. Mam przekonanie głębokie, że te dane też, jeżeli dotyczyłyby jakichś osób, które będą podlegały szantażowi, służby będą się nimi opiekowały, bo to już jest na poziomie też służb, Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, która też w szybkiej koordynacji ABW pierwszą osobę powiadomiła. Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze i te osoby będą zarządzane też przez służby.
2: Gawkowski dodał, że wszelkie informacje na temat wycieków danych można sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Na krótko powrócą do Polski upały. Temperatura będzie od jutra rosła stopniowo. Na północnym wschodzie wyniesie około 24 stopni Celsjusza, w centrum do 26, a na wschodzie do 31. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Na tych terenach temperatura maksymalna jutro wyniesie od 28 do 31 stopni, a w sobotę nawet do 35. Alerty będą aktywne od jutrzejszego południa do godziny 20 w sobotę. Od niedzieli przyjdzie ochłodzenie, na południu mogą wystąpić burze i opady deszczu, a temperatura wyniesie około 20-25 stopni. W przyszłym tygodniu startuje w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. To interdyscyplinarna impreza rozciągnięta w czasie, w trakcie której widz w każdym wieku znajdzie coś dla siebie. W sobotę, 22 sierpnia, swój niemal cyrkowy show zrobią muzycy i aktorzy z Włoch. Kompania Samowar plus banda Strotta, którzy będą rikszą jeździć i śpiewać po okolicy festiwalu. Mówi Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny Retroperspektyw.
4: To jest współgranicza cyrku. To jest właśnie te granice, które cały czas przełamujemy. To jest grupa, która będzie jeździć, grać, śpiewać, będzie miała swoje koncerty, ale też będzie nas prowadzić przez różne przestrzenie. To jest dla młodzieży, dla dzieci, ale w bardzo specjalny sposób.
2: Program festiwalu Retroperspektywy jest bardzo bogaty. Będzie dużo spektakli, koncertów, spotkań i warsztatów. Wszystko rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa do końca miesiąca. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Jak najbardziej.
6: No i wracamy do kolejnej godziny mojej audycji. Ten serial Fleabag, o którym mówiłem przed przerwą, poleciła mi moja znajoma, która mówiła, że koniecznie muszę ten serial obejrzeć. Ja go zacząłem oglądać i nawet mi się podobał. Chociaż to jest taki serial, który, no, nie chciałbym tutaj używać jakichś słów, ale taki, no, taki babski serial. Znaczy nie, że głupi, wręcz przeciwnie, bardzo głęboki, bo to jest serial o kobiecie, która nie jest już nastolatką, która wydaje

iść przez życie dosyć ostro, zmienia partnerów jak rękawiczki i generalnie korzysta z życia, a w środku okazuje się, że jest bardzo wrażliwa, bardzo delikatna i to wszystko ma głębsze dno i to wszystko jest takie mądre, no, takie prawdziwe, a takim kluczem do tego, żeby przejść do widza, jest to, że ona, znaczy serial, łamie czwartą ścianę. To znaczy, ona tutaj rozmawia z jakimś partnerem, który na przykład tam chce ją z nią pójść do łóżka, a ona się zwraca do kamery i mówi, nie wiem, czy z nim pójdę do łóżka. Nie wiem, a może ma małego. No, tego rodzaju teksty lecą z tego ekranu. To jest niesamowite. I po prostu ogląda się to jak coś zupełnie nowego. Bardzo Państwu polecam ten serial. No to przechodzimy dalej do kultowych seriali klasycznych, już bardzo tak klasycznych, że już barcić nie można, czyli zapowiedziany latający cyrk Monty Pythona. 46 odcinków, tylko 4 sezony od 1969 roku do 1974. Twórcami byli John Cleese i Graham Chapman. Grupę Monty Pythona stworzyło 5 Anglików, właściwie Brytyjczyków. Terry Jones, John Cleese właśnie wspomniany, Eric Idle, Graham Chapman i Michael Palin. No i jeden Amerykanin, czyli Terry Gilliam. I takim sztandarowym dziełem to właśnie był ten latający cyrk Monty Pythona. Nie wiem, czy w ogóle opowiadać o tym, bo to przecież wszyscy chyba już znamy i wiemy, o co chodzi. No to jest taki angielski z irydu i platyny humor. Absurdalny bardzo często, ale bardzo, bardzo śmieszny. Czarny humor, który wyśmiewa wszystko, co nabzdyczone, co takie mądre. No wspaniałe, wspaniała rzecz. Zrealizowany dla BBC. No i tyle, to może motyw tytułowy przypomnimy sobie.

Zajmujemy się dzisiaj serialami, ale nie mogłem sobie odmówić, żeby nie zauważyć, że Monty Pythonowcy nakręcili też kilka filmów fabularnych, kinowych, które też stały się kultowe. To między innymi Żywot Briana, Monty Python i Święty Graal, Sens życia według Monty Pythona i nie mogłem sobie odmówić również zaprezentowania Państwu piosenki, którą uwielbiam z filmu Żywot Briana, ale nie będzie to ten utwór, który już tutaj kilka razy prezentowałem, o tym, że warto patrzeć na jasną stronę świata, tylko piosenka, to jest właściwie piosenka tytułowa z Żywotu Briana, która, pamiętacie Państwo, że każdy James Bond zaczyna się jakimś przebojem, tak jak śpiewa Shirley Bessie, albo tam ktoś aktualnie, Adele, aktualnie uznany piosenkarz czy piosenkarka. No i to jest właśnie tego rodzaju parodia. Czołówkę Żywotu Briana śpiewa Sonia Jones, która miała wtedy 16 lat, a piosenka to jest właśnie taka parodia w stylu Shirley Bessie z Bonda. Zachwyćcie się Państwo.

Piszecie Państwo do mnie. Pan Tomek Sikora, wierny fan. Ojej, Monty Python Flying Circus ulubiony. A może przypomnieć sens życia? No nie mogę wszystkiego przypominać. Poza tym, panie Tomku, ja dzisiaj się zajmuję serialami. Serialami, ale cytuję sensu życia. To było piękne. Ech ci katolicy, za każdym razem, kiedy idą do łóżka, rodzi im się dziecko. Zupełnie jak u nas, kochanie. No dobrze. No i jeszcze, nie. Always look at the bright side of life. Nie pochodzi z żywotu Briana, tylko z sensu życia. No dobrze. No dziękuję bardzo. Ja myślałem, że to z żywotu Briana. No bardzo dziękuję. Bardzo lubię te Państwa poprawki, bo ja nie jestem doskonałym redaktorem i bardzo często się mylę, do czego się przyznaję, choć nie jestem oczywiście z tego dumny. No to kolejny serial mający miano kultowego i teraz uwaga, serial, którego nie widziałem. Nie widziałem, ale wiem, że jest kultowy i wiele razy już słyszałem, że jak to, ty nie widziałeś tego serialu? No nie widziałem. No ja nie mam tyle czasu, żeby tak wszystko oglądać. Ale nie wszystko. To jest niemożliwe, że ty tego nie widziałeś. No nie widziałem. Serial pod tytułem Ted Lasso. Pierwsze odcinki były w 2020 roku. Zaczęła emisja tego serialu. Na razie są 4 sezony, 44 odcinki zostały emitowane i jest kontynuacja. Cały czas trwa kariera tego serialu. Twórcami są Brandon Hunt i Joe Kelly, a w roli głównej Jason Sudeikis. To jest historia, mówię, nie widziałem, ale przeczytałem, o czym to jest. To może być bardzo ciekawe, bo to jest z różnymi problemami zmagający się angielski klub z Premier League, czyli klub piłki nożnej, zatrudnia amerykańskiego trenera futbolu, właśnie tego Teda Lasso, jako nowego menadżera. I okazuje się, że on nie ma żadnego doświadczenia w piłce nożnej. Pewnie w amerykańskim futbolu się zna, ale to jest przecież zupełnie co innego. To w ogóle nie jest futbol ten amerykański. To nasz jest futbol, a tamten to jest takie jakieś bieganie z piłką z jajkiem. No tak czy inaczej nie ma pojęcia, ale z entuzjazmem i pozytywnym nastawieniem podejmuje to wyzwanie, no ale nie zdaje sobie sprawy, że w tym klubie działają różne siły i wcale nie chcą, żeby on odniósł sukces. No to jest tak w największym skrócie. Obiecuję, że to jest na mojej liście jeden z pierwszych seriali, do którego koniecznie chcę zajrzeć. No to najpierw temat tytułowy, a potem jeszcze piosenka Eda Sheerana.

No i panie Tomku, wpadka. I to nie moja, tylko pańska. Dwa listy dostałem od pani Kamili, od pana Andrzeja, że piosenka Always Look on the Bright Side of Life pochodzi z filmu Żywot Briana, proszę pana, a nie tego, który pan nam mówił. No, taka prawda, no niestety. To teraz jeszcze piosenka Eda Sheerana, bo w tym, ponieważ serial zyskał ogromną popularność, no to wielkie gwiazdy muzyki rozrywkowej się też tam pojawiły. Ed Sheeran.

Śmieję się, bo po prostu, panie Tadeuszu, pan jest niezawodny. Okazało się, że wszyscy mamy rację, bo piosenka wystąpiła w obu filmach i tyle, że napisana była do życia Briana, ale wystąpiła też w tym drugim filmie, więc i pan Tomek, i pan Andrzej mają rację. I ja też miałem rację. No to kolejny kultowy serial komediowy. No na pewno go państwo pamiętacie, chociaż na pewno jest wiele osób, którzy nie cenili tego serialu i ja też jakoś tak specjalnie go nie ceniłem. Świat według Bundych. To jest, można go porównać do Shameless, bo to też jest taka sama historia i nawet też dzieje się w Chicago. I być może Shameless było gdzieś tam wzorowane na świecie według Bundych, tylko że no to jest po prostu sitcom, a tam to był prawdziwy serial. O czym jest, no trudno tak jednoznacznie powiedzieć, bo to po prostu jest życie takiej rodziny, której wszystko jest bez sensu, wszystko jest do niczego. Ten Ed O'Neill, czyli główny ojciec, głowa rodziny Bundych, sprzedawca butów, który ciężko pracując utrzymuje całą rodzinę. Jego żona całymi dniami spędza przed telewizorem i wydaje tę pensję tego Ala, przeważnie w supermarketach. Córka nie grzeszy inteligencją, a syn, to jest mało powiedziane, a syn udaje takiego byczka macho, tyle, że mu się wszystko nie udaje, tam w ogóle wszystkim się wszystko nie udaje. Jeszcze do tego mają psa, którym się rzadko kto interesuje, no i jeszcze są sąsiedzi. Bardzo zabawny serial, chociaż czasami no przeginają. No przegina. Znaczy według mnie. Od 10 lat był, od 87 do 97 roku, 264 odcinki. No ale podbił serca milionów fanów na całym świecie. Piosenka tytułowo śpiewa Frank Sinatra.

No właśnie. Elegancki Frank Sinatra w piosence tytułowej serialu Świat według Bandych. No to dotarliśmy do naszego podwórka, bo tak mi się skojarzyło Świat według Bandych, no to przecież nasz polski świat według kiepskich. I z całą pewnością był świat według kiepskich wzorowany na tym amerykańskim serialu. Kultowy z całą pewnością. Ja na początku nie byłem jakoś wielkim sympatykiem, ale potem polubiłem ten serial, szczególnie głównie dla aktorstwa, wybitnego aktorstwa Andrzeja Grabowskiego, ale też i Marzeny Kipiel Sztuki i no wszyscy tam, i Rysiek Kotys i Dariusz Gnatowski, wszyscy tam grali znakomicie. I no, co mogę powiedzieć o Świecie według kiepskich? Albo się to lubi, albo nie. 596 odcinków, aż się zastanawiam, dlaczego nie dotrwali do 600. Emisja była od 1999 roku do 2023. No, nie wiem, czy opowiadać, no to rodzina taka, no też kolejna patologiczna. Ciekawe, że w komediach zazwyczaj są te rodziny takie patologiczne. I to jest śmieszne. Czy ja wiem? Stara kamienica we Wrocławiu, głową rodziny kiepskich, jest bezrobotny Ferdynand, który chce być bezrobotnym i jest na utrzymaniu żony, która jest pielęgniarką. No i oczywiście jest bardzo, bardzo mądry i mądrzejszy od reszty świata. Mnóstwo przeróżnych sytuacji. Nawet zdarzyła mi się taka przygoda, że ja i Czarek Żak wystąpiliśmy w jednym odcinku, wyszliśmy z telewizora. Nie będę więcej opowiadał, ale z całą pewnością zgodzicie się Państwo, że jest to serial kultowy. Muzyka z czołówki to zespół Big Cyc.

No, uśmiałem się. Co za audycja dzisiaj? Pan Tomek napisał, że jest zdruzgotany. Ale oczywiście żartem, cała przyjemność po mojej stronie, bo od dziś mogę przyznać, że to o mnie, jak rozpętałem długą dyskusję antenową. I pisze w PS pan Tomek, że skoro serialowo, to może coś z Bolka i Lolka. I przyznam szczerze, że nie przyszło mi do głowy, chociaż serial animowany będzie w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, Grzesiek tak na mnie spojrzał, że mówi, o nie wiem, czy się zmieści. Będzie, ale o Bolku i Lolku nie pomyślałem, a to przecież oczywiście, że to kultowy serial. No to może coś pomyślimy, ale na razie muszę powiedzieć o innym serialu, który był konkurencją do Świata według Kiepskich. Może Państwo coś słyszeliście o serialu Miodowe lata. 131 odcinków od 1998 roku do 2003. Reżyserował Maciej Wojtyszko, a główne role grali Artur Barciś, Cezary Żak, Agnieszka Pilaszewska, potem Kasia Żak i Dorota Chotecka. No i wielu, wielu, wielu jeszcze innych aktorów w tej chwili bardzo, bardzo uznanych. Nie będę ich wymieniał, może nie chcą się przyznawać. Niestety muzyki nie znalazłem z Miodowych lat. Nie ma jej ani na Spotify, ani w żadnych legalnych źródłach. Więc pan Tomek przyszedł mi jak znalazł, ale muzykę z Bolka i Lolka, proszę bardzo, to zamiast Tadzia i Norka, znaczy Tadzia i Karolka, będzie piosenka z Bolka i Lolka.

No i jest. Jak to się mówi, mówisz i masz. No to następny serial, polski oczywiście, bo już jesteśmy w Polsce, też sitcom i też kultowy, myślę z całą pewnością, chociaż tylko 41 odcinków, to serial 13 Posterunek w reżyserii Macieja Ślesickiego. Opowiada o grupie policjantów pracujących w położonym na peryferiach miasta właśnie tytułowym 13 posterunku i w skład załogi tego posterunku wchodzi komendant Władysław Słoik, którego grał nieodżałowany Marek Perepeczko, policjantka Zofia, Ewa Szykulska, zwariowany pełen pomysłów posterunkowy Czarek Pazura, Aleksandra Woźniak, Piotrek Zelt, Marek Walczewski, Paweł Burczyk, między innymi Dorota Chotecka tam zaistniała. To było przed Miodowymi Latami. I jeszcze Agnieszka Włodarczyk. Ja nie byłem fanem tego serialu. To nie jest moja bajka, ale rozumiem, że jest wielu widzów, którzy taką konwencję serialu komediowego lubią i ja to bardzo szanuję. Też nie znalazłem muzyki z tego serialu nigdzie, więc idąc tropem pana Tomka, proponuję muzykę z innego bardzo kultowego serialu dla dzieci o Reksiu. Bardzo proszę.

Łza się w oko kręci. Boże, kochany, ja mam 70 lat, czyli oglądałem ten serial, jak miałem gdzieś 10, 60 lat temu. O Boże. Nie, w ogóle nie myślę o tym. No to mamy następny serial. Grzesiek mi tu już pogania, że to za chwilę się nie zmieszczą te wszystkie moje pomysły. No ale coś muszę o tym serialu powiedzieć. Wiem, że na pewno się z Państwa ze mną zgodzicie, że 40-latek był kultowym serialem. Emisja od 1975 do 1978, tylko 21 odcinków, a wydawało się, że dużo więcej. Reżyserował Jerzy Gruza. Potem jeszcze było 40 lat, czy tam ileś tam, 20 lat później, ale ten nie był szczególnie udany, ten tamten 40-latek. No ale ten był genialny. Andrzej Kopiczyński, Ania Seniuk, Irena Kwiatkowska, Leonard Pietraszak, wielu innych, między innymi Zosia Czernicka i Wojciech Pokora. Ach, wyprodukowany w 1974 roku przez Telewizję Polską o takich dosyć zabawnych perypetiach inżyniera Karwowskiego, który już stał się memem, i jego rodziny. Karwowski to taki sztampowy przedstawiciel klasy średniej, którego dorobek życia stanowi Fiat 126P. Ja też takiego miałem. Fiata 126P. I poznajemy go w dniu jego 40 urodzin, no właśnie stąd 40-latek, a potem mnóstwo różnych perypetii, między innymi można sobie obejrzeć, jak była budowana trasa łazienkowska albo dworzec centralny w Warszawie. To są autentyczne zdjęcia, były kręcone właśnie na tej budowie. Taki serial o pokręconej rzeczywistości lat 70., ale bardzo, mimo że komediowy, to bardzo mądry, bo obnażający te absurdy PRL-owskie. Muzykę napisał Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i pierwsze dwa utwory z tego zaprezentuję, bo jest świetna. No to tak optymistycznie, no to optymistyczny nastrój poproszę.

Prawda, że piękne? Jerzy Duduś Matuszkiewicz był takim, no wtedy bardzo, bardzo wziętym kompozytorem muzyki filmowej. No to, ponieważ to naprawdę jest bardzo dobre, to jeszcze jeden utwór. Owoc zakazany.

No i kolejny polski serial, absolutnie kultowy, bo przechodzimy do wspaniałego, kultowego reżysera polskich komedii, czyli Stanisława Barei. Alternatywy 4. Serial, który miał swój debiut w 1983 roku. 9 odcinków. Komedia o perypetiach mieszkańców bloku na warszawskim Ursynowie. I to taka, jakby to powiedzieć, no to jest satyra. No satyra na społeczeństwo ówczesne, ale przede wszystkim, i to było najwspanialsze i najcenniejsze, satyra na absurdy tego systemu. I ten szef tego domu, taki cieć właściwie, którego gra Roman Wilhelmi, który ma władzę, więc rządzi. I perypetie tych wszystkich mieszkańców, którzy się tam wprowadzają i no, próbują sobie jakoś radzić w tej rzeczywistości, to było jednocześnie bardzo, bardzo zabawne, a z drugiej strony no, bardzo prawdziwe. Jakim cudem Barei udawało się przemycić w 83 roku? A może właśnie dlatego, że to był 83 i po stanie wojennym władza tak postanowiła troszeczkę odpuścić? No nie wiem. Muzykę również napisał Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Alternatywy 4.

0: to było. No i kolejny serial Stanisława Barei, kultowy, w którym miałem nawet zaszczyt grać. To oczywiście Zmiennicy. Tym razem muzyki nie napisał Duduś Matuszkiewicz, tylko Przemysław Gintrowski. Tak moim prywatnym zdaniem to nie jest dobry wybór. Moim zdaniem ta muzyka w ogóle do tego serialu nie pasuje, ale się ludzie przyzwyczaili i mówią, nie, dlaczego? Właściwie to mi się kojarzy, ta muzyka z tym serialem. No dobrze, siła przyzwyczajenia. Zmiennicy, czyli serial o parze taksówkarzy, którzy tam się wymieniają i różne kryminalne wątki nawet się pojawiają. Bardzo zabawna jest scena w pierwszym odcinku, kiedy jest przedlicytacyjny kurs Fiata na samochód i na ten samochód spada przewożony helikopterem pomnik zwycięskiej myszy postępu i tradycji. No, nie będę opowiadał serialu, bo fani znają to wszystko na pamięć, a czasu też już mam coraz mniej, więc tylko motyw główny z serialu Zmiennicy, a potem jedziemy dalej.
1: Jedno życie ma spraw tyle, ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będzie życie niemal lekko, dobrze wiemy. A w słuchawce radio taksi proszę czekać.

moje koło zapasowe to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy. Pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy.

0: Jak na koła samochodu nawijamy życia wstęgę. Gaz do dechy i do przodu ze zmiennikiem ręka w rękę.
1: Serpentyny i pobocza wyczuwamy. Raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, do cholery za zakrętem.
2: No tak, no może. Nie wiem, mnie jakoś ten klimat takiego koncertu z Jackiem Kaczmarskim do tej komedii nie pasował. Ale może się mylę. No to wychodzimy z polskiego podwórka i obiecany serial animowany, jeden z najbardziej kultowych seriali, The Simpsons, czyli Simpsonowie. Od 1989 roku do dzisiaj. 813 odcinków, cały czas można go oglądać. Serial o takiej rodzinie, bardzo, jakby to powiedzieć, bezpośredni. Wszystkie możliwe tabu zostały chyba w tym serialu złamane. A główny bohater to Homer, który pracuje w elektrowni atomowej jako kontroler bezpieczeństwa, gdzie przez większość czasu śpi. No bo co robić, jak nie ma żadnej wojny? No i to właśnie jest cały czas ten sam klimat. Autorzy tego, twórcy tego serialu, Matt Stone i Trey Parker, napisali też musical, który jest jednym z moich ulubionych musicali, czyli The Book of Mormon. I widziałem ten musical na Broadwayu. Coś wspaniałego. No to tyle. Grzesiek pokazuje mi już tutaj, że czas mija. No to motyw tytułowy z serialu The Simpsons.

No i kończymy audycję jak najbardziej dzisiaj. Za tydzień znowu się spotkamy, bo wszyscy moi imiennicy wyjechali na wakacje. Żeby nie rozstawać się tak bardzo z serialem Rancho, to zostawiłem sobie na koniec jeszcze jeden motyw z tego mojego ulubionego serialu, z którego jestem bardzo dumny i bardzo jestem ciekaw, jak Państwo przyjmiecie to, co ten Czerapach wyprawia. Emisja zapowiadana jest na grudzień tego roku. No i do zobaczenia za tydzień. Artur Barciś.

0: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
1: Obwieszczenie w sprawie programu CPN opublikowane ma zostać jutro. Premier Tusk potwierdził również, że były członek jego rządu, Maciej Berek, będzie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Odwołany koncert, zmiana miejsca albo problemy z nagłośnieniem. W takich sytuacjach można domagać się swoich praw. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że jeśli organizator nie wywiązał się z warunków umowy, konsument może złożyć reklamację, mówi Agnieszka Kowalska z UOKiK.
2: Gdy organizator wydarzenia nie dotrzymuje umowy, konsument nie musi przymykać na to oka. Te sytuacje to podstawy do reklamacji. Przypominamy, organizator nie może narzucać niekorzystnych zmian tuż przed imprezą. Powinien zadbać o jej bezpieczny i obiecany przebieg.
1: Reklamację należy opisać i dołączyć dowody, takie jak bilet, zdjęcia czy nagrania. Organizator ma 14 dni na odpowiedź. Od września konie wożące turystów do Morskiego Oka będą pokonywać krótszą trasę. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska zapowiedziała, że zaprzęgi będą kursować tylko na najłatwiejszym, ponad dwukilometrowym odcinku między Palenicą Białczańską a Wodogrzmotami Mickiewicza.
3: Jest to niezwykle ważna informacja, bo jest to efekt przyspieszenia wdrażania tego porozumienia uzyskany dzisiaj rano w rozmowach między Tatrzańskim Parkiem Narodowym, samymi fiakrami, jak i samorządami z Podhala. I bardzo dziękuję wszystkim ludziom, którym leży na sercu dobrostan koni pracujących nad Morskim Okiem, za wypracowanie tego ostatecznego kształtu porozumienia, przyspieszenie wdrożenia tego porozumienia wypracowanego w ubiegłym roku.
1: Na bardziej stromych fragmentach konie mają być stopniowo zastępowane elektrycznymi busami. Takie rozwiązanie działa już od ubiegłego roku. W 2025 roku skorzystało z niego ponad 26 tysięcy turystów. Rewanżowy mecz piłkarski Lech Poznań-Klaksvik w ramach eliminacji Ligi Europy został przesunięty z 19.30 na 21.45 czasu polskiego. Wszystko przez utrudnienia w podróży piłkarzy Lecha na Wyspy Owcze. Od wczoraj nad jedynym lotniskiem na Wyspach zalega gęsta mgła. Piloci czekali na poprawę pogody w norweskim Bergen. Niecałą godzinę temu klub poinformował, że piłkarze ponownie wyruszyli z Norwegii na Wyspy Owcze. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: A teraz popołudnie, czwarta na zegarach. Jeśli to jest 16, proszę nie regulować zegarów. Wszystko się zgadza.
5: Nowy Świat po południu.
4: Po południe @nowyświat.online. Tak, my też w takim zwierzęcym towarzystwie z małpą i z kropką bardzo często się pojawiamy w Państwa głośnikach z dźwiękami muzyki, którą dziś przygotował Kuba Ferlin. Anna Rogicińska wydaje program. Franek Wójcicki przy telefonie 224 280 280. Jest jeszcze Klaudia Kowalczyk, jest Kacper Badura, jest Grzegorz Muranowicz i ja jestem. I zostanę z Państwem do godziny 19. Jak zawsze przypominam także o naszych portalach społecznościowych. Proszę śledzić, obserwować, oglądać, czytać i reagować.

0: Mogę zaryzykować nawet stwierdzenie, że jesteśmy jednym z najbardziej zwierzolubnych popołudniowych programów w okolicy przynajmniej, no bo Państwo słyszą w serwisie informacyjnym, jak nie wyspy owcze, to elektryczne konie, które mają sprawić, że tym żywym, prawdziwym los będzie sprzyjał, a my do godziny 19 razem ze słuchającymi, razem z nadającymi i komentującymi zapraszamy bardzo serdecznie. Tak, ten program składa się z podpunktów przygotowanych przez redakcję oraz z Państwa reakcji na działania redakcji. Na początek, kto zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: Swojej apolityczności i niepartyjności uczynił taki znak rozpoznawczy. Też wszyscy wiecie, że nie ma nic wspólnego z żadną partią polityczną. Jest państwowcem z krwi i kości.
2: I tutaj nie widzą konfliktu interesów, tak samo jak nie widzą swojej własnej hipokryzji.
0: Co dalej z Maciejem Berkiem? O tym Anna Rokicińska za kilka chwil, a w drugiej godzinie przejście dla pieszych, problem dla kierowców.
3: Oficjalny powód problemu to są korki.
4: Przede wszystkim powinna się odbyć kontrola przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym, przez policję.
0: Co jest najczęstszą przyczyną różnych kłopotów na przejściach dla pieszych? Czy niebezpieczne albo niewłaściwe zachowania użytkowników drogowej infrastruktury, a może sama obecność przejść na jezdni? Klaudia Kowalczyk opowie historię zebry, którą postanowiono, no właśnie w myśl zasady, aby ulżyć zwierzętom, wyprowadzić z miasta, krótko mówiąc zlikwidować, aby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Czy teraz jest bezpieczniej? Sprawdzimy po 17, a po 17.30 naszym gościem będzie Krzysztof Kowalik z Porozumienia Rowerowego. Czy pierwszeństwo na drogach zawsze powinni mieć więksi i silniejsi, a może ci, którzy głośniej walczą o swoje prawa? A na koniec, czyli po 18, zadzwonimy do Państwa w bardzo marketingowej sprawie.
5: Często zdarza się, że bardzo ciężko jest taką zgodę odwołać, albo te dane raz komuś przekazane, nasz numer telefonu albo adres e-mail, wędrują od spółki do spółki. Później bardzo ciężko jest namierzyć, skąd faktycznie ktoś, kto do nas dzwoni, kto się z nami kontaktuje, ma nasze dane.
6: Ja na przykład przestałem odbierać połączenia od numerów, których nie znam, wychodząc z założenia, że jak coś ważnego, to ktoś napisze SMS-a.
0: Czy telemarketing w związku z tym niebawem przeniesie się właśnie do świata SMS-ów? O tym, jak Francuzi chcą rozwiązać problem niechcianych reklamowych telefonów, będzie opowiadał Kacper Badura. Czy wszyscy tak zwani telemarketerzy, dzwoniąc na nasz czy też Państwa numer, chcą jedynie sprzedać nam usługę lub towar, a może częściej chodzi o zdobycie naszych danych? Co zrobić, aby nie dzwonili do nas sprzedawcy ubezpieczeń, fotowoltaiki, garnków, wycieczek? Oczywiście, jeśli tego nie chcemy. Moim gościem po 18.30 będzie Szymon Reiter z Fundacji Hackerspace Kraków. 9 minut po 16.00. C'est la sous.

0: No, tymczasem cichutko jak mysz podmiotłą w studiu pojawiła się Anna Rokicińska.
1: To się dopiero okaże.
0: Ale nie będzie tak cicho, oj nie będzie. Już za chwilę słychać wycie.
1: Gdzie?
0: Znakomicie. Co dalej z Maciejem Berkiem? Zapytamy, ministrem, o którym opowiadaliśmy ostatnio. Do tej pory koordynował pracę rządu, był nazywany prawą ręką premiera, a nawet czasem okiem i uchem premiera. Złożył rezygnację, a przecieki mówiły, o ile przecieki mogą mówić, że zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Premier zabrał dziś głos w tej sprawie. Czy te informacje się potwierdziły? Droga Anno, dzień dobry, oficjalnie witam.
1: Dzień dobry. Ja na początku chcę uprzedzić, że jak będę kichać, to przepraszam bardzo, ale nie jestem lekko podziębioną, więc może się to przydarzyć w trakcie.
0: Dlatego klimatyzację już w studiu wyłączyłem.
1: To skupmy się teraz właśnie na Macieju Berku, bo co z nim dalej będzie? No to premier dzisiaj powiedział, że jednak Trybunał Konstytucyjny, ale czy on jednak na pewno aby zostanie wybrany? No to tego nie wie nikt. Bo furtek do tego, by jednak nie trafił do tego Trybunału, po drodze jest jeszcze parę. Do tego jeszcze dojdziemy. Przecieki były od kilku dni, właściwie to chyba dokładnie od wtorku, że tak właśnie może się stać. Niektórzy mówili o wypuszczeniu balonu próbnego i sprawdzaniu, co na to opinia publiczna. No, dziś się potwierdziło, premier uzasadniał tę decyzję tak.
2: Tak, pan minister Berek. Mówię o tym, zresztą sami o tym piszecie, mówicie, jeden z najwybitniejszych polskich prawników, praktyków, który no, ze swojej apolityczności i niepartyjności uczynił taki znak rozpoznawczy. Też wszyscy wiecie, że nie ma nic wspólnego z żadną partią polityczną. Jest państwowcem z krwi i kości. Ja to wiem, obserwuję go od wielu, wielu lat. Potrafił się ze mną spierać o kwestie na przykład konstytucyjne. Dla niego zgodność przepisów prawa, czy zgodność działania jakichkolwiek instytucji, w tym rządu i premiera, zgodność z konstytucją była zawsze rzeczą najważniejszą. I ja nie znam osoby bardziej, jakby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym, bo jest człowiekiem kompetentnym, odważnym, bezinteresownym.
1: Ale to przecież Koalicja Obywatelska szła do wyborów pod hasłem odpolitycznienia Trybunału, praworządności i uporządkowania wymiaru sprawiedliwości, tak by działał zgodnie z konstytucją. Nie ma się więc co dziwić, że opozycja mówi o hipokryzji i o tym, że obietnice składane w trakcie wyborów to jedynie czcze gadanie. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dzisiaj o kandydaturze pana Berka mówią ci ludzie, którzy krzyczeli wcześniej, że poseł na Sejm nie powinien zostawać sędzią Trybunału. Poseł, który ma demokratyczny mandat weryfikowany w wyborach, poseł, który jeżeli głosuje nad ustawą, to jest jednym z 460 posłów, którzy nad tą ustawą głosują. On nie ma, pojedynczy poseł nie ma głosu decydującego. I ci ludzie dzisiaj podobno chcą dać do Trybunału Konstytucyjnego człowieka, który jednoosobowo, samodzielnie miał wpływ praktycznie na większość przedłożeń rządowych, na większość legislacji, która od grudnia 2023 roku wychodziła z tego rządu. I tutaj nie widzą konfliktu interesów, tak samo jak nie widzą swojej własnej hipokryzji.
1: A ty widzisz konflikt interesów?
0: Jeśli rozmawiamy o bezpartyjności w kontekście kogoś, kto był w rządzie, to należałoby się zapytać, czy rząd jest
1: partyjny,
0: bezpartyjny.
1: Czy nie? No rzeczywiście, jeśli spojrzeć na to w ten sposób, że minister Berek miał przemożny wpływ na to, jakie akty prawne wychodzą z rządu, no a potem te same akty prawne mogą wylądować w Trybunale Konstytucyjnym, no to byłby sędzią we własnej sprawie. Trudno tu nie mówić właśnie o konflikcie interesów. Premier jednak wierzy w takie wyczucie ministra Berka i w to, że w odpowiednich sytuacjach wyłączy się on z orzekania, bo ma taką możliwość.
2: W sytuacji, jeśli zostanie wybrany i stanie się sędzią Trybunału Konstytucyjnego, na pewno będzie wiedział, co robić, żeby nie narazić się nawet na najmniejsze podejrzenie czy zarzut, że działa stronniczo, bo był częścią tego mechanizmu, który ustanawiał to nowe prawo. Z tym, że wiecie, to dotyczy setek, a nawet tysięcy ludzi, którzy w jakiś sposób uczestniczą w tworzeniu nowego prawa. Jak wiecie, ten proces angażuje bardzo dużo ludzi, ale naprawdę intencją Macieja Berka nie jest wykorzystywanie tej sytuacji przeciwko takiej i logice, i zdrowemu rozsądkowi, i przyzwoitości. To nie ja, ale moim zdaniem wy wszyscy, którzy go dobrze znacie przez te lata, przecież sami za to ręczycie, że to jest człowiek i kompetentny, i przyzwoity. I na pewno będzie wiedział, kiedy się wyłączać, kiedy nie wpływać na decyzję. To mogę, o tym jestem absolutnie przekonany.
1: I tutaj padło stwierdzenie, jeśli zostanie wybrany. Zostanie czy nie zostanie?
0: Pytanie, co, jak powiedziałaś wcześniej, co przyniesie to badanie wykonane za pomocą balonu?
1: Balon próbny.
0: Czy balon zostanie przebity?
1: Ten balon próbny właśnie częściowo został przebity, a częściowo nie. No bo po drodze może się oczywiście zdarzyć problem z koalicjantami, to już wiemy. Do tej pory przeciwko opowiadali się koalicjanci z Lewicy czy Polski 2050, opowiadali się oczywiście w mediach społecznościowych. Ale widać, że premier będzie pracował nad zmianą ich zdania, bo o tym też mówił, że bierze na siebie, na klatę i że będzie rozmawiał i tak dalej, i tak dalej. Ale te, tak dla porządku, zacytuję wpis Pawła Śliza z Polski 2050. Maciej Berek to świetny urzędnik, kompetentny, doświadczony i bez wątpienia propaństwowy. Właśnie takich ludzi potrzebuje polska administracja. Ale nie po to, by krytykowaliśmy PiS za upartyjnienie Trybunału Konstytucyjnego, żeby dziś przymykać oko na podobny scenariusz. Polska 2050 mówi jasno, żadnej hipokryzji. Trybunał musi być niezależny i apolityczny. Liczymy więc, że ta plotka pozostanie tylko plotką. To wpis z wczoraj akurat. No i teraz wiemy, że już nie jest tą plotką, ale o Macieja Berka był dzisiaj pytany wicepremier z Lewicy, bo tam też pojawiały się takie wpisy lewicowych posłów i polityków, podobne właściwie do Polski 2050, ale dziś właśnie wicepremier z Lewicy już troszeczkę tak jakby kurs zmienił. I Krzysztof Gawkowski mówił tak.
4: Znakomity analityk prawa. Bardzo dobry legislator, niesamowicie sprawny urzędnik państwowy, posiadający kwalifikacje do tego, żeby być naprawdę ważną postacią w rządzie. Bardzo żałuję, że odchodzi. Wystawiam mu ocenę piątkę z plusem, ciesząc się, że miałem okazję z nim współpracować i że ta praca była naprawdę wyjątkowo dobra.
1: Kolejny koalicjant też raczej nie powie nie.
0: Z cyklu Mistrzowie Dyplomacji.
1: No tak, no zawsze można powiedzieć, że no świetny, fantastyczny prawnik, no bo jest fantastycznym prawnikiem.
0: Ale co dalej, tak, co dalej?
1: Tak.
0: Gdzie głos elektoratu w tym wszystkim?
1: Do tego na końcu przejdę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Teraz PSL, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz. On także zachwalał dziś zalety Macieja Berka, ale no jakby to powiedzieć, też nie mówił tak, fajnie, wybierzemy, poprzemy i podniesiemy rękę za. Nie wprost, jednak dawał do zrozumienia, że to świetna kandydatura i raczej należy się spodziewać, że poprze tego kandydata w sejmowym głosowaniu.
5: Pan minister Maciej Berek nie jest i nie był członkiem żadnej partii politycznej. Pracował dla Rzeczpospolitej, pełniąc funkcję w rządach, będąc sekretarzem stanu, będąc szefem Rządowego Centrum Legislacji, będąc ministrem w końcu, ministrem, którym był odpowiedzialny za wdrażanie planów rządowych, strategicznych programów reform, takich jak deregulacja. Z tego, jak ja znam pana ministra Berka i jak widziałem jego pracę również w Senacie, w różnych miejscach, w których angażował się, to potrafił współpracować i nie angażował się politycznie po stronie żadnej formacji partyjnej. Ja miałem do niego takie samo zaufanie, choć nie był z PSL-u, jak do najlepszych ekspertów, których moglibyśmy sobie wymarzyć. Myślę, że takie samo miała Platforma, Lewica, Polska 2050, ale myślę, że nawet wśród opozycji uzyskiwał uznanie swoją postawą bardzo merytoryczną, więc jest przygotowany do najważniejszych funkcji w państwie.
1: No przygotowany jest. No i jeszcze środowisko prawnicze, które protestowało w obronie Trybunału, to też jest elektorat i głosowało na obecną koalicję. Ono z pewnością będzie krytycznie podchodzić do całej sprawy, no bo już znamy wypowiedź profesora Matczaka, że tak nie powinno być. Nie powinno się wprost z polityki, z kancelarii prezesa Rady Ministrów wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego, choć też to środowisko docenia rzeczywiście fachowość Macieja Berka. Na koniec jeszcze prezydent. No bo wiadomo. wiesz, co prezydent w tej sprawie może zrobić.
0: No tak, nie przyjąć ślubowania.
1: No może, już mu się to zdarzało, a co zrobi? Tego nie wie nikt, jak sądzę. Był albo wie i nie mówi na razie. Był o to dziś pytany Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, i mówił tak. Prezydent Karol Nawrocki ma jeszcze jeden, jeden wektor decyzji, jeżeli chodzi o przyjęcie ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli zachowane są procedury, to przyjmuje ślubowanie. No i ja tutaj zapytam, co twoim zdaniem znaczy zachowanie procedur?
0: Dobre pytanie.
1: No, procedura, co to jest takiego, nie? W tym przypadku.
0: Zastanawiam się, gdzie szukać tej dziury w całym.
1: Może uzna, że uczestnik procesu legislacyjnego oznacza, że właściwie taki wybór to łamanie tych procedur.
0: Może. Państwo piszą, że jeśli chodzi o to, kto jest, a kto nie jest z nadania politycznego, to na przykład, ministrowie, zdaniem pana Macieja, są już niepartyjni, łącznie z premierem. Tylko władza ustawodawcza jest polityczna, rząd już nie jest, składa się z fachowców wybranych na mocy większości sejmowej.
1: Z fachowców, ale ci fachowcy tam trafili niby jak?
0: Na mocy decyzji parlamentu wybranego w demokratycznych...
1: A w parlamencie zasiada kto?
0: No ale tu następuje, zdaniem naszego słuchacza, jak sądzę, kto... pana Macieja, takie przerwanie tej polityczności, tego politycznego charakteru. Rząd już nie.
1: Taka trochę skomplikowana ta teoria, jak dla mnie.
0: Oczywiście. Przynajmniej tak powinno być, pisze w
1: tak,
0: liście pan Maciej.
1: Tak powinno być, ale wiemy, że no, na przykład kto został wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Niech ktoś sobie przypomni. Bo wydaje mi się, że premier też był tą osobą, więc...
0: I jeszcze pan Bartłomiej komentuje w grupie na Facebooku, to po to tyle lat walczyliśmy o apolityczny trybunał? Szkoda gadać.
1: Z drugiej strony tak sobie myślę, co ten pan premier mógł zrobić w tej sytuacji? Jak potrzebuje tam człowieka takiego, wiesz, walecznego,
0: silnego,
1: który
0: mocnego,
1: będzie się trzymał pryncypiów, powalczy trochę.
0: Godnego zaufania.
1: No bo w tej chwili mamy taką sytuację, że tak, premier czy Sejm uchwala, trafia to do prezydenta, prezydent albo wetuje i wiadomo, że nie można odrzucić tego weta, bo nie ma takiej większości, albo kieruje do trybunału, a w trybunale wiemy, co się dzieje. Więc no taki trochę imposybilizm właśnie.
0: Legislacyjny. Nie wchodzimy oczywiście w rolę adwokata niczyjego, a tym bardziej diabła, i nie zastanawiamy się, co mógłby zrobić premier, co zrobi prezydent.
1: Ja tam nie mam
0: nic
1: przeciwko diabłom.
0: Anna Rokita Rokicińska, bardzo dziękujemy.
1: Pozdrawiam.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia, być może już niebawem na Zielonym, chociaż redaktor Rokicińska zostanie z nami do 19. 224 280 280, gdyby zechcieli państwo zabrać głos, a właściwie odezwać się własnym głosem na antenie Radia Nowy Świat, bardzo proszę, Franek Wójcicki przy telefonie, popołudnie @nowyswiat.online, to ja czytam swoim własnym głosem państwa listy do 19. The Rolling Stones, prognoza pogody już prawie gotowa, za chwilę zostanie zaprezentowana.

0: Już prawie 16:30, ale to dopiero prawie. Słuchacz Tomasz zastanawia się, czy niepartyjny, tu cudzysłów oczywiście, prezydent już niebawem wypowie się w sprawie osoby współpracującej z rządem, że do Trybunału trafić nie może, choć to rząd utworzony przez partię, która wybory wygrała. No, właściwie nie tyle wygrała, co po ostatnich wyborach miała zdolność do utworzenia rządu, który posiada w Sejmie większość. Jeśli tak powie, pisze pan Tomek, jeśli tak powie, to sam powinien zdać urząd, co nie? Przypominam, że kandydatem pan prezydent był, zdaje się, obywatelskim, a nie niepartyjnym. To chyba jest już jakaś różnica. 224, 280, 280, gdzie kończy się partyjność, a zaczyna bezpartyjność, obywatelskość czy niezależność. Popołudnie małpa nowyświat.online.
1: Pogoda.
0: W prognozach czytam o wyżu nad Polską, prawie bezchmurne niebo, bo to wyż Ralf przywiał nam taką oto pogodę. Właściwie jest to kolejny dzień z bezchmurnym niebem. Wyż swoim zasięgiem obejmuje znaczną część Europy Środkowej i Wschodniej oraz południowe rejony Skandynawii, a na termometrach od 20 stopni w Łebie do 20, prawie 7 w Słubicach. Według zapowiedzi synoptyków układ wyżowy, o którym wspomniałem, będzie kształtował pogodę w naszym regionie do niedzieli, a z każdym dniem będzie coraz cieplej. Pod koniec tygodnia w wielu regionach Polski na termometrach 28, 30, a może nawet 32 stopnie Celsjusza. Ciekawe, czy są Państwo gotowi na powrót tak wysokiej temperatury. Czy są Państwo gotowi na powrót zupełnie nowego towaru do sklepu, radio sklepu Radia Nowy Świat? Kto z Państwa odwiedził ostatnio stronę, na której znajduje się nasz sklepik? Proszę przyjrzeć się towarom oraz osobom, które zachęcają do kupienia. Ależ to są uśmiechnięci, przystojni mężczyźni.

26 minut do godziny 17 i nawet Kuba Ferlin, autor dzisiejszej muzycznej oprawy popołudniowego programu, występuje na zdjęciach w naszym radiowym sklepie typu shop w nowym modelu koszulki typu unisex oversize. Ciekawe, czy rozpoznają Państwo, który to z przystojniaków. Polecam ten sklep, nowyświat.shop oczywiście. Polecam nowe produkty. No dobrze, to nie tylko panowie, ale i panie wspierają dział sprzedaży w radiowym sklepie. Kto przegląda regularnie, uważnie na przykład nasze portale społecznościowe, takie jak X czy Facebook, zauważył być może redaktor Katarzynę, która z wielką nową torbą Radia Nowy Świat biega po całym świecie. Zastanawiamy się, tak swoją drogą zastanawiamy się, ile rzeczy zmieścić się może w takiej torbie. Cały świat, swój świat oczywiście można zmieścić. Wszystkie obietnice polityków, te spełnione i niespełnione, czyli obietnice razy dwa. Co jeszcze? Proszę sprawdzić na filmie, proszę sprawdzić także w sklepie. I proszę pomyśleć o zaopatrzeniu się w nowe produkty. A wracając do koszulek, są w kolorze białym, czarnym, grafitowym, a nasz symbol, logotyp, fachowo to się tak nazywa, jest bardzo delikatny, subtelny. No i oczywiście nowa rozmiarówka też się pojawiła. Jeśli chodzi o stronę muzyczną, tu wracam jeszcze do kolegi Kuby, zerkamy w stronę zestawu do głosowania. Mesh.

Nie, nie, żaden z panów prezentujących nowe koszulki Radia Nowy Świat na zdjęciach w sklepie nie jest jak w tej piosence Violent Peasant. Nie, nie, absolutnie to utwór bez związku. Natomiast ze związkiem, czy też w związku pozostający, z zestawem do głosowania, z którym mam nadzieję państwo też są związani do piątku, do jutra, do 19:00. Klikamy, głosujemy nowyświat.online, aplikacja radia. W sobotę po 20:00 przekonamy się, gdzie dotrze ten utwór, Mesh, przypomnę. Proszę słuchać, proszę szukać. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości związane z jakością muzyki, która znajduje się w zestawie, proszę zaprzyjaźnić się z playlistą na Spotify. Tip Top, playlistę na Spotify o tym tytule z pewnością państwo znajdą. Niektórzy już ją znaleźli, znają i słuchają. Zapoznać się z jakością, z utworami, z wykonawcami, a potem na podstawie własnego gustu bądź gustu osób współsłuchających przekazywać głosy. Czekamy. No i ja także czekam na listy w sprawie tego, co można zmieścić do naszej nowej torby. Torby Radia Nowy Świat w sklepie dostępna. Czapki też są, bo ktoś pytał wcześniej o czapki nowoświatowe. Są z różnych epok, z tych bardziej i mniej odległych. To w nawiązaniu oczywiście do stylizacji naszego logotypu. Nowe słowo w słowniku. Slowdive.

muzyczne buziaczki, czyli Kisses i Slow Dive. No tak, kolega Kuba, kolega Mikołaj i kolega Tomasz załapali się do prezentowania nowych koszulek. Panie redaktorze, a pan będzie występował w nowej koszulce? Muszę przyznać, że w castingu brałem udział. Nawet były jakieś zdjęcia próbne, ale jak widać, mnie nie wybrali. Może pojawię się na stronie, gdy potrzebny będzie dodruk koszulek na ostatnią chwilę. Wtedy pójdą moje foty. Czekam. Za 17 minut 17. Popołudniowy program. Jeszcze a propos bezpartyjnych, bardziej obywatelskich, bezpartyjnych także polityków. Panie redaktorze, a pamięta pan bezpartyjny blok wspierania reform? Tak, pamiętam. Pod kierownictwem nieżyjącego już Zbigniewa Religii. Ach, to były dawne czasy. Sprawdziłem. Początek lat 90. albo połowa lat 90. Może bliżej. O bezpartyjnych politykach, o bezpartyjnym, oderwanym od działań polityki rządu, wspieraniu, pracowaniu, no na rzecz dobra wszystkich instytucji, które działają na rzecz dobra kraju. Rozmawiamy między innymi 224 280 280.

Nobody's coming to save you. Jeszcze jeden tytuł, którego proszę nie interpretować, ani nie wiązać, nie łączyć z tym, o czym rozmawiamy w popołudniowym programie Radia Nowy Świat. Czas spędzają Państwo przy głośnikach, w których pojawia się muzyka przygotowana dziś przez redakcję muzyczną w osobie Kuby Ferlina. Panie redaktorze, wspomniał Pan, że panowie wspierający sprzedaż koszulek na stronie sklepu Radia Nowy Świat, a to między innymi kolega Kuba, uśmiechają się. I czy to jest rzeczywiście uśmiech? Tutaj akurat zdjęcie kolegi Mikołaja. To jest ten słynny polski uśmiech pani Magdaleno, kolega Mikołaj, redaktor tyczyński. Wewnętrznie to chichra się w każdej chwili. Zresztą zewnętrznie też. A na tym zdjęciu prezentuje tak zwany uśmiech bezobjawowy. Proszę mi wierzyć, wszyscy byli uśmiechnięci podczas tej sesji. Wiem, co mówię. Radio popołudniowe, radio z muzyką, z uśmiechem, ze słowem także.

Ale z tą torbą i z jej pojemnością to pan przesadził. To komentarz oczywiście w moją stronę, nadesłany przez zaprzyjaźnioną z naszą redakcją osobę, która słucha nas bardzo uważnie. A ja przypomnę, odsyłam państwa do sklepu Radia Nowy Świat, w którym nowy asortyment, żeby nie powiedzieć towar, a wśród przedmiotów, które polecam, oczywiście Radio Nowoświatowa, czy też Nowo Radio Światowa torba, do której można zmieścić wiele. Panie redaktorze, otóż co zmieści się do torby i czy wiemy, co się do niej zmieści, zależy od tego, czy torbę posiada pani, czy też pan. Mężczyźni wiedzą mniej więcej, co posiadają. Panie wiedzieć nie muszą, bo przecież mają w takiej torbie zawsze wszystko, więc nie trzeba przeprowadzać co miesiąc inwentaryzacji. Czegokolwiek byśmy nie szukali, albo cokolwiek chcielibyśmy znaleźć, to z pewnością w tej torbie się znajdzie. A ja nadal będę się upierał, że chciałbym poznać listę takich przedmiotów. Przedmiotów, które można zmieścić w torbie. Mogą państwo ją zaobserwować, dosłownie zaobserwować na stronie internetowej nowyświat.shop albo na filmie, na którym Katarzyna Oklińska, nasza redakcyjna koleżanka, testuje ją w terenie. Można wtedy też porównać wielkość torby, sprawdzić na oko, swoje własne wprawne oko, znając swoje możliwości, odpowiedzieć na pytanie, co mogłoby się w niej znaleźć. Popołudnie małpa nowyświat.online. Tomek Ziętek teraz państwu zaśpiewa.

0: Come on. Bardzo się cieszę, że zabierają nas Państwo w drogę. Zawsze to powtarzam, gdy dostaję zdjęcia takie jak to od pana Artura. Patron Mariusz wraz z patronem Arturem zmierzają w stronę Wetliny, a w głośnikach oczywiście popołudniowy program. Jak to pięknie wygląda, zwłaszcza gdy się wyjedzie z takim widokiem, to można jechać, a właściwie zatrzymać się i podziwiać tylko bezpiecznie, bo tam nie widzę żadnego pobocza miejsca parkingowego. Gdy się znajdzie, panie Arturze, proszę zrobić jeszcze jedno zdjęcie. Panie Mariuszu, oczywiście, proszę zrobić także jeszcze jedno zdjęcie. 5 minut, tyle zostało do 5 po południu, a po 5 przejdziemy przez przejście. Ale zaraz, przejście było, a teraz go nie ma. Dlaczego są problemy z przejściami dla pieszych?
1: Oficjalny powód problemu to są korki.
2: Przede wszystkim powinna się odbyć kontrola przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym, przez policję.
0: Czy to przejścia dla pieszych tworzą korki, a może to przejścia dla pieszych są przyczyną różnych problemów, trudności, niebezpiecznych sytuacji na drogach i ulicach? Klaudia Kowalczyk tym tematem zajmie się w drugiej godzinie popołudniowego programu na przykładzie Lublina oraz Opola, może bardziej Lublina niż Opola, ale mam nadzieję, że Państwo podadzą także przykłady swoich miast.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Paliwa będą tańsze. Premier Donald Tusk ogłosił wznowienie programu CPN.
2: Obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka. Bo my oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ceny paliw będą się kształtowały na świecie, na rynkach. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia.

0: Werek miałby zastąpić sędziego Justyna Piskorskiego, któremu we wrześniu kończy się kadencja. Coraz mniej wody w polskich rzekach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że wysokie temperatury, parowanie i niewielka ilość opadów sprawiają, że poziom wody nadal spada.
1: Susza hydrologiczna pozostanie głównym zagrożeniem. Wysokie wartości temperatury powietrza i zwiększone parowanie oraz brak opadów będą nadal sprzyjały rozwojowi niżówki hydrologicznej. Obowiązujące ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną pozostaną i możliwe jest wydanie nowych. Aktualnie już na 344 stacjach hydrologicznych przepływ jest niższy od wartości średniego niskiego przepływu. To najwyższa wartość w tym roku.
0: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Dziś opady, przede wszystkim w północno-wschodniej części kraju, mogą spowodować lokalne wzrosty poziomu wody w rzekach. W kolejnych dniach na większości rzek prognozowane są już spadki albo stabilizacja poziomu wody. 48-letni górnik ślusarz zginął w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Na mężczyznę zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy, podali przedstawiciele jastrzębskiej spółki. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Pomimo podjętych działań ratunkowych przybyły na miejsce. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny, przekazano w komunikacie. Okoliczności i przyczyny wypadku bada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby BHP kopalni. Dzisiejszy wypadek był szóstym w tym roku śmiertelnym w górnictwie węgla kamiennego i ósmym w całym polskim górnictwie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Popołudniowa część druga. Zapraszamy już 3 minuty po 17.
3: Nowy Świat po południu.
2: Godziny lecą, na zegarach dużo się dzieje, a tymczasem w składzie osobowym nic. Anna Rokicińska cały czas wydaje program, Franek Wójcicki cały czas przy telefonie z Państwem rozmawia o różnych sprawach. To, że nie wszystkie z tych głosów, telefonów pojawiają się na antenie, to nie znaczy, że telefon nie dzwoni. Oj, mają Państwo czasem różne pytania i z różnymi zagadnieniami do nas telefonują. Klaudia Kowalczyk, a głos koleżanki Klaudii usłyszą Państwo już niebawem. Kacper Badura w trzeciej godzinie. Z panem redaktorem Kacperem się spotkamy. Cały czas program realizuje Grzegorz Muranowicz. Kuba Ferlin przygotowuje wszystko to, co muzyczne.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: 25 lat temu być może ten utwór już wybrzmiewał w Państwa odbiornikach albo w Państwa odtwarzaczach. Le Tigre, tak nazywa się grupa, założona gdzieś pod koniec lat 90. Gdzieś mi to wcześniej mignęło, ale zniknęło. Z Nowego Jorku. Grupa, bardzo ważny muzyczny głos w walce o prawa osób, którym prawa czasami bywają odbierane.

0: Letigre. To redakcja muzyczna przygotowuje Państwu wspomnienia sprzed 25 lat. Piosenki nierdzewki, piosenki ćwierćwieczki, piosenki, które przez cały rok zbieramy, odkładamy na taką specjalną półkę, do której zajrzymy sobie, gdy rok się skończy i będziemy znowu sięgać po utwory sprzed 25 lat, ale to już będą piosenki z zupełnie innych dat. Popołudniowy program, a w nim jeszcze wiadomości, komentarze dotyczące tego, co w sklepie Radia Nowy Świat, nowa torba, która może pomieścić cały Nowy Świat, jeśli na przykład mają Państwo nasz radiowy, kiedyś sprzedawany, kto ma taki głośnik, w którym radio gra na plaży być może, albo swój własny, dzięki któremu można odbierać radio, tylko nie za głośno, bardzo proszę nie za głośno. Co jeszcze w takiej torbie się zmieści? Otóż pan Maciej napisał, że w torbie jego żony to zawsze mieszczą się kluczyki. Kluczyki od naszego samochodu. I wszyscy o tym w domu wiedzą. Tylko jest jedno ale. Nikt nigdy nie wie, gdzie jest torba. Panie Macieju, zatem potrzebna wam jest jeszcze jedna torba, do której włożycie tamtą torbę i dzięki temu ta duża torba już z daleka będzie krzyczała: tu jestem. To może być torba Radia Nowy Świat. Przypominam i polecam. Na naszej stronie internetowej nowyświat.shop koszulki, torby, czapeczki, które chyba są jednym z naszych hitów sprzedażowych, jeśli mogę się tak wyrazić. Serdecznie zapraszam. A jeśli już rozmawiamy o samochodach, to czy największym problemem kierowców w zatłoczonych i zakorkowanych miastach, a przynajmniej na tych zakorkowanych dzielnicach, ulicach, w dzielnicach, w których korki często się zdarzają, są problemy związane z przejściem dla pieszych, a może sami piesi w miastach są problemem?
1: Oficjalny powód problemu to są korki.
2: Przede wszystkim powinna się odbyć kontrola przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym, przez policję.
0: Dlaczego są tacy samorządowcy, którzy wpadają na pomysł, aby likwidować przejścia dla pieszych, by w ten sposób udrożnić, usprawnić, upłynnić ruch samochodów na jezdni? Już za chwilę o takich historiach będzie mówiła Klaudia Kowalczyk, a po 17.30 spotkamy się z Krzysztofem Kowalikiem z Porozumienia Rowerowego. Kto powinien mieć pierwszeństwo na drogach, ulicach, chodnikach, przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych, o ile te oczywiście jeszcze są. Ci, którzy potrafią głośniej walczyć o swoje prawa, a może ci więksi i silniejsi. 10 minut po 17.00.

0: Tytuł nagrania Sea Water. Jeśli woda jest z kranu, to kranówka. Jeśli z morza, to morzówka. Wszystko jasne. 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online, a grupa osób patronujących to miejsce, w którym spotykamy się, aby rozmawiać, komentować, wymieniać się różnymi przemyśleniami. Przede wszystkim dotyczącymi tego, o czym w popołudniowym programie mówić będziemy także w tej drugiej godzinie. A już teraz zapraszam na przejście dla pieszych. Zapraszam tak długo, jak przejście istnieje w Lublinie, bowiem z powodu wypadków samorząd chce zlikwidować pewne przejście dla pieszych. W Opolu sytuacja jest podobna. Samorządowcy chcą zlikwidować przejście, ale tam chodzi o to, że zdaniem niektórych przejścia powodują samochodowe korki. Jak pogodzić interesy pieszych i kierowców? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć Klaudia Kowalczyk.
1: Po dwóch śmiertelnych wypadkach oraz blisko 90 kolizjach w ciągu 2,5 roku na przejściu dla pieszych przy Alei Sikorskiego w Lublinie miasto rozważa nawet likwidację przejścia, mówi Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta Lublin.
2: Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością zwrócił się do Rady Dzielnicy z wnioskiem o wyrażenie stanowiska w sprawie wyposażenia przejścia dla pieszych o dodatkowe oznakowanie lub likwidację przejścia dla pieszych. Rada negatywnie zaopiniowała likwidację przejścia dla pieszych. Obecnie oczekujemy również na opinię od Rady Dzielnicy Wieniawa. Przeanalizujemy zaproponowane rozwiązania zarówno pod kątem zasadności i możliwości ich wprowadzenia.
1: Przedstawiciele rad podkreślają, że infrastruktura powinna wymuszać wolniejszą jazdę i chronić pieszych. Jak powinna wyglądać ta procedura i czy samorząd może od tak usunąć zebrę?
3: Z prawnego punktu widzenia można, kierując się tutaj faktycznie bezpieczeństwem szeroko pojętym mieszkańców i tak dalej.
1: Mówi mecenas Ewa Bratkowska z kancelarii DSK.
3: Przede wszystkim powinna się odbyć kontrola przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym, przez policję. No i taka kontrola powinna zweryfikować po pierwsze, czy jest prawidłowe oznakowanie, czy tutaj pod tym względem wszystkie warunki formalne są spełnione. W tej sytuacji wiem, że taka kontrola była, potwierdziła, że oznakowanie jest kompletne, widoczne i tak dalej. Natomiast problemem rzeczywiście był brak należytej ostrożności ze strony kierujących pojazdami. No i teraz w tym momencie można się zastanowić, czy konieczne jest tak radykalne rozwiązanie jak likwidacja przejścia dla pieszych, czy na przykład może zwiększenie patroli. To jest jakiś pomysł.
1: Ale w przypadku likwidacji przejść dla pieszych pojawiają się też bardziej prozaiczne powody. Aktywista z Opola, Bartłomiej Czerniewski, wskazuje na nielogiczną decyzję rządzących miastem.
4: Oficjalny powód problemu to są korki. Korki są oczywiście spowodowane inwestycjami w mieście. Kilka równolegle się toczy, w tym przy Centrum Usług Publicznych.
1: W Opolu udało się zebrać ponad 200 podpisów z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych i debaty w sprawie zlikwidowanych przejść dla pieszych. Lokalni przedsiębiorcy skarżą się na spadek obrotów, a korki jak były, tak są. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Niemożliwe, czyli to nie przejścia tworzą korki, czyżby? Chcemy porozmawiać na ten temat z Państwem, chcemy zapytać o przejścia po przejściach lub też o przejścia dla pieszych i o sytuację wokół przejść dla pieszych zarówno z perspektywy kierownicy rowerowej, motocyklowej, ale także samochodowej, aut mniejszych i nieco większych. Przecież wśród naszych słuchaczek i słuchaczy są i tacy, którzy wielką ciężarówką czasami jeżdżą przez Europę, pisząc do nas od czasu do czasu. Popołudnie małpanowyświat.online. Oczywiście piszą do nas po zatrzymaniu pojazdu. 224 280 280. To na razie tyle, jeśli chodzi o Klaudię Kowalczyk, z którą spotkamy się po 17.30, a wraz z nią na antenie pojawi się Krzysztof Kowalik z Porozumienia Rowerowego. Ciąg dalszy tej dyskusji o tym, kto ma pierwszeństwo tam, gdzie jest pierwszeństwo. Czy decyduje to, kto jedzie większym, cięższym pojazdem, kto jedzie szybciej, albo kto lepiej się orientuje, ma oczy dookoła głowy. 18 minut po 17.00.

Big Thief w cywilizowanych miastach, pisze słuchacz, silniejszy i szybszy ustępuje delikatniejszemu i wolniejszemu. Oczywiście to dotyczy miast, czyli miejsc, w których ciągi pieszych, rowerzystów, samochodów, tramwajów i tak dalej poruszają się we wspólnej przestrzeni, no i często przecinają, to już ja podpowiadam. W miastach, tak zwanych miastach dzikich, pierwszeństwo ma ten, kto jedzie czołgiem. Tu cudzysłów chodzi oczywiście o największe pojazdy, a wszyscy muszą mu ustąpić. Popołudnie małpanowyświat.online. Likwidowanie przejść dla pieszych, czy to sposób na rozwiązanie problemów z wypadkami na przejściach, to, panie redaktorze, taki sam dobry sposób jak wycinanie drzew wzdłuż dróg, ulic, aby samochody wypadające przy zbyt dużej prędkości nie rozbijały się, nie zabijały i nie raniły kierowców oraz pasażerów. Trzeba jeździć wolniej w niektórych miejscach. Sumire proponuje zacząć od zlikwidowania samochodów osobowych. Wiem, to mogłoby rozwiązać problem wypadków samochodowych w ogóle, ale chyba nie chcemy podążać tą drogą. Nasza patronka podpowiada jeszcze taki hashtag: wszyscy jesteśmy pieszymi. Grupa osób patronujących i telefony, przypominam, telefony 224 280 280, to Ania Szlagowska.

Sabić Drozda, Dawid Płonka razem z panią Anią, 26,5 minuty po godzinie 17. Patronka zauważa, jako piesza, dość często stojąca w korkach, przejścia nie wpływają na korki. Nie zauważyłam też, żeby zabijały ludzi. Ja też nie widziałem, aby zebra, choć brzmi groźnie, taka zebra miejska rzuciła się na kogoś w samochodzie. Pani Ewa jednak dostrzega problem na czteropasmowej alei w ruchliwym centrum swojego miasta. Tam rzeczywiście czasami ruch jest zablokowany, bo piesi wchodzą, schodzą, czasem się wydaje, że końca nie widać. Ale dotąd nikt nie wpadł na to, by zlikwidować przejście dla pieszych. A być może nie słyszała pani o takich pomysłach. Proszę się wsłuchać. Tu i ówdzie czasem o nich słychać. Radio Popołudniowe w Radiu Nowy Świat za chwilę zabierze państwa do świata prognoz pogody. To wszystko u nas, to wszystko teraz, a właściwie zaraz.

0: Pogoda.
1: Ładną i ciepłą pogodę mamy dziś w Polsce. Wieje słaby wiatr, nieco silniejszy na południowym wschodzie, informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodają też, że najchłodniej jest w tej chwili w Łebie, 20 stopni Celsjusza, 27 w Słubicach, to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. W kolejnych dniach będzie coraz cieplej, będzie też ładnie, słonecznie, pogodnie. Do Polski zbliża się zwrotnikowe powietrze, a synoptycy ostrzegają. Przed nami powrót upałów. 224, 280, 280. Wciąż przypominam i zachęcam Państwa do wzięcia udziału w dyskusji, a zainspirowani tym, co być może wydarzy się niebawem w Lublinie, no i w Opolu się wydarzyło, mam na myśli znikające przejścia dla pieszych, które okazują się być problemem dla kierowców, którzy z kolei być może czasem zapominają, że też bywają pieszymi. Zainspirowani tymi wydarzeniami pytamy o to, co zrobić, żeby w miastach jeździło się, chodziło się, żyło się lepiej, sprawniej, wygodniej, no i przede wszystkim bezpieczniej. Już za kilka minut Klaudia Kowalczyk i nasz gość, głos Krzysztofa Kowalika, Państwo usłyszą na antenie Radia Nowy Świat. Krzysztof Kowalik reprezentuje porozumienie rowerowe, ale nie tylko z perspektywy rowerowo-kolarskiej. Będzie opowiadał o tym, co czasem dzieje się w miastach, co czasem zaskakuje nie tylko rowerzystów.

Still Overthinking. To już za nami, za 25 minut, godzina 18, a przed nami spotkanie z naszym gościem i spotkanie z Klaudią Kowalczyk.

0: nie da rady.
1: A ze mną jest Krzysztof Kowalik, Porozumienie Rowerowe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wyjdźmy od wspomnianego w materiale przejścia dla pieszych przy Alei Sikorskiego. No to jak jest? Bezpieczeństwo poprawia się, gdy przejście dla pieszych zostaje zlikwidowane?
2: Czy się poprawi? No moim zdaniem się nie poprawi. Poprawi się na pewno komfort jazdy kierowców, ich prędkość, z którą się będą mogli poruszać. Moim zdaniem w ogóle to, co się wydarzyło w tej sytuacji w Lublinie i zapowiedzi władz miasta, jest takim pokazaniem pewnego myślenia. No bo jeśli mamy wypadek z udziałem pieszych, zamykamy przejście dla pieszych, kiedy jednak natomiast mamy dużo większą liczbę wypadków z udziałem samochodów, nie robimy kompletnie nic. No i w tamtym przypadku można by w pierwszej kolejności pomyśleć, co zrobić, żeby do takich wypadków nie dochodziło. Można by na przykład ograniczyć prędkość, lepiej oznakować to skrzyżowanie. To, o czym na przykład ja w ogóle się nie dowiedziałam z przekazów medialnych i z wypowiedzi ratusza, to tak naprawdę jaka tam była przyczyna, no bo jeśli znamy przyczynę, powinniśmy na nią odpowiedzieć i w ten sposób rozwiązywać problemy. Tutaj rozwiązanie jest jakby takie dość proste i głupkowate, czyli zero-jedynkowe. Mamy wypadek, likwidujemy przejście dla pieszych. No czekam na reakcję władz miasta, kiedy zaczną likwidować po prostu skrzyżowania dla samochodów, no bo tam też bardzo często dochodzi do takich wypadków.
1: Lublin nie jest w jakiejś wielkiej awangardzie, bo i w Opolu tam ze względu na płynność ruchu prezydent stwierdził, że przejścia należy zlikwidować. Pieszy, rowerzysta, użytkownik hulajnogi jest takim potencjalnym wrogiem?
2: Wydaje mi się, że tak. Musimy zawsze pamiętać, że mamy różne obszary, w których możemy się poruszać, czy pieszo, czy samochody. Mamy obszar miejski i obszar pozamiejski. Na obszarze pozamiejskim wiadomo, że jakby priorytet ma ten ruch samochodowy, ten tranzyt. Oczywiście, ile mówimy o takich drogach głównych, krajowych, drogach ekspresowych. Po drogach ekspresowych przecież w ogóle nie można jeździć rowerem, ani chodzić pieszo. Nikt nie ma z tym problemu, bo wiadomo, o co chodzi. Problem jest jednak to, że to przejścia jednak często muszą być. Ja na przykład patrzę, co robi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oni prowadzą naprawdę główne drogi o dużym natężeniu ruchu. Jeśli mają problemy, to raczej zamiast likwidacji tych przejść, zastanawiają się, co zrobić, żeby te przejścia były dla pieszych bezpieczniejsze. Są doświetlane, są ustawiane wysepki. No miasta, w których ten ruch pieszy powinien być jakby priorytetowy, gdzie powinno się o nim myśleć w pierwszej kolejności, no bo jednak miasto to nie jest droga ekspresowa, to myśli dokładnie na odwrót. To pokazuje, że mamy bardzo duży problem po prostu z tym, kto w Polsce zarządza ruchem drogowym. Robimy ostatnio bardzo duże postępy jako kraj pod względem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale moim zdaniem to jest tak naprawdę, patrząc po tym, co się w ogóle dzieje w Polsce, to jest z jednej strony cud, a z drugiej strony to jest szorowanie wciąż dnem. Moglibyśmy osiągnąć dużo lepszy wynik, bo jak ja patrzę, jak w Polsce projektuje się drogi, to jestem przerażony. Pamiętam wizytę Holendrów w latach 90., gdzie w Lublinie otworzono jedną z nowych dróg i oni się pytali, czy to jest droga ekspresowa. A to była po prostu część śródmiejskiej obwodnicy i oni byli przerażeni tym, co zobaczyli. Władze miasta, pamiętam, wtedy z uśmiechem pokazywały, zobaczcie, jak jest nowocześnie, a oni tak patrzyli, pukali się w głowę i mówili, no tak to my robiliśmy w latach 70.
1: Czyli co, jeśli chodzi o ten cud, jakie kroki powinni podjąć rządzący, żeby to nie był cud, tylko jakieś systemowe rozwiązanie, by no, nie tylko kierowcom żyło się dobrze, ale nam wszystkim, bo przecież w jakimś etapie każdy z nas jest pieszym.
2: No, mi się podobają rozwiązania, które są stosowane za granicą, kiedy mamy wypadek śmiertelny, przede wszystkim ustala się przyczyny tego wypadku i zastanawia się, jak można by takiego wypadku w przyszłości uniknąć. Wczoraj czytam też o innym wypadku, który się odbył w Lublinie, tym razem z udziałem samochodów. No i urzędnicy tłumaczą, że rondo było bardzo dobrze oznakowane, no a kierowca wymusił pierwszeństwo. No ale skoro było dobrze oznakowane, kierowca wymusił pierwszeństwo, to znaczy, że w pierwszej kolejności ono było źle zbudowane. Bo infrastruktura, nawet bez znaków, powinna nas prowadzić w taki sposób, żeby to wszystko było bezpieczne. Mamy rondo, musimy zwolnić, no to ta konstrukcja, prowadzenie ruchu przed tym rondem powinna być taka, żeby wymusić to zwolnienie. Natomiast w Lublinie w wielu miejscach mamy tak, że przez rondo możemy po prostu przejechać 120-140, nie trzeba wcale zwalniać. No to jest po prostu absurd, to jest totalne złe projektowanie rozwiązań drogowych.
1: Wspomniał pan wcześniej o Holendrach. Czy jeżdżąc po Europie, może nawet po Polsce, znalazł pan przykład miasta modelowego, gdzie można się wzorować?
2: Ciężko mi powiedzieć. Ja w ogóle obserwuję to, wiele osób mówi, że Polacy to jest taki naród, który w Polsce szaleje i zaraz jak przekracza granicę, to zwalnia, bo wie, że ta kara jest dużo łatwiejsza do dostania i dużo będzie mocniej egzekwowana. Natomiast w Polsce jakoś się tego tak nie boimy, więc moim zdaniem tu pierwsza rzecz, którą by można zrobić, to jest przede wszystkim egzekwowanie kar. Kolejna rzecz, no to jakby zmiana tego paradygmatu projektowania. Ja nie wiem, co trzeba zrobić, bo też kończyłem akurat Politechnikę na kierunku truki mostów. No i niestety wspominam, że w ogóle się nie uczyło o tym, jak bezpiecznie projektować drogi, tylko głównie się skupialiśmy na tym, jak projektować drogi, żeby były szybkie i przepustowe. Trzeba totalnie odmienić ten paradygmat. Być może tutaj powinno być tak, że w proces projektowania dróg wchodzą też psychologowie, wchodzą też eksperci, którzy nie są związani z drogownictwem, ale zajmują się bezpieczeństwem ruchu. Takich w Polsce niestety praktycznie nie ma. No i teraz mamy w ogóle też nowe przepisy, one są trochę lepsze, tylko problem jak zwykle jest w tym, że nie są stosowane, że nikt w to tak naprawdę nie zagląda. Ale gdybym miał mieć jakiś taki pomysł zmian ustawowych, to moim zdaniem powinna być obowiązkowa komisja po każdym wypadku śmiertelnym, żeby ustalić przyczyny wypadku. Policja na przykład zbiera takie informacje o wypadkach, ale tam w ogóle nie ma czegoś takiego, żeby wpisać, że przyczyną wypadku było złe zaprojektowanie drogi. A jak ja obserwuję miejsca zdarzeń, to często właśnie to jest pierwsza przyczyna tego wypadku. Że na przykład mam przejście dla pieszych, które jest zbyt szerokie, które nie zachęca kierowcy do zwolnienia.
1: Ale wtedy, kiedy wskazalibyśmy akurat taką przyczynę wypadku, no to byłoby to pole do pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności za tę drogę. No to nie wiem, czy każdy z urzędników wtedy byłby chętny do wzięcia na siebie odpowiedzialności za wypadek śmiertelny.
2: Powiem tak, zajmuję się tematem między innymi oznakowania dróg. Bardzo często oznakowanie dróg jest niezgodne z przepisami, jest niezgodne ze stwierdzonym projektem organizacji ruchu. Nigdy się nie spotkałem z tym, żeby kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności za tą sytuację. Teraz mamy głośną aferę z rolnikiem, który zaorał drogę. Wobec niego państwo zadziałało bardzo szybko, 3-miesięczny areszt. Słyszymy za to o lekarzach, którzy zrobili 500 000 lewych faktur, o jakichś przekrętach. Tam państwo nigdy nie działa. Więc mam wrażenie, że tutaj utrzymamy ten status quo, że państwo będzie silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. I tu bym się tego wcale nie obawiał. Z drugiej strony można podejść do tego tak, było, rozlało się mleko, wszystko jest zatwierdzone, to nic nie zrobimy. Zastanówmy się, jak to wszystko po prostu w tym momencie poprawić. To, co na przykład ja w Lublinie widzę, mamy bardzo dużo niebezpiecznych przejść, gdzie wystarczyłoby zrobić wysepkę na przejściu dla pieszych. Tego niestety się nie robi. Moim zdaniem rozwiązania legislacyjne powinny pójść w tą stronę, nie żeby karać za to, że ktoś kiedyś zaprojektował głupie to skrzyżowanie czy przejście dla pieszych, tylko żeby teraz jak najszybciej było na nim poprawione bezpieczeństwo ruchu. Na przykład zmusić miasta, że jeśli mają te właśnie miejsca, gdzie dochodzi do wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych, żeby natychmiast wprowadzić rozwiązania, które pozwolą uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Pamiętajmy też, że to nie jest tak, że jeśli mamy jeden wypadek śmiertelny, to te wypadki zdarzają się tam non-stop, ale jednak się zdarzają. To pokazuje, że jest tam jakiś problem. I tu jeszcze taki może lekki dyskurs. Ja pamiętam, jak kilka lat temu mówiło się o tym, że wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych spowoduje, że trup będzie się siał gęsto po ulicach. Jest dokładnie odwrotnie. Bezpieczeństwo się poprawiło. Większość kierowców bardzo ładnie respektuje te przepisy. Powiem tak, ja często jeżdżę rowerem i przed przejazdem rowerowym muszę się zatrzymać. Kierowcy po prostu mnie puszczają, no bo mają zaprogramowane, że pierwszeństwo ma pieszy, więc prawdopodobnie też rowerzysta, więc tu moim zdaniem naprawdę mała zmiana, a wprowadziła dużą poprawę bezpieczeństwa w ruchu.
1: Ale mamy teraz tych trzecich, tych uczestników ruchu drogowego, którzy są szybsi, którzy są bardziej niebezpieczni, patrząc na to, gdzieś ile wypadków z ich udziałem mamy, czyli użytkownicy hulajnóg, a także tych no właśnie rowerów elektrycznych. Trochę nie wiem, jak to nazwać, czym to jest, bo to nie jest skuter, ale to nie jest zarejestrowany z tablicą rejestracyjną pojazd. Oni poruszają się bardzo szybko, poruszają się drogami dla rowerów, chodnikami, także jezdniami. Jak pojawienie się takiego pojazdu może, czy inaczej, powinno zmienić nasze myślenie o projektowaniu dróg?
2: Znaczy te pojazdy już się pojawiły, a problemy w krajach Europy Zachodniej są znane od dłuższego czasu. Ogólnie mamy tak problem z tymi nielegalnymi urządzeniami, znaczy pseudo-urządzeniami transportu osobistego, hulajnogi. I teraz z takich ciekawostek, które ostatnio słyszałem, w Stanach Zjednoczonych rozmawia się o tym, żeby to firmy, które sprzedają takie pojazdy, odpowiadały też za to. W tym momencie jest na przykład duża dyskusja o tym, żeby zakazać Amazonowi sprzedaży takich nielegalnych pojazdów. I moim zdaniem to jest super rozwiązanie, bo jeśli nie będzie można sprzedawać takich pojazdów, to ich nie będzie. Z drugiej strony mamy bardzo dużo wypadków z udziałem takich pojazdów. Przyczyn jest tutaj wiele. Po pierwsze to, że one jeżdżą zbyt szybko, są niedostosowane do tej prędkości, ale przede wszystkim brak umiejętności użytkowników. Rodzice często kupują swoim dzieciakom taką e-hulajnogę, która może jeździć 50 km na godzinę, kiedy te dzieciaki nigdy nie poruszały się po ulicy. I one po prostu nie wiedzą, jak się w takiej sytuacji zachować. A w wielu krajach też powoli się mówi o tym, żeby po prostu jak najbardziej ograniczać udział takich pojazdów, czy wręcz podjąć jakieś działania, żeby nie były dostępne, szczególnie te pojazdy modyfikowane. Ja powiem z perspektywy jakby rowerzysty, widzę duży problem z użytkownikami takich pojazdów, bo oni często nie wiedzą, jak się zachować na drodze.
1: A jeździ pan samochodem?
2: Jeżdżę też samochodem, przez ostatnie 3 dni zrobiłem ponad 1000 kilometrów, także był to jakiś wyjazd na festiwal, no ale jakby jeżdżę, obserwuję, co się dzieje. A i też to, co widzę na przykład za kółkiem, mnie przeraża. Mamy bardzo duży stopień agresji na drodze. Ja po prostu uważam, że w Polsce jest z tym kluczowy problem. Często jak jeżdżę jako pasażer, to po prostu widzę, że ludzie się denerwują takimi sytuacjami, które jakby łatwo było przewidzieć, łatwo było zareagować, które w ogóle nie powinny denerwować. Ktoś tam zajeżdża drogę, okej, spokojnie hamujemy, a tu rodzi się po prostu jakaś totalna agresja. Z drugiej strony, jako rowerzysta, ja staram się zawsze przewidywać to, co się wydarzy, bo jadąc na rowerze, to nie mam tak, że wciskam pedał gazu, nagle przyspieszam, mogę sobie pozwolić na jazdę gaz, hamulec, a na polskich drogach niestety to jest standard, że ludzie jadą, nie przewidują, co się dzieje i później się tym denerwują. Taki przykład na przykład z perspektywy pieszego. Ja kiedy widzę pieszego na przejściu, to z dużej odległości po prostu jak najmocniej hamuję, żeby pieszy widział, że zwalniam. Ja się do tego przejścia mogę doturlać, natomiast spora część kierowców ma w takim planie, że zatrzyma się dopiero przed przejściem. No i pieszy często stoi, czeka, bo on nie wie, co ten samochód zrobi. Kierowca się denerwuje, no przecież on wie, że hamuje, ale z perspektywy pieszego już to tak nie wygląda i uważam, że kierujący powinni mieć więcej empatii, a z drugiej strony, gdyby mieli większe doświadczenie, jako piesi, jako rowerzyści, zupełnie inaczej zachowywaliby się na ulicach.
1: A niewygodniej z perspektywy kierowcy byłoby, gdyby ci wszyscy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, ci poza samochodem, zeszli na przykład do tuneli, czy weszli na kładki?
2: Czy byłoby wygodnie? No pewnie byłoby wygodnie, tylko no pytanie o tym, gdzie chcemy mieszkać. W miastach wydaje mi się, że to rozwiązanie powinno się raczej w odwrotnym kierunku, że tam, gdzie mamy dużo pieszych, pierwszeństwo powinni mieć oni, a być może nawet powinniśmy po prostu zakazywać wjazdu samochodem do pewnych części miasta. No i wiem, że to może brzmieć, że ale jak to? Ale to można bardzo łatwo policzyć. Kogo jest w danym miejscu więcej? Czy kierujących w samochodach z pasażerami, czy może pieszych? No bo jeśli pieszych jest dużo więcej, to dajmy ich priorytet. Na autostradzie nikt się nie ma jakby problemu z tym, że skoro mamy dużo samochodów, dużo ludzi w samochodach, to piesi czy rowerzyści są tam po prostu w ogóle wyrzuceni.
1: No, patrząc tak z perspektywy mojej pieszej na samochody, no to potrafi być to niebezpieczne. Może jest też trochę nasza wina, że my czujemy się zbyt pewni siebie na przejściach dla pieszych. Zadaję prowokacyjne pytanie, no bo szukam tutaj jakiejś odpowiedzi, jak powinno być, by nam wszystkim było wspólnie dobrze.
2: To powiem tak, ja jako kierowca też obserwuję, że jest coraz więcej pieszych, którzy wchodząc na przejście w ogóle się nie rozglądają, ale powiem tak, ja nie mam z tym żadnego problemu, bo po prostu tą drogę obserwuję dużo wcześniej, patrzę, co się dzieje w otoczeniu skrzyżowania i nigdy nie jest to dla mnie zaskoczeniem, chyba że ktoś dosłownie skręcił 90 stopni idąc przy samym krawężniku, no ale większość sytuacji właśnie, kiedy obserwuję jeżdżąc z kimś innym, to są sytuacje, które w dosyć łatwy sposób można przewidzieć. No a taki pieszy, to równie dobrze można porównać, nie wiem, na przykład drzewo się z łamieniem, co tacy ludzie robią w takiej sytuacji, bo jest dużo niespodziewanych sytuacji, które mogą się po prostu na drodze zdarzyć. Wyleci piłka za nim dziecko i czy kierowca widząc taką wylatującą piłkę myśli, a nic się nie wydarzy. Albo wylatujący pies, po prostu musimy być cały czas uważni, rozglądać się, oglądać to otoczenie drogi. No z drugiej strony, jeśli w mieście mamy mniejszą prędkość, to jest większa szansa na to, że po prostu się zatrzymamy. W Polsce mamy takie trochę podejście, że prędkość maksymalna to tak naprawdę minimalna. To powinno być dokładnie odwrotnie. No ale to jest też problem tego, jak projektowane są ulice osiedlowe. Ja ostatnio byłem na takiej jednej uliczce osiedlowej w Lublinie, ulica Weteranów. Jest tam pizzeria i tak sobie wyszedłem i popatrzyłem, kurde, to jest droga, po której można spokojnie jechać stówką. To jest problem, jeśli ulica osiedlowa jest tak zaprojektowana po prostu, że jak jest pusto, to ktoś może pędzić. No bo to też zachęca do tego, żeby jechać szybciej. W Polsce często się też mówi o tym, żeby po prostu wycinać drzewa, bo kierowcy wjeżdżają, te drzewa i giną. No ale to problem nie jest tego, że są drzewa, tylko problem jest tego, jak jeżdżą kierowcy. Z drugiej strony w krajach Europy Zachodniej teraz się raczej myśli dokładnie odwrotnie. Sadźmy drzewa, bo jak są drzewa, to kierowcy jadą wolniej. jak są przejścia, róbmy tam węziej, żeby kierowca po prostu miał optycznie węższą drogę, wtedy zwalnia. Zwracam uwagę, że w Polsce, jak robimy wysepkę, to zazwyczaj jeszcze mamy pół metra poszerzoną jezdnię w tym miejscu. To totalnie nie zachęca do tego, żeby przed takim przejściem dla pieszych zwolnić.
1: Wydaje mi się, że gdzieś 10 lat temu mieliśmy podobną dyskusję. Pojawiały się drzewa w Donicach, które esowały nam te drogi. W Łodzi nadal tak się część w Śródmieściu projektuje. No ale co, nie przyjęło się to u nas?
2: Znaczy, to ja bym powiedział, że te Donice to w Polsce jest jakaś taka totalna egzotyka i to jest rzadko spotykane. Ja sobie nie potrafię przypomnieć na przykład w Lublinie, żeby takie rozwiązania były, a one w krajach Europy Zachodniej są często stosowane po prostu non-stop. Takim podstawowym modelem, o którym się mówi, to jest to, że 80% ulic w mieście powinny mieć ruch uspokojony. Ale ruch uspokojony to nie jest to, jak się robi w Polsce, że stawiamy znaczek 30 na godzinę, tylko to jest takie zaprojektowanie tej ulicy, że fizycznie nie da się tam po prostu jechać szybciej. Ja nawet jak za granicą często jeżdżę rowerem, to mam wrażenie, że rowerem się nie da szybciej pojechać, bo naprawdę jest często tak wąsko, tak trzeba zmieniać kierunki ruchu. Takie rozwiązania, które często wprowadzane są na tych uliczkach osiedlowych, to jest na przykład skrzyżowania równorzędne. Wtedy na każdym skrzyżowaniu po prostu musimy zwolnić ronda, co w ogóle w Polsce jest dosyć rzadko spotykane. Ja się dziwię na przykład w Lublinie, praktycznie wcale nie stosuje się rond. To są super rozwiązania, bo są dużo tańsze niż sygnalizacja świetlna i mają tą zaletę, że one się nigdy nie psują i nie trzeba mieć żadnych kosztów utrzymania. A Lublin ponosi kosmiczne pieniądze na to, żeby te sygnalizacje działały i tak naprawdę wydaje mi się, to jest jakby moja opinia tylko, że obniżają też płynność ruchu. Wszyscy wiemy, jak się jeździ na rondzie. Każdy troszkę zwolni i się jedzie. Natomiast jak mamy światła czerwone, zielone, później się denerwujemy, a czemu ktoś nie ruszył. Te ronda też uczą jakby kierowców tego, żeby obserwować lepiej to otoczenie i uczą też tej płynnej jazdy.
1: Do kwestii ruchu drogowego na pewno jeszcze wrócimy. Na pewno wrócimy, zanim zlikwidują ostatnie przejście dla pieszych w Polsce. To oczywiście żart. Krzysztof Kowalik, Porozumienie Rowerowe. Bardzo dziękuję.
2: Nie, to może jeszcze jedna rzecz, bo w Polsce mamy w ogóle trochę taki kult tego przejścia dla pieszych. Ja w ogóle zawsze mówię, że przejście dla pieszych to jest takie miejsce, w którym pieszy może przechodzić jakby na specjalnych zasadach, na których ma pierwszeństwo. Ale pamiętajmy na tym, że poza przejściem dla pieszych, pieszy może przechodzić prawie wszędzie. I na przykład na uliczkach osiedlowych robienie przejść dla pieszych jest w ogóle absurdalne, bo jeśli mamy przejście dla pieszych, to 100 metrów od niego nie możemy przejść wcale przez jezdnię. Więc lepiej w ogóle nie robić tam tych przejść, żeby pieszy mógł przechodzić w każdym miejscu, niż stawiać je co chwilę.
1: Krzysztof Kowalik, Porozumienie Rowerowe. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Także Klaudii Kowalczyk, bardzo dziękujemy. Ciekawe, czy Państwo pamiętają o tym przepisie dotyczącym tych 100 metrów właśnie. Zwracam się do pieszych z pytaniem. Zwracam się z pytaniem do osób kierujących pojazdami przeróżnymi. Popołudnie popołudnie@nowyświat.online 224 280 280. Rozmawiamy i komentujemy, co zrobić, żeby było bezpieczniej na przejściach i nie tylko.

Rób to, do it, za chwilę 18 i zrobimy serwis informacyjny. Właściwie Adrianna Calińska-Czaniecka przygotuje. Słuchacz pisze, że mamy w Polsce takie drogi dla rowerów, na których stoją wielkie słupy przesyłowe. No i zdjęcie załączył, rzeczywiście jest słup, ale żeby było bezpieczniej, na słupie wisi tablica ostrzegawcza. Hurra, napisał. Piszą państwo jeszcze, że miasta są dla ludzi, a nie dla samochodów. O tym między innymi czytam w komentarzach na grupie, facebookowej grupie oczywiście. A w samochodach kto? Ludzie. Miasta są dla wszystkich z jednej strony, ale z drugiej, kto jest ważniejszy? 224, 280, 280. A to nagranie mogą państwo kojarzyć.

Tak rozpoczyna się każdy z 227 odcinków o przygodach porucznik Jagody Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Program Ceny Paliwa Niżej wraca. Decyzję ogłosił dziś premier Donald Tusk.
2: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Możemy jedną rzecz powiedzieć na pewno, że dzięki tej decyzji paliwo będzie tańsze o około złotówki niż gdyby nie było tej decyzji. To także oznacza, że Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw.
1: Program CPN będzie obowiązywał od poniedziałku do końca sierpnia. Matka 4-letniej dziewczynki, która w Łomży spadła z 5 piętra i została uratowana przez sąsiadów, usłyszy zarzut. Nadal nie została jednak przesłuchana. Sąd rodzinny zdecydował już, że dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej. Pracownicy socjalni wnioskowali o to już w maju.
3: Wobec kobiety sformułowano zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat.

0: powstańcach. 6 września w Parku Akcji Burza odbędzie się bieg Mokotów pamięta 1944.
1: To inicjatywa, która doskonale pokazuje, że pamięć historyczna może budować wspólnotę i integrować mieszkańców różnych pokoleń. Bieg Mokotów pamięta 1944 nie będzie klasycznym biegiem ulicznym. Zawodnicy będą pokonywać pętlę o długości około 1 km wytyczoną na terenie Parku Akcji Burza. O zwycięstwie zadecyduje liczba ukończonych pełnych okrążeń wykonanych przed sygnałem kończącym zawody.
0: Mówił rzecznik Urzędu Dzielnicy Mokotów Tomasz Keller. Start o godzinie 10:00, udział w biegu jest bezpłatny, a wystartować mogą osoby, które ukończyły 10 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Dwie, prawie trzy minuty po 18:00. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Kasper Badura. Kuba Strączyński już za chwilę będzie realizował popołudniowy program. Kuba Ferlin muzykę przygotował, a ja nazywam się Michał Porycki.
3: Nowy Świat po południu.
2: I jeszcze Państwa komentarze w sprawie dróg tych rowerowych i samochodowych, bo nie tylko na rowerowych wyrastają różne zaskakujące czasem kierowców, rowerowców rzeczy. Mogą być słupy, pisze nasz słuchacz, ale na środku ulicy może także wyrosnąć drzewo. Ale proszę się nie przejmować, to drzewo oznakowane. Choć muszę przyznać, że na zdjęciu wygląda zaskakująco. Próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której to nie środek dnia, tak jak na tej fotografii, ale środek nocy, być może jeszcze jakiejś pochmurnej, deszczowej lub zamglonej. Jeśli pan pozwoli, panie Jarku, to pan Jarek podesłał fotografię. Umieszczę ją zaraz w grupie osób patronujących na Facebooku. Bardzo ładnie to wygląda.

0: Interpol. Chyba o tym nie wspomniałem, no ale wiem, że Państwo wiedzą. Wiem, że Państwo znają. Jeśli nie znają, proszę odwiedzić stronę nowyświat.online lub słuchać w aplikacji Radia Nowy Świat. Dzięki temu mogą Państwo podglądać naszą listę z piosenkami. Ja przy okazji zagłosować na tip-top listę. Do jutra, do 19. 8 minut po 18. Wszystko zależy, panie redaktorze, z tym drzewem na środku ulicy. Wszystko zależy, panie redaktorze, od tego, co było pierwsze. Drzewo czy ulica? No, w tej sytuacji nie mam pojęcia, ale zgodnie z obietnicą zdjęcie jest już w grupie osób patronujących. Piszą Państwo o jakości infrastruktury nie tylko rowerowej, ale także o jakości chodników, ulic, jezdni i różnych elementów, które mają nam, przynajmniej z definicji, ułatwić poruszanie się po miastach, miasteczkach oraz między miastami. Zapraszam serdecznie do komentowania, zapraszam do pisania i do telefonowania 224 280 280. A gdy już jesteśmy przy telefonowaniu, to czy lubią Państwo telefony w sprawie różnych produktów albo usług, które powinniśmy kupić najlepiej, jak najszybciej, najlepiej tu i teraz?
1: Często zdarza się, że bardzo ciężko jest taką zgodę odwołać, albo te dane raz komuś przekazane, nasz numer telefonu albo adres e-mail, wędrują od spółki do spółki. Później bardzo ciężko jest namierzyć, skąd faktycznie ktoś, kto do nas dzwoni, kto się z nami kontaktuje, ma nasze dane.
2: Ja na przykład przestałem odbierać połączenia od numerów, których nie znam, wychodząc z założenia, że jak coś ważnego, to ktoś napisze SMS-a.
0: W przygotowanym 5 lat temu przez agencję marketingową AdValue raporcie dotyczącym telemarketingu czy sprzedaży telefonicznej można przeczytać m.in., że prawie 80% ankietowanych Polaków negatywnie ocenia tę formę reklamy. Dlaczego zatem wciąż do nas dzwonią? Czy to się wciąż opłaca? No chyba tak. Już za moment raport Kacpra Badury, a po godzinie 18.30 Szymon Reiter z Fundacji Hackerspace Kraków na naszej antenie. Tu popołudniówka w Radiu Nowy Świat.

0: Taka to radiowa potańcówka, 14 minut po 18. Podejrzewam, że wszyscy kiedyś byliśmy, choć raz byliśmy w takiej sytuacji. Dzwoni telefon, nieznany numer, odbieramy, a tam komunikat. Kończy ci się umowa na telefon? Albo słynna już reklama fotowoltaiki. Nie robią już tego nawet ludzie. Robi to sztuczna inteligencja, zaprogramowane wcześniej boty. W praktyce bardzo trudno ustalić, kto ma dostęp do naszych danych i jak zdobył nasz numer telefonu. We Francji kilka dni temu zmieniły się przepisy. Od teraz telemarketer może zadzwonić tylko w związku z podpisaną już i trwającą umową, albo gdy wyrazimy na to zgodę. Czy w Polsce też mamy takie regulacje? Sprawdzi to Kacper Badura.
1: We Francji telemarketer będzie mógł zadzwonić tylko po otrzymaniu od konsumenta zgody albo po tym, jak podpiszemy umowę. Co bardziej zaskakuje, podobne przepisy obowiązują już w Polsce i to od dawna, o czym radca prawny Kamil Ameda, Kancelaria Afry i Wspólnicy.
2: Ustawa wprost zakazuje kierowania informacji handlowej, jeżeli nie uzyskał przedsiębiorca uprzednio na to zgody od konsumenta. W innych krajach członkowskich państw Unii Europejskiej mógł zostać przyjęty inny system. Prawdopodobnie Francja miała dotychczas system taki, że trzeba było oświadczyć, że nie chce się otrzymywać tych zgód, a nie, że musi od nas przedsiębiorca uzyskać zgodę na kierowanie informacji handlowych. My żyjąc w Polsce, no to w takiej rzeczywistości, gdzie do nas przedsiębiorca nie zadzwoni, nie powinien dzwonić bez zgody, no żyjemy od około już 20 lat.
1: Zadzwonienie do konsumenta z ofertą bez zgody, firma może nawet dostać sporą karę finansową.
2: Kto używa automatycznych systemów wywołujących lub używa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów przesyłania informacji handlowej bez uprzedniego uzyskania zgody abonenta, podlega karze pieniężnej. Prezes UKE, czyli Urzędu Komunikacji Elektronicznej, może w drodze decyzji nałożyć na takiego przedsiębiorcę, który łamie ten zakaz, karę finansową w wysokości do 3% przychodu, który osiągnął ten przedsiębiorca w poprzednim roku. To są kompetencje dość zbliżone do tego, jakimi dysponuje prezes UOKiK. Co prawda prezes UOKiK ma tam skalę do 10% obrotu, no ale te 3% też robi wrażenie.
1: Telemarketer może do nas dzwonić z ofertami, jeżeli wyraziliśmy na to zgodę, klikając któryś z kilku kwadracików na stronie, na przykład przy zakładaniu konta. Zdarza się, że takie zgody są z góry zaznaczone, bez naszej ingerencji, ale to już tak zwany dark pattern, któremu przygląda się ostatnio prezes UOKiK-u. Jak mówi Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl, nasze dane bardzo często krążą pomiędzy różnymi podmiotami bez naszej wiedzy.
3: Prawo prawem, a praktyka praktyką. Często zdarza się, że bardzo ciężko jest taką zgodę odwołać, albo te dane raz komuś przekazane, nasz numer telefonu albo adres e-mail, wędrują od spółki do spółki. Później bardzo ciężko jest namierzyć, skąd faktycznie ktoś, kto do nas dzwoni, kto się z nami kontaktuje, ma nasze dane.
1: Nasze dane mogą też po prostu wyciec.
3: Krążą po tak zwanym czarnym rynku. Te dane są wynoszone z różnego rodzaju baz firmowych przez pracowników albo są wykradane przez atakujących włamywaczy, a następnie kompilowane w listy i sprzedawane z pewną kategoryzacją. Na przykład tylko i wyłącznie mężczyźni po 40 roku życia z okolic terenu małopolskiego województwa. Bo to może być na przykład bardzo wartościowa taka posegmentowana baza dla, nie wiem, trenerów personalnych.
1: Nasz numer telefonu mógł też zostać wylosowany. W końcu to ciąg cyfr, który można wygenerować, dodaje Adam Hertle z zaufanej trzeciej strony.
4: Najczęściej firma zapytana, skąd ma nasze dane, odpowie, że numer został wylosowany. Tylko oczywiście jest to kłamstwo na potrzeby aktualnej rozmowy, ponieważ tajemnica Liszynela jest, że wiele call center, punktów obsługi masowej telefonicznej klientów, otrzymując od swoich prawdziwych klientów, na przykład, nie wiem, listę miliona osób do obdzwonienia, wykonuje zlecenie, a potem dokładnie tę samą listę wykorzystuje, żeby wykonać cudze zlecenie na tej samej bazie, tylko właśnie mówiąc, że numery wylosowali. Praktyka na rynku jest taka, że dzwonią wszyscy bez żadnego skrępowania.
1: Telefonów z ofertami chyba nikt nie lubi, ale jak wskazuje specjalista z zakresu marketingu Michał Burda z agencji Fellowheads, niektóre firmy z takich metod korzystają, głównie te oferujące fotowoltaikę, usługi telekomunikacyjne czy ubezpieczenia. Dlaczego?
5: Jest to tani kanał, dlatego że pozyskanie klientów w internecie wiąże się z zakupem mediów, wiąże się z wieloma dodatkowymi kosztami, natomiast tutaj właściwie nawet nie potrzebujemy rekrutować już tak jak kiedyś call center, czyli ludzi zatrudnionych do tego, żeby dzwonić i wydzwaniać właśnie nas, oferując jakieś rzeczy na słuchawce. W tym momencie wystarczy dobrze skalibrowany bot i właściwie nawet czasami ja mam problem, że przez pierwsze kilkanaście sekund no nie mam tej pewności, czy rozmawiam z człowiekiem, czy z botem.
1: Badania pokazują, że dzwoniąc na infolinię nie lubimy przebijać się przez boty i wolimy od razu połączyć się z żywym człowiekiem. Ba, dożyliśmy czasów, gdy pewien bank nawet reklamuje się tym, że u nich z klientem rozmawia tylko pracownik, a nie bot. Powstają też inne rozwiązania.
5: Istnieją próby już filtrowania tego typu ofert. U nas w Polsce nie działa ta usługa, ale w Stanach przerzucone to zostało na korporacje. Mianowicie Apple ma specjalnego bota, który zanim my odbierzemy telefon, on odbiera za nas taki telefon, rozpoczyna rozmowę i weryfikuje, czy to jest coś, co nas zainteresuje, czy nie, czy jest to spam, czy jest to bot. I jeśli rzeczywiście jest, to nie przepuszcza w ogóle do nas takiego telefonu. Tak, to jest bardzo ciekawa usługa. Ona w Polsce nie jest, i z tego, co mi się wydaje, w Europie nie jest jeszcze dostępna. Najprawdopodobniej ze względu na prywatność.
1: Czy nieznanych numerów można po prostu nie odbierać? Tak, ale zawsze jest ryzyko. Przecież może do nas dzwonić pracownik placówki medycznej z informacją, że zwolnił się termin zabiegu, albo pojawił się jakikolwiek inny ważny powód. Tych niechcianych reklam przez telefon trudno uniknąć. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Rozumieją to z pewnością posiadacze tych numerów telefonów, które zarejestrowane są jako numery kontaktowe, na przykład w jednoosobowych działalnościach gospodarczych. No, jak nie odbierać połączeń z nieznanych, niezapisanych w bazie numerów telefonów? 224 280 280 to jest nasz sprawdzony numer. Franek Wójcicki, sprawdzony kolega, redaktor, realizator Franek Wójcicki przy telefonie do godziny 19. Rozmawiamy z Państwem, jak sobie radzić, gdy dzwonią, abyśmy coś kupili, usługę lub produkt. Zwracają Państwo uwagę na to, że gdy telefonuje do nas telemarketer, aby porozmawiać o nowym produkcie czy o nowej usłudze, to najczęściej właśnie jest to żywy człowiek. Ale gdy my chcemy zadzwonić na infolinię z pytaniem, prośbą albo z jakimś problemem, to wtedy trzeba się przekopać przez serię trudnych pytań, niełatwych odpowiedzi, których być może udzieli nam albo niekoniecznie sztuczna inteligencja. Po godzinie 18.30 Szymon Reiter z Fundacji Hackerspace Kraków na naszej antenie, z którym porozmawiamy sobie o tym, dlaczego to wciąż się opłaca, skąd sprzedawcy wiedzą, do kogo telefonować i czy istnieją narzędzia, abyśmy to my podczas rozmowy albo jeszcze przed odebraniem telefonu sprawdzili, kto tak naprawdę do nas telefonuje, czy to naprawdę bank, czy to naprawdę firma ubezpieczeniowa, a może ktoś, kto chce nas zapytać o to i o tamto, aby wiedzieć o nas za dużo. Neil Young.

Breaking the Chain. 24,5 minuty po godzinie 18 z odbieraniem telefonów z numerów, których nie znamy. Jest to rzeczywiście ruletka. Czasem zadzwoni ktoś z jakąś niesamowitą ofertą. Czasem może zadzwonić ktoś, kto po prostu jest naszym znajomym, ale zmienił numer telefonu. Wcześniej nas o tym nie informował. Być może minęły lata od ostatniego kontaktu. Dzwoni zapytać, co słychać. Podobno takie przypadki też się zdarzają. Pisze słuchacz, może to telemarketer albo sąsiad. Właśnie dzwoni, by pożyczyć odrobinę soli albo lutownicę. A faktycznie to był sąsiad. Ale nie, sąsiad nie dzwonił telefonem, dzwonił do drzwi. Pan Tomek, bo to właśnie list od pana Tomka, poleciał otworzyć. Proszę na siebie uważać podczas takiego latania. Popołudniowy program dziś o tym, czy odbierają państwo takie telefony, a gdy państwo odbierają, to co najczęściej mówią, a jeśli nie chcą państwo odebrać, to jak kończy się taka rozmowa, niechciana rozmowa. Francuzi mają pomysł, który my wprowadziliśmy w życie. Zresztą Kacper Badura o tym opowiadał już dawno, dawno temu. A być może pomysł, który nie działa aż tak skutecznie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale jest taka możliwość. Jeszcze prognoza pogody to o 18.30, a potem spotkanie z naszym gościem. Proszę włączyć się do tej dyskusji. Cały czas czekamy.

0: oburzamy się na te telefony. No to zrozumiałe, przeszkadza nam to, te natręce reklamy w telewizji również jest za dużo, rzeczywiście, ale no przecież w końcu my gdzieś pracujemy, chcemy dostawać też wynagrodzenie. Jak my dostaniemy wynagrodzenie, nie wiem, produkując cokolwiek, traktory, majonez, wszystko jedno co, jeśli to się nie sprzeda.
1: Też zacząłem się zastanawiać, czy myślą Państwo, odbierając taki telefon i już w pierwszych słowach słysząc, że to ktoś, kto próbuje sprzedać nam coś, czego kupić nie chcemy. Czy myślą Państwo o tym, że on też dziś pracuje i zarabia na swoje utrzymanie? 224, 280, 280. Jest 18:30.
2: Pogoda.
1: A w pogodzie od temperatur zacznę. Otóż Zakopane jest najchłodniejszym miejscem w Polsce. Teraz tam tylko 19 stopni. Najcieplej w Słubicach 27 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o to, co nocą, to nad Polską synoptycy zapowiadają bezchmurne lub prawie bezchmurne niebo. Temperatura minimalna od mniej więcej 5 stopni w Karpatach, przez 7 na wschodzie i południowym wschodzie, 11 w centrum do 15 stopni nad samym morzem. Jutro słoneczny piątek, temperatura maksymalna od 23 stopni na wschodzie Polski i na południu kraju, 26 stopni w centrum i na północy, a najcieplej na krańcach zachodnich do 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby na północy i na zachodzie, nieco silniejszy. Co nas najbardziej denerwuje, irytuje w rozmowach z osobami, które telefonują do nas w sprawie kupienia czegoś, a właściwie sprzedania, bo to my mamy kupić. Czy pamiętają Państwo o tym, że nasze dane też są kupowane i sprzedawane, a czasem przez nas oddawane za darmo podczas takich rozmów? Czy są jakieś mechanizmy, które pozwalają na przykład dostawcom usług telekomunikacyjnych skutecznie odciąć nas od tego typu telefonów, jeśli sobie nie życzymy? O tym wszystkim w rozmowie z naszym gościem. To już za chwilę w popołudniowym programie Radia Nowy Świat. Teraz Blauka.

0: Sorry za bałagan, nie wyrabiam Blauka Everest, ostatnio na 20 miejscu. Nowość w 228 notowaniu Tip Top Listy. Co wydarzy się w najbliższą sobotę? Do jutra, do 19 głosowanie na stronie, głosowanie w aplikacji. Przypomnę, w ubiegłym tygodniu mieliśmy dwie nowości, bo na 20 Blauka, a na 19 Zuta i Miodowe Lata. Za 25 minut 19.
1: Przepytanie.
0: Sposoby na telemarketerów mają Państwo różne. Pan Bartłomiej w komentarzu w grupie facebookowej pisze: do mnie też wydzwaniali z fotowoltaiką na pytanie, czy jestem zainteresowany montażem w domu. Grzecznie odpowiadałem: nie, gdyż mieszkam w iglo. Już nie dzwonią, pisze nasz słuchacz i patron. Jeśli ma Pan dostęp do iglo przy takich temperaturach za oknem, proszę dać znać. Czekam na prywatną wiadomość. Chętnie wynajmę na godzinę lub dwie. Ale tak poważnie, Szymon Reiter z Fundacji Hackerspace Kraków już razem z nami. Dzień dobry, panie Szymonie.
2: Dzień dobry państwu.
0: W przygotowanym 5 lat temu przez agencję marketingową AdValue raporcie dotyczącym telemarketingu czy sprzedaży telefonicznej można przeczytać, że prawie 80%, 78% pytanych Polaków te formy reklamy, telemarketing, telefonowanie z różnymi ofertami ocenia negatywnie. Ponad połowa respondentów odrzuciła ofertę telefonicznego sprzedawcy, nawet jeśli była atrakcyjna, bo nie odpowiadała im ta forma sprzedaży. W telemarketingu irytuje nas najczęściej ingerencja w życie codzienne bez naszej zgody, oferowanie nam produktów lub usług, które nas nie interesują, oraz agresywna taktyka sprzedaży, bo telemarketerzy, osoby dzwoniące są tak szkolone, aby naciskać na nas, na klientów, nawet jeśli nie wyrażamy zainteresowania produktem bądź usługą. To dlaczego sprzedawanie w ten sposób, sprzedawanie przez telefon wciąż jest opłacalne?
2: To się może wydawać paradoksalne, ale telemarketing nie musi być lubiany przez większość ludzi, żeby był skuteczny i opłacalny. Mhm. Wystarczy, że na przykład na 100 wykonanych telefonów kilka osób zainteresuje się ofertą, a jedna czy dwie cokolwiek kupią. Mhm. Koszt sprzedania jednego telefonu, kolejnego telefonu jest bardzo niski, szczególnie gdy dużą część pracy wykonują w tym momencie automatyczne systemy. Telefon ma też jedną dużą przewagę nad reklamą, czy to internetową, czy billboardem, czy na przykład w radiu. Sprzedawca może od razu wejść z nami w interakcję, w rozmowę, odpowiedzieć na nasze obiekcje, próbować nas przekonać. Tak. Dlatego bardzo nieefektywny z punktu widzenia pojedynczego odbiorcy system marketingu może być opłacalny dla firmy.
0: Rozumiem, to trochę tak jak z reklamami wielkopowierzchniowymi, które spotykamy w naszych miastach i dziwimy się, dlaczego wielkie reklamowe płachty przykrywają fasady czasem nawet niebrzydkich, architektonicznie niebrzydkich budynków, a to po prostu działa.
2: Tak, to niestety po prostu działa. Musimy się z tym po prostu pogodzić.
0: A skąd telemarketerzy biorą nasze numery telefonów? Skąd wiedzą, do kogo zadzwonić? Czy istnieją jakieś bazy danych, w których nasze numery pojawiają się i legalnie można je kupić?
2: To jest śmieszne, ponieważ najczęściej telemarketerzy dostają te numery od nas. Takie bazy oczywiście istnieją. Mogą być tworzone w całkowicie legalny sposób, ale również mogą pochodzić z nielegalnych źródeł. Nasz numer telefonu możemy podać podczas zakupu produktu, rejestracji na jakiejś stronie internetowej, konkursu, formularza kontaktu, czy nawet naszemu dostawcy internetu, czy telefonii komórkowej. Problem zaczyna się wtedy, gdy nie wiemy, na co dokładnie się zgadzamy i co dokładnie akceptujemy. Czasami zgadzamy się na wykorzystanie naszych danych do marketingu nie tylko przez konkretną firmę, która zbiera te dane, ale również przez jej partnerów, co jest bardziej problematyczne, ponieważ te dane zaczynają krążyć, co dalej.
0: Zastanawiam się, czy nasi słuchacze próbowali kiedyś zapytać osobę telefonującą z jakąś propozycją kupienia czegoś, czy skorzystania z jakiejś oferty, skąd ten numer jest. Czy telemarketer udzielił wyczerpującej odpowiedzi, dzięki której przypomnieliśmy sobie, prześledziliśmy drogę naszych zgód udzielanych tej czy tamtej firmie i już wiedzieliśmy, skąd ten numer w tej bazie. A propos telefonów, to właśnie głos naszego słuchacza.
3: Z jednej strony, jak się budujemy, grodzimy się, stawiamy ogrodzenia, wysokie tuje i tak dalej, chronimy tą swoją prywatność, tak? Z drugiej strony, Natychmiast w Facebooku dajemy zdjęcia ze swoich wakacji, dzieci, wnuki, a czasami to bieliznę, to co jemy i tak dalej, i tak dalej.
0: Panie Szymonie, czy myśli pan, że na przykład z portali społecznościowych albo z ogólnodostępnych źródeł takie dane z numerami telefonów firmy, które nimi obracają, też mogą pozyskiwać?
2: Pytanie, co znaczy mogą. Technicznie oczywiście
0: tak,
2: mogą.
0: Tak, myślę o technicznej stronie, zdecydowanie.
2: Oczywiście tak. Problemem jest legalność niestety takiego procederu, bo na marketing taki bezpośredni, telefoniczny musimy wyrazić jawną zgodę.
0: Tak. To jest dokładnie to, o czym za chwilę porozmawiamy w kontekście Francji, w której właśnie teraz, kilka dni temu, dwa dni temu zmieniły się przepisy, ale jest jeszcze jedno ważne pytanie. Czy sprzedawcy wiedzą, do kogo warto zadzwonić? To znaczy, czy mają oprócz numeru telefonu jakąś podpowiedź, że z tym konkretnym produktem to do tych telefonów, z tym czy tamtym innym produktem to do innych, czy po prostu czeszą wszystko, zarzucają sieć w całym morzu, próbując złowić cokolwiek?
2: Bardzo różnie. Oczywiście istnieją firmy, które dzwonią po prostu do wszystkich, ale też musimy sobie uświadomić, że współczesny marketing coraz rzadziej polega na przypadkowym wybieraniu numerów. Firmy mogą analizować informacje o potencjalnych klientach, takie jak wiek, miejsce zamieszkania, zainteresowania, wcześniejsze na przykład nasze zakupy, czy korzystanie z określonych usług. Dla sprzedawcy informacja, że ktoś może być zainteresowany konkretnym produktem, ponieważ jest, no, na przykład jest sportowcem, w związku z tym możemy mu zaoferować buty do biegania. Jest bardzo cenna, więc tak, sprzedawcy i marketerzy korzystają z takich danych, dlatego im więcej my ich umieszczamy w internecie, tym one są łatwiej dla nich dostępne.
0: Być może tu myślę o sposobie, nie do końca legalnym sposobie pozyskiwania takich informacji, być może pomocne są wycieki takie jak ten, o których my słyszymy w kontekście danych medycznych kilkunastu milionów Polaków, bo tam nie tylko numer PESEL, tam mogło wypłynąć, wyciec coś jeszcze. To są takie źródła, które mówią o nas znacznie więcej niż my sami byśmy komuś powiedzieli.
2: Wycieki danych to jest jeden z poważniejszych problemów, ponieważ po wycieku danych właściwie tracimy kontrolę nad tym, kto może próbować wykorzystać nasze dane, nasze informacje na nasz temat. Nie ma jednej wiarygodnej statystyki pokazującej, ile numerów telefonicznych trafia rocznie do baz przestępców.
0: I co z tym numerem razem? Jaka jeszcze informacja o użytkowniku?
2: Musimy też pamiętać, że wyciek nie musi od razu oznaczać telefonu od oszusta. Dane mogą być wykorzystane wiele miesięcy później i w połączeniu z informacjami pochodzącymi z innych wycieków dopiero być wykorzystane. I tutaj, no, tak jak pan wspomniał, ostatni wyciek danych medycznych, tam było ponad 19 milionów rekordów, to jest szczególnie niepokojący. Jeżeli dane medyczne rzeczywiście trafiłyby w ręce przestępców, problem jest znacznie poważniejszy niż zwykła lista numerów telefonicznych. Oszust, który dysponuje takimi danymi, może bowiem wykorzystać wiedzę o człowieku do stworzenia bardzo wiarygodnych historii podczas rozmowy. Może się powołać na informacje o naszej rodzinie, prawda? Może tym uwiarygodnić jakąś historyjkę. Jeżeli przestępca posiada nie tylko nasz numer telefonu, ale też imię, adres, informacje o rodzinie czy informacje medyczne, może przeprowadzić znacznie bardziej przekonującą rozmowę. To już nie jest zwykły telemarketing, ale potencjalnie znakomicie przygotowany atak socjotechniczny.
0: A gdy mówimy o takim ataku i słyszymy o sztucznej inteligencji wykorzystywanej do udawania głosu kogoś, kogo znamy, chociaż tu sprawa jest trochę trudniejsza, bo jak rozumiem, trzeba mieć jeszcze próbkę głosu kogoś, kto zadzwoniłby do nas z jakąś informacją wygenerowaną, wymyśloną, stworzoną na podstawie tych wykradzionych, czy, przepraszam za to określenie, wycieknięcych danych, to trudniej byłoby się nam przed tym obronić. Za chwilę wrócę do tego tematu, zapytam pana na koniec o to, w jaki sposób my możemy sami się przed tego typu sytuacjami bronić, ale wróćmy na moment do Francji. Wprowadzono tam ten zakaz niechcianych połączeń telemarketingowych. Kontakt telefoniczny z klientem jest legalny tylko wtedy, gdy rozmowa dotyczy już zawartej, trwającej umowy lub gdy klient wyraził wcześniej taką zgodę. Za niestosowanie się do nowych przepisów grożą wysokie kary finansowe. Okazuje się, że oczywiście w Polsce takie przepisy mamy od dawna, tylko ja dostrzegam tutaj jeden problem, panie Szymonie, bo jak ustalić, kto jest kto? Czy istnieją jakieś narzędzia pozwalające posiadaczowi telefonu weryfikowanie tożsamości, która do nas dzwoni? Czy możliwe jest podczas rozmowy, aby, albo zanim odbierzemy telefon, aby sprawdzić, czy rzeczywiście dzwoni do nas przedstawiciel firmy, z którą mamy podpisaną umowę, przedstawiciel banku, naszego banku, czy firmy ubezpieczeniowej, żeby zaproponować nam kolejną polisę na kolejny rok na przykład, a nie oszust, który no, w najlepszym wypadku wyłudzi nasze dane?
2: Bardzo dobrze, że wspomniał pan o bankach, ponieważ banki w Polsce, no na szczęście bankowość elektroniczna w Polsce jest na znakomitym poziomie, jest w miarę bezpieczna i banki powoli wprowadzają taką fajną usługę. Jeśli korzystamy z aplikacji mobilnej naszego banku, to bardzo często zanim zadzwoni do nas konsultant z tego banku albo w trakcie rozmowy, w naszej aplikacji pojawi się powiadomienie z konkretnymi danymi konsultanta, będziemy wiedzieć, kto do nas dzwoni. I wiemy wtedy, że ten telefon, który do nas dzwoni, rzeczywiście jest z banku, bo aplikacja nam już to powiedziała. Mm-hmm. Natomiast poza takimi metodami my nigdy nie będziemy wiedzieć dokładnie, kto do nas dzwoni. Więc jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy to dzwoni do nas nasz operator telefonii komórkowej, czy przychodnia lekarska, czy ktokolwiek, zawsze mamy taką możliwość, żeby się po prostu rozłączyć. Ponieważ my nie wiemy, kto do nas dzwoni, ale wiemy, do kogo my dzwonimy. Więc jeśli dzwoni do nas jakaś firma, rozłączmy się po prostu i do nich zadzwońmy. Jeśli coś od nas chcą, to oni będą doskonale wiedzieć, co chcą, więc zadzwońmy, my wiemy, do kogo dzwonimy, weźmy numer z ich oficjalnej strony internetowej, bo nie oddzwaniajmy na ten numer.
0: Mm-hmm. No tak, tak. Albo z jakiegoś maila, bo to też jest częste przypadki, o których słyszymy czasem, że adres, z którego przychodzi taka wiadomość niby z naszego banku, wygląda bardzo podobnie. Jedna literka może być podmieniona, wyglądać podobnie. Jak nie wczytamy się uważnie, to możemy tego nie zauważyć.
2: Jeśli chodzi o numer telefonów, to jest metoda, niestety, to się nazywa spoofingiem w ogóle numeru.
0: Podszywanie się.
2: Możemy podszyć pod cudzy numer telefonu. Oczywiście już są wdrożone pewne mechanizmy w Polsce również, żeby zablokować pewne numery. Na przykład nie da się, są blokowane standardowe numery, z których nie powinno się wykonywać połączeń wychodzących, czyli na przykład numery alarmowe. Mhm. Możemy się spodziewać, że nie zadzwoni do nas przez 112 czy 999. Więc takie mechanizmy już są wdrażane, ale nadal zwykłe numery mogą być tutaj fałszowane.
0: Pan Paweł podpowiada, nasz słuchacz komentujący naszą rozmowę, warto telemarketera podczas rozmowy zapytać nie tylko kto dzwoni, ale też do kogo dzwoni. Wtedy dostaniemy więcej informacji, również z jakiej bazy mają numer. Ciekawe, czy osoby dzwoniące, zajmujące się pracą polegającą na sprzedawaniu, czy też oferowaniu, informowaniu, reklamowaniu czegokolwiek przez telefon, mogą takie informacje udzielać. Pan Czarek z kolei pyta, nie wiem, czy pan zna odpowiedź na to pytanie, ale pyta, co operator strony albo portalu może zawrzeć w takim regulaminie, na który się zgadzamy? Czy przy rejestracji na jakiejś stronie może być coś niebezpiecznego, gdy klikniemy akceptuj regulamin serwisu? Przecież wiadomo, pisze pan Czarek, że nikt tych regulaminów nie czyta. I co pan na to?
2: Zwykle nie ma tam nic niebezpiecznego, bardzo niebezpiecznego, natomiast no, są właśnie zgody na przekazywanie naszych danych, które potem wpisujemy, czy to są numery telefonów, czy adresy mailowe, imię, nazwisko, cokolwiek. No, warto jednak te regulaminy przynajmniej pobieżnie mieć. Szczególnie, że ta sekcja dotycząca przekazywania danych marketingowych oraz co się z nimi będzie dalej działo, jest zwykle wydzielona. Można ją spokojnie.
0: Co zrobić, aby nie dzwonili zatem do nas sprzedawcy ubezpieczeń fotowoltaiki, garnków, wycieczek, blokować numery w telefonie? Jest sposób, że podczas rozmowy można poprosić o usunięcie naszego numeru telefonu z bazy danych. Który z tych sposobów pan uważa za najskuteczniejszy?
2: W przypadku legalnie działających firm oczywiście możemy poprosić o usunięcie naszego numeru z bazy danych i taka firma powinna to zrobić i zwykle to robią. Problem pojawia się w przypadku danych nielegalnie. Wtedy nie mamy takiej gwarancji, że ktokolwiek to usunie, no bo i tak to nielegalnie posiada. Co zrobić, żeby do nas przestali dzwonić? Przede wszystkim uważać, gdzie wpisujemy te dane nasze.
1: ten numer telefonu. Raczej go nie podawać tam, gdzie on nie jest konieczny rzeczywiście do wykonania usługi. Nie zgadzać się na wykorzystywanie danych marketingowych. Niestety często operatorzy na przykład telefonii komórkowej oferują zniżki za udzielenie zgody. To jest 5-10 zł miesięcznie, no ale to jest cena naszych danych.
0: Tak, a właśnie na koniec to pytanie, czy dostawcy usług telekomunikacyjnych mają narzędzia, mają możliwości, aby odcinać nas, zwłaszcza od takich nieuczciwych sprzedawców, telemarketerów, tych telefonów, których nie chcemy, odcinać ich od swojej infrastruktury?
1: Trudne pytanie. Przede wszystkim też tak. Operatorzy mają możliwości różne techniczne do odcinania pewnych połączeń. Ale dotyczy to jednak przede wszystkim wykrywania oszustw, fałszowania identyfikacji numeru, tak właśnie podszywania się pod kogoś, a nie prostego wyłączenia wszystkich telemarketerów, bo tego się nie da. Operatorzy nie wiedzą, że ktoś, kto dzwoni, jest telemarketerem. Trudny temat naprawdę i operatorzy blokują, ale w bardzo niedużym zakresie. Tutaj niestety nie mamy nad tym panowania.
0: Szymon Reiter, Fundacja Hackerspace Kraków. Panie Szymonie, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Z Państwem też do usłyszenia. Za kilka chwil wracam, przecież jeszcze co najmniej raz się odezwę przed końcem popołudniowego programu. 9 minut do 19, 224, 280, 280. Sposoby na niechciane telefony, gdy nie mamy takiego komfortu, jak niektórzy nasi słuchacze, którzy piszą, nie odbieram z nieznanych numerów, do mnie dzwonią tylko najbliżsi. Niech piszą SMS-y ci, którzy chcą mi coś ważnego przekazać. Proszę pisać popołudnie małpanowy świat.online.

0: To z pewnością nie jest łatwa praca, tak sobie myślę, panie redaktorze, słuchać głosów oburzonych osób, które pytają, dlaczego dzwonimy, dlaczego do nich, dlaczego o tej porze, gdy już przedstawimy ofertę, to dlaczego jest taka droga. No to w takim razie ja tym, którzy być może teraz, może nie, ale zajmują się, tak ogólnie zajmują się telemarketingiem, życzę wytrwałości, choć z drugiej strony proszę wykreślić mój numer telefonu ze swojej bazy danych. Tak, na wszelki wypadek. Bardzo dziękuję Państwu za udział w tej rozmowie. Bardzo dziękuję za dobre rady. Jest ich sporo. Skrzynka popołudnie@małpanowyświat.online przyda nam się jutro od 16 do 19, a do tego czasu różne rzeczy wydarzą się między innymi na naszej antenie. Jeszcze raz, jeśli już jestem radiomarketerem, polecam nasz sklep, bo nowe produkty, bo koszulki, bo czapeczki, no i ta torba, która wszystko może pomieścić, cały Państwa świat, ten nowy i ten stary z pewnością. A za chwilę szczyt wszystkiego, czyli Zuza, Marcin i Mateusz będą tu, na pewno tu, czyli w Państwa głośnikach, a gdzie będą tak naprawdę, oni już wszystko opowiedzą. My bardzo serdecznie dziękujemy. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura i Kuba Ferlin realizował, Kuba Strączyński, Michał Porycki przed mikrofonem. Proszę pamiętać o głosowaniu, ale ja jeszcze jutro będę przypominał. Proszę pamiętać o słuchaniu nas także po godzinie 20, bo redaktor, profesor, doktor Napiór będzie z całym swoim eterem po 22, jeszcze napad chwały, powidoki po 23 i wszystko jasne. Więcej informacji na naszym Facebooku i na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia.
1: No, I don't believe it. But know that I've been grieving.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Służby udaremniły zamach w Warszawie, zatrzymały obywatela Rosji, którego zadaniem miało być wykonanie egzekucji na obywatelu Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
1: Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec. Dziękuję także za bardzo dobrą współpracę służbom amerykańskim. Jest to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy. Reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne.
0: Mówił dziś premier Donald Tusk. Wojna promieniuje, komentował w TVN24 były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki.
2: Obie strony konfliktu polują na swoich ludzi. Wiele się dzieje w tej sferze kryptowalutowej, bitcoinowej i tak dalej. Tutaj słyszymy, że niedoszła ofiara była związana z handlem bronią z Ukrainą. Przechodzimy z każdym właściwie półroczem czy kwartałem do kolejnej fazy eskalacji, gdzie obie strony tracą pewnego rodzaju hamulce. Zmierzamy do nowej codzienności, gdzie będziemy mieli coraz więcej przypadków, mam nadzieję, udaremnionych ataków terrorystycznych, cybernetycznych.
0: Dziennikarz TVN24 nieoficjalnie ustalił, że podejrzany o zamach współpracuje i wyjaśnia szczegóły dotyczące tego, jak został zwerbowany przez rosyjskie służby. Policja wysłała wniosek do mołdawskich służb w celu ustalenia miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Tak ustaliło RMF FM. Polskie służby wystąpiły również z prośbą o pomoc w jego ściganiu. Śledczy starają się ustalić,

0: wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
2: Zuza Iwenda.
3: Marcin Mann.
1: Audycję realizuje Anna Krakowska. Zwróciła na nas uwagę.
2: Grabisz sobie.
1: No dobrze, nie było tego w takim razie. Przyznajemy się? Nie przyznajemy się. Dobrze, nie przyznajemy się.
2: Nie powiemy państwu, że my tu tak...
1: Jest nas trójka, jak zawsze. Cieszę się,
3: jak
1: że...
3: Jak zawsze, to jest dużo powiedziane przy naszej ostatniej frekwencji, Marcin.
1: No, chciałem do tego dojść trochę. Dziękuję, że odwiedziliście Islandię wtedy, kiedy ja też ją odwiedzałem.
3: Pozazdrościliśmy ci po prostu.
1: No wiem, dzięki temu nie mogłem przynieść tego, co zaplanowałem.
2: A znalazłeś tam jakąś muzykę?
1: Tak.
3: Wszyscy wiemy, że...
2: Za 3 miesiące się tam bierzemy.
3: Po pierwsze, po drugie... W poranku sobie zagrasz.
1: No, tak. Żebym ja tam miał Bigosie. Jakieś prawa w tym poranku. W Bigosie już było.
3: No to dzisiaj zagrasz coś innego.
1: 2 kraje będą, 6 piosenek.
3: Jak zawsze. Potem szczyt szczytów, tak. Czyli 10 najlepszych. Zapraszamy. Jesteśmy w Boliwii. Piękny kraj.
1: Byłaś?
3: Nie.
1: To
3: ale
1: wiesz?
3: Tak sobie wyobrażam. Tak sobie wyobrażam po piosence, którą wybrał Mateusz. Ja też chciałam ją wybrać, ale nie mogłam, bo Mateusz był pierwszy.
2: Czyli pierwszy.
1: Po twojej już nie słychać, że jest taki piękny?
3: Ja potem się wytłumaczę.
2: A po mojej bardzo słychać, że jesteśmy w Boliwii. To jest nowość, bo zawsze wybieramy jakieś takie rzeczy wykręcone, zupełnie nie...
3: Nie, no nie zawsze.
2: No ale przeważnie.
1: Czyli to nie będzie boliwska tej Impala? Albo...
2: W sumie... No.
3: Nie, nie tej Impala.
2: Trochę inny klimat.
3: Nie tej
2: Impala. Ale myślę, że jakieś punkty wspólne można by znaleźć. Dlatego, że przyniosłem zespół, który przedstawiasz jako Radio Q-Tipa. W ogóle skojarzenie semantyczne Q-Tip, Q-Tip z A Tribe Called Quest. Ja od razu kupiłem to w ciemno. Jak coś ma frazę Q-Tip, to musi być dobre.
1: Dobrze, że skupiłeś na tym drugim członie, a nie, że skojarzenie z radiem, bo jesteśmy w radiu.
3: To miałby poczucie humoru, chłopak. Ciekawe, kto takie ma.
1: Byłeś tak blisko, ale się tylko otarłeś o sukces.
2: Tak, trochę się bałem, że nie pozbieramy się ze śmiechu, więc na szczęście to jest poważna audycja. I
1: tak, było śmiesznie, niech będzie już teraz poważny.
2: To jest zespół, który jest zapowiadany jest zwykle tymi hasłami, które uwielbiam, czyli sięgający do tradycji, ale wyglądający ku współczesności, ku przyszłości. Prześwietne. Ale u nich w istocie super to działa, bo sięgają właśnie po tradycyjną muzykę boliwijską, połączoną z nowoczesnymi brzmieniami, czyli elektroniką. I wydali drugi album zatytułowany Tunupa, który właśnie sięga po korzenie szeroko rozumiane, bo mamy tutaj i andyjską kumbię, i boliwijski rap na tej płycie, i jak to zajawiają pejzaże dźwiękowe z wysokogórskich terenów. W związku z czym czeka nas bardzo ciekawa, trochę rootsowa, trochę elektroniczna. Przeprawa przez boliwijskie.
3: Tak? Muzyka korzeni to jest nieznośne do powiedzenia.
1: Gorsza jest korzenna. Są tacy redaktorzy u nas w radiu, którzy tak mówią. Ale...
2: No to ani jedna, ani druga. To będzie muzyka...
3: Rootsowa.
2: Słuchajmy.
1: Z podziemna.

0: Wow, super końcówka.
1: Końcówka fantastyczna. I ja chciałam powiedzieć, że mi się też bardziej podobały inne utwory z tej płyty. To znaczy, ja chciałam przynieść tego wykonawcę, ale inny utwór przyciągał moją uwagę, bo to było takie, to było i tak dobre.
0: Czyli Zuza uważa,
2: że słabej selekcji dokonałem.
0: Tak.
2: To jest pocisk, Zuza, jawne.
1: Bo tutaj
2: biorę
1: masz...
2: to na klatę, ale zapamiętam.
1: Okej. Okay. Masz tutaj te instrumenty, które są, brzmią tradycyjnie boliwijsko, a ta współczesna część elektroniczna to są te takie basy dubowe, bym powiedziała.
2: Tak.
1: A są tam utwory, które trochę na przykład się lubią z funkiem i mi się one bardziej podobały, że były takie, tempo miały też wyższe po prostu. Jakoś było to takie bardziej...
2: To byłoby łatwe, bo funk jest łatwo klikalny na liście.
0: A może były mniej...
1: I ty tak celowo robisz sobie, nie będę miał pierwszego miejsca.
0: Ja dzisiaj tak zrobię, o to będzie dobre wprowadzenie do mnie. Ale może w takim razie Mateusz po prostu chciał przynieść propozycję bardziej jednak lokalną, boliwijską. Tak było czy nie?
2: Dziękuję, że jesteś moim kolegą.
0: Funk z tego, co wiem, nie jest z Boliwii. Zuza.
1: Ojejku, jejku.
2: Friendship with Zuza ended. Marcin is my best friend.
0: Bromance forever.
1: To tak właśnie pięknie po polsku powiedziane. Co, Marcinie, przyniosłeś?
0: Przyniosłem projekt, który na początku wydawało mi się, że jest... Nie potraktowałem go poważnie.
1: Atomowość.
0: Ale między innymi ze względu na okładkę. Uwaga, jakby...
1: Wy się mieliście przyjaźnić, Mati. O Jezu, dobra, nie dziwię się, że nie potraktował go na poważnie. To wygląda jak kolorowanka dla dzieci lat 5.
2: Tak. To wygląda jak jakiś taki kadr z gry PL.
0: Jest robak, jest, co to jest, nie indyk, tylko ten, jak on się nazywa, ten, co zjada padlinę.
1: Nie, a sęp?
0: Sęp, to jest chyba sęp.
1: I pomyliłam sępa z orłem, to niedobrze.
0: Jaszczurko mol, ale trochę wygląda jak smok i ma zęby.
1: I jest większy od tego sępa.
0: Tutaj są jeszcze jakieś dwa lemury, nie, to są tygrysy chyba. No ja to wrzucę do grupy patronów, żeby państwo mogli sobie zobaczyć. Rodzeństwo, które podejrzewałem o to, że swoją stronę na Wikipedii napisali przy użyciu jakiejś sztucznej inteligencji, tylko po to, żeby ta właśnie wspomniana podsuwała ich łatwiej, no bo czerpiąc z różnych źródeł pisanych z internetu, im więcej jest o kimś napisane, tym większe prawdopodobieństwo, że ta inteligencja podsunie nam kogoś takiego. Mhm. Więc zacząłem podejrzewać, że to jest po prostu jakiś żart i że to wszystko jest wymyślone przez nie ludzi, ale okazuje się, że nie, bo im bardziej zacząłem grzebać i czytać, to się okazało, że Chuki Mamani Kondori i Joshua Chukimia Crampton to rodzeństwo, które nie wypadło Kondorowi spod ogona, tylko oni naprawdę robią rzeczy i robią rzeczy, które są uznane, tylko ja po prostu jestem ignorantem, który uznał, że to na pewno nie jest prawdziwe, bo to jest muzyka bardzo eksperymentalna, ale w której jest mnóstwo Boliwii, takiej tradycyjnej, i to jest Juanio, Caporal, Kulawada, ale to wszystko połączone z muzyką eksperymentalną. Nie pytajcie mnie o dokładne pochodzenie tych poprzednich słów, bo tylko wiem, że są związane z po prostu kulturą andyjską i boliwijską. To jest ich drugi album. I okazuje się, że oni są bardzo znani. To nie to na całym świecie może, ale wśród osób, które interesuje muzyka eksperymentalna, okazuje się, że i Pitchfork ich bardzo wyróżnił bardzo wysoką notą tej płyty. Resident Advisor tę płytę pierwszą i tę drugą wpisał na listę najlepszych 50 albumów elektronicznych w ogóle z ostatniego roku. The Wire, Stereogam, mnóstwo miejsc, które zajmuje się muzyką, uznało, że to jest dobre.
1: Pomimo tego, że mają taką zupełnie niepoważną okładkę.
0: Tak, i zupełnie wszystko tu się wydaje być niepoważne, a potem wchodzę na ich Instagrama, okazuje się, że mają 15 tysięcy, a nie 4 obserwujących. I to zaczyna nabierać rozpędu ta historia, która, jak powiedzieliśmy, zaczyna się od wesołych grzybków w lesie, bo trochę to takie jest grzybkowe. To jest psychodeliczne, to jest andyjskie, oni tam lubią te klimaty. A ja postanowiłem, że dzisiaj wpadnę w ten eksperyment kompletnie na główkę i będzie to trochę psychodelii, trochę eksperymentu, trochę transu, trochę dronów. Ta druga płyta jest nieco bardziej przystępna niż pierwsza. I jeszcze wam dodam jedną rzecz, co prawda z pierwszego albumu jest taki komentarz. Co ciekawe, też podoba mi się użytkownik, który to napisał. Manic Nightmare Goblin Boy. Więc to też sporo mówi o tym, jaki to jest, do jakich ludzi trafiają. My dad hates it. Don't be like my dad. And get into this pure chaos of sound. I potem dodaje, że nie wiem, jak to opisać. Psychotropikalna kumbia? I właściwie trochę takie jest, więc...
1: Ja kiedyś przyniosłam coś, co brzmiało jak kumbia psychotropical, w sensie, że to jakoś w tytule coś było.
0: To właśnie jest takie i ktoś jeszcze był jeden komentarz, poczujcie się i to będzie do ciebie skierowane. I am now a funky mosquito.
1: Ale funk nie jest z Boliwii.

0: Wy jesteście, Mateusz, przyjaciółmi, więc...
1: Ja zacznę.
0: Tak, no.
2: Poproszę.
1: Jak mój przyjaciel Marcin przyniesie propozycję, to normalnie nie ma czego zbierać. Jest pozamiatane. Ja myślę, że trudno będzie nam konkurować.
2: Psychodeliczna piosenką.
1: Tak.
2: Kumbia Vibes.
0: A jakby, kompozycją. A jakby przyjaciel zatknął uszy? A ja mu nie powiem?
1: Co nie, ty powiedziałeś cały czas szczerze? Ja jestem stały w emocjach. Uczucia.
0: Jak był taki moment...
2: Jesteście niewrażliwi na eksperymenty.
0: Był taki moment, w którym grały te takie instrumenty typowo boliwijskie i pod spodem działy się rzeczy. Mhm. Ja miałam wrażenie, że ktoś wziął ścieżkę dźwiękową z typowego boliwijskiego wesela, takiego weselniaczka boliwijskiego i po prostu podłożył tam taką Glicza. Brudzącą elektronikę i stwierdził, że to jest świetne.
2: Ale trochę tak jest, bo oni robią trochę to, o czym ja opowiadałem przy okazji jakiegoś zespołu 2 czy 3 tygodnie temu. Nie, może więcej. Pamiętacie, że był taki, który zamiast używać limiterów, żeby nagranie uspokoić,
0: pamiętamy.
2: To je rozciągają. I oni robią to samo. Kikli używa, bo to jest dosyć noise'owe. Używają niezmasterowanego audio, klipują, wrzucają szumy, nakładają na siebie właśnie elektryczne gitary, syntezatory, kitary, Ron Rocco, bombo i talakę. Widzieliście, co to jest bombo i talakę?
1: Nie. No, taki bębny. Okay.
0: Bębny były super, bo to akurat mi się podobało w tym utworze, on był taki transowy trochę w tym wszystkim. To jest gdzieś na plus.
2: No więc to moje eksperymenty boliwijskie.
0: Doskonale się składa, że ty miałeś eksperymenty, bo ja będę miała coś, co jest, powiedziałabym, dość typowe, ale jednocześnie nie, bo jeżeli mówimy muzyka urbana, to wszyscy raczej wiemy już na pewno w szczycie, o jakiej muzyce mówimy, tak, ta taka do tańca i tak dalej, ale ona głównie nie jest robiona w Boliwii. Ona jest robiona w Brazylii, ona jest robiona w Meksyku.
1: Tak.
0: Ale Boliwia to nie jest główny eksport muzyka urbana. Powiedziałabym, że to jest dopiero rynek, który się próbuje wbić w tworzenie tego typu gatunków. I przed nami artystka Karol Naihe, która tworzy właśnie alternatywny rap, urbano i pop. To jest taka mieszanka tego wszystkiego. Ona jest na początku swojej kariery, nie ma wielkiego katalogu, ale już takie całkiem sensowne wyświetlenia, 63 tysiące w miesiącu na streamingu, to jest naprawdę, to jest klasa. Już ma trochę też współprac ze sobą z znanymi producentami z Boliwii, którzy właśnie też próbują się w to urbano wbić. Więc posłuchamy, jestem ciekawa, co wy na to.

0: Wiem, co powie mój przyjaciel Marcin, jako że znam jego uwielbienie do cykaczy i tych trapowych instrumentali, więc właśnie widziałem, jak jego klatka piersiowa się rozszerza, bo tam serce rosło w środku.
1: W rytm tych cykaczy.
0: Dokładnie.
1: Tak, to było, dostałem palpitacji prawie, trzeba uważać.
0: A mnie się bardzo podobało.
2: Tak, myślałam, że moja propozycja, ty mógłbyś przynieść moją, ja mogłabym przynieść twoją, też wszyscy byliby zadowoleni. Ja dopowiem... Tak?
1: No. Wiesz, chodziło mi po głowie, czy jakoś tak, że było, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, a jak to zrobić w drugą stronę, że...
2: Przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem?
1: Jest moim wrogiem, albo jakoś tak.
2: O utworze jeszcze dwa słowa. Tytuł to jest Klucz i chodzi o klucz taki do człowieka, to znaczy co zrobić, żeby móc do niego się zbliżyć.
1: To było w tej klatce piersiowej, co poczułem. To
2: ona klucz. Ewidentnie znalazła klucz do twojego serca.
1: Na siłę go wpychała.
2: Ale głównie jest to wszystko o relacji, o pożądaniu i właśnie szukaniu tego klucza do drugiej osoby.
1: Bardzo fajne.
2: Więc pościeluwa też przy okazji.
3: Kolejny kraj.
1: A czy mówiłem wam, że moje rodzeństwo z Boliwii wygrało na Biennale w Wenecji również nagrody swoim albumem?
2: Wow! No. Ale przyniosłeś szczytową propozycję.
1: A w ogóle to się pomyliłem, bo Resident Advisor to wybrał ten album najlepszym w ogóle całego roku, a nie jednym z najlepszych.
2: I teraz też masz taką dobrą propozycję?
1: Nie, bo ja nie będę zaczynał teraz.
2: No dobrze, Mati.
1: Jesteśmy.
0: Ja będę zaczynał?
2: Tak, nie. Ty będziesz... No ja skończyłam to teraz, ja mam zaczynać.
1: Tak.
2: No dobrze. Szanowni państwo, co ja się z nimi mam? Usiedli sobie naprzeciwko siebie, ja siedzę jak jakaś profesorka i teraz po prostu ja mam się produkować. No dobrze, to ja się będę... O, jeszcze się poprawili.
1: Słuchamy.
0: Pani profesor.
2: Dobrze. Mały wykład. Czy wiecie, co ma filozofia do czynienia z nietoperzem? Znacie taką teorię?
0: Tak, myślę sobie o Batmanie, który, jeżeli chodzi o jego podejście i filozofię życia, był całkiem tak usystematyzowany. No nie wiem, no.
1: Opowiadałem wam kiedyś, chyba nie, na antenie, jakaś mała dziewczynka, córka kogoś, nie wiem kogo, to nie ma aż takiego znaczenia, ale na takie na przykład w ten sposób sformułowane pytania miała bardzo, bardzo dobrą odpowiedź.
2: Tak?
1: Na przykład zazwyczaj, jeżeli wpadała w jakieś tarapaty i ktoś się pytał, kto stłukł ten talerzyk? I ona się patrzyła do góry i mówiła, ja mała.
2: To mogłobyś to odpowiedzieć.
1: To jest moja odpowiedź.
2: Otóż pan Thomas Nagel napisał kiedyś taki bardzo znany esej i jak to jest być nietoperzem. I to chodziło o to, że wedle tej filozofii, że nie jesteśmy w stanie nigdy tak naprawdę poznać, jak żyje jakieś stworzenie, doświadczyć tego, zrozumieć dokładnie, jak ono żyje, bo dysponujemy innym zestawem zmysłów. To znaczy, nawet jeżeli sobie wyobrazimy, że nietoperz dysponuje echolokacją i że on sobie wisi do góry nogami, no to...
0: Nigdy tego nie poczujemy.
2: Nie poczujemy tego nigdy. To jest zupełnie odległe doświadczenie. Możemy to sobie opowiadać na wszystkie możliwe sposoby, ale nigdy tego nie dotkniemy.
1: W przeciwieństwie do na przykład wyobrażenia sobie, jak żyje Mateusz. To jest ten
2: nie, to nadal jest też, tak, że ty nie jesteś Mateuszem.
1: Czyli on jest takim nietoperzem trochę.
2: Ty też jesteś nietoperzem. Wszyscy jesteśmy nietoperzami.
1: Dobra.
2: Batman, fajnie. Dlaczego o tym mówię?
1: Bad people.
2: Jesteśmy w Holandii. Bad people. Jesteśmy w Holandii dzisiaj. Artysta, którego przyniosłam, to jest Finn Stoiper? Strapper?
1: Finn?
2: Finn, tak ma na imię.
1: Ale jesteśmy w Holandii.
2: Ja to chyba muszę popić wodą, Marcin. To wejście jest najbardziej chaotyczne w historii szczytu.
1: Nie było cię z nami przez pierwsze 3 lata, więc...
2: W historii szczytu, w którym jestem. Nagrał cały album, który nazywa się... Potrzebujesz jeszcze chwili? Nagrał cały album, który nosi tytuł What It's Like To Be A Bat, zainspirowany tym esejem tego otóż filozofa. I próbuje oddać muzyką, co to jego zdaniem mogłoby być... jeżeli jesteśmy nietoperzem. Mhm. Jest to muzyka, trochę jazz, trochę eksperyment.
1: To brzmi trochę jak mój utwór z Boliwii.
2: Trochę tak, ale jest piękny. Jest o wiele łagodniejszy, ale teraz wszyscy doświadczymy tego, jak to jest być nietoperzem.

0: Pamiętam, jak kiedyś przyniosłem z któregoś ze Stanów taką piosenkę stylizowaną trochę może na Jamesa Blake'a, ale ona była bardzo taka piano i wokal, nic więcej, i zachwycała się wtedy tym, że akustycznie to było tak ładnie wyeksponowane, że tam było słychać młoteczki uderzające.
1: A tutaj słychać paluchy na instrumencie, to dosłownie jak się odrywają.
2: Po pierwsze myślałem, że powiesz stylizowaną na Jamesa Bonda i nie wiedziałem, dokąd ty widzisz. Po drugie, no bardzo ładne.
1: To jest naprawdę...
2: Kto by się spodziewał?
1: Kto by się spodziewał, że tak pięknie jest być nietoperzem, prawda? Mm-hmm. I ja naprawdę jakoś tak, mnie to wzrusza, jak sobie pomyślę, że nietoperze to są takie zwierzęta, których niektórzy się boją.
2: No tak, nie. Mają kiepski PR.
1: Kiepski PR, no jakby wampiry, nietoperze, to wszystko jest blisko siebie, a do tego wplątują się we włosy na przykład, co jest podobno zupełnym mitem. No właśnie. Brał oddech, żeby mnie poprawić.
2: Latająca mysz.
1: No. Ale, że no one jednak jedzą ćmy na przykład, co jest bardzo pożyteczne, ale to nie jest jakieś romantyczne, ale no, jakby
2: jest fajna.
1: W tym utworze jakoś to wszystko jest takie, piękne życie jest nietoperze.
2: A kto je nietoperze?
1: Nie wiem. Mam nadzieję, że nie ty. Bo od tego podobno jest COVID.
2: Ale tak, rzeczywiście, bardzo ładne nagranie, trochę bardziej przystępne w swoim eksperymencie niż
1: tak, no, bo
2: moja
1: to jest bliżej
2: propozycja,
1: jazzu takiego.
2: Ale to dobrze.
0: Tak, no, takie wpadające wam, więc super.
2: Nietoperze są jazzowe przecież.
0: No tak. To teraz ja mogę być.
2: Dobrze, możemy mój hiciar zostawić na koniec w takim razie.
0: Słuchaj, ja mam haka na twój hiciar.
2: No właśnie, bo zaczęliśmy o tym rozmawiać. Jestem ciekawy, bo się okazało, że...
1: No, przyjaciele się zaprzyjaźnili tak, że mają chyba dwa podobne numery.
0: Mamy mózg na spółę.
2: Ale mamy
1: to, tego, to czy, ja wiem od dawna.
2: Czy to ten sam producent nas łączy?
0: Nie. A. Wydaje mi się, że nie. Może to być koincydencja zupełna.
2: No to słucham.
0: No bo tak, ja zacznę odpowieść od wspomnienia zespołu Modern Lovers. To jest zespół amerykański protopunkowy z Massachusetts z Jonathanem Richmanem na czele. No i oni wydali w 1976 roku taki album protopunkowy właśnie, gdzie się znalazło I Wanna Sleep In Your Arms. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zespół holenderski, który przyniosłem, który przedstawia się jako House Painters, nagrali swoją wersję tego dzieła, taką disco-punkową. I to się ukazało na singlu, a na stronie B tego singla można znaleźć ich wersję utworu What's a Girl to Do zespołu Fatima Yamaha, podobno wydane w limitowanym nakładzie 200 egzemplarzy. Więc się zaczęło obawiać.
2: Fatima Yamaha.
1: Czyli przenieśliście ten sam singiel, tylko jeden stronę A, a drugi stronę B?
2: Nie, ja się nie przyznam jeszcze, bo ja przyniosłem remix hiciora Fatimy, bo to on z 2004 roku, ale w zupełnie nowej wersji, a Mateusz przyniósł?
0: Ja przyniosłem House Painters stronę A, która z Fatimą nie ma nic wspólnego.
1: A dlaczego oni są na jednym singlu? Bo tak?
0: Nie, bo oni nagrali remake tego utworu, remix
1: Fatimy. Okej, dobra, to jest bardzo skomplikowane, posłuchajmy.
0: Rozrysujemy to później.

0: Ładna propozycja, taka taneczna.
1: Myślę, że fani Talking Heads, fani LCD Sound System powinni polubić to dzieło, a ja tylko dodam dla sprostowania, bo my tak nakręciliśmy.
2: No właśnie, chciałbym jeszcze raz zrozumieć, skąd Fatima Yamaha tutaj?
1: Właśnie nie ma. To jest na tym singlu gdzieś
2: tam. Znaczy tam jest na tym singlu gdzieś, ale tak, tutaj nie ma.
1: Tak, bo to, czego słuchaliśmy, to jest remake, ich wersja dzieła zatytułowanego I Wanna Sleep in Your Arms, które oryginalnie jest autorstwa zespołu The Modern Lovers, na czele którego stoi Jonathan Richman, i to są te frazy, które warto
2: zespół zapamiętać. Jest z...
1: Oryginał jest ze Stanów, a House Painters z Holandii.
2: Ze Stanów, no tak.
0: Ale cytując klasyka szczytowego, nóżka szkodzi, nic nie szkodzi. No nie, źle!
2: Nóżka szkodzi, nic nie chodzi.
0: No.
1: Ej, to jest jeszcze lepsze.
2: No dobra.
0: Pomidor, co ty przyniosłeś, Marcinie?
2: Ja przyniosłem Fatima Yamahę. I tego Fatima Yamahę, bo to jest jeden z pseudonimów Bassa Brona, który jest niderlandzkim producentem, głównie elektronicznym, z Amsterdamu, i możecie go kojarzyć z pewnego bardzo znanego utworu. I ten... Może posłuchajmy fragmenciku.

0: Kojarzę cię, podejrzewam.
1: No tak, powiedzmy. Umówmy się, że okej.
0: Naprawdę?
1: No, chyba tak.
0: Wydawało mi się, że to chicior. A ty?
1: Może ja jestem za
0: młody. Naprawdę?
1: Może mam za mały PESEL.
0: Za młodzi jesteście. A ty, no tak, bo to jest 2004 rok. Żeby była jasność.
2: Wydawało mi się, że tak młodzi nie jesteśmy.
0: Podejrzewam, że część z państwa jednak kojarzy ten numer. On ma, no jednak ma gdzieś milionowe numery. What's a Girl to Do, Fatima Yamaha. No i tenże numer doczekał się całego albumu pełnego remiksów, ale nie takich zwykłych, zwyczajnych remiksów, tylko rzeczywiście zaproszeni zostali do tego artyści. Nie sprawdziłem wszystkich, więc nie wiem, czy są to artyści głównie niderlandzcy, ale część na pewno. I zrobili swoje, no i to już są naprawdę nie stricte, no wiadomo, że remix to jest wersja, ale one są kompletnie różniące się od oryginału, dlatego zależało mi na zagraniu fragmentu, ponieważ jak zobaczyłem, że Absami, czyli artystka, którą regularnie grywam w Bigosie, zrobiła remix tego numeru, no to musiałem ją przynieść.
1: Czekaj, a kto jest z Holandii?
0: I Fatima Yamaha i artystka, którą przyniosłem.
1: Wow.
2: No to lepiej niż ja.
0: Tessa Torsing się nazywa, no i to jest jedna z najciekawszych postaci obecnej sceny leftfieldowej, elektronicznej z Niderlandów. Robi też muzykę bardziej eksperymentalną, wpada w IDM, robi breaki, robi techno, no bawi się naprawdę, robi te wszystkie rzeczy, które tak bardzo lubię i używam ich w Bigosie. I rzadko przynoszę artystów, których rzeczywiście grywam u siebie, bo wiem, że nie pasują do tej audycji, ale uznałem, że przerobienie hiciora i zrobienie tego w tak ładny sposób, jak zrobiła to właśnie Absami, zasługuje dzisiaj na taką zmianę nastawienia może mojego trochę, zwłaszcza, że pierwszy utwór dzisiaj też był eksperymentalny, no to dzisiaj przynoszę taki nieco bardziej...
1: Plus umówmy się, jednak jest 100% Holandii w Holandii w tym, więc tak. No zupełnie jest tak. To na miejscu.
0: No to proszę bardzo.
1: A w ogóle my często mówimy przecież, że ty czegoś nie przyniosłeś, ale to państwo usłyszycie w Szczycie. W sumie to faktycznie często się zdarza. W Gibigosie.
0: Tak. No to dzisiaj
1: na odwrót. Nie zagrasz jeszcze raz?
0: Nie. Mhm.

0: Już nie 40 milionów wyświetleń w jednych z serwisów streamingowych, tylko 40 tysięcy, zupełnie inna skala, ale też 20 lat przed tym numerem do nadrobienia tych zaległości za oryginałem, a psami i jej wersja What's a Girl to Do. Co jeszcze ciekawe, Mateusz na tej samej płycie zauważył, że jest też wersja House Painters tego samego numeru.
1: Tak, o którym wspominałem, no. Ale wybrałem co innego, więc nie będziemy konkurować na tym polu.
0: Dobrze.
2: Uważam, że to okay. Bardzo ładny miks, to znaczy wdzięczny taki, że jednak jest ten motyw, który się kojarzy. Dla mnie to jest taki dobry wybór do auta, jak się jedzie nocą.
0: I nie kopia, tylko rzeczywiście swoja wersja. I ona jest w stylistyce psami, więc wszystko się tu zgadza. No dobrze, państwo wiedzą, co robić, a my pędzimy do szczytu.
2: My też wiemy, co robić.
0: Szczytów.
3: Szczyt szczytów.
2: Tak głosowali państwo w ubiegłym tygodniu. Miejsce 10.
1: Świetna ta propozycja z miejsca 10, co?
2: Wspaniała.
1: Perełka. No tak, a my przechodzimy do miejsca 9.
2: Nigdy nie zapowiadaliśmy tak żadnego miejsca, ale wyobraź sobie, że jest prawy narożnik, lewy narożnik i jest miejsce 8.

0: To było miejsce szóste i przechodzimy do szóstki.
1: Piątki.
0: Piątki.
1: Po szóstce jest piątka.
0: Masz
1: tak to
0: rację.
1: Najczęściej się zdarza.
0: Z reguły tak bywa, masz
1: cyfry,
0: rację.
1: Liczby. Matko Boska, miejsce piąte.

0: I powoli zmierzamy w kierunku podium, ale zanim podium, to co jest po trójce?
1: Czwórka.
0: Zgadza się.
1: Jesteśmy przy podium. Te utwory podobały się Państwu najbardziej, a ten jako trzeci najbardziej.

Zgodnie z naszym wielotygodniowym zwyczajem, podium emitujemy w całości, nie skróty, trzecie miejsce za nami. A zanim top, to jeszcze dwójka i dzisiaj miejsce drugie brzmi następująco.

0: I tak oto docieramy do szczytu. Za chwilę miejsce pierwsze, a my pięknie Państwu dziękujemy za wspólną godzinę.
1: I się żegnamy. Mateusz Andruszkiewicz,
0: Zuzanna Iłęda
1: i Marcin Mann.
0: I jedynka.

0: Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wraca program Ceny Paliwa Niżej. Obniżamy podatek VAT od paliw z 23% do 8%, co powinno przełożyć się na spadek cen od około 90 groszy do ponad złotówki za litr, poinformował dziś premier Donald Tusk. Program ma obowiązywać od 17 do 31 sierpnia. W związku z powrotem programu CPN minister energii będzie codziennie informował o maksymalnych możliwych cenach paliw na stacjach benzynowych. Skradzione dane milionów pacjentów nie są wystawione na sprzedaż i nie są elementem żadnej gry, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Pytany, czy wiadomo, jak doszło do wycieku 19 milionów danych, przekazał, że służby obecnie pracują nad rozpracowywaniem grupy cyberprzestępców.
1: Jeżeli ktokolwiek z polskich obywateli ma wątpliwości, czy jego dane są w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek wyciekły, w każdym innym wycieku, to na stronie Bezpieczne Dane może je sprawdzić. Każda osoba powinna w Polsce mieć zastrzeżony numer PESEL. Można to zrobić w M-Obywatelu, można zrobić to w Urzędzie Miasta. To jest bardzo banalna sprawa. W M-Obywatelu kilka sekund, do urzędu trzeba pojechać, można podpisać oświadczenie. Czekamy na informacje państwowe, kiedy dane z wycieku będą dostępne do sprawdzenia w Bezpiecznych Danych.
0: Platforma MyDR, z której wyciekły dane, w nowym komunikacie przekazała, że przyjęte informacje mają prawdopodobnie charakter archiwalny, pochodzą z 2024 roku oraz lat wcześniejszych i mogą nie obejmować wszystkich klientów ani wszystkich ich pacjentów. Czytamy w oświadczeniu. We Wrocławiu możemy zobaczyć Marilyn Monroe, jakiej nie znamy, dzięki fotografiom Miltona H. Greena, zestawionym z pracami współczesnych artystów. Wystawa w Krupa Art Foundation opowiada nie tylko o hollywoodzkiej gwieździe, ale przede wszystkim o tym, jak powstaje i zmienia się wizerunek ikony.

0: trwać do końca października. A to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Marek Napiórkowski i niezmiennie cieszę się, że razem posłuchamy inspirującej, mam nadzieję, takiej, która się Państwu spodoba, muzyki. Bardzo kolorowo dzisiaj będzie na różnych instrumentach grane, będzie w różnych stylach, chociaż wiadomo, że w naszej audycji my nie szufladkujemy, szukamy między gatunkami różnymi, ale szukamy na pewno artystów, którzy mówią swoim głosem, którzy opowiadają coś znaczącego. Takim artystą na pewno jest Ralph Alesi, z którego twórczością już jesteśmy zaznajomieni, a tak szerzej od czasu, kiedy gościł kilka miesięcy temu w Warszawie, grając podczas ECM Festival. Ralph Alesi nie ustaje w pracy, cały czas dostarcza nam nowe albumy, bo to człowiek niezwykle twórczy. Pisze swoje utwory, dziwaczne, ale mówię to w najlepszym tego słowa znaczeniu, nietuzinkowe utwory, które można by porównać do takich struktur jak malarstwo niefiguratywne, ale wytwarzane przez ludzi, którzy bardzo dobrze znają warsztat, bo Ralph Alesi świetnie gra na trąbce i pięknie na tejże brzmi. Otoczył się wspaniałymi kompanami. Na puzonie gra Joseph Alesi, jego brat, Matt Mitchell na pianie, John Hebert na basie i Chess Smith na perkusji i wibrafonie. Ta kompania razem powołała do życia album A Sun That Never Sets, który się właśnie co ukazał w ECM-ie. No i posłuchajmy utworu tytułowego z tej płyty.

Bardzo, drodzy Państwo, to jest improwizowana muzyka. Ralph Alessi, Joseph Alessi, Matt Mitchell, John Hebert i Chess Smith z albumu A Sun That Never Sets. To był utwór tytułowy z tej płyty i mimo, że można by tutaj opisać tę muzykę jako taką dosyć wymagającą dla słuchacza, to proszę dać szansę tej narracji, którą, no mistrzowskiej narracji, którą ci muzycy proponują. To są takie struktury specyficzne, bardzo rytmiczne, ale zarazem bardzo otwarte, bardzo to granie jest bardzo wspólne. Szukają panowie interakcji i to wszystko odbywa się naprawdę na najwyższym poziomie. Od takie, jak to Łysiak bodaj kiedyś napisał, zatytułował książkę Muzeum Wyobraźni. Proszę się tak do tego nastawić i następny utwór niech zabrzmi jeszcze dla nas z tego albumu. Kaczy dziób, dokładnie. Duckface.

z albumu A Sun Never, That Never Sets, Ralph Alessi i jego quintet. To była kompozycja Duck Face i tak sobie, jak słucham tej muzyki, to myślę sobie, jak dużo trzeba umieć, żeby móc tak rozmawiać muzycznie, właśnie jak wspaniali muzycy, którzy na tej płycie wystąpili. Ralph Alessi to jedna z moich takich naprawdę realnych sympatii w świecie dzisiejszej muzyki improwizowanej, takiej wykraczającej poza ramy jazzu, chociaż ja tutaj jazzu też słyszę bardzo dużo, przede wszystkim słyszę bardzo dużo kompetencji, a nie we wszystkich tego typu produkcjach w skali i kraju, i świata takie rzeczy łatwo wysłyszeć. Dobrze, drodzy Państwo, zmieniamy troszeczkę klimat, zmieniamy też instrument na instrument ulubiony redaktora chyba jednak. Tom Ollendorf, wspaniały angielski gitarzysta, z którego twórczością jesteśmy zaznajomieni już od dawna, wydał epkę i to nie byle jaką, bo epka nosi tytuł Solo Volume 2. Oczywiście jakiś czas temu była pierwsza edycja tej płyty, no ale to solo to jest straszne, już kiedyś o tym opowiadałem. Jak się nie gra fingerstylu bądź klasycznej muzyki, tak zwanej poważnej na gitarze, to granie jazzu solo jest naprawdę czymś niezwykle wymagającym. No ale Tom Ollendorf, poza tym, że jest wirtuozem wspaniałym, to ma dużo smaku i pięknie brzmi na swojej gitarze, którą zbudował Nico Moffia. Posłuchajmy utworu bardzo ważnego dla wielu, wielu muzyków jazzowych. Kompozycja to kompozycja Steve'a Swallowa, Falling Grace.

Tom Ollendorf i jego wersja utworu Steve'a Swallowa Falling Grace. Nagranie to pochodzi z epki zatytułowanej Solo Volume 2. To nowa zupełnie rzecz, a Falling Grace to jest taki utwór, no, niezwykle udana kompozycja, o której mówią często wybitni muzycy, choćby Pat Metheny, że mimo swojej niezwykłej logiki w następstwie akordów połączonej z melodią, jest to bardzo wymagający temat dla improwizatorów, by grać dobrze, opowiadać, grać piękne melodie, na tym opowiadać historię. No ale Tom to nie byle jaki artysta, bardzo się rozwija szybko i w świetnym tempie. Próbuje grać własną autorską muzykę, ale też chętnie zagląda w świat tradycji jazzowej i wziął tutaj na warsztat także piękną balladę For All We Know. Posłuchajmy.

Tom Ollendorf i ballada For All We Know z albumu Solo Volume 2. To nowe zupełnie wydawnictwo. No i muszę Państwu powiedzieć, że mi się tego słucha naprawdę dobrze, pomijając wszystkie techniczne aspekty jakby tego, jak to Leszek Kamiński, realizator, zwykł umawiać. Tom wyperla każdą nutę, tak precyzyjnie gra. No to ma dużo ciekawych pomysłów, gra ze smakiem, pięknie realizuje nawet w tak wolnych tempach ten rytmiczną także narrację. Tom to poważny pan, pograł już sobie z Ari Honigiem, z Aaronem Parksem, Willem Winstonem czy Benem Wendelem. Życzymy mu bardzo dobrze i posłuchajmy na koniec tego tutaj gitarowego, intymnego kącika utworu autorskiego, który Tom nagrał bodaj 3 lata temu na jednej ze swoich płyt. Carnival.

Tom Ollendorf i kompozycja Carnival z albumu z epki Solo Volume 2. Była trąbka, teraz była gitara, no i teraz maszyna losująca wskazuje ponownie na trąbkę, a to dlatego, że niezwykły trębacz Dave Douglas podzielił się z nami swoim nowym albumem. I to jest ciekawe, że Ralph Alessi to człowiek, który szuka dużo w otwartych formach muzycznych. Podobnie jak Dave, który jest niepokornym duchem i zawsze na granicy gatunków też się poruszał. Potrafi grać wspaniale mainstreamowy jazz środka, ale też szuka różnych ciekawych rozwiązań cały czas dla siebie. Takich właściwych, szuka tego swojego głosu. Zresztą gra świetnie. Zaraz się Państwo o tym przekonają. Zresztą nieraz już chyba w naszej audycji słuchaliśmy jego muzyki. W 2024 roku nagrał album Gifts, który był hołdem dla Billego Strayhorna. I teraz kontynuuje jakby eksplorację muzycznego dziedzictwa tamtego świata, kiedy sięga do muzyki Duke'a Ellingtona. To bardzo bliskie jakby zestawienie. Zaprosił do udziału w tej płycie Jamesa Brandona Lewisa, saksofonistę, dwóch członków post-rockowego trio Son Lux, gitarzystę Rafika Batie i perkusistę Iana Changa. Do tego dochodzi jeszcze wiolonczelistka Tomeka Reed. No i oczywiście lider gra na trąbce. Cała ta płyta i ten opis, który nam Dave tutaj prezentuje, dotyczy takiej bardzo spirytualnej, spirytualnego, można by rzec, odbioru muzyki Ellingtona przez Dave'a. Stąd może ten tytuł całego albumu Transcend. I my posłuchamy sobie dzisiaj jednego z bardzo znanych utworów, Duke'a. Come Sunday.

intrygujące granie. Dave Douglas i jego grupa z albumu Transcend, to była Come Sunday, Duke'a Ellingtona w nowym absolutnie wydaniu. W 20 roku Dave Douglas oddał hołd Dizzy'emu Gillespie'emu i powstał album Dizzy Atmosphere. Na płycie znalazły się utwory Dizzy'ego, a także autorskie utwory Dave'a, tak jak ten, który teraz zabrzmi. Skład też mistrzowski. Posłuchajmy kompozycji Subterranean.

Subterfuge z albumu Dizzy Atmosphere. Grali Dave Douglas, Dave Adewumi, Fabian Almazan, Matt Stevens na gitarze, Carmen Rodwell na basie, Joey Baron na perkusji. Jeszcze jeden utwór niech zabrzmi Dave'a w tej godzinie, dopełni tę godzinę. I tu proszę zwrócić uwagę, że to będzie zupełnie inny klimat, zupełnie inne kolory. Mark Giuliana, Shigetto, producent i beatmaker, Jonathan Maron i lider zagrają kompozycję All the Pretty Horsepower z albumu Dark Territory z 2016 roku.

0: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Przełomowa decyzja w sprawie koni wożących turystów do Morskiego Oka. Od września będą pokonywać krótszą trasę. Zaprzęgi mają kursować tylko na najłatwiejszym odcinku, między Palenicą Białczańską a Wodogrzmotami Mickiewicza. Praca koni zostanie ograniczona z około 7 km do około 2,5.
1: Jest to niezwykle ważna informacja, bo jest to efekt przyspieszenia wdrażania tego porozumienia uzyskany dzisiaj rano w rozmowach między Tatrzańskim Parkiem Narodowym, samymi fiakrami, jak i samorządami z Podhala. I bardzo dziękuję wszystkim ludziom, którym leży na sercu dobrostan koni pracujących nad Morskim Okiem, za wypracowanie tego ostatecznego kształtu porozumienia, przyspieszenie wdrożenia tego porozumienia wypracowanego w ubiegłym roku.
0: Przekazała dziś minister klimatu Paulina Henik-Kloska. ABW i policja udaremniły zamach w Warszawie. Rosjanin na zlecenie obcych służb miał dokonać egzekucji na mężczyźnie obywatelstwa amerykańsko-ukraińskiego.
2: Dzięki naprawdę błyskotliwej akcji naszych służb. 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie. To jest obywatel, który dysponuje dwoma paszportami. Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina.
0: Operacja zatrzymania obywatela Rosji w Warszawie była realizowana we współpracy ze służbami USA. W serwisie na koniec o kryzysie migracyjnym w Hiszpanii. 2 tygodnie po wtargnięciu z Maroka do Ceuty, esklawy w Afryce, ponad 70 tysięcy migrantów. W mieście pozostaje około 5 tysięcy z nich, poinformowała dziś agencja EFE. Spośród imigrantów niemal 1900 osób to małoletni, których tożsamość została ustalona. Rozpatrzono ponad 500 wniosków o ochronę międzynarodową, większość z nich negatywnie. Jak przekazały hiszpańskie władze, osoby przebywające w Hiszpanii nielegalnie będą odsyłane tak szybko, jak to możliwe. Zaznaczono, że dobra współpraca z Marokiem jest fundamentalnym czynnikiem, który może zapobiec kryzysowi. A to był serwis Radia Nowy Świat.

bardzo pracowity pan. Four Freedoms to są słowa Franklina Roosevelta, czyli cztery jakby wolności. Wolność słowa, wolność wyznania, wolność od niedostatku i wolność od strachu. Taki nosi tytuł ten album. Do udziału w nagraniu tej płyty Dave zaprosił Martę Varelis, która gra na fortepianie, Nicka Dunstona na basie i kumpla takiego chyba najbliższego muzycznie Joe'ego Barona, perkusistę oczywiście. Ci panowie znają się od naprawdę wielu lat i często łączą siły ku naszemu zadowoleniu. Posłuchajmy kompozycji Sandhog.

pięknie się skończyło. Dave Douglas grał na trąbce, Marta Varelis na pianie, Nick Dunston na basie i Joey Baron na bębnach. No właśnie, to był Sandhog z albumu Four Freedoms z tego roku. Ale jak ja sobie tak słucham tego Douglasa i bardzo kolorowy jest ten jego świat, bo i słyszeliśmy elektroniczną muzykę i taką trochę free jazzową, przeróżną, to bardzo lubię wracać do jego albumów, które nagrał, a jest kilka takich albumów, jako co-lider składów z Joe Lovano. Oni do siebie strasznie pasują. Mają band, który nazywają Sound Prince, Joe Lovano, Dave Douglas, Sound Prince. Nagrali między innymi album Scandal w roku 2018. No i tutaj ekipa też pierwszorzędna, na perkusji ponownie Joey Baron, na basie Linda May Han O, na fortepianie Lawrence Fields, no i Joe Lovano na saksofonie, Dave Douglas na trąbce. Posłuchajmy kompozycji Dream State. I to też jest takie, że jakby kiedy oni grają tę otwartą muzykę, to wychodzą od motywu i rozwijają te motywy w sposób twórczy i taki naprawdę pełny wolności. Bardzo to lubię.

Joe Lovano i Dave Douglas Sound Prince, a tym dwóm wspaniałym muzykom towarzyszyli nie mniej wybitni Joey Baron, Linda Mahan O i Lawrence Fields. To była kompozycja Dream State z albumu Scandal. No i drodzy Państwo, niech Lovano z nami Joe zostanie, ale w takim znacznie bardziej relaksującym, że tak powiem, klimacie. My mamy takie utwory tutaj u nas w naszym programie, do których lubimy sobie wracać, bo no, można je nazwać przebojami. I to jest jeden z tych przebojów. Pierwszy raz ten utwór ukazał się na płycie Off the Wall Michaela Jacksona w 1979 roku. Pieśń tę napisał Stevie Wonder, a my posłuchamy wersji, która znalazła się na czwartym albumie Esperanzy Spalding w roku 2012. Płyta nosi tytuł Radio Music Society. Joe Lovano tutaj jako gość pięknie występuje. I Can't Help It.

Yeah, Esperanza Spalding i Joe Lovano, I Can't Help It z albumu Radio Music Society. Świetnie się tego słucha, mi się to w ogóle nie nudzi. Tak jak to kwilenie Joe Lovano, którego słyszeliśmy ledwie przed chwilą, jak grał bardzo tak jazzowo i groźnie, w otwarty sposób, a tutaj przepięknie się wpasował z tym swoim soundem w tę kompozycję. No to jak się powiedziało Esperanza, to jeszcze jeden utwór z tej płyty niech zabrzmi. Płyty, która bardzo się podobała. Dostała nagrody Grammy. To nie są żarty, ten album za najlepszy wokalny album. I chwilę wcześniej zaczęła się jej kariera taka naprawdę poważna. A sięgniemy do utworu, który Wayne Shorter, kompozytor tego dzieła, nagrał na swojej płycie Atlantis w 1985 roku. Genialnej absolutnie płycie. Tutaj Esperanza przerobiła po swojemu kompozycję Endangered Species.

z albumu Radio Music Society Esperanza Spalding i kompozycja Wayne'a Shortera Endangered Species. To jest rok 2012. A my teraz, drodzy Państwo, cofamy się do roku 1985, bo przecież nie zapominamy o obchodach urodzin. Urodzin Milesa Davisa i Coltrane'a, setnych urodzin. I ci z Państwa, którzy słuchają nas po raz pierwszy, to tym wytłumaczę, że w każdej audycji prezentujemy co najmniej jedno nagranie Milesa bądź Coltrane'a, obchodząc właśnie te rocznice. Teraz sięgniemy do płyty niezwykłej, bo to jedna z dwóch płyt, na których są polskie akcenty. Jedna to oczywiście Tutu, gdzie gra Michał Urbaniak, a druga to album You Are Under Arrest, w której to płycie mówi jedno zdanie promotor Marek Olko, który z tego co wiem z opowieści znał naprawdę Milesa i bywał w jego domu. Stąd został poproszony, by frazę, którą Państwo zaraz rozpoznają, wygłosił w naszym narzeczu. Płyta You Are Under Arrest jest bardzo różnorodna. Na tejże płycie znalazły się hity dwa, Human Nature i Time After Time, które Miles uwielbiał grywać na koncertach. Ale są też takie mocne, funkowe utwory i zaczniemy od tego pierwszego właśnie z tymi słowami Marka Olko, ale nie tylko, bo te słowa wypowiada też tutaj, tylko że w języku francuskim Sting. Daryl Jones, który już grał ze Stingiem, doprowadził do spotkania Stinga z Milesem. Sting był wielkim fanem Milesa i Miles podobno tak nie cierpiąc sprzeciwu powiedział, że on ma wykrzyczeć po francusku to zdanie, które mówi Marek Olko po polsku. Tak też się stało i mamy takie interesujące nagranie. Zespół absolutnie gwiazdorski przedstawię za chwilę. Zatem słuchamy pierwszego utworu z tej płyty, właściwie dwóch połączonych ze sobą, One Fall Call i Street Scenes.

Miles Davis, One Phone Call, Street Scenes. Z albumu You Are Under Arrest. Drodzy Państwo, Miles Davis grał na trąbce i opowiadał różne rzeczy głosem policjanta i swoim. Robert Irwing III grał na syntezatorach, John Scofield na gitarze, Al Foster na bębnach, Steve Thornton, znany perkusjonista, użyczył tutaj swojego głosu, by po hiszpańsku wypowiedzieć frazę, którą po polsku mówi Marek Olko, po francusku wykrzykuje Sting. Na saksofonie Bob Berg zagrał także. I to tyle tej listy płac, wydaje mi się. No, album bardzo interesujący. Myślę, że było nie lada wyróżnieniem dla Scofielda, że znalazł się na tej płycie utwór, który został skomponowany przez Johna. I to jest co więcej utwór tytułowy. Też John ten utwór zaaranżował, zatem posłuchajmy kompozycji tytułowej You're Under Arrest.

Yeah, Miles Davis, You Are Under Arrest, z albumu o tym samym tytule. To jest rok 1985 i absolutnie gwiazdorska ekipa, którą jeszcze raz przedstawię. Miles Davis, Robert Irwing III, John Scofield, kompozytor tego utworu w świetnej formie tutaj. I na innej gitarze grający, chyba na Stratocasterze, Fenderze. Ale pewien nie jest, ale tak brzmi. Al Foster na perkusji, Steve Thornton na instrumentach perkusyjnych, Bob Berg na saksofonie. No i tak urodziny póki co mamy tutaj załatwione. I teraz inny funk, taki funk naszych czasów. Kompletnie, no trudno się mierzyć z muzyką Milesa i zresztą nie jest. To jest coś, co jest zupełnie na antypodach tego, co grał Miles, chociaż jakby początki takiego grania no, sięgają do tych lat właśnie 80. albo nawet wcześniejszych. My teraz posłuchamy jednego utworu, który Corey Wong w 2024 roku nagrał razem z Metropole Orchestra pod dyrekcją Julesa Buckleya. Ten Corey Wong to jest taki mistrz takiego funku popowego, świetnie gra rytm na gitarze. Ale ja najbardziej lubię te albumy, które właśnie nagrywa z orkiestrą. Orkiestrą, która lubi współpracować z artystami ze świata, no właściwie z różnych dziedzin, ze świata muzyki rozrywkowej, tak to nazwijmy. Sam Corey radzi sobie świetnie, grywa z Wolfpackiem, z Dirty Loops, z Dave Matthews Bandem, robił projekty z Johnem Batiste. I ma na to wszystko czas, ciągle produkuje nowe albumy. No i kluczem tutaj dla mnie do tego, jakby dlaczego to prezentuję Państwu, dlaczego to ma taką wartość. Bo ten Corey nieprawdopodobnie precyzyjnie gra, a ta precyzja przekłada się na no, ten efekt rytmiczny, że jeżeli Państwo mają ochotę potańczyć, no to nie wiem, czy się szybko nadarzy lepsza okazja. Z albumu Starship, Syncopation, The Sorcerer.

Cory Wong, The Sorcerer z albumu Starship Syncopation. Cory Wong i orkiestra Metropole Orchestra pod dyrekcją Julesa Buckleya. Pięknie to się wszystko mieni. Rytm, tak jak obiecałem, mam nadzieję, że Państwa nie zawiodłem. A co więcej, jeszcze Państwa zostawię z takim innym, trochę brudniejszym funkiem, który ja szalenie lubię. I sięgniemy do albumu nieodżałowanego Dina Browna i do jego debiutanckiej płyty solowej, na której zebrał absolutnych mistrzów. Dean Brown zagra na gitarze, na basie Richard Patterson, Michael Blunt na perkusji, Ricky Peterson na organach, Bill Evans na saksofonie, na trąbce Randy Brecker. I tutaj jest taki naprawdę cios, proszę Państwa, funkowy, który ja najbardziej lubię, z albumu Here, Take This. A my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wraca program Ceny paliwa niżej. Minister energii będzie codziennie informował o maksymalnych możliwych cenach paliw na stacjach benzynowych. Premier zapowiedział spadek cen od około 90 groszy do ponad złotówki za litr. Program będzie obowiązywał od 17 do 31 sierpnia. Policja ustala, czy Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w prorosyjskim Naddniestrzu. Przypomnę, do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości o wydanie listu żelaznego. Z pisma oraz z koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu. Nie wykluczam, że to kolejny przykład zdrady narodowej i korzystania z pomocy wrogów naszej ojczyzny, komentował dzisiaj premier Donald Tusk.
2: Coś bardzo złego musi dziać się w głowie pana Romanowskiego, jeśli tam szukał schronienia, albo jeśli mówi, że tam jest. My oczywiście działamy dzisiaj z władzami Mołdawii. Będziemy starali się sprawdzić i działać, jeśli otrzymamy jakąś wiedzę, która potwierdzi miejsce pobytu pana Romanowskiego. Ja mogę powiedzieć, że patrząc na to, co wyprawiają ci ludzie, to każdy najczarniejszy scenariusz jest możliwy.
1: Do doniesień dotyczących Marcina Romanowskiego odniósł się także były premier w rządzie PiS i szef Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki.
3: Jeśli to się potwierdzi, byłoby to skrajnie naganne i nie miałbym tutaj żadnych słów usprawiedliwienia dla czegoś takiego. Zaznaczam, że nie wiem, jaka jest dzisiaj rzeczywistość w tym zakresie.
1: Szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu poinformował dzisiaj, że jak na razie wyspecjalizowane służby nie zidentyfikowały żadnych danych wskazujących, że Marcin Romanowski wjechał na terytorium Mołdawii. Do Polski wracają upały. Temperatura będzie rosła stopniowo. Na północnym wschodzie jutro około 24 stopni, w centrum do 26, a na wschodzie do 31. IMGW dał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Na tych terenach termometry pokażą jutro od 21 do właśnie 31 stopni, a w sobotę na termometrach do 35 stopni. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 13 dzień sierpnia, 22 i 2 minuty. Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Witamy Państwa w napadzie chwały. No i dzisiaj troszkę niespodzianka, bo już tak tę Polskę Państwu upiększyliśmy, bo powiedzieliśmy o... Znaczy my. Ja to się przysłuchiwałam, ale doktor Olaf Kwapis opowiedział Państwu o różnych fascynujących miejscach w naszym kraju, różnych fascynujących budowlach, parkach, no i czym się tylko da. No i zatęskniliśmy trochę za Włochami i dzisiaj doktor postanowił nas zabrać do Włoch. Zapraszam Państwa na Facebooka, na nasz fanpage pod tytułem Napad Chwały. Tam sobie troszeczkę już piszemy na ten temat. Mogą Państwo zobaczyć różne zdjęcia fantastyczne. No a...

0: Ale chcę Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę być z Beatą w ten sposób, to znaczy, że jesteśmy na łączach, że jesteśmy w Państwa domach. No, wakacje prawie dobijają, no może nie do końca, ale za chwilę 15 sierpnia. I tak sobie pomyślałem, że pojedziemy do innej Polski, Polski na W, czyli Włochy, Polski na I, czyli Italia, i pojedziemy w stronę południa. Tak naprawdę pojedziemy za Rzym, nie do Rzymu. Niektórzy pewnie się spodziewali, że no i jak do Włoch, to do Rzymu. Oczywiście serce bardzo mi bije mocno na samą nazwę Rzym i bez Rzymu żyć się nie da. Tak samo jak się nie da żyć bez naszego przepięknego kraju, w którym nie byliśmy, broń Boże, za długo, ale stwierdziłem, że się coraz bardziej obawiam, że tak się zanurzę z Beatą w te polskie krainy, które są przecudowne, wspaniałe, ale no na wszystkim nie można się znać. I no, zaczynałem mieć pewien kłopot oczywiście, że kocham i Szczecin, Warszawę, Wrocław, Kraków i Gdańsk jest wspaniały. No i Gdynia teraz wyróżniona UNESCO. Wszystko jest cudowne. No, mamy super specjalistów. Co prawda jest to program, do którego Beata, no mam duże szczęście, mnie zaprosiła już wiele, wiele lat temu i razem podróżujemy. Ale dzisiaj sobie tak wymarzyłem, ponieważ zawsze, no może nie zawsze, mam takie niezasłużone szczęście, że udawało mi się być w owe święto 15 sierpnia, które oznaczało, że Włosi się żegnają, bo wyjeżdżają na prawdziwe wakacje, tak jakby się nigdy już mieli nie spotkać. To są pożegnania w kawiarni, to są pożegnania w piekarni, to
1: No
0: jest
1: jej, aż
0: zamykanie
1: tak?
0: sklepów, oczywiście. I to jest arrivederci. Nie, no, w ogóle ze łzą w oku żegnają się całe kamienice, wyjeżdża cały Rzym. Kto może? No, oczywiście ktoś powie, kto ma pieniądze, ale Włosi sobie nie wyobrażają, żeby w to święto, a to święto ma wspaniałą nazwę, bo to jest Ferragosto. Czyli no, bierze to się jak zwykle wszystko w italiańskim z łaciny i oznaczało to. Ten termin oznaczał, że to są ferie Augusti. No, że to jest święto na cześć Augusta. To nie oznaczało to samo, co w naszym języku ferie, że to jest czas wolny od pracy, że to jest czas wolny dla dzieci, że to jest kanikuła letnia czy zimowa. Absolutnie nie. Tylko to związane było z tym, że no właśnie ze świętami związanymi z imperatorem, z Augustem, a dokładnie z 1 sierpnia. I w starożytnym Rzymie ten termin oznaczał dni poświęcone kultowi i no zawieszano tylko niektóre publiczne i religijne czynności. Nie było czegoś takiego, że wszyscy obywatele poddani imperium mają święto. Absolutnie nie. Ale 1 sierpnia w czasach Augusta no, nabrał ten dzień wielkiego znaczenia. To właśnie ten dzień, który miał w sobie to źródło dzisiejszego święta Ferragosto, po włosku właśnie Ferragosto, ferie Augusti. No bo w tym dniu obchodzono przede wszystkim jedno, że 1 sierpnia 30 roku przed naszą erą Oktawian August podbił Aleksandrię w Egipcie. No i co oznaczało, że jest to ostateczna klęska jego wroga i wrogini, Marka Antoniusza i Kleopatry VII. No i później oczywiście ta rocznica przenosi się też na kalendarz ery augustowskiej, no bo powstaje nowy miesiąc, czyli powstaje miesiąc o nazwie August, czyli sierpień. Ja się tylko pytam, Beato, czy my jesteśmy na łączach? Bo
1: Tak,
0: wybacz.
1: jesteśmy
0: Cudownie,
1: nieustająco.
0: bo tak się właśnie trochę tak patrzę w tej ciszy, bardzo mi ciebie tutaj brakuje, bardzo mi brakuje naszego studia, gościnnego studia Nowy Świat, no ale słyszę, że na szczęście jesteś. Proszę
1: Jak
0: wybaczyć, że
1: jeszcze
0: tak.
1: pobędziesz tam trochę w tym Szczecinie, to wiesz, może dojadę.
0: Dobrze, zapraszam serdecznie. I tutaj mamy przede wszystkim jedno, że tego 1 sierpnia to święto zostało rozciągnięte na kolejne triumfy no, pierwszego imperatora Oktawiana Augusta i od 13 do 15 sierpnia świętowano trzy kolejne jego triumfy. A dlaczego to jest tak ważne? No, dlatego, że historia nie lubi pustki. Kiedy, no oczywiście tutaj mamy później jeszcze związki takie ze świętem Diany, między innymi 13 sierpnia obchodzono

0: święto ku czci Diany, które było bardzo ważne. Ono było wpisane w kalendarz rzymskich świąt, a przede wszystkim wiele osób wtedy wybierało się w pobliże Rzymu. To jest przepiękna część Lazio w stronę Neapolu. Niedaleko. Państwo doskonale wiedzą, o czym myślę. To są dwa jeziora, jezioro Albano i jezioro Nemi. Nad jeziorem Albano jest Castel Gandolfo i piękne jezioro Nemi, rzadziej odwiedzane, również wulkaniczne, przy którym istniało sanktuarium boskiej Diany. No ale to się wiązało z czym? Z koniecznością wycieczki, wyjazdu z Rzymu w piękny, wspaniały krajobraz. I Państwo powiedzą, jaki to ma związek z nami? No dość duży, mogą Państwo za chwilę zobaczyć, bo my obchodzimy przede wszystkim jakie święto? No 15 sierpnia to jest święto Marii Wniebowziętej, Maria Assumpta Est. No, czy jesteśmy katolikami, czy nie jesteśmy katolikami, ale dzisiaj myśląc o spotkaniu z Państwem, to chrześcijanie w tym dniu, nie od razu, ale obchodzili pamiątkę zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. W tym dniu, to znaczy 15 sierpnia, jak Państwo widzą, że najpierw 1 sierpnia, miesiąc poświęcony Augustowi, później mamy te święta związane z jego triumfami, konsulatami, kolejnymi wspomnieniami jego roli dla państwa. Następnie, no przede wszystkim, albo też kult boskiej Diany, i konieczność wyjazdu. No i tu Państwo widzą, rodzi się nam ta kanikuła, czyli właśnie konieczność, przyjemność oddawania czci, no już nie Dianie, no ale tylko komu? Matce Bożej. To nie jest święty program, Państwo się nie pomylili, to jest Radio Nowy Świat, a nie Radio Maria.
1: Ale czasami nawiązujemy.
0: Ale czasami nawiązujemy, no właśnie dlatego, że ja bardzo lubię taką ikonografię maryjną. To znaczy, to jest wielki kłopot dla Kościoła, z uwagi na to, że no, pisma nie wspominają o tym, że Maria została wzięta z ciałem i duszą do nieba. To jest dogmat bardzo, bardzo, bardzo współczesny. 1 listopada 1950 roku ogłoszony przez papieża Piusa XII, czyli no po prawie 2000 lat w ogóle myślenia o tym, o roli Marii. No i to święto, które w Polsce ma ten ludowy charakter Matki Boskiej Zielnej. Ale dla Włochów to jest przede wszystkim Ferragosto, to się wiąże też z tym, że oni mają taki szczególny kult do Marii, ale to jest Ferragosto, czyli masz wyjechać, jak w czasach Augusta,
1: po prostu
0: musisz wyjechać, bo i musisz się pożegnać z sąsiadami. Ja sam przeżyłem taki, jak mieszkałem w Rzymie, taki moment właśnie w sierpniu, kiedy wszystko działało, no, w tej dzielnicy do 15 sierpnia, ale już 14 sierpnia piekarz dał mi, ja kupowałem kawałek chleba, mówi, a jeszcze weź bułkę. Ja mówię, nie chcę, mówi, ale weź, bo ja zamykam po prostu, ja ci to daję. Daję ci bułkę, daję ci ciasto i pożegnania z leżakami, namiotami, wyjazdy. Kamienica opustoszała, ulica robiła się pusta, bo ja wtedy mieszkałem właśnie w dzielnicy, no takie bliskie Ostiense i widziałem, jak wyludnił się Rzym. No dzisiaj Rzym się tak już nie wyludnia, no bo cały czas napływają turyści, ale gdybyśmy pojechali poza Rzym, gdybyśmy pojechali właśnie do Neapolu, w Kampanię, to byśmy zobaczyli, jak tylko zostają ci, którzy muszą zostać, obsługa miasta, tych, których no, teraz niestety nie stać, bo kiedyś Włosi sobie nie wyobrażali jeszcze w czasach Lira, żeby nie wyjechać za miasto, żeby nie wyjechać gdzie? Tam, gdzie nie ma gorąca. Dlatego, że rzeczywiście od 15 sierpnia, teraz już wcześniej, robiły się te diabelskie upały i tylko mówiono, że w Rzymie zostają tylko turyści i złodzieje. A nawet i złodzieje jechali na plażę, bo tylko na plaży byli bogaci turyści.
1: No
0: a
1: tak.
0: kto się błąkał po mieście? No stare powiedzenie, bardzo złośliwe, ale z czasów Sacco di Roma, że w czasie siesty i w sierpniu w Rzymie są tylko psy i Niemcy. No bo właśnie, cóż, no, Niemcy nie zważali, czy to jest maj, co prawda to było w maju, Sacco di Romale zostali jeszcze dłużej i rabowali, podpalali. To się to bardziej się tyczyło siesty, że właśnie w czasie siesty po mieście chodzą tylko psy i Niemcy, ale no z uwagi na to, że właśnie wtedy też rabowali miasto. Natomiast no, te wakacje włoskie wiążą się z taką, no zależy gdzie się, jakie się ma pieniądze. Kto pieniądze ma, jak śpiewaliśmy ostatnio, to jeździ do Wieliczki. Kto pieniędzy nie ma, ten palcem do Solniczki. Więc drodzy Państwo, jest tak, że no ja z Państwem bardzo bym chciał udać się w stronę południa, za Rzym, za Gaetę, bo tak sobie pomyślałem, że już byliśmy wielokrotnie w różnych miastach włoskich, byliśmy też w Neapolu, zdaję sobie z tego sprawę, ale Kampania no, ciągle powinna być przypominana, dlatego że to jest Arkadia. Pamiętajmy, że no, co prawda panem Arkadii jest ktoś, kto przypomina pomrukami, trzęsieniami ziemi, że on tam jest. Et cum in Arcadia ego, to dotyczy śmierci, no ale to jest góra śmierci, czyli Wezuwiusz, Wezuwio, no i to jest kraina, która rozciąga się u stóp Wezuwiusza, bardzo żyznych, wspaniałych pól, no bo nie ma nic lepszego niż właśnie ta gleba wulkaniczna, do która długo musi czekać na to, by wydać zbiory, ale kiedy wydaje te zbiory, to są najlepsze winogrona, to są najlepsze cytryny, to są najlepsze pomarańcze, to są najlepsze warzywa, owoce, sałaty, to jest oczywiście prawdziwa bufala, no i to jest wspaniała oliwa z oliwek, no i wino Lacrima Christi. No ja się nie kocham w tym winie, bo ono jest bardzo słodkie, ale jak ktoś lubi, no to jak najbardziej tak. No i to jest właśnie Kampania, która jest częścią południa, bo oczywiście jak popatrzymy, no to wiadomo, że południe się rozkłada w stronę Morza Śródziemnego albo w stronę Adriatyku, ale my chcemy pozostać u stóp Wezuwiusza, a dzisiaj, ponieważ no, jest Ferragosto, no to są wyspy, te wyspy u stóp Wezuwiusza, które są i wulkaniczne, i są niewulkaniczne. I tu trzeba pamiętać, że mamy przede wszystkim no, wspaniałą wyspę, o której rozmawialiśmy, ale ona mnie ciągle przyciąga, ciągle mnie kusi. Mianowicie to jest Capri, drodzy Państwo. Wakacje na Capri to jest przyjemność. No już słyszę, jak Państwo mruczą. Byłam,
1: ja,
0: widziałam,
1: a ja nie byłam.
0: Że właśnie byłam, widziałam ceny jak na Batorym. Panie, daj Pan spokój. Kawa na siedząco 18 euro, na stojąco 9 na tym placyku. Ale, drodzy Państwo, namawiam. Oczywiście to są ceny wysokie, ale życie jest krótkie. Także warto jest wziąć ze sobą jak zwykle cudownego Goethego. Piękna, wspaniała takie no może nie dopełnienie, ale inny obraz. Wspaniała książka Jacka Cygana. To jest wspaniały tekściarz, Boże, nie chcę urazić, wielki poeta piosenki polskiej i napisał taką wspaniałą książkę Ciao Goethe. I często jak słyszę od ludzi, że no mówisz o tym Goethem i o tej książce Podróż do Włoch, a ona taka sucha, taka nudna. Nie jest ani sucha, ani nudna, ale proponuję właśnie tak się zamyślić, że no ja też marzyłem, oczywiście no, Jacek Cygan był pierwszy, żeby nie tylko przejechać, ale właśnie przejechać cały szlak Goethego od Weimaru, jak Goethe, tak jak właśnie on po tych miasteczkach, miastach, po tych prowincjach, żeby dotrzeć nie tylko do Wenecji, nie tylko do Bolonii, nie tylko do Rzymu, nie tylko do Neapolu, ale Goethe podróżował i spisywał dni, no i to, co było dla niego ważne. Natomiast Jacek Cygan był bardzo zdziwiony, on tą książkę bardzo długo pisał, bardzo gorąco polecam ten bardzo ciekawy tekst, ponieważ on przejechał, no nie przez rok, nie przez dwa, tylko bodaj 20 lat, no bo to trzeba mieć dużo czasu i dużo pieniędzy, żeby po prostu, no wszystkie te etapy według mistrza z Weimaru przebyć. No i tutaj, jak Państwo wezmą Cygana i właśnie jego książkę Ciao Goethe, to później Podróż do Włoch to była obowiązkowa lektura wszystkich gran turystów z północy, również i nas. Jesteśmy ludźmi z północy. Oczywiście możemy podróżować z Muratowem, możemy podróżować z Iwaszkiewiczem, ale podróżujmy poetycko, bo ja dzisiaj powiem Państwu szczerze, no tak patrzę na tą turystykę, ona oczywiście zabija co w nas. Jest tylko taka chęć zaliczania. Byłam gdzieś tam, byłem tam, byłem tam, tam zjadłem pasztecika, tu zjadłem gołąbki, ale no wszystko jest ważne, ale nie jest najważniejsza gastronomia, drodzy Państwo. Naszym panem nie jest brzuch, naszym panem jest głowa. I dopiero jak człowiek ma przepełnioną głowę historią, historią sztuki, geografią, a wszystkim poezją, no to wtedy jest rzeczywiście tym obywatelem świata, który bez żadnego zadufania może usiąść na kamieniu gdziekolwiek. To może być gdziekolwiek, to nie musi być za granicą, to może być właśnie tu w naszym cudownym kraju, wspaniałym, pięknym, naprawdę, tu mówię bez kozery, bez żadnego przekąsu, ja kocham Polskę, uwielbiam i ona jest, na szczęście jeszcze nie jest tak dostrzegana, jak te państwa zachodu już teraz przedeptane, upadające. My jesteśmy w jakimś czasie niezwykłym zupełnie, my tego nie dostrzegamy, jaki mamy piękny kraj, jaki jest uporządkowany.
1: Już teraz dostrzegamy.
0: Dostrzegamy, ale mówię bardzo dostrzegamy, tylko zaczynają nas dostrzegać i mówią, no Polacy wychodzą na prostą, czy coś tam, niech sobie tam, niech o nas, niech zapomną te wielkie narody, co tam się zbliżają do nas, że niech tutaj zostawią nas w świętym spokoju. Naprawdę Polska jest super. Dlatego mówię, usiąść na kamieniu, wziąć Goethego i zanurzyć się w tekst. Później wziąć Różewicza, jego wiersze włoskie, wziąć, posłuchać Szymanowskiego i pojechać i mniej znaczy więcej. I właśnie dlatego nie zaliczaj, drodzy Państwo. Nie da się, całego życia nam nie starczy na to, żeby zwiedzić i Rzym, i Neapol, ale my dzisiaj wyruszmy kolejny raz na Capri. Wsiadamy teraz, mamy już bilety kupione i wsiadamy na prom albo na stateczek, co wolniej płynie, można z Neapolu, Molo Beverello. Tam jest co godzinę, niekiedy wcześniej odpływają statki na tą boską wyspę, można z Sorrento oczywiście też. I zanurzmy się w tą wyspę, która jest tak niezwykła pod każdym względem. Nie za duża, ale jednak jej symboliczny kształt wpisuje się no i w malarstwo pompejańskie. Gdybyśmy byli dziś w muzeum, czy jutro w muzeum najwspanialszej kolekcji, jednej z najwspanialszej kolekcji archeologicznej na świecie, w muzeum w Neapolu, gdzie są wszystkie skarby, najpiękniejsze zdjęte malarstwo, mozaiki z Pompejów, z Herculanum, ze Stabii, z Oplontis. Jest to muzeum, które jest labiryntem największych przyjemności, ale tam właśnie wśród tego malarstwa można zobaczyć ten kształt, tę wyspę jako wyspę arkadyjską, jako wyspę, która ma w sobie tą właśnie tą boską, złotą godzinę. Dwa wierzchołki, Capri, Anna Capri i znana już wyspa, odwiedzana w czasach oczywiście i fenickich, i w czasach greckich, bo to ma w sobie właśnie południe Włoch, że to jest palimpsest wszelkich możliwych kultur, które tutaj zostawiły swój ślad, które tutaj dominowały, przeminęły, ale wpisywały się we wszystko. Nie tylko, drodzy Państwo, w gastronomię, ale właśnie przede wszystkim, że zostawiały trwały ślad w architekturze, w rzeźbie, w wierzeniach, w pismach. One przetrwały. Przetrwały tłumaczone na łacinę. Później przetrwały w kolejnych odpisach w chrześcijańskich bibliotekach benedyktyńskich. Docierają do nas echa listów ludzi, którzy tam żyli właśnie. Żyli Fenicjanie, żyli Grecy. Przecież to jest wielka Magna Grecja. Grecy wyruszają w świat. Pamiętam taką czytankę z podstawówki. Nie wiem, czy mi się już, może mi się już roi, bo już sam nie wiem niekiedy, czy to już nie wymyśla tego moja głowa, ale chyba nie. Właśnie Grecy wyruszają w świat. Te statki greckie docierają do Sycylii, docierają do południa Włoch, i zakładane kolonie przez metropolie, które no, oczywiście były w Grecji właściwej i później ten język południa, języki południa przede wszystkim, to nie jest łacina, to nie jest grecki, to też były ludy tutaj już zamieszkujące i to jest tygiel, niesamowity tygiel językowy, wielkie bogactwo, ale które przeradza się właśnie, by tą już tylko dla nas kliszę tamtych czasów, która stoi w muzeach, ale to muzeum w Neapolu, jeżeli Państwo będziecie w Neapolu, czy byliście Państwo w Neapolu, a nie byliście w tym muzeum, no to to jest ciężkie przewinienie. No to
1: trzeba
0: za to będziecie siedzieli.
1: Prostu.
0: Musicie wrócić, dlatego że, drodzy Państwo, to jest oczywiście Pompeje, Herkulanum, Stabie, jak powiadam, wszystko jest na miejscu, jest blisko, ale wszystko, co najcenniejsze, taka była wtedy archeologia, wtedy, to znaczy w wieku XVIII, XIX, nawet jeszcze XX, że przenoszono z uwagi na bezpieczeństwo, z uwagi na to, by nie utracić tych skarbów, no, żeby właśnie im nie zaszkodziło i słońce, i powietrze często. Takie były procedury do budynków muzealnych. No i w pewnym momencie rzeczywiście człowiek ma już, to jest horror vacui, no bo ile razy można zobaczyć przepiękny krajobraz namalowany przez znanych, nieznanych malarzy kolejnych stylów pompejańskich, ile razy się można zatrzymać przed tak wspaniałymi portretami czy małżonków, czy skryby, to wszystko znane, bo to są takie pierwowzory, to dla Państwa są rzeczy oczywiste, proszę wybaczyć, no jest noc, a w tej nocy tak wspaniałej, ciepłej, letniej, no niech nam grają te duchy przeszłości, niech Państwo się zanurzą w ten fotel, niech Państwo się napiją herbaty, wody, jak to może, to wina, nie namawiamy do niczego, ale właśnie tak się roztopić w tym wszystkim i tak sobie pomyśleć, że ile nam dał los, że wiele z nas osób było w tych miejscach, jeszcze przed wojną to podróżowali tylko nieliczni Polacy, bogaci ludzie. Po wojnie to już w ogóle w Polsce Ludowej różnie bywało. No ale teraz przyszły takie czasy, że już wiele osób mówi, słuchaj, no ja byłam w Neapolu raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. No oczywiście może raz wystarczy, dwa razy. Nie chodzi o to, kto ile razy był, tylko co w nas zostało, co w naszej duszy gra z tamtych naszych pobytów. Czy to zmieniło nas samych? Państwo wybaczą, ja się muszę napić wody.
1: Tak,
0: niestety.
1: Bo, wiesz, jak się gada, to gardło wysycha, niestety.
0: No tak, ale tutaj powiem Państwu, nie o to chodzi, żeby ja Państwu, broń Boże, nie stawiam tych pytań, jak jakiś tam nauczyciel, ale tylko chcę z Wami właśnie podróżować myślą teraz w stronę południa i powiadam, no skoro oczywiście był ten to nieszczęście, 79 rok i te miasta, te wspaniałości zostały zasypane, później częściowo przeszukane, no, ale takie Herkulanum, no to jest całkowicie zalane błotem wulkanicznym, więc tam dopiero się, to odkrycie jest bardzo późne w XVIII wieku. Później nawet ginie taka świadomość, gdzie te miasta były, ale z Państwem dzisiaj właśnie oddalamy się od brzegu, wrócimy jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, do tych miast Wezuwiusza, bo ja się bardzo cieszę, to tak widzą Państwo, że znowu jestem z Wami w tych miastach, bo za niedługo wyruszam z badaczami, badaczkami, ludźmi, którzy skończyli studia podyplomowe w naszym Uniwersytecie Civitas, historia sztuki interpretacji, właśnie trwa nabór, więc jeśli Państwo pytają, co robić jesienią, no oczywiście, że trzeba się zapisać. Trzeba studiować. Nie mówcie, że nie macie czasu. Nie mówcie, że to już jest nie dla Was. Do nas przychodzą ludzie po wszystkich możliwych, bardzo ciekawych studiach, po ekonomii, po chemii, po studiach filologicznych, historycznych, wcale nie humanistycznych i nareszcie mówią, dostają to, że dostają klucze do tej innej rzeczywistości. I właśnie z nimi wyruszam i tak się przygotowuję, bo jestem owszem w Szczecinie, ale się przygotowuję zawsze do wszystkich wyjazdów, tam staram się być przygotowany, chociaż byłem w tych miejscach, ale bardzo mnie to cieszy, że mamy i nową literaturę na temat właśnie Pompejów, i Herkulanów, i Stabie, i Oplontis, i Neapolu, i to wszystko jest dostępne, nie wszystko, ale w internecie można też sprowadzić dobrą literaturę, ale są też nowe odkrycia, które mówią o wielkim bogactwie tego świata południa. I dlatego wiele lat temu ktoś pokazał mi dobrze Capri i pozwolił zamieszkać na Capri. I powiem Państwu szczerze, no nie mieszkałem długo, absolutnie, tylko raz tam, kilka razy w życiu pod tygodniem, to jest długo.
1: No właśnie.
0: Przepraszam, że nie żeby się chwalić, ale bo zawsze jak dopływałem jako student, no to cóż, no miało się tylko na kropkę chleba i na lampkę szampana, bo tak musi być w życiu, trochę przewrotnie powiem, natomiast no przesadzam z tym szampanem, raczej to prosecco, ale były to czasy no takiego jednodniowej podróży, co też było bardzo przyjemne i przeważnie nie zanurzałem się dalej w wyspę, no bo tak, ale nie było czasu, nie było też pewnej świadomości, a wyspa no wcale nie jest mała, tak jak się nam wydaje, że to są tylko dwa miasteczka, ale bardzo różniące się od siebie. Mianowicie Anna Capri, no to jest miasto, gdzie jest ruch samochodowy. Są samochody, są motocykle, jest rewetes, jest hałas, są nawet rowery, hulajnogi, a po drugiej stronie jest Capri, gdzie nie ma nawet rowerów, ani hulajnog, tylko wszystko a piedi, wszystko na nogach. I chyba, że się z osobą starszą, to można sobie zamówić Melex, ale to nie jest takie, że to on kursuje, że jest się osobą starszą, że od 60 roku życia Melexem się wszędzie dotrze. No i to jest duże utrudnienie, ale i duży plus, dlatego że właśnie wtedy, jak raz, po raz pierwszy nocowałem na Capri, to wiedziałem, nagle noc otula nas zupełnie takim aksamitnym światłem, ponieważ tam nawet są przygaszone delikatnie te latarnie miejskie i słychać po prostu cykady, słychać szum morza i tylko rozmowy, bo po 22 już nie powinno się głośno nawet mówić, a tym bardziej czy śpiewać, czy robić jakiś imprez. Nie jest to absolutnie wyspa sanatoryjna w tej części, chociaż to jest duży plus, ja to bardzo, bardzo polecam, ale właśnie kiedy się wybrałem za placyk, ponieważ no wjeżdżamy do miasta, albo możemy iść serpentyną, ale to jest bardzo trudne podejście. Jest kolejka szynowa zbudowana w czasach Mussoliniego, dojeżdża się do pięknego tarasu widokowego i wtedy rozumiemy, że dlaczego są tak różne też ceny domów na Capri, w sensie nawet wynajęcia, ponieważ te domy przy kolejce są bardzo szybko w cieniu i bardzo szybko jest po prostu, może nie mrok, ale no są w cieniu Wielkiej Góry. Natomiast wszystko, co jest powyżej i schodzi do Marina Piccola, no to właśnie mamy tutaj te dwie mariny. Ta Marina Grande, dawny port historycznie udokumentowany, grecki, rzymski, no z którego korzystała flota grecka, flota rzymska i kiedy wjedziemy na górę, to jest ów placyk, przy którym są te bardzo drogie kawiarnie. Później jest cała ekspozytura mody włoskiej, najlepszej na świecie i w ogóle jest moda caprese, czyli najwspanialsze lny, najwspanialsze wełny, no w cenach dla Sophie Loren, ale to nas mniej powinno interesować. Natomiast właśnie mamy tutaj taką świadomość, że kiedy pójdziemy w głąb wyspy, coraz wyżej, to docieramy do Via Tragara. Via Tragara, no to tutaj bardzo ciekawa inicjatywa zarządu wyspy, Rady Miejskiej, że pojawiają się na ceramice nazwiska ludzi, którzy mieszkali na tej Via Tragara i nagle sobie uświadamiamy, że mamy tutaj wszystkich przedstawicieli świata sztuki, z całej Europy, z Ameryki, Wielkiej Brytanii, z Polski, że jest to ulica znaczona imionami pisarzy, pisarek, poetów, bardzo sławnych noblistów, ludzi bardzo zasłużonych, no też ludzi związanych z władzą, no to jest oczywiste, bo Capri zawsze była wyspą modną i to rzeczywiście, kiedy spojrzymy na to, co podaje nam historia, ale zostawmy sobie czasy greckie, tylko jedno to wspomnienie, nie jedynego cesarza, ponieważ no, tutaj wyspę odwiedzał August, jesteśmy o tym przekonani i pewni, a jak wiemy, jego następca Tyberiusz no, spędził tutaj kilka lat życia, stąd rządząc imperium i miał nie jedną willę, drodzy Państwo, tylko na wyspie miał 12 willi. Proszę sobie to teraz zobaczyć. Nie jedna, tylko 12. My często myślimy, oczywiście jest ta jedna najważniejsza willa Jowiszowa. One były połączone drogą legionową, ponieważ oczywiście Tyberiusz, który był bardzo ciekawą postacią i dopisano mu bardzo wiele ciemnej historii, już 130 lat później ciemnych historii. Suetonius się więc wyżywał się na tym człowieku, któremu zrobiono też często wielką krzywdę. Nie mówię, że był aniołem czy archaniołem, absolutnie, ale rzeczywiście wpadł w pewnego rodzaju taką coraz bardziej no, psychozę utraty życia, ponieważ Capri było blisko od lądu, ale daleko od lądu i Capri nie jest wyspą wulkaniczną. Ischia to jest wyspa wulkaniczna, to jest wulkan, to są trzęsienia ziemi, to jest wyspa, która nieraz była porażana no, trzęsieniem ziemi i udokumentowanym, wiele ludzi tam zginęło. Natomiast Capri ma zupełnie inny skład geologiczny, a nawet Strabon się tutaj nie pomylił, bo rzeczywiście jest to część półwyspu Sorrento, no taka prehistoryczna oczywiście część, jest to wyspa bardziej zbudowana właśnie, ma zupełnie inny skład geologiczny niż Ischia. Nie ma tutaj jednego, to znaczy przede wszystkim Capri zawsze no, nękało jedno, brak wody pitnej. Tu trzeba było wodę zbierać, wodę deszczową lub wodę dowozić, czyli woda dopływała w beczkach, dopływała w naczyniach z lądu. No niby niedaleko, dzisiaj oczywiście Capri jest połączony kanalizacją i podmorską rurą kanalizacyjną i wodną rurą z lądem, dlatego tutaj no, to nie jest tak, jak było kiedyś, ale jak się Państwo wybiorą na wyspę, właśnie po stronie Capri, jak powiadam, z jednej strony ta Via Tragara, piękne Faraglioni, czyli bardzo charakterystyczne skały, takie ostańce w wodzie, to wszyscy impresjoniści to malowali. Później wszyscy fotograficy to robią zdjęcie Faraglioni, że to jest właśnie taki symbol Capri, bardzo charakterystyczny łuk, no tam całe opowieści, kto tam nie był, antyczne, nieantyczne, mityczne, ale kiedy szukamy Tyberiusza, no to właśnie trzeba się wybrać trochę w przeciwną stronę i to się idzie dobre 45 minut z centrum na pieszo, ale im bardziej wchodzimy w wyspę, tym widzimy niesamowite wille XVIII-XIX-wieczne, niekiedy opuszczone, ale kiedyś, i to widać na obrazach, które malowano w XIX wieku, te wille były połączone ogrodami, po prostu to był pasaż dla wszystkich. No, dzisiaj to widać, jak to wszystko jest przegrodzone niestety, ale widać te wspaniałe pergole, na których co, drodzy Państwo, co obrasta te pergole? Owoce kiwi. To jest po prostu niesamowite, że to kiwi, no jest to pnącze i to nie jest jeden owoc, tylko byłem, akurat miałem to szczęście, że byłem w listopadzie na przykład na Capri i widziałem po prostu zatrzęsienie tych owoców, no takie żniwa owocowe. Ale przechodząc, mamy kolejne drogowskazy, punkty do picia wody, bo to jest bardzo ważne, trzeba się zawsze zaopatrzyć w wodę oczywiście, ale to już na Capri istnieje, że można, że no nie ma ich zbyt wiele i docieramy taką granią do miejsca, które dzisiaj jest miejscem archeologicznym. Wiemy, jak mamy opisy, jak ta willa mogła wyglądać, jak wyglądała, jaka była jej architektura i to jest jedna z najpotężniejszych, najwspanialszych budowli imperialnych. W sumie to żadna próba podania, jak ta willa wyglądała, rekonstrukcji, ona większość tych rekonstrukcji dzisiaj są co prawda to już jest nowsze, bardziej takie szczęśliwe, to wyglądało to tak, no, taki potężny bunkier, jakby ktoś bardziej w wielu głowach istniała taka wizja władcy, który się izolował całkowicie i to była też jego twierdza. On nie musiał się tutaj za bardzo izolować, miał tych 12 willi, 12 stanic, żołnierzy, wierną gwardię, a po drugie za niego rządzono w Rzymie, on o wszystkim oczywiście wiedział, co prawda później wiemy, że to ma różne... To później się dowiaduje, że od własnej rodziny, który też nie cierpiał, że jednak nie, złe rządy, złe ręce powierzył rządy w Rzymie, ale ta willa była bardzo otwarta i miała jedno, co się zachowało do naszych czasów. Potężne, wielkie, wspaniałe cysterny na wodę deszczową, a woda też się psuje, drodzy Państwo, i to Rzymianie wiedzieli. Dlatego stworzyli taki rodzaj zaprawy hydrologicznej, nie tylko tej łączącej warstwy cegły, ale też otynkowania tej powłoki, która nie wchodziła w reakcję z wodą, a wręcz no, miała takie właściwości oczyszczające i to widać do dzisiaj. Po drugie, to były całe filtry, właśnie żwir, piasek i no, ta woda była potrzebna i do celów spożywczych, ale też do czego? Ta willa posiadała wielkie termy. To były termy dla cesarza, termy dla dworu, termy dla żołnierzy i fontanny. Pamiętajmy, że to, co dopiero wróci w Europie w czasach renesansu, czyli właśnie owe nimfeum, fontanna, to były obiekty wpisane paradność tego założenia. To była willa w ogrodzie, no bo sama nazwa willa, czyli właśnie to jest wieś, to jest przyjemność w ogrodzie i najwspanialszy widok z sali tronowej. Zostały zachowane tylko fundamenty, ale kto wejdzie do tego miejsca i spojrzeć w stronę Amalfi, no to już wie, że oddał duszę w tym miejscu i marzyłby, żeby stąd wstąpić w niebiosa. I to ta willa była używana przez Tyberiusza, on umiera w tej willi. Co było wyposażeniem tej willi? No, to możemy się tylko domyślać, no, tylko i aż wtedy, kiedy odwiedzimy wspominane muzeum archeologiczne w Neapolu, bo tam są też meble, które zachowały się, no, szczególnie te części z brązu, albo są one rekonstrukcją. To bardzo bogate wyposażenie daje nam pewnego rodzaju obraz, ale na pewno to było jeszcze wspanialsze, jeszcze cudowniejsze i nie tylko meble, ale i rzeźby. I po drugiej stronie, bardzo blisko od tego miejsca, w tej zatoce jest miejscowość Sperlonga, to jest jako tylko przypis, jesteśmy na Capri, bo Tyberiusz był bardzo przesądny, no jak Rzymianie, bardzo wierzył w te wszystkie wróżby, szczególnie wróżono właśnie z ryb, z wnętrzności, z ich trasy przepływu, to były całe baseny, one też były na Capri, ale było wielkie miejsce kultowe, to dzisiaj jest miejscowość Sperlonga, a wtedy to była miejscowość Spelunka, właśnie, czyli jaskinia. Stąd jest Spelunca Latronis. Pewnie Państwo znają taki termin, bo wszyscy mieliśmy łacinę w liceach. No to Spelunca Latronis to znaczy, no, jaskinia zbójców. Ale dlaczego właśnie Sperlonga, Spelunca? Bo było to miejsce wróżebne, kultowe i w tym miejscu przepłynął tylko Tyberiusz, doszło do trzęsienia ziemi i no ten, któremu powierzył władzę, przysłonił cesarza i przytrzymał wręcz potężne głazy, no ryzykował własnym życiem, no to cesarz widział w tym właśnie generale Pretorian, że to jest, no, ktoś bardzo godny zaufania, a jak wiemy, godnym zaufania no nie był, okazało się, że nie był, ale to miejsce jest o tyle ciekawe, że zawaliło się i w latach 50. budowano autostradę, drogę do Sperlongi i wtedy dokonano odkrycia wspaniałej grupy w takim typie wielkich pomników. To jest znane właśnie w muzeum w Neapolu, jest byk farnezyjski, a tutaj była grupa związana z historią Odyseusza i na pewno byli to Grecy, ci, którzy rzeźbili, wspaniały zespół rzeźbiarski, który można zobaczyć w tym miejscu, a to było miejsce dedykowane przez Tyberiusza i ufundowane przez Tyberiusza, więc miał doskonały gust i na pewno byli to Rodejczycy, bo trzeba, no, Rodejczycy, czyli rzeźbiarze z Rodos, świetny ośrodek rzeźby greckiej, helenistycznej, świetne, wspaniałe marmury, bo rozpoznałem, że to jest marmur rodejski, no i to nam mówi o tym, jak bardzo ten świat południa, świat Tyberiusza, to był nadal świat wielkiej Grecji, wielkiego zakochania się wszystkich w tym, czym była Hellada Greków. I no, Tyberiusz używał, na pewno wiemy, mamy opisy, i opowiadam nie tylko opisy, ale też to malarstwo pompejańskie no, wspomina o tym, to widać, o tej radości Capri, wyspy, która oznaczała luksus, zawsze luksus, luksus cesarski. Później to było w rękach rodziny cesarskiej, ale już, no oczywiście nie od razu, barbarzyńcy potrafią posługiwać się statkami, ale kiedy zaczną budować, na przykład Wandalowie, no to oczywiście wdarli się na wyspę i całą tą wyspę splądrowali, no bo wiedziano już wtedy, że to jest wyspa luksusowa, związana z rodziną cesarską i możemy zobaczyć tylko fragmenty, bardzo ciekawe, spolia, czyli materiał wtórnie użyty w klasztorze Kartuzów na Capri. Ten klasztor Kartuzów jest o tyle ciekawy, no, że Karturci to jest oczywiście zakon związany z milczeniem, ale też ze stałą modlitwą, na przykład za monarchów, często monarchowie, szczególnie w Hiszpanii, ale też na południu Włoch, fundowali takie klasztory dla zakonników, którzy się mieli modlić o ich zbawienie. No i można zobaczyć, no oczywiście to nie od razu to było wiadomo, ale że te trzony kolumn, część głowic, na pewno pochodzi z epoki cesarskiej. Nie możemy powiedzieć, że konkretnie z której willi, ale sam materiał jest materiałem wtórnym, czyli to są spolia. I tutaj, drodzy Państwo, przepraszam, ja wodę, proszę
1: tak,
0: wybaczyć,
1: oczywiście.
0: To nie jest bukłak z winem, kiedyś bym o tym marzył.
1: Ale możemy sobie wyobrazić
0: ale
1: wszystko.
0: Dzisiaj mogę sobie tylko pomarzyć. I drodzy Państwo, tutaj Capri to obok znajdują się willa, no kilka tych willi jest, jak wspomniałem, willa Via Tragara, to oczywiście to jest ulica dzisiaj drogich hoteli, ale to były wille należące do arystokratów neapolitańskich, czy lokalnych arystokratów, którzy tu zapraszali gości, później no, mamy zmiany kapitałowe, bogacą się Anglicy, bogacą się Holendrzy, bogacą się ludzie mieszkający w cesarstwie, świętym cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego, a w XIX wieku wyspa staje się bardzo, bardzo modna. No w jakim momencie? To jest ciekawe, dlatego że wyspa no, ma ten złoty wiek, wiek Tyberiusza. Co prawda, ludność zawsze no, Tyberiusza obdarzono taką złą sławą, że ta ludność wiejska to byli pasterze i rybacy. No sama wyspa Capra, no Capri od Capri, czyli po prostu wyspa kóz. No, cóż to dużo mówić. Świetne są sery kozie, no ale do dzisiaj, ale kiedyś to było jedzenie ubogich, a nie jedzenie bogatych, jak jest dzisiaj. No wszystko się zmienia. I oczywiście tylko to byli Kartuzi, no te dwa miasteczka, ważniejsze Capri niż Anna Capri, na dole port, ale zostają pisma i tak jak już Państwu wspominałem, Goethe rozsławia południe i ta niesława południa, to znaczy, że on jest nieciekawy, że jest brudne, że tam nie ma żadnej sztuki, to się bierze niestety od ignorancji Anglików i Amerykanów, którzy nie podróżowali. No, mamy też takie panie w kolorze mleka, skóra w kolorze mleka różu w wysokich czepcach i w okularach, takie przedstawienia satyryczne Anglików studiujących właśnie te ruiny, czy to niedalekiej Posejdonii, czy właśnie wielkie zainteresowanie południem jest od momentu odnalezienia właśnie Herkulanum, Pompejów, czyli no, lata 30. XVIII wieku, ale generalnie było to kojarzone, że południe to jest bieda, to tam nic nie ma ciekawego, a Goethe to wszystko odczarowuje, mówiąc o tym, że południe trzeba poznać, a poznanie niesie w sobie jedno, że człowiek zna starożytne teksty, że z jakiego powodu Grecy osiedlali się na południu. Nie tylko dlatego, że wygnał ich głód z Grecji właściwej. To jest jedna z tez, hipotez, przepraszam, ale też właśnie doszli tam do wielkich pieniędzy. No, przykład właśnie Posejdonia. Nie tylko jest to jedno miasto, Magna Grecja. I nam mówi bardzo wyraźnie Goethe, że żeby to się widzi, co się wie. I on rzeczywiście, jego najbardziej interesuje geologia, dlatego chce zobaczyć Wezuwiusza. Bardzo go interesuje scena archeologiczno-muzealna Neapolu i scena operowa oczywiście wtedy wspaniałego Neapolu i czterech wielkich, wspaniałych konserwatoriów muzycznych. Oczywiście sam teatr San Carlo do dzisiaj jest urzekający. No i Capri widzi tylko ze statku, ale to młodzi Niemcy opływają wyspę po raz pierwszy i odnajdują coś, co stanie się wielkim znakiem wyspy, czyli lazurowa grota. To oczywiście jest zjawisko słoneczne. Ludność przestrzegała tych młodych Niemców, żeby tam nie wpływali, broń Panie Boże, że tam siedzi diabeł, szatan, Tyberiusz, Meduza, wszystkich was połknie to morze. Nie ma mowy nawet. No ale cóż, racja zwyciężyła na szczęście i przy niewzburzonym morzu, bo musi być niewzburzone morze, nie bardzo wysoka fala, wejście jest rzeczywiście bardzo trudne i nawet bym powiedział, przestrzegam osoby, które mają przede wszystkim klaustrofobię, bo tu trzeba się położyć w łódce i ten, który też nas prowadza, tylko po dwie osoby w łódeczkach, to się dopływa dużym stateczkiem, no nie za dużym i trzeba czekać niekiedy w szczycie nawet 2 godziny, 3 godziny, oczywiście jak jest słońce, to zawsze warto, no i wpływamy i wtedy dzieje się cud. No dzieje się cud oczywiście związany z optyką, z odbiciem światła słonecznego, ale żadne zdjęcie nie odda, drodzy Państwo, tego rzeczywiście błękitu i nazwa Grota Lazurowa to jest niemiecka nazwa, tak nikt tego o tym nie mówił. To Niemcy i przede wszystkim za chwilę mamy już czasy aparatu, fotografii i właśnie, oczywiście jeszcze nie koloru, ale i opisy, że tam warto wpłynąć. No i są tacy, którzy się tam kąpią i nawet się kąpią sotę zupełnie w stroju Adama i Ewy, a po czasie okazało się, że to nie jest tylko miejsce znane oczywiście od XIX wieku, czy przeklęte, bo tam trudno się wpływa, albo różne tajemnice związane z życiem syren, tylko właśnie po drugiej stronie, a na Capri, jest dom czerwony, zwany Casa Rossa i w tym domu należącym kiedyś do bardzo bogatej rodziny angloamerykańskiej, taka bardzo ciekawa architektura południa, XIX-wieczna, eklektyczna, no można zobaczyć, że wydobyto z dna tej lazurowej groty bardzo ciekawe taki komplet wróżebny, czyli było to kolejne miejsce związane z wróżbami, które były znane i Grekom, i Rzymianom. I tutaj, jeśli Państwo będą, no to oczywiście właśnie lazurowa grota, a jak już nawet nie, no to pamiętajmy, że to nie kosztuje majątek, kiedy dopłyniecie, to wykupmy sobie rejs wokół wyspy, on trwa przeważnie godzinę, takim bardzo miłym stateczkiem, dopływa się do miejsca, gdzie no właśnie jest koralowiec, oczywiście nadal jest kolonia koralowców, a nawet kiedyś, no teraz to już różnie bywa, można było wziąć strój kąpielowy i wykąpać się, bo rzeczywiście woda na Capri jest zbawienna, jest fantastyczna i tu zaczyna się ta kolejna odsłona Capri, właśnie Capri wakacyjne, Capri willowe, że niełatwo było tu się dostać, no bo zawsze żaglowcem, później mamy czasy parowców, później widać jest bardzo ciekawe, nie za duże muzeum historii Capri, miasteczek na Capri, jak kto tutaj przybywa, jak wyglądał strój capryjski i mamy wspaniałego malarza, to był Sargent, to świetny malarz angloamerykański, wspaniały, jego wielkie atelier w Paryżu. I on tutaj stworzył obrazy jednej z piękności takich ludowych, Rosina. Rosina była heroiną wyspy, tańczyła, oczywiście wymyśliła sobie taniec znała ten taniec, no to jest tarantella, ale sama go jeszcze tam ubarwiła różnymi figurami i on zakochał się całkowicie w tej Rosinie. Co prawda był bardziej na żagiel niż na parę, ale no generalnie Sargent, właśnie mamy portrety Rosiny, która nagle staje się bardzo szczęśliwa, dopóki jest na wyspie. Ja powiem Państwu, że trzeba być tam, gdzie nas los postawił. Ona później wyjdzie za mąż za emigranta włoskiego i umrze w Nowym Jorku w biedzie. A tutaj może nie była bogata, ale była szczęśliwa. To widać szczęście tańca. No i mamy rysunki, krajobrazy kupowane właśnie z Capri i tych, którzy kupują ziemię na Capri i zakładają ogrody, dlatego że wyspa była pozbawiona całkowicie drzew. Dzisiaj to są drzewa, palmy, figowce, wspaniała no, roślinność wręcz tropikalna śródziemnomorska. Wyspa pachnie, ale zdjęcia z lat 80. jeszcze XIX wieku to widać, jak po prostu mamy nagie skały wysokie, taka roślinność, jakaś kosodrzewina, wszystko wycięto na dachy, na opał i zwykła ludność, która żyła z rybołówstwa. A kiedy ta ludność zaczyna sprzedawać te ziemie i budowane są wille, zaczyna się też bogacić, rośnie nowy patrycjat, no i to oczywiście przykładem są kościoły. No, to nie jest Radio Maria, broń Panie Boże, ale powiem Państwu, że tu mamy właśnie kościół, przepiękny kościół Gwiazdy Morza i bardzo ciekawy klasztor, nie tylko ta kartuzja, która dzisiaj jest całkowicie nieczynna, bo ona już była nieczynna w czasach napoleońskich i wtedy w tej kartuzji osiedlają się w czasach napoleońskich no, ci, którzy będą nazywani Nazareńczykami, no Niemcy, czy też ludność, młodzieńcy z północy, którzy uciekali przed wzięciem do każdej armii, uciekali do Rzymu, niekiedy uciekali też na Capri i mieszkali po prostu w dawnych celach, malowali, rysowali i mamy tutaj całą plejadę malarzy kaprijskich, oczywiście nie rodzących się na Capri, ale którzy zamieszkiwali w tym klasztorze, a nawet mamy tutaj stykę, Polak styka, jak najbardziej wielu Polaków było na Capri, to jak Państwo byście otworzyli, kto był na Capri z Polaków, to możemy się bardzo, bardzo zdziwić, bo oczywiście i Żeromski, i Dąbrowska, i Maria Konopnicka, i Waszkiewicz, i Szymanowski, i Różewicz, i oczywiście też współcześnicy, wszyscy są na Capri. Czy są szczęśliwi? No to popatrzmy w ich wiersze. Mówię
1: a my
0: o polskich
1: musimy
0: wierszach,
1: wracać z Capri,
0: ale
1: słuchaj.
0: Jeszcze na Capri pozostaniemy, ale dzisiaj zostaniemy na Capri z Beatą i z Państwem.
1: Tak.
0: Zanocujemy
1: tak.
0: Do przyszłego tygodnia, bo to są nasze wakacje, to jest Ferragosto. Nie wiem, czy się Państwu, proszę wybaczyć, że może nie mówiłem, że tu jest przypis. Niektórzy mówią, że już może dosyć tej audycji, albo niektórzy mówią, że
1: nie
0: że
1: było
0: już było
1: wpisów
0: na Capri. Oj, wiesz, na Capri, ale jeszcze jesteśmy i jeszcze z Państwem i z Beatą zostaniemy w przepięknej willi. Jeszcze willi Państwu nie zdradzamy nazwy, bo to jest nasza willa, Radia Nowy Świat. Państwo o tym jeszcze nie wiedzą, ale wszyscy tam kiedyś pojedziemy, by przenocować kilka nocy i by zanurzyć się w słodycz wina, by zanurzyć się właśnie w tą noc kapryjską, bardzo bezpiecznej wyspy i pomyśleć, jak nam jest dobrze, nie dlatego, że jesteśmy na Capri, tylko dlatego, że jesteśmy z przyjaciółmi, bo jak mówił Kołakowski, po pierwsze przyjaciele, a później wszystko się inne dopisze. Więc życzę Państwu dobrej nocy ze Szczecina, ale o Capri myślę, ze Szczecina ciałem, ale duchem z Państwem, z Beatą, z Radiem Nowym Świat i z Kolegium Civitas, z wszystkimi studentami, z ASP, z kochanymi ludźmi, którzy mnie otaczają. No właśnie, że jesteśmy razem duchem na Capri. Szczęśliwej, dobrej nocy.
1: Bardzo dziękujemy, bardzo przyjemnie było tak pomarzyć sobie właśnie o byciu na Capri w ciepłą letnią noc z gwiazdami nad głową. Doktor Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas zabrał nas w tę podróż. Bardzo Ci dziękujemy, Olafie. Też śpi dobrze. Dobrej nocy. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja się z Państwem słyszę w sobotę. Miłego wieczoru. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Tak rozpoczyna się każdy z 227 odcinków o przygodach porucznik Jagody Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.

0: do Pana.
1: Powidoki.

Wheelchair Sports Camp. Na wózku inwalidzkim porusza się liderka projektu Kaylin. Na garach gra przebrany za jej BDSM-owego podwładnego Greggy, a całość jest ciekawym punk rapowym połączeniem. Utwór Yes, I'm a Mess, nie ukrywam, przekonał mnie przystępnością przy reszcie katalogu i albumu O Imperfecta. Kaylin Rose Heffernan nie będzie jedyną raperką dzisiejszego wieczora, ale teraz szybka gra skojarzeń. Coś w brzmieniu samej gitary i harmonii kojarzy mi się z numerem Masta Ace'a, ale może chodzi po prostu o rap na gitarowym riffie. To są Powidoki w Radio Nowy Świat. Ja nazywam się Bruno Jasiński. Masta Ace wykona numer GMO.

Master Ace co najmniej kilka razy pojawił się w Polsce, od kiedy go śledzę. Obecnym udało mi się być jednokrotnie na bardzo kameralnym koncercie na świeżym powietrzu nad Wisłą na Żoliborzu w Warszawie ponad 10 lat temu. Może ktoś z Państwa dotarł. W tym samym miejscu doświadczyłem występu innego reprezentanta Brooklynu, który już od wielu lat mieszka w Berlinie, Jeru the Damager, którego debiut The Sun Rises in the East obchodził niedawno 32. urodziny.

Bahia Dreamin' wykonał Kareem Riggins, a numer brzmi tak, że mogliby go nagrać Domi i JD Beck. Tak mi się skojarzyło, a to duet, chciałem powiedzieć, instrumentalistów, ale właśnie słuchałem ich nowej płyty, na której jest całkiem sporo śpiewania. Czyli duet muzyków, bębny i piano, ale nie będziemy dzisiaj słuchać, może innym razem, a może proszę sprawdzić w wolnym czasie, czy siedzi płyta Who Asked. Zostajemy z Kareemem Rigginsem, usłyszymy go w singlu artysty z zachodniego wybrzeża o pseudonimie Telemachus.

zgrabnie nam się dzisiaj łączą artyści w łańcuszek kreatywny między kompozycjami, ale nawet miałem dzisiaj dosyć banalne rowerowe przemyślenie, że regularnie słyszę artystów, których cenię w nowych, zaskakujących dla mnie konstelacjach, układach, składach. Swarvy, reprezentant Kalifornii, jest współodpowiedzialny za numer, który właśnie wybrzmiał, a Swarvy nagrał płytę z raperką o ksywie Nappy Nina, a na tej płycie, której słucham od paru dni, trochę na okrągło, Quelle Chris, a także raperka, którą, o ile pamięć mnie nie myli, grałem podczas mojej pierwszej wizyty w Radio Nowy Świat, jak jeszcze sprawdzaliśmy, czy do siebie pasujemy, a było to 6 lat temu.

Napinina i Swervy, So and So. Płyta pełna fajnych, dowcipnych tekstów i jednego bardzo fajnego skitu z facetami. Jest to ostatnia moja rzecz do kręcenia korbką, a raperka, o której wspominałem w gościach u Napininy, to Stas The Boss. Ksywa wyglądała zastanawiająco. Internet potwierdził moją intuicję już lata temu, że chodzi o polskie korzenie. Polska babcia tak do niej mówiła. To jeszcze coś z tego samego albumu. Może ktoś z Państwa nie uwierzył, że warto sprawdzić.

0: dużo jak na rap dziewczyn dzisiaj w Powidokach. Bardzo fajnie. Kolejna postać będzie u nas, a dokładnie w Katowicach w październiku tego roku. I obiecałem sobie nie ominąć. Sorry, we don't have an album title yet. To tytuł albumu Eryki Badu i Alchemista. Można sobie wyobrazić wstęp do maila, z którego ten tytuł się wziął. Witch Doctor. To pierwsza rzecz zapowiadająca płytę, nie licząc numeru, który się z pół roku temu pojawił na bicie odgrzewanym Mobb Deepowskim. Witch Doctor sampluje Wojciecha Karolaka, a wśród twórców kilkoro instrumentalistów DJ Quick, Frank Mocha, Thundercat i RC Williams, znany z ekipy produkującej poprzednie płyty Eryki. Aż spojrzałem, ile lat minęło od ostatniej solówy. 16. Jakaś magiczna trochę liczba. Zdaje się, tyle samo było przerwy u D'Angelo, Tribów i De La Soul. Albo coś koło tego.
1: Es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

To był single zapowiadający album duetu Erik Badu i The Alchemist, a w kredytach, co prawda z drobnym błędem, literówką, ale obecny, świętej pamięci Wojciech Karolak. Kolejna wokalistka w dzisiejszych powidokach, Sunny Moon, taka grupa, mogą ją Państwo kojarzyć stamtąd, a mogą kojarzyć z numeru z płyty To Pimp a Butterfly Kendricka Lamara, do którego najczęściej chyba wracam, czyli These Walls. Klip też świetny jest do tego kawałka z nawiązaniem do serialu The Wire i nagroda Grammy za ten utwór Anna Wise, a z nią Maurice II i wyjątkowy, wspaniały bębniarz Daru Jones.

Dziękuję.

Let My Fish Loose, Nobukazu Takemura w remiksie Aphex Twina. Porapuję jeszcze paru kolesi dzisiejszego wieczora. Mamy kolejną dużą zapowiedź. Busta Rhymes i Jay Dilla. Dilla oczywiście z zagrobu. Bustę za życia obdarzył ogromną ilością bitów. Na każdym chyba albumie solowym Busty jakiś beat Dilly występuje. A mają też na koncie mixtape Diligence, jeszcze tworzony za życia Dilly. Jakieś informacje krążą, że gotowych numerów duetu, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, jest około 300. Nie wiem, ale dziś pojawiła się zapowiedź sequelu do mixtape'u Diligence.

W ciągu ostatnich paru lat wpadłem w nawyk słuchania podcastów, co ma dobre i słabsze strony. Dosyć oczywiste, słabsza to dużo mniej słuchania muzyki, ale z drugiej strony może więcej słuchania świadomego, z jakiejś takiej konkretniejszej decyzji, a nie żeby zabić ciszę w transporcie. Ale dobra strona to oczywiście słuchanie fantastycznych rozmów. Polecałem Państwa uwadze już dawno temu podcast What Had Happened Was, którego serie traktują o kilku bardzo ważnych hip-hopowych momentach, wykonawcach, płytach. Gośćmi rapera Open Mike Eagle są Dante Ross, Prince Paul, LP i Questlove. Sporo godzin tym rozmowom poświęciłem. Polecałem zapis audycji radiowej pianistki Marian McPartland, która zapraszała wspaniałych gości ze świata jazzu i razem też grali w tych audycjach. A ostatnio słuchałem kilku świetnych wywiadów w podcaście Questlove'a, w tym z DJ-em Muggsem, legendarnym producentem, założycielem grupy Cypress Hill. W rozmowie pojawia się hasło renesansu rapowego, liczonego od 91 roku, roku debiutu Cypress Hill i przy okazji roku, w którym ja się urodziłem, a Cypress Hill jest grupą, od której zacząłem przygodę z rapem. DJ Muggs opowiada o grupie Call of the Wild, która wydała tylko kilka singli, a ich wspólny album przez jakieś labelowe trudności nigdy się nie ukazał. Questlove miał go dostać prywatnie od Muggsa. Ciekawe, czemu po tych około 30 latach wszyscy nie możemy posłuchać. NYC, it's a hell of a place to be. Come inside.

DJ Muggs, zapytany przez Questlove'a, co myśli o współczesnej tendencji do produkowania bitów bez bębnów, przypomniał, że w 97 na jego składance już takie bity się pojawiały i to był tego dowód. Grupa Call of the Wild w numerze New York Undercover, ta sama ekipa teraz z jedynego singlowego wydawnictwa przed płytą, która nigdy się nie ukazała.

Sporo się dzisiaj nagadałem, sporo nagadali się raperzy, więc finał będzie instrumentalny. Usłyszymy się ponownie za kolejne 7 dni. Dziękuję bardzo za dziś. To były Powidoki w Radio Nowy Świat. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.